Trójce czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. W związku z tym, że kilka dni temu była rocznica śmierci Kory, w związku z tym dziś wszystko będzie kręciło się wokół Manamu. Ale to będzie takie wokół bardzo umowne i myślę, że parę osób zaskoczy się wyborem tych piosenek, które pojawią się w nawiązaniu do Manamu. Rozpoczęliśmy od utworu Szał niebieskich ciał, więc może Szał wraz z nami jeszcze przez chwilę.

Szał, czyli BNDK i Edyta Bartosiewicz. Kolejny utwór to wyjątkowo zimny maj, tym razem w wykonaniu Ralfa Kamińskiego. I ten maj będzie wraz z nami jeszcze przez chwilę. A tak swoją drogą, wyjątkowo zimny maj, potem był dziwny czerwiec i wyjątkowo zimny lipiec. O nim też można by napisać podobną piosankę.

Wyjątkowo zimny maj w wersji Ralfa Kamińskiego. Ja nie jestem wielkim fanem odnawiania piosenek, które były już kiedyś dużymi przebojami, ale jeśli ktoś robi to ze swoim fajnym pomysłem, to dlaczego nie? A po Ralfie Kamińskim już zupełnie nie ma na mowę, ale ciągle o maju. Maj grupy Mysłowic to swoją drogą moja jedna z ulubionych piosenek na pierwszej płycie zespołu. No i potem nie maj, ale Małgośka, ale tam przecież w Małgośce jest, to był maj. Pachniała Saska Kępa i tak dalej. Marla Rodowicz przed momentem również w Trójce w Nocnej Polsce. To teraz będą Szare Miraże, ale rozpocznie zespół Siku, czyli Ania Brachaczek i koledzy, a zaraz potem Praktyczny Kolor, Szare Koszmary, Exodus i Tilt.

szarość na chwilę zdominowała nocną Polskę. Siku, Exodus i Tilt. Szare miraże, praktyczny kolor i szare koszmara. Swoją drogą, praktyczny kolor, utwór nagrany dla programu Trzeciego Polskiego Radia, a zakazany wkrótce potem przez cenzurę i przez jakiś czas nie miał szans na pojawianie się na naszej antenie. To było w latach 80. Na szczęście tej cenzury już nie ma, ale jestem ciekaw, czy ciągle w naszym archiwum, w katalogu jest karteczka "Prosimy nie grać". Muszę to kiedyś sprawdzić, swoją drogą. Po szarości będzie kolorowo, bo czym innym jest karuzela, szczególnie jeśli to jest karuzela marzeń. Manam, tym razem już naprawdę sam zaśpiewa ten utwór, weźcie Kora zaśpiewa, Manam zagra, a potem z karuzelą związane piosenki pozostałe, czyli karuzela Tilawu oraz karuzela z Madonnami. Ale tu też nie będzie oryginalnej wersji, nie będzie Ewy Demarczyk, ale będzie właśnie zespół Manam.

Karuzela marzeń Manamu, potem karuzela Tilafi, karuzela z Madonnami i jeszcze raz Manam. Jak wspominałem dzisiaj, wszystko kręci się wokół Manamu, tak jak ta karuzela. Czasami te zestawienia są, myślę, dla państwa dość dziwne. Jestem ciekaw, jak państwo by połączyli piosenki Manamu z innymi, które mogą kojarzyć się tytułem, fragmentem treści utworu, czy po prostu kolorem, jak to było również dziś z Szarymi Mirażami. No to może po karuzeli biegnij razem ze mną. A co potem? Potem się okaże.

Grupa Manam, biegnij razem ze mną, potem bieg, fisz, emadę, tworzywo i biegnij ze mną raz jeszcze, a to już zupełnie inny utwór, inne towarzystwo, czyli Chip Tobacco oraz Hugo. Nocna Polska, dziś wokół Manamu, wokół skojarzeń z piosenkami grupy Mana, właściwie skojarzeń niezwykle takich luźnych, ale dlaczego czasami nie pobawić się tym, co dzieje się wokół nas w muzyce, w słowach i w dźwiękach. Manam wraz z nami jeszcze przez kolejny chwil parę. Kocham cię, kochanie moje, na początek, a potem o miłości, nie tylko Manam.

Nie tylko manam o miłości. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię i kocham cię jak Irlandię. Więc chyba już jasne, kto poza manamem śpiewał przed momentem. To byli Chłopcy z Placu Broni oraz zespół Kobranocka. Trzy wielkie, miłosne piosenki, jedne chyba z ważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Wróćmy do manamu. Jestem kobietą za chwilę i manam, czyli wątek szafy pojawi się w trzech kolejnych utworach.

Jestem kobietą zespół Manam. Moim zdaniem jedna z piękniejszych piosenek na płycie Nocny Patrol. Zresztą Nocny Patrol to album, który jest jednym z najważniejszych w historii zespołu Manam. Zupełnie inny od dwóch pierwszych krążków. Zresztą nagrywany też w innym czasie dla Polski i dla nas wszystkich też personalnie. Płyta, która przyniosła zupełnie inne myślenie o muzyce i tekstach zespołu Manam. Potem było Serce jak szafa, piosenka Kai oraz utwór z filmu Dwaj ludzie z szafą. To z kolei Jan Ptaszyn Wróblewski. Zresztą jedno ze studiów tu przy Myśliwieckiej 357 nosi imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego, bo w nim nagrywał mnóstwo swoich trójkowych audycji. Kto teraz? Teraz oczywiście znowu Manam i będzie Anioł, czyli miłość to wieczna tęsknota.

Ostatnie minuty spędziliśmy wśród aniołów. Anioł, miłość to wieczna tęsknota grupy Manam. Potem anioł, który opuścił Nosowską i zespół Hej, tak przynajmniej wynika z piosenki. Zaraz potem anioł Wino. Wino to Maciej Winogrodzki, który zapowiadało się świetnie. Głos fajny, pomysły na muzykę również. Potem gdzieś tam zniknął. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Maciej w tej chwili robi. Trzeba będzie sprawdzić swoją drogą, bo szkoda, by taki talent się marnował. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Dziękuję bardzo. Na chwilę jeszcze po

lubię ciszę. Z burzą w środku. Magnetyczna kula. Namiętności. Szukam spokoju. Szukam wody. Woda żywiołem jest. Złowrogim. Lubię samotność. Lecz we dwoje. Lubię samotność.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego już dziś po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
3: Przeżyjemy to jeszcze raz.
4: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
5: Agata Biziuk, Nasze końce świata.
4: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
6: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
4: Mama.
6: To jednak są przepustki z piekła.
4: I córka.
7: Babcia.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
9: Agata Biziuk
8: i Andrzej Brzoska.
4: Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Ranny wzmacniacz.
12: Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym i jutrzejszym rannym wzmacniaczu będziemy słuchać przebojów roku 1983 z takim podziałem, że dziś będą to wyłącznie utwory polskie, a jutro przeboje zagraniczne. Rok 1983 był bardzo dobry dla polskiej muzyki rockowej i za chwilę, i właściwie przez najbliższe 2 godziny, dowody na to. Zaczyna Republika 3 przebojami, które dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego i wszystkie też pochodzą z płyty Nowe Sytuacje.

to był znak równości. Wcześniej Arktyka, a na początku tego zestawu Śmierć w bikini. Republika z debiutanckiego albumu Nowe Sytuacje. To wszystko się działo w roku 1983. Jak już wspomniałem, wszystkie z wymienionych piosenek dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Dodam, że ta sztuka udała się Republice aż 16 razy. Więcej niż na przykład Manamowi, któremu udało się to razy 12. I teraz właśnie Manam. Zaczynamy od piosenki Kocham Cię, kochanie moje.

Raz dwa, piosenka, która dotarła do drugiego miejsca trójkowej listy przebojów, a wcześniej dwa utwory, które dotarły na sam szczyt tejże listy. Kocham cię, kochanie moje, i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. A teraz oddział zamknięty z płyty debiutanckiej. Dwa utwory z płyty debiutanckiej, ale najpierw utwór, który ukazał się tylko na singlu. Dobre rady, świat rad.

Odmienić los. To był oddział zamknięty. Ten utwór dotarł do trzeciego miejsca trójkowej listy przebojów. Obudź się, ta piosenka wcześniejsza dotarła na szczyt tejże listy i na początku tego zestawu jeszcze utwór z singla Dobre Rady Świat Rad. Oczywiście najlepszy okres w twórczości i działalności oddziału z Jarym jako głównym wokalistą. A teraz już trzy razy Lady Punk.

To były Zamki na piasku. Wcześniej mniej niż zero, a na początku wciąż bardziej obcy. Wszystkie piosenki dotarły do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów i wszystkie też znalazły się na debiutanckim albumie Lady Punk. Dodam jeszcze, że pierwsza sekcja rytmiczna oddziału, czyli basista i perkusista, zmienili zespół i zasilili właśnie Lady Punk. Teraz kolejny zespół i trzy jego przeboje. Lombard. Zaczynamy od Adriatyku Oceanu Gorącego.

Słuchaliśmy zespołu Lombard w trzech piosenkach z roku 1983 po kolei. Adriatyk, Ocean Gorący, Nasz Ostatni Taniec i Szklana Pogoda. Za chwilę Klaus Mittwoch razy trzy.

Jezu, jak się cieszę. Największy i zarazem jedyny przebój Klausa Mitwocha, który dotarł do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów, a wcześniej Ogniowe strzelby i Śmielej. Wszystkie utwory pochodzą z singli zespołu Lecha Janerki. A teraz z kolei trzy razy deserter z pierwszego singla. W roli głównej jako wokalista Skandal, czyli Dariusz Hain. A wspominam o tym dla

Dlatego, że wkrótce po ukazaniu się singla Skandal przestał być członkiem zespołu Deserter. Za chwilę trzy kolejne przeboje roku 1983. Nieco mniejsze przeboje niż większość wcześniej prezentowanych. A zacznie zespół Darka Duszy, w którym Darek grał na gitarze, także komponował, czyli Śmierć Kliniczna.

To był Deserter razy 3, Ku przyszłości, Spytaj milicjanta i Szara rzeczywistość. A teraz już Śmierć kliniczna i Nienormalny świat.

Budzi mnie bicie serc i Ozzy, wcześniej hak i ołowiane głowy, a jeszcze wcześniej śmierć kliniczna i nienormalny świat. Teraz już Martyna Jakubowicz.

Śpiewał i grał Zbigniew Hołdys, to była jego solowa piosenka z roku 1983, Co się stało z Magdą K. Wcześniej TSA i Bez podtekstów, a na początku tego zestawu Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz, w której dziś gościły polskie przeboje roku 1983. Na zagraniczne zapraszam jutro, a dziś jeszcze na zakończenie kolejne trzy utwory z tamtego okresu. Urszula, Budka Suflera i Perfekt w rolach głównych. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego już dziś po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Pierwszy dzień sierpnia i szósta na zegarze. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
5: Kolejny rosyjski zmasowany atak na Kijów. Są zabici i ranni. Polska jest silna, a źródłem tej siły są tradycje powstańcze, mówił przy pomniku Powstania Warszawskiego prezydent stolicy, dziś 82. rocznica zrywu. Węgrzy coraz mocniej odczuwają skutki rekordowej suszy i fali upałów. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. W ostatnich tygodniach Moskwa nasiliła ataki z powietrza. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenia na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski. Użyła w tych ostrzałach 70 pocisków rakietowych i ponad 280 dronów. Wtedy zginęło co najmniej 8 osób. Jedna z tych rosyjskich rakiet CH-101 spadła w czwartek w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Teraz trwa dyskusja o reakcji państwa na to zagrożenie. Eksperci podsumowują, że nadal mamy nad czym pracować. Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpowiada, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji.
6: Procedura SPO-13 zadziałała,
7: mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Wydaje się, że nie do końca.
7: Komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
8: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować, a tego elementu po prostu zabrakło.
7: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
9: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
7: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
10: Gdzie będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie.
7: Znajduje się tam już rządowy poradnik bezpieczeństwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: A w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenia. W stolicy odbyły się uroczystości poprzedzające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas apelu pamięci przy pomniku Powstania prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Polska jest silna, a źródłem jej siły są tradycje powstańcze.
11: I te wszystkie tradycje kolejnych insurekcji i tradycja Powstania Warszawskiego jest czymś, co nasi wrogowie świetnie znają. Myślę, że to też powstrzyma ich od próby zamachnięcia się na naszą wolność, bo wiemy, bo oni wiedzą, jacy jesteśmy dzięki wam. Dzięki wam i dzięki Powstaniu Warszawskiemu wiemy, skąd przyszliśmy, ale przede wszystkim dzięki wam wiemy, dokąd iść.
5: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy

0: powstańców mieli walczyć kilka dni. Skapitulowali po 63 walkach, poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, a Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Projekt podatku cyfrowego trafił do konsultacji międzyresortowych. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt, który nakłada daninę w wysokości 3% na zagranicznych gigantów technologicznych działających na polskim rynku. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że podatek cyfrowy nie dotyczy wyłącznie firm amerykańskich.
1: To nie jest żaden podatek skierowany przeciwko jakimś platformom jednej, drugiej z innego państwa. Wprost mówiąc, to nie jest podatek antyamerykański. To jest podatek, z którego najwięcej wpływów, mówię o tych 3 miliardach złotych, jest z części platform azjatyckich. Dlatego, że one dzisiaj najwięcej zarabiają w Polsce i najwięcej wyprowadzają poza granicę.
0: Polska nie jest jedynym krajem, który chce nałożyć podatek cyfrowy na gigantów technologicznych. Węgrzy coraz mocniej odczuwają skutki rekordowej suszy i fali upałów. Z powodu kryzysu energetycznego premier Węgier Péter Modrzior zaproponował przełożenie poniedziałkowego posiedzenia parlamentu. Chce w ten sposób dać przykład oszczędzania energii w administracji państwowej.
2: Węgierski premier zapowiedział również, że od poniedziałku wyłączone zostanie dekoracyjne oświetlenie budynków rządowych i innych obiektów administracji państwowej. Wcześniej podobną decyzję ogłosił burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony, zapowiadając wygaszenie iluminacji mostów i reprezentacyjnych budynków stolicy. Péter Modrzior podkreślił, że Węgry znalazły się w najtrudniejszej sytuacji energetycznej od wielu lat. Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Pokrz, która została zmuszona do ograniczenia produkcji energii. Rząd przygotowuje kolejne działania oszczędnościowe, w tym ograniczenie poboru energii przez największe przedsiębiorstwa, apelując jednocześnie do mieszkańców o zmniejszenie zużycia prądu. Według premiera wszystkie te działania mają pomóc utrzymać stabilność krajowego systemu energetycznego do czasu poprawy sytuacji hydrologicznej i zakończenia fali ekstremalnych upałów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Klimat.
0: 9% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 41%, wytwarza się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMGW jest przeszło 70 alertów. Dotyczą całego kraju. Prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Upały na południu i w centrum, na zachodzie i nad morzem. Przyjemne, normalne lato. Najchłodniej będzie dziś w Kołobrzegu, 22 stopnie. 27 pokażą dziś termometry na Warmii i Mazurach. Najcieplej, wróć najgoręcej, będzie dziś Świętokrzyskiem, 33 stopnie oraz na Podkarpaciu aż 36 stopni. W całym kraju może dziś przelotnie popadać. W całej Polsce, oprócz ściany zachodniej i Podkarpacia, mogą dziś występować burze.
6: Autopromocja.
7: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego już dziś po 9:00. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
8: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Patrzę na sportowy zegarek, na nim jest 6:07. Oznacza to, że tylko 49 godzin pozostało do startu drugiego etapu pieszej wędrówki.
8: Teraz pieszo.
5: Wędrówki, która w poniedziałek rozpocznie się we wsi Dół pod Iławą, a zakończy się 8 dni później w Ełku. Po drodze odwiedzę m.in. Ostrudę, Olsztynek, Olsztyn, Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Ryn i Giżycko. Pchać będę przed sobą trójkowy wózeczek wypełniony gadżetami, które zabiorę dziś ze sobą z budynku przy Myśliwieckiej. Zanim znów się spakuję, wyrwę z letniego snu wózeczek, który odpoczywa. Zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą zaproszę Państwa na wycieczkę prowadzącą szlakiem drugiej połowy pierwszego górskiego etapu Teraz Pieszo. Zaczniemy dziś maszerowanie od Zubrzycy Górnej. Tam znajduje się niesamowity kompleks starych budynków, Orawski Park Etnograficzny. Olga Szućko realizuje audycję, ja się nazywam Paweł Turski. Dzień dobry, kontakt z nami jest możliwy na dwa sposoby.

co by mail paweł.turski@polskieradio.pl, telefon, także mamy 22 i 7 trójek oczywiście. Na początek naszego spotkania utwór z serialu, który

0: Ja na razie nic nie mam. Gadżety mam w trójkowym wózeczku. Raczej będę miał od poniedziałku, ale i tak państwo się zgłaszają z tym, skąd jest ten utwór, z jakiego serialu. Pan Łukasz z Mrągowa. Z Mrągowa, który jest na trasie, wybrał nasz numer 22 i 7 trójek 12 minut po 6. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, no to z jakiego serialu?
1: Janosik.
0: To się wszystko zgadza. Panie Łukaszu, pan jest z Mrągowa, to od razu podpytam. Będę tam nie w dzisiejszą noc, tylko za tydzień, z soboty na niedzielę. Będę spędzał wieczór w Mrągowie. Też będę próbował się wyspać przed kolejnym etapem. Co koniecznie trzeba zobaczyć w Mrągowie? Co ja powinienem zrobić?
1: W Mrągowie na pewno promenadę nad jeziorem. Czos. Wieżę Bismarka. Warto zobaczyć. Ogółem... czystość i porządek w naszym mieście.
0: Dobrze, zobaczę. Jeżeli będzie jakikolwiek brud, to go udokumentuję i się zgłoszę do władz miasta. Będą musiały odpowiadać w niedzielę nawet, w dzień święty. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam i miłego weekendu życzę.
0: Także pan Mariusz wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Panie Mariuszu, już pana, pan Łukasz ubiegł z pytaniem, no tak. Ale słyszałem, że pan ma inne pytanie do mnie.
2: No tak, czy już koce grzewcze na sandały na podeszwy ma pan założone, bo najważniejszy jest start. A później już jak dobrze się wystartuje, to już tylko taka procesja za panem będzie. Mówię, najważniejszy jest start. Koce grzewcze to no, są potrzebne, chociaż upał, ale muszą być.
0: Dobrze, ja rozważę może nie zabranie kocy, kupię takie plastry ogrzewające, bo one będą lżejsze. Tak się umówmy, panie Mariuszu, dobrze?
2: Tak. I no prądu nie trzeba wtedy ze sobą. Dobrze. Tylko jak panu wózek zabiorą, furę, to muszą samolot oddać. To taka, wie pan, no tradycja.
0: Wiadomo, tak, ja tak tradycja. Mam w ubezpieczeniu. Ja mam sfotografowane kilka samolotów i później zgłaszam właśnie taką stratę ubezpieczenia.

0: ubezpieczyciela.
1: Dobra, to szerokości życzę i do następnego.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście to, co słyszeliśmy w Trójce niecałe 2 minuty temu, to muzyka z serialu Janosik, którą skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Wczoraj minęło 5 lat od śmierci kompozytora. Muzyka z Janosika wprowadziła nas przez wysoką, co najmniej tak pamiętam, na 3 metry ciemną, brązową, drewnianą bramę na teren Orawskiego Parku Etnograficznego. W parku tym spotkałem się z Zofią Warciak.
2: Muzeum Orawskie otwarto w 1955 roku, ale już w roku 1937 Joanna Wilczkowa i jej brat Sandor Łaciak podarowali państwu polskiemu rodzinną siedzibę sołtysów Moniaków, dwór XVII-XVIII wiek, 4 budynki gospodarcze i park 4,5 hektara. I w testamencie napisali, że ich życzeniem jest, aby zostało to zachowane w formie muzeum. Joanna Wilczkowa zmarła 19 marca 1951 roku. Później po ich śmierci ówcześni konserwatorzy zajęli się spełnianiem życzenia i obecnie jest skansen o powierzchni 12 hektarów i blisko 60 obiektów większej, mniejszej architektury. Z reguły część obiektów to wokół dworu to różne dziesięciolecia wieku XIX, chałupy chłopów zamożnych, średnio zamożnego, chałupa biednacka, wiejskie zakłady, a później w latach 80. stała taka idea poszerzenia muzeum. I w tej nowszej części są już budynki zgromadzone z wyposażeniem do lat 60. XX wieku. No i cały szlak takiego przemysłu chłopskiego, żeby pokazać, jak to kiedyś na tej Orawie było.
0: Pokazywać trzeba, choć wiele z Państwa wie, choć w Zubrzycy zapewne Górnej nigdy nie było, jak te budynki drewniane na Orawie wyglądają. W końcu, tak jak mówiłem wcześniej, budynki grały w wielu filmach. Skansen w Zubrzycy Górnej to jedno z ulubionych miejsc polskich filmowców. Nakręcili oni tutaj wiele filmów i seriali. Najbardziej znane tytuły to Ogniem i Mieczem oraz oczywiście Janosik.
2: Janosika kręcono koło chałupy chłopa zamożnego. To jest chałupa Paś Filipka, dlatego że tam jest taki balkon na Orawie, nazywał się Przedwysce i tam można było wyjść i tam kobiety biegały, krzyczały. Mamy tam wyposażenie w tej chałupie tkacza, czyli warsztaty tkackie, dlatego że Orawa też słynęła z uprawy lnu. Płótnem Orawa się rozsławiła kiedyś. Mówili, że to najuboższa kraina Węgier, bo Orawa do Polski od 1920 roku przynależy, część polskiej Orawy. I tutaj mamy właśnie tą chałupę zamożnego gospodarza. Jest ten balkon, gdzie była scena z tego filmu, kręcona do filmu Janosika. I tu też mamy snopki lnu, jeszcze ogródek przed domem, bo to zawsze jakieś zioła, kwiaty i studnia. No i wnętrza są tutaj 3. Nie ma tak jak w dworze, że to jest tak na 2 strony jakby izby. Są w takim jednym ciągu kuchnia, bo wyposażenie jest bardziej na lata międzywojenne. Kuchnia jest świetnica, czyli tak jak tam górale mówią, izba biała. No i jest też 3. izba, komnata, gdzie zawsze tam przechowywało się cenniejsze rzeczy. Czyli tutaj, jako że jest to chałupa tkacza, więc można zobaczyć i te płótna, ale można zobaczyć też orawskie hafty i można zobaczyć, jak wyglądał dawniej posag Panny Młodej. Są poduszki 4 wyhaftowane, pierzyna, skrzynia, galeria obrazów. Taki obraz jeden zawsze dawało się w posagu do skrzyni. I tutaj u sufitu wiszą kęsy płótna. Właśnie taki kęs miał 40 metrów. Starała się każda mama dać pannie w posagu, żeby na początek miała na koszulę i dla dzieci, i dla siebie. Te poduszki na żerdzi, na tym się nie spało, to było zbyt pracochłonne, zbyt cenne. Pierze, wyhodować gęś, to trochę kosztowało. Tych gęsi trzeba było mieć kilka, jeżeli się chciało zrobić poduszkę czy pierzynę.
0: Poduszki są dziś zdecydowanie tańsze. Droższy jest za to dziś czas. Co więcej, ten czas ma to do siebie, że płynie jak nieubłagany, szczególnie gdy się idzie pieszo. Mimo wielu atrakcji w Orawskim Parku Etnograficznym trzeba iść dalej, bo z zachodem słońca się po prostu nie wygra. Czasem trzeba przyspieszyć.

0: Wysłuchaliśmy w Trójce 20 minut po 6 szarży jazdy polskiej z filmu Ogniem i Mieczem, który oczywiście był kręcony w Skansenie w Zubrzycy Górnej. We wsi tej jesteśmy teraz, w audycji Teraz Pieszo. Zubrzyca to ciekawa miejscowość, po pierwsze długa, po drugie ma bardzo ciekawy kościół i cmentarz. Ciekawy, bo cmentarz okala całe wzniesienie i położony jest wzdłuż głównej drogi, więc ten kościół tak góruje nad cmentarzem. Takim linearnym. Bardzo ciekawie to wygląda. Po trzecie, we wsi jest piekarnia lokalnego potentata. Rzecz niby zwykła, ale potentat ten, gdy przypatrzyłem się tabliczką na budynku, dostał 4 miliony złotych z Unii na wdrożenie wyników badań naukowych dotyczących produkcji chleba bezglutenowego. Taka ciekawostka. W Zubrzycy Górnej, gdy tak sobie szedłem, jedząc lokalny chleb bez masła, bo by się rozpuściło za bardzo, zatrzymał mnie słuchacz Trójki.
1: Cześć, Maciek jestem. Maciek, czy ty tutaj długo mieszkasz, czy może dopiero przyjechałeś na wakacje?
2: Mieszkam z rok, w majówkę minie rok w Zubrzycy Górnej, napływowy jestem mieszkańcem.
1: Co cię skłoniło, ten piękny krajobraz, bo przed nami piękne górki.
2: Tam musimy sobie Babią Górę wyobrazić, a tam po lewo widok na Tatry, ale aktualnie nadchodzi deszcz, więc nie widać się zbytnio.
1: Chcesz mi powiedzieć, że tam są Tatry, normalnie by było je widać?
2: Tak, zgadza się. Tu jak za łuk wyjdziesz, to Tatry wysokie.
1: Czy warto się było tutaj przeprowadzać? Czy dobrze się tu żyje?
2: Tak, dobrze się żyje. Ja jestem zadowolony, bo lubię chodzić po górach, jeździć na rowerze, więc warunki mam idealne, bo z Zubrzycy na Krowiarki z powrotem mam 500 metrów przewyższenia na rowerze zrobione, więc idealnie.
1: Tak, to prawda, tam jest 500 metrów. Zawoi, tak, dzisiaj podchodziłem, no nawet może 600 by się udało tam z tamtej strony.
2: Tak, to Zawoi na lody i z powrotem masz 30 km, tam tak jak mówisz, 600-700 metrów przewyższenia, trening gotowy.
1: A co robić? Teraz zmierzam w kierunku Jabłonki, czy jest tutaj coś godnego uwagi?
2: Po drodze? Nie, to
1: ciężko.
2: Jest ciężko, bo tu już zaraz masz koniec miejscowości, Tartaki.
1: Czy tutaj często pada?
2: Ostatnimi czasy tak, biegam amatorsko też, bo triatlon trenuję. To na ostatnie 3 tygodnie biegania biegam 3 razy w tygodniu, 3 razy lało.
0: Choć na trasie do Piekielnika, do którego zmierzałem, rzeczywiście nie ma atrakcji, ja na jedną trafiłem. To taka atrakcja, której nie dostrzegają tubylcy. Dostrzegają ją tylko ci, którzy marzą o judytowaniu. Judytowanie to taki popularny młodzieżowy trend, który jest pochodną filmu Nigdy w życiu, w którym główna bohaterka, może państwo pamiętają, wyjeżdża z Warszawy i buduje swój dom pod miastem. Wciąż jesteśmy w Zubrzycy Górnej w audycji Teraz Pieszo. To może kolejny utwór filmowy Marzenie Judyty w Trójce.

Jakoś mnie zawsze ta muzyka Macieja Zielińskiego wzrusza. Jeśli ktoś ma, tak jak ja, jest fanem produkcji Nigdy w życiu, to mam dobrą informację. Trwają już zdjęcia do ekranizacji trzeciej części przygód Judyty.

0: Jeszcze gdy brzmi to marzenie Judyty, to krótko powiem, że po 10 kilometrach od Zubrzycy dotarłem do Piekielnika, gdzie krajobraz był niczym ten z okien domu górskiego Judyty pod Warszawą. Brakowało tylko jeziora, były za to owce i to one były wspomnianą wcześniej przeze mnie atrakcją.
1: Dzień dobry.
2: Jak ma pan na imię?
1: Łukasz.
2: Panie Łukaszu, to chcę, że profesjonalista, bo pan ma nawet kącik z serami.
1: Tak jest.
2: Więc pan to tych owiec, to tu musi mieć nie tylko pewnie to stado, co tu jest.
1: Troszkę więcej.
2: To ile ma pan tych owiec?
1: To będziemy liczyć, uznaje się, bo nie godzę się bez latu.
2: Jaki ten rok jest? Ładnie jedzą te owce, dobrze mleko dają?
1: Rok jest ciężki, bo jest ta pogoda różno, ale... No ale w miarę dobrze się doją, nie ma co narzekać. Nie cierpią na żadne choroby, na kulawki, także my są zadowoleni.
2: One teraz uciekają, to je trzeba jakoś pogonić.
1: Dokładnie, trzeba ich zagnać w jedno miejsce. Mamy pieska takiego, który nam tu nawraca te owce. No i jak najszybciej to musimy zrobić w miarę sprawnie, żeby ich nie stresować.
2: Jak się znajduje takiego super psa?
1: To już trzeba mieć, wiesz co, szczęście wielkie. Mieliśmy suczkę taką starszą, mamy jej. No i ona ją nauczyła fachu, bo jej mama się uczyła 2 lata, a ona już w 3 miesiące to załapała. Także to już jest w jej naturze, ale nie każdy pies to będzie robił.
2: To jest niesamowite, bo ja nagle słyszałem, idź w górę i on bidzie w górę, jak człowiek.
1: No, dokładnie tak. No, traktujemy go jak członka rodziny, no i on się nam odwdzięczy o tym.
2: Na Wigilię ma swoją miskę?
1: Bez problemu, zawsze. On tak samo je jak i my.
2: Ja tu widzę mnóstwo owiec. To się codziennie doi te owce?
1: My codziennie doimy 3 razy dnia.
2: 3 razy? O matko, to pan w ogóle jak jest sezon, to nie ma życia, domyślam się.
1: To jest życie na sen.
2: Ale fajne to życie?
1: Bardzo fajne. My to uwielbiamy tak, że każdy baca to kocha i nic innego sobie nie wyobrażę do roboty.
2: Jak tak patrzę na ten krajobraz, teraz mamy zachód słońca, te owce idą pod wzniesienie. To jest pięknie. Rozumiem, że za to się kocha, ale no jak jest deszczowo?
1: Tego nie wybieramy. Owce cierpią, mamy razem z nimi. Także my musimy być przy nich 24 na dobę i na tym się to wszystko opiera, żeby mieć z nich korzyść i dbać o nie, tak jak o siebie.
2: A zdarza się, że uciekają?
1: Zdarza się, ale po to właśnie my są przy nich, żeby nam nie uciekały i żeby były w kierdlu.
2: W kierdlu?
1: Kierdel to są owce w stadzie.
2: Okej, bo ja tutaj się uczę też przy okazji nowych słów, bo tutaj wchodzę na Podhale. A ile się śpi tak w sezonie? Tak jak z owcami, że jak owca się budzi o 4, bo już się widno robi, to idzie pan spać. 22?
1: 22, 23 zazwyczaj. Jak nie mamy mleka na wieczór, żeby robić, tylko robimy go rano, no to idziemy wcześniej spać. Ale przy sianokosach, no to praktycznie można powiedzieć, że robimy całą dobę.
2: Jak jeszcze jest pobrane to mleko, to tutaj w tej budce się robi te sery.
1: Produkcja jest na szałasie, tradycyjnie. Tak. Tam jest watra, tam jest kocioł, tam jest przetwórstwo całe i wędzenie. Wszystko w jednym miejscu. Nie przywozimy tego nigdzie, tylko robimy to wszystko na miejscu. To jest taka tradycja.
2: Dobrze, to idźmy, zobaczymy, jak to tam wygląda. Ja się domyślam, to jest bacówka, tak?
1: Tak. To jest szałas. Na noc mamy wygaszoną watrę. No bo jednak ze względów bezpieczeństwa się nie poli. Towar jest uwędzony. Tak wyglądają białe sery, które są robione rano. I tu można na przykład widzieć.

0: Cała produkcja się odbyła w jednym miejscu. W kotle się mleko podgrzewa, tam się go klago, później się go formuje, ten ser. No i tu jest solanka. One do smaku ta solanka jest i po to, żeby tydzień zakonserwować. No i to jest prawdziwy oscypek, gdzie jest kształt wrzeciona, odpowiedni kształt, woga. No i później on musi 12 godzin leży w solance, później musi obesknąć. No, a jak już jest wysknięty, tu jest wędzok, tu się układał.
1: Na takiej półce w górze.
0: Dokładnie. Kupiłeś kiedy zentyca?
1: I to jest?
0: To jest zentyca. Jak wyciągniemy ser, z kotła zostaje serwatka, później się ją przegotowuje. Zbiera się to z wierchu. Trzymaj, spróbuj sobie. No i ona później zaczyna kwaśnić. Z dnia na dzień jest coraz kwaśniejsza.
1: Próbuję to jakoś porównać do czegoś, ale to tak połączenie maślanki ze śmietaną.
0: Tak, smak jest niepowtarzalny.
1: Bardzo ciekawe. I to się pije do posiłku, czy między posiłkami?
0: Do posiłku, między posiłkami. Bardzo zdrowe to jest na układ pokarmowy. Zentyca, bo ma dużo dobrych bakterii.
1: Czy poleciłbyś tę pracę? Teraz jest taka moda, to się nazywa Countryside Era, czyli że ludzie z miasta nagle myślą, że wieś jest idylliczna. Czy byś w ogóle komuś doradził, żeby wchodził w to?
0: Bardzo polecam taką pracę, jak najbardziej, ale jeszcze bardziej bym polecił sobie spróbować popracować u kogoś przez 2 tygodnie, miesiąc, co nam to odpowiada. Bo jednak praca ze zwierzętami to wymaga cierpliwości i takiej ręki do nich. Można zrobić sobie kurs juhaski, każdy może do niego przystąpić.
1: Dużo chętnych jest nawet.
0: Bardzo dużo chętnych, ale przynajmniej możesz wtedy namiastkę tej pracy i możesz spróbować u różnych baców, jak się pracuje.
1: Czyli można się tu zgłosić, mówiąc wielkomiejsko, na staż.
0: Dokładnie.
1: Jest jakiś stażysta w tym roku?
0: Nie, w tym roku nie, mamy samych doświadczonych panów, ale jakby był chętny juhas, no to co mu nie. Na pewno bacowie się znajdą, którzy będą potrzebować.
1: To na koniec jeszcze zapytam, czego się życzy? Bo powiedziałeś, że nie jest najlepszy rok.
0: Zdrowio, jedynie zdrowio, bo resztę wszystko wypracujemy.
2: Spotkanie z owcami w piekielniku zakończyło trzeci dzień wyprawy, teraz pieszo w górach. Gdy szedłem spać, byłem w swojej Countryside Erze. Countryside Era to określenie momentu w życiu, w którym wybieramy wiejski styl życia. Słowo era to nawiązanie do er, które za każdym razem prezentując swoje nowe utwory, to chyba będzie odpowiednie słowo, generuje Taylor Swift. To, co może teraz utwór o wiejskim dzieciństwie w wykonaniu Taylor w 29 minut przed 7 w Trójce.

0: Taylor Swift w Trójce. Słuchaliśmy o idylicznej wsi, bo we wsi teraz jesteśmy. Czwarty dzień pierwszego etapu wędrówki. Teraz pierwszo rozpocząłem we wsi Piekielnik. Jest ona już w górach, ale góry w niej nie widziałem. Była straszna mgła. Na szczęście moim zadaniem na ten czwarty dzień nie było podziwianie szczytów, lecz znalezienie dla jednego z naszych słuchaczy grzybów oraz wykąpanie się w czarnym Dunajcu w czarnym Dunajcu. Pierwszego zadania nie udało się wykonać, bo grzybiarze wstają wcześniej niż ja się łączę z Trójką, gdy idę, a łączę się o 7:20 i tak też będzie przez najbliższe 8 dni od poniedziałku. Drugie zadanie udało się zrealizować, choć nie było to proste. Gdy po 15 kilometrach chodu, wędrówce po iglastym lesie, w poszukiwaniu grzybów oczywiście, oraz zobaczeniu z 5 bocianych ich gniazd i bocianich rodzin, dotarłem do Czarnego Dunajca, to tam nie mogłem znaleźć cywilizowanego kąpieliska. Przy najbardziej popularnej tamie ekologicznej w centrum miasta nikt się nie kąpał. Pomyślałem, że to trochę może być niebezpieczne, jak nikogo nie będzie, więc poprosiłem o pomoc mieszkańca w znalezieniu jakiegoś bardziej popularnego miejsca. Ten mieszkaniec oczywiście w dobrej wierze wytłumaczył mi, że jak przejdę przez most, to tam wzdłuż rzeki będzie taka leśna, fajna ścieżka, która doprowadzi mnie pod kamienistą plażę przy kładce rowerowej. Ta fajna ścieżka leśna, to ona się zakończyła w środku lasu i musiałem się później przebijać z trójkowym wózeczkiem przez drogę, po której jeżdżą kłady, co oznacza błoto i kałuże oraz następnie przez pole jakiegoś rolnika musiałem pchać wózek. Na szczęście znalazłem taki pas, że nie zniszczyłem plonów. Udało mi się jednak w końcu dotrzeć do ścieżki rowerowej. Nią dotarłem na plażę i nie byłem na tej plaży sam.
1: Dzień dobry.
2: Jak ma pani na imię?
1: Karolina.
2: Pani Karolina, pani już tutaj nie pierwszy raz. Widzę też, że w butach takich do wody. No ja mam tylko sandały i skarpety. No to jak ja mam tutaj wejść do tej wody i czego się spodziewać?
1: No na pewno, że woda jest zimna. No i jak? No i może pan wejść w butach, bo na pewno będzie wygodniej.
2: Widzę, że są różne szkoły, w koszulkach i w spodniach, a czasami po prostu w stroju kąpielowym. Co pani doradza?
1: Kto co woli, kto, jak komu wygodniej.
2: W międzyczasie już mi się tutaj sandały zamoczyły. Dobrze, wchodzę już w sandałach i skarpetkach. Może rzeczywiście to nie jest zły pomysł w tych butach, bo to inaczej się można poślizgnąć.
1: No i niezbyt wygodnie, w stopy.
2: Wchodzę. Głębiej. Jest tu głęboko, nie powiem. I bardzo chłodna jest ta woda. Pani nie pierwszy raz nad Czarnym Dunajcem wypoczywa. Co jest takiego fajnego w tej rzece, w tym, no tutaj takiej dzikiej plaży, można powiedzieć?
3: Jest czysta.
2: Po prostu?
1: Po prostu jest czysta.
2: Ale jest zimna.
1: Nic. Najważniejsze, że jest czysta.
2: Nie mam mikrofonu wodoodpornego, więc nie wiem, jak to zrobić mądrze, ale chyba mam pomysł. Miałem się wykąpać w tym Czarnym Dunajcu, a wykąpanie oznacza generalnie chyba wejście w całości do tej wody. Położę na kamieniu i za chwilę wskakuję. O! Zimno.
0: Odświeżony zacząłem montaż dźwięków do popołudniowego wejścia. Od poniedziałku o 16:35 i podjąłem próbę wysyłki tych plików MP3. Nie było to proste, bo nad rzeką nie ma zasięgu. W międzyczasie rozładował mi się jeszcze laptop, podładowałem go przez 5 minut w serwisie rowerowym, następnie przez 10 minut szukałem zasięgu, by się połączyć z budynkiem przy Myśliwieckiej. Zasięg znalazłem, co ciekawe, nie przy kościele, który jest najwyższą budowlą w okolicy, lecz przy skromnej niebieskiej kapliczce we wsi Podczerwone. Po nadaniu relacji

rozpogodziło się, w końcu można było dostrzec góry. Widok ten naładował moje baterie i ruszyłem dalej w drogę do pełnego drewnianych chałup, zabytkowych chałup Chochołowa. Hey!

0: 19 do 7, bo ja cię kocham, to mogę powiedzieć o jednej z dyscyplin sportowych, o skokach narciarskich. Zawsze marzyłem, oglądając czy Adama Małysza, czy Kamila Stocha, by założyć narty i polecieć. W Ochołowie te marzenia mogłożna spełnić. Znajduje się tutaj kompleks małych skoczni, K30 i K15. Na Igielicie latem można spróbować swoich sił, bo się człowiek po prostu nie zabije. Wiedząc to, gdy tylko minąłem zabytkowe budynki i wystarczająco przypatrzyłem się fenomenalnemu widokowi na Tatry, ruszyłem na skocznię, skąd jeszcze lepiej było widać góry. Tam na kompleksie skoczni czekał już na mnie trener KS Chochołów Łukasz Bukowski, który wszystko dla skoczka amatora, debiutanta przygotował.
1: Znajdziemy jaki kombinezon.
2: Ciasny?
3: Pan się domknął.
2: To są twoje narty, to weźmy. Na skoki gotuj. Tylko woda włączy. Idziemy na górę. I co, jest trochę tych sotków, nie?
3: Jest, jest. Jeszcze po 4 dniach chodzenia w sumie po górach z wózkiem, to daje się we znaki.
2: Teraz ja ci pokażę, jak zapinam. Wkładamy nogę do przodu, pierwsze palce zapinamy na dół i później piętę kostkę. I tak samo jak zjedziesz, pierwsze tył i później przód. Odpinasz i wyciągasz. Do przodu, okej, dobra, teraz zapinamy.
3: Zaczniemy od zjazdu na buli.
2: Nie hamujemy, teraz prosto. Jak wjeżdżamy na trawę, musimy się ciężar ciała odchylić do tyłu. Pierwszy zjazd. Prosto narty! Dobra, idziesz do góry! Tam otwarta banda!
3: To czekam na jakąś ocenę, surową pewnie.
2: Jeszcze jeden zjazd. Narty były super prowadzone prosto, tylko cały czas musimy się odchylać do tyłu, żeby ta siła tarcia nie wzięła nas do przodu. No, brawo! Ręce do góry! Już wiesz, o co chodzi, że jest lepsza kontrola nad tymi nartami. Próbujesz skoczyć?
3: Myślisz, że jestem gotowy?
2: Jak sobie tak, jak teraz pojedziesz i się odchylisz, to będziesz gotowy.
3: Dobra, to próbujmy.
2: To samo będzie, tylko większa prędkość. To sobie tylko zjedziesz, delikatnie nogi wyprostujesz, wylądujesz i mocno trzymiesz te narty prosto. Pojedziesz sobie tu z pierwszej belki.
3: Dużo miejsca to ci skoczkowie na tych stopniach nie mają.
2: Dzieci to mają dużo krótsze narty. A dawno jak skakali, to ze sotków wyskakiwali na tory.
1: Sobie wchodź pomału na belkę.
3: No dobra.
2: Musi na całej stopie jechać. Spójrz się na belkę, będzie łatwiej. O tak, tylko ręce spójrz i pojedziesz.
4: Trzeba się przełamać psychicznie.
3: Hardkorowy. To jest to słowo oddające przeżycie.
2: Super było, tylko od tej ostatniej białej linii za bardzo do tyłu cię już wzięło i na plecach brało.

0: Praktycznie jechałeś, wiesz? To za bardzo cię wzięło do tyłu.
1: Czy coś z tego będzie?
0: Coś będzie, tylko od razu wszystkiego się nie da zrobić. Trzeba potrenować troszkę i myślę, że już będzie zaliczony cały skok.
1: Okay. Rozmawialiśmy przed, masz jakąś drugą pracę, ale siedzisz też jako trener w klubie.
0: Tak.
1: Co niesie w tych skokach, że tak ciągle cię trzyma?
0: Miłość do skoków narciarskich, hobby. Sprawia radość, że przynoszą efekty. Z dziećmi poprawi najazd, już jest parę metrów dalej.
1: A garną się dzieciaki do tych skoków?
0: Tak, garną się, tylko się im nie chce chodzić po schodkach na skocznie.
1: Łukasz, bardzo ci dziękuję.
0: Te dziękuję, zapraszam ponownie. A i te, ja ci wezmę narty.
1: Będę musiał wrócić, bo jak słyszą państwo, trenerzy się starają, nawet narty po zawodniku wezmą. Standard wyższy niż podczas zawodów Pucharu Świata i to nawet tych w Planicy. A propos Planicy, to w niej zakończył w tym roku swoją karierę nasz mistrz Kamil Stoch. Kamil Stoch to chłopak z Zębu, a Ząb był na trasie kolejnego odcinka wyprawy teraz pieszo. Ostatniego odcinka prowadzącego z Chochołowa do wsi Bur. O tym, co się wydarzyło ostatniego dnia wyprawy, opowiem państwu za niecałe 3 minuty.

0: Boso nie szedłem, lecz w skarpetach i sandałach, ale reszta się zgadza. Zakopower w trójce w audycji teraz pieszo 13 minut przed siódmą. Ostatni dzień wyprawy był wyjątkowy, bo choć zaplanowany, to został zmieniony. Michał Nogaś wymyślił, żebym zrobił oscypka z logiem programu Trzeciego Polskiego Radia. Sęk w tym, że na trasie nie było żadnych bacówek. Po wielu staraniach i poszukiwaniach zmieniłem trasę i z drogi prowadzącej do Zębu musiałem odbić w dół do Zakopanego. Nie narzekam, dzięki temu trafiłem pierwszy raz w życiu na znaną z widoku na Tatry Gubałówkę.
1: Bardzo fajnie.
2: Jestem pierwszy raz na Gubałówce. Panie też pierwszy raz, czy już?
3: Nie, już kilka razy.
2: A czemu to warto przyjeżdżać?
3: Dlaczego? Bardzo fajnie tutaj imprezki, jakie są, piękne widoki są z Gubałówki, najpiękniejsze chyba na Zakopane. Fajnie jest.
2: A co można zobaczyć?
4: Można podziwiać góry różne, piękne widoki.

0: krajobraz górski i łono natury.
1: Gubałówki nie było łatwe, ale łatwiejsze niż bieg z Krupówek do Muzeum Osypka, w którym po długich poszukiwaniach zdecydowałem się wyprodukować ser, bo okazało się jedynym miejscem, gdzie można zrobić Osypka. W Muzeum Osypka produkcja odbywa się o określonych godzinach, dwa razy dziennie. I dlatego musiałem na Jagiellońską, gdzie znajduje się muzeum, po prostu biec.
2: Chyba się udało.
3: Dzień dobry. I teraz zmienisz tu panią.
2: Michał Nogaś kazał mi Osypka zrobić. To już końcówka pracy w Muzeum Osypka.
4: Tak, końcówka pracy. Tu robiła pani, skąd pani robiła pani, Marta?
5: Starsielska.
3: Każdy gość, który do nas przyjdzie, może wziąć udział w tym. Na żywo zobaczyć, jak Osypek powstaje i pomóc w jego zrobieniu.
2: Dobrze, tylko że ja też miałem takie wyzwanie. Pytanie, czy to jest możliwe, żeby zrobić na nim jakiś wzór swój.
3: Czy chcieli zrobić swój wzór, trzeba by było zamówić i poczekać, żeby foremka miała wasz wzór, więc to jest niemożliwe. Wzór będzie tradycyjny, oryginalny, zrobiony przez prawdziwego twórcę ludowego, ale żeby był napis trójka, nie jesteśmy w stanie w tym pomóc.
2: To co teraz trzeba zrobić w takim razie?
4: Teraz będziemy dawać końcówkę. Ta końcówka jest ręcznie rzeźbiona przez twórców ludy niektrybaców, żeby ładnie OSCP wyglądał i równo na półce siedział. Tak z jednej strony, tak z drugiej strony. I teraz będziemy go wykończać.
3: Co ważne, bo tego nie widać. Prawdziwy oscypek musi mieć kształt wrzeciona. Tylko i wyłącznie ser w kształcie wrzeciona to jest prawdziwy oscypek. 17 do 23 cm i przynajmniej 60% owczego mleka. To są bardzo ważne rzeczy. Ludzie często osypka mylą z innymi serami, takimi jak gołka czy redykołka. Osypek jest tylko jeden, bardzo specjalny i wyjątkowy.
2: No, czyli się nie da nawet. Jakbym zrobił inny wzór, to już nie będzie osypek.
3: Tak jest.
2: Kurczę, tutaj mnie kolega podpuszczał w takim razie.
3: Zleciliś rzecz, której nie da się zrobić.
2: Teraz pan coś jeszcze robi. Teraz tak widzę, że kręci pan ciągle.
4: Kształtem jeszcze gładzę osypek, kształtem go na kształt rzeczonowaty, co by ładnie wyglądał.
2: Czy ja mogę spróbować dokończyć?
3: Jasne.
4: Proszę, ręce umyć.
2: Tutaj jest, tak.
4: Tak, umyć ręce. Trzeba się łatkarzyć. Ręce my tam łatparzyli i obracamy do siebie i jest tego tu kształtujemy.
2: Tak, trochę podrzucamy.
4: No nie, nie, jak pizzę. Nie. Kształtujemy go na kształtem rzeczonowatym. No woda już
2: tak?
4: Opadnięta. No
2: tak jest okej? Okay?
4: No będzie dobre. Dobre będzie.
2: To jest trochę tak podrzucam chyba za bardzo, nie?
4: Nikt się nie nauczył, żeby za pierwszym razem zrobić od razu.
2: To tak się rozciąga powoli.
4: Kształt rzeczonowaty musi być, no. No i dobre.
2: Teraz się gdzieś go wkłada, tak?
4: Wkładziemy go tu do solanki. My akurat mamy tu sól kamienną. Czemu kamienną, bo nawet twardzo. A zawartość solanki kilo soli na 10 litrów wody. Tak za bacowka mam takie koryta po 70 litrów, po 80 tej soli. I z tej solanki idzie do komórki w chłodnym miejscu. Tam chłopie mają komórkę i tam się łosuso 3 dni. Po 3 dniach idą na górną półkę. Bacowce macie taki, tak ze z jednej strony wylodemu, z drugiej musi przelodemu. I te półki mam nie prosto ognia, bo nazywa się z tyłu w szczycie w bacowce. I tam mam, tak jak powiedział, 4 czy 5 półek na jedną półkę. Wchodzi około 40 osób. I znowu tam prawie więc jest 3 dni. Tak, za tydzień czasu dobry OSCP. Bacówki są na tych szlakach, no to mogą trochę przyspieszyć z tym wędzeniem. Także mogą przyspieszyć, ale tak to prawidłowo powinno być tydzień czasu. Dobra, dziękuję bardzo.
1: W tym miejscu chciałbym podziękować Miłoszowi Buczyłce, właścicielowi Muzeum Osypka, który pomógł mi w realizacji niewykonalnego zadania. Po wizycie w muzeum udałem się do zębu najkrótszą drogą. Nachylenie jej to 18 stopni. No lekko nie było, ale widoki w zębie były warte tego poświęcenia.

Mrozu Jaura, czyli utwór, do którego skakał Kamil Stoch podczas Pucharu Świata w Zakopanem w 23 roku. Graliśmy ten utwór, który lubi nasz mistrz, gdyż dotarliśmy do Zębu, a Ząb to rodzinna miejscowość Stocha i wioska, w której żyje po dziś dzień. Mieszka w okazałym góralskim domu położonym przy ulicy Kamila Stocha. Widok obok tego domu jest niesamowity.

0: Ty, widać całe polskie Tatry, wszelkie wysokie, szare szczyty, jest po prostu pięknie.
1: Pięknie, super, naprawdę, mogę polecieć, bardzo ładnie, miło, ludzie też sympatyczni.
2: Co tu jest do roboty, jak się przyjeżdża na urlop?
1: Idziemy na szlaki, góry, no i na kropówki z córką. Nie ma nudy, nie ma nudy.
2: Pan Zębu, jak się tutaj żyje?
3: Coś pięknego, no fajnie, no.
2: Co jest takiego pięknego?
3: Okolica, no i sićkie, no, warunki, no, zielina.
2: To też najwyższa wieś w Polsce, nie ciężko tu podjechać czasami? Nie denerwuje to pana?
3: Ja mam prawo do jazdy w zimie, trzeba mieć łopany dobre, jak się przyjeżdża. Wszędzie trzeba znać okolice dobrze, no to wszędzie się dojedzie. No.
2: Macie bardzo krótką nazwę miejscowości, Ząb. Czy to ułatwia może, bo taka trudna...
3: No, Sićko to jest słynne, przecież Kamil Sztuk.
2: Na przykład do sklepu tutaj przychodzi?
3: Pewnie. No Wojtka go można spotkać, no normalny człowiek.
2: A tam chałupę to widziałem, że taką potężną.
3: Pewnie, no. Miałem przyjemność tam coś robić.
2: Co pan tam robił?
3: No kamieniarkę, z kolei.
2: A to pan kładł Kamilowi?
3: Nie, no i nie, ekipa, nie?
2: To pan zdradzi przynajmniej jaki kamień?
3: No niech się przypatrzy, no skała, piękno, dużo. Góralsko, a nie takie bardziej wiele.
0: Mówiła mi turystka oraz mieszkaniec Zębu, pan Tadeusz. Zębu, trochę biegnąc, bo czas gonił, dotarłem do wsi Bur, do mety pierwszego etapu. Było chwilę przed 21, gdy się tam zameldowałem. Wioska była bardzo cicha, na ulicy prawie, że nikogo nie było, ale udało mi się kogoś jednak spotkać.
4: Powiem ci, że tu za dużo rzeczy nie ma. Jedyne, co tu jest, tam kościół, tam jest cmentarz. Mały taki sklep, nie, i szkoła. I w zasadzie to chyba więcej nie ma.
2: Jak masz czas wolny, to co tutaj robisz?
4: Zazwyczaj w domu siedzę, albo po prostu wchodzę na pole, jadę do miasta, bo tutaj, szczerze, nie ma co robić. Tu nic nie ma. Ale no to jakiś problem dla mnie nie ma, mi to jakoś nie przeszkadza.
2: No ty już jesteś, domyślam się, w szkole średniej, więc już musisz pewnie dojeżdżać.
4: W tym roku akurat już skończyłem. Jestem absolwentem i chodziłem do Sokoła, do targu.
2: Jak wygląda takie życie, dojeżdżanie tutaj?
4: Wcześniej było lepiej, bo były autobusy, nie? Ale w tym roku na początku zostały zlikwidowane, nie? Jedyne co to są takie busy, ale one tak rzadko jeżdżą, więc dojazdami jest trochę ciężko. Ale jakoś najgorzej chyba nie ma. Co tak 3 godziny może są. I zazwyczaj trzeba było rano jechać, tak o 6 czy coś, żeby tam na 10 albo coś dojechać.
2: To nie było łatwe.
4: No nie było, ale jakoś tragicznie też nie. Da się przyzwyczaić.
2: Teraz po szkole planujesz tutaj pozostać? Czy masz jakieś inne plany? Może tu jest tak fajnie, że warto zostać?
4: Raczej zostanę, nie mam planu się wyprowadzać. Jak pojadę na studia, to raczej będę w Krakowie w akademiku mieszkać.
2: A jest tutaj w ogóle co robić w tym Borze? Co tu się robi? Co tu ludzie robią?
4: Tylko żyją, a czy coś tak przyjechać na wakacje, czy coś, to tylko tak do rodziny, tak pożyć z dala od miasta.
2: Chciałbyś przyjść gdzieś indziej na świat?
4: Nie, tu jest dobrze, ci powiem. Tu się fajnie żyje. Jest bardzo mało ludzi. Jak tu chodziłem do szkoły, w tej podstawówce, to ja miałem w klasie na początku 6 osób, a na koniec było 4 osoby. Ale to było fajne przeżycie. Ale teraz z tego, co słyszałem, to chyba zerówka ma z 20 osób i klasy są ogólnie większe, więc jest dobrze. Na pewno lepiej niż było.
0: Na liczniku we wsi Bur były 184 kilometry. 100 kilometrów więcej będzie za niecałe 1,5 tygodnia. Już za 2 dni wyruszam w kolejną wędrówkę. Po Warmii i Mazurach start we wsi Dół pod Iławą, meta w Ełku. Po drodze odwiedzę m.in. Ostrudę, Olsztynek, Olsztyn, Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Ryn i Giżycko. O wszystkim będę Państwu opowiadał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, relacje także na trójkowym Instagramie. Łatwo można mnie dostrzec, będę miał na sobie trójkową koszulkę od nowa, czasami czarną, czasami białą, do tego wózeczek obrędowany, czyli oklejony logotypami trójki. Czekam na spotkania. Olga Szućko, Paweł Turski. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia oczywiście na szlaku, a od nas na zakończenie Dua Lipa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Jest 7 rano, słuchają Państwo Trójki, my witamy już z ogrodu, ale w studiu jest Agnieszka Drost, która przedstawi serwis Trójki.
3: W związku z upałem RCB ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem. Nie ma zgody USA, by Ukraina mogła rozpocząć produkcję pocisków do systemów Patriot. Pełnomocnik rodziny Iwony Cygan zapowiada apelację po tym, jak sąd uniewinnił oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed ryzykiem zatrucia czadem w związku z upałem. Komunikat o treści: uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc. Został przesłany do odbiorców w całym kraju. Nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Tam, gdzie mamy drugi stopień ostrzeżenia, prognozuje się temperaturę do 32 stopni. Natomiast w regionach objętych trzecim stopniem, na południowym wschodzie, do 36 stopni Celsjusza. Stany Zjednoczone na razie nie zgadzają się na to, by Ukraina mogła rozpocząć produkcję pocisków do systemów Patriot. Poinformował o tym prezydent Donald Trump w czasie otwartego dla mediów posiedzenia jego gabinetu w Camp David. Jak tłumaczył, to kwestia, która wymaga dużej ostrożności. Teraz się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale to ciężka sprawa przekazać komuś taką technologię i nie sądzę, żeby miało to kiedykolwiek się wydarzyć. Ludzie, którym dajesz taką technologię, mogą obrócić ją przeciwko tobie. To jest możliwe. Patrząc na wojnę, takie rzeczy się zdarzały w ciągu ostatnich lat, prawda? O udzielenie licencji na produkcję pocisków do Patriotów od wielu tygodni zabiega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa wynikało, że Ukraina otrzyma taką zgodę. Rosyjski ambasador dostał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek nad ratem spadła w województwie lubelskim. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
4: Rozmowa z rosyjskim ambasadorem była krótka i konkretna.
5: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rosja dostała też jasny sygnał, że doszło do czegoś więcej niż tylko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
5: Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
4: A wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku. Dodał, że to oznacza, że rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały i Rosja używa rakiet produkowanych na bieżąco. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Pełnomocnik rodziny Iwony Cygan zapowiada apelację od wyroku uniewinniającego wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki. Po 8 latach procesu Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że nie ma przekonujących dowodów winy 17 osób zasiadających na ławie oskarżonych. Mecenasz Ireneusz Wilk zarzucił sądowi liczne błędy i podtrzymał zastrzeżenia wobec działań uniewinnionych policjantów. Chodzi m.in. o zabezpieczenie śladów DNA.
6: A gdzie jest DNA na ubraniach i na ciele Iwony? Jak je zabezpieczono i gdzie je zdeponowano? Policjanci, którzy wykonywali czynności w tej sprawie, których sąd usprawiedliwił.

0: sprawiedliwi w swojej wypowiedzi, nie dokonali tego zabezpieczenia.
1: Obrońcy oskarżonych z zadowoleniem przyjęli wyrok, podkreślając ogrom pracy wykonanej przez skład orzekający. Mecenas Jan Widacki skrytykował natomiast sposób prowadzenia śledztwa przez prokuraturę i policję.
2: Śledztwo było skandaliczne i tylu ludzi przez tyle lat żyło z piętnem oskarżonych o morderstwo, o tuszowanie morderstwa. I żal mi rodziny zamordowanej Iwony Cygan, no, która przez te wszystkie lata żyła nadzieją, że właściwi sprawcy są ujęci, będą sądzeni.
1: Do zabójstwa 17-latki doszło w sierpniu 1998 roku w małopolskim Szczucinie. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na 27 września. Rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Nie oznacza to jeszcze jednak formalnego początku kampanii wyborczej, przestrzega Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Należy również wziąć pod uwagę rejestrację Komitetu Wyborczego, bo komitet może rozpocząć kampanię wtedy, kiedy uzyska postanowienie komisarza wyborczego w Krakowie o rejestracji komitetu. Chorągiewki, kiełbaski dopiero jak otrzymam postanowienie rejestracji.
1: W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce, Marika Górecka.
6: Za nami dwa spotkania drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Na start Wisła Płock jedynie bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź. Więcej emocji dostarczył mecz w Lublinie, gdzie Motor podejmował Jagiellonię. Mecz zakończył się wynikiem 1-2 dla przyjezdnych. Do siatki trafiali kolejno Nick Prelec, Karol Czubak, a ostateczny wynik meczu ustaliła bramka zdobyta przez Sergio Lozano w 92 minucie spotkania. Po dwóch meczach Jaga z kompletem punktów prowadzi w ligowej tabeli. Mikkel Andersen o krok od tytułu mistrza świata juniorów na żużlu. Duńczyk zwyciężył w zawodach Speedway Grand Prix 2 w Łodzi i przejął prowadzenie pod nieobecność dotychczasowego lidera cyklu Wiktora Przyjemskiego. Drugie miejsce zajął Maksymilian Pawełczak. Polak fazę zasadniczą przejechał z kompletem zwycięstw, awansując prosto do finału. W bezpośrednim starciu mającym rozstrzygnąć losy zwycięstwa Pawełczak upadł po manewrze wyprzedzającym Andersena i to zakończyło rywalizację. Polak traci do Duńczyka 10 punktów. Do końca zawodów pozostała ostatnia runda w Wodens. Sprawdźmy, co w tenisie. Znamy wszystkich półfinalistów turnieju ATP w Waszyngtonie. W amerykańskim pojedynku naprzeciw siebie staną Brandon Nakashima i Taylor Fritz, który w 1/8 wyeliminował Kamila Majchrzaka. W drugim spotkaniu półfinałowym Hiszpan Rafael Hodar zmierzy się z Chiliczykiem Alejandrem Tabilo. Kończymy koszykówką kobiet. Polki przegrały towarzyski mecz z Litwinkami 67-73. Wcześniej biało-czerwone pokonały reprezentantki Finlandii 84-79. Letnie zgrupowanie na Litwie jest częścią przygotowań do drugiej rundy eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku. Pierwszą rundę eliminacji podopieczne trenera Karola Kowalewskiego zakończyły z kompletem 6 zwycięstw.
7: A w pogodzie dzisiaj bardzo różnorodnie w kraju, ponieważ nie będzie tak, że słońce będzie świeciło wszędzie.
8: Czasem słońce, czasem deszcz.
7: Tak trochę generalnie. Natomiast na południowym wschodzie kraju będzie słonecznie i upalnie, nawet 37 stopni. W większości kraju jednak przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. W centrum 30 stopni na północy i w rejonach podgórskich 24 stopnie. Wiatr może być dość silny wtedy, nawet 80-90 km na godzinę, więc...
8: Ale nad Myśliwiecką właśnie wychodzi słońce zza tych chmur.
7: Przecież masz namiot nad głową, nic nie widzisz.
8: Mój wzrok sięga dalej.
7: No to w takim razie co? Kto dzisiaj wraz z Państwem?
8: Anna Kowalczyk.
7: Tomasz Żonda.
8: Karolina Gonet, która audycję wydaje. Stanisław Perzyna, który czeka na Państwa telefony, a realizuje Olga Żućko.
7: A telefon niezmienny, trójkowy, 2-2 i 7 trójek.
9: Autopromocja.
10: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
11: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
10: I on.
11: A czy już mówiliśmy o nowościach?
10: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
11: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
9: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Dziś jesteśmy w Trójkę.

0: W owym ogrodzie.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: I na półmetku wakacji, jak to brzmi? Martwisz się, że jeszcze tylko połowa, czy cieszysz się, że jeszcze, aż połowa
0: to
2: wakacji?
0: To jest półmetek lata, nie półmetek wakacji. Wakacje można mieć w tej chwili, kiedy tylko się zechce. Możemy pojechać w środku zimy

0: Możemy coś przywieźć, znaleźliśmy coś na plaży. Na tej plaży leżały piękne muszelki, a potem się okazuje, że panowie na lotnisku mówią kara.
1: Ja muszę się przyznać, że przeszmuglowałam kiedyś taką wielką muszlę. Piękną. A potem się dowiedziałam dopiero, że nie mogłam, więc chyba się nie liczy.
0: Jeszcze ważna sprawa jest taka, że nie możemy przewozić żadnych roślin z obcych krajów. Po pierwsze, jest to zagrożenie dla naszego biosystemu, ponieważ to są często rośliny inwazyjne i mogą porobić dużo krzywdy. Natomiast też możemy zapłacić karę.
1: Ale tulipany z Holandii albo z Turcji?
0: Z Holandii może byś mogła przywieźć, z Turcją nie byłbym pewien.
1: Co państwo na to? Co najdziwniejszego przywieźli państwo w bagażu, niekoniecznie podręcznym, 22 i 7 trójek?
0: Czekamy na telefony.

0: Grupa T-Love. Często jest tak, że kiedy chodzimy w Warszawie, to widzimy tabliczki: tu mieszkał słynny człowiek. Ciekawe, czy na gmachu akademiku Przekickiego w Warszawie pojawi się informacja: tu mieszkał Zygmunt Staszczyk, lider grupy T-Love. A właściwie należałoby tam powiesić taką tabliczkę: Muniek Staszczyk, tu byłem, tu mieszkałem.
1: No ale wszyscy to wiedzą chyba, czy nie wszyscy?
0: Turyści mogą nie wiedzieć, że to, który to jest budynek.
1: Kiedy ja pierwszy raz byłam na Kickiego, to była pierwsza rzecz, jakiej się dowiedziałam, że to był, tu mieszkał Muniek Staszczyk.
0: Nigdy nie byłem na Kickiego.
1: No coś ty.
0: No ale rozmawiałem o tym wielokrotnie z Munikiem i z kolegami muzykami, którzy też tam rozpoczynali swoje warszawskie kroki.
1: Dziś o Warszawie będziemy mówić dużo, bo w Warszawie dzień wyjątkowy, 1 sierpnia. To zawsze jest wyjątkowy dzień w Warszawie.
0: I będzie dużo muzyki o Warszawie. Będzie nawet Jerzy Połomski zaśpiewał o Warszawie. Ale o tym troszkę później zdradzimy szczegółów więcej.
1: A tymczasem mamy dla Państwa konkurs.
0: Tak jest.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
1: Polatałbyś?
0: Ja jestem tchórzem. Nie polatałbym. Kiedyś na Kubie w ramach tego, że w hotelu był nieczynny basen, zaproponowano nam zjazd taką, nawet nie kolejką, takie było coś między górami, gdzie byłeś przyczepiony tylko w pasie liną do takiej liny na górze.
1: Tyrolką,
0: trzymałeś
1: tak zwaną.
0: Tak zwaną tyrolką, ale to ta tyrolka była naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Widziałeś właściwie...
1: Odważyłeś się?
0: Z kilkunastu pięter właściwie. Przepuszczałem wszystkich po kolei. Myślałem, że będę musiał z nimi dalej potem po drugiej stronie pojechać dalej na ciąg dalszej wycieczki. Okazało się, że chyba nie, więc wsiadłem w to coś i byłem tak przerażony, że właściwie prawie nie widziałem, co tam się dzieje pod spodem. Dopiero były takie trzy części tego przejazdu i w tej trzeciej części dopiero rozglądałem się i stwierdziłem, że jest to całkiem przyjemne, ale byłem tak przerażony, że się bałem.
1: Jeśli Państwo boją się mniej niż Tomek latania, to mamy dla Państwa voucher do wykorzystania w symulatorze Boeinga. 40 minut. Przez 40 minut można się poczuć jak pilot albo pilotka Boeinga, tylko trzeba nas czymś zaskoczyć.
0: To co, może o tych pamiątkach wakacyjnych, co?
1: Co najdziwniejszego, najciekawszego, najbardziej nieoczekiwanego przywieźli Państwo z wakacji? 22 i 7 trójek. Czekamy.
0: Jak najbardziej.

0: Jeszcze ważna informacja a propos naszego konkursu.
1: Bo łatwiej wysyłać SMS-y znając numer.
0: Numer 73533. 73533.
1: Koszt
0: wiadomości, jeszcze koszt tej wiadomości to 3 zł i 69 groszy z VAT-em.
1: A regulamin też ważna rzecz i do przeczytania na stronie Trójki.
0: Tak jest.
1: W poniedziałek startuje Tour de Pologne, tym razem z nadmorza, a o szczegółach powie nam Dariusz Urbanowicz.
2: Tour de Pologne to z jednej strony wielkie ściganie, walka zawodowców o sekundy, ale też sposób na spełnienie dziecięcych marzeń. Były kolarz Michał Paluta.
3: Cofając się w czasie jako młody zawodnik jeszcze, zawsze marzeniem moim było wystartować w Tour de Pologne. I kiedy trafiłem do grupy zawodowej, miałem taką okazję najpierw w ekipie CEC, kilkukrotnie później w reprezentacji Polski. Zawsze ten nasz narodowy tour, Tour de Pologne, było dla mnie czymś wyjątkowym. Wyścigiem, do którego zawsze się przygotowywałem, był takim moim celem, taką wisienką zawsze w każdym sezonie. Mój ostatni rok, kiedy się ścigałem, czyli 2024 w reprezentacji Polski, zdobyłem upragnioną wtedy dla mnie koszulkę górala, o którą walczyłem też w poprzedzających edycjach, ale nie zawsze mi się to udawało.
2: Obecnie, już po zakończeniu kariery, Michał Paluta wciąż jest przy turze. Wymyśla i zabezpiecza trasę. Jest po drugiej stronie barykady.
3: Po drugiej, ale w sumie na trasie, bo jakby wszystko to, co się znajduje też na trasie, te wszystkie sportowe aspekty, te wszystkie aspekty bezpieczeństwa, no, są teraz po mojej stronie. W kwestii zabezpieczenia wyścigów, w kwestii ulokowania lotnych premii, w kwestii również też współpracy miast z wyścigiem.
2: Od dziecięcych marzeń przez uczestnika po twórcę koncepcji wyścigu. Z kolei olimpijczyk z Atlanty i Aten, wielokrotny mistrz Polski, Tomasz Brożyna, to zwycięzca Tour de Pologne z 1999 roku. Dziś jest trenerem juniorskiej grupy kolarskiej i pracuje na spełnienie marzeń przez podopiecznych.
4: Doświadczenie tam zdobyte można przekazać młodym zawodnikom i to wykorzystuję oczywiście, ponieważ ścigałem się do 36 roku życia i ta baza doświadczenia jest dość duża i wykorzystuję to dla młodych zawodników. Świętokrzyskie Cycling Team, staramy się wychowywać młodych zawodników, dawać im szansę rozwoju i miejmy nadzieję, że w przyszłości któryś z nich trafi do zespołu, który będzie startował w Tour de Pologne. Zawodnicy zainteresowani dopytują i chętnie dzielę się tą wiedzą. Kolarstwo jest dość popularne wśród młodzieży, natomiast kwestia zachęcenia ich do klubów kolarskich, żeby przychodzili, trenowali wytrwale, to jest jakby też kwestia kluczowa. Tour de Pologne jest takim trochę magnezem przyciągającym do tego, żeby młody zawodnik chciał trenować. Kiedyś tak było i myślę, że zwycięstwo Polaka w takim wyścigu na pewno też byłoby takim magnezem.
2: Jednym z najbardziej wytrwałych kolarzy polskiego peletonu był Przemysław Niemiec. Dla niego im trudniej, tym lepiej. Nigdy Tour de Pologne nie wygrał, ale i tak czuje ogromny sentyment.
5: Tour de Pologne to kawał historii w moim przypadku. Bodajże 12 razy startowałem w Tour de Pologne. Zacząłem w 2002 roku, czyli 24 lata temu. Był mój pierwszy start już jako zawodowiec. Fajnie było przyjechać do Polski, pościgać się właśnie wśród polskiej publiczności. W pamięci zostanie mi Tour de Pologne z roku 2014. To był dla mnie taki bardzo dobry rok, bo zająłem właśnie w generalce 5. miejsce. Co prawda było trochę przyćmione to moje 5. miejsce tym, że Rafał Majka wtedy wygrał. Później wygrałem etap na Vuelcie. Także ten wyścig Tour de Pologne też był na pewno bardzo dobrym takim przetarciem przed Vueltą.
0: Darek Urbanowicz, Tour de Pologne. A swoją drogą, jeździłaś na rowerze w tym roku?
1: Ja przyjeżdżam rowerem do radia.
0: Przyjeżdżasz do pracy rowerem?
1: Może nie na 6, ale zdarza się.
0: No gratuluję. Mój rower stoi w garażu, bo ja stwierdziłem, że po prostu boję jeździć ulicami w Warszawie.
1: Nie, nie jest tak źle. Coraz więcej ścieżek rowerowych, a kierowcy latem jacyś

0: To była premiera w Trójce, kiedy kilka dni temu Mateusz Tomaszek zapytał mnie w audycji List o moje ulubione miejsce w Polsce. Powiedziałem Warszawa. I o tej Warszawie jest mnóstwo piosenek. Dzisiaj sporo z nich właśnie, ale pomyślałem sobie, wczoraj dostałem od Margo ten utwór i wiedziałem, że musimy go dzisiaj zagrać, bo jest pięknym utworem, który o Warszawie opowiada też bardzo współcześnie, ale też z miłością. Ale mamy gościa w studiu.
1: Z nami jest już Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka i specjalistka od rezyliencji, czyli...
0: Trudne słowo.
1: Psychicznej

0: odporności, sprężystości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Gościni nieprzypadkowa, bo my na tym półmetku lata, nie wakacji, już się poprawiam, Tomku, się zastanawiamy, czy się martwić, czy jednak planować tą drugą część tak, żeby naładować akumulatory na jak najdłużej, jak ty robisz?
1: Ja myślę sobie, że martwienie się i zamartwianie, choć jest naturalną, jak reakcją naszego umysłu i my, nasze umysły są bardzo dobre w martwieniu i zamartwianiu, to ja bym jednak nie szła tą drogą i uczyła się właśnie tak zwanej elastyczności poznawczej, czyli bardziej zmieniania perspektywy na to, co jeszcze przed nami.
0: Czyli jeszcze połowa.
1: Tak,
2: ale zróbmy troszkę jeszcze inne spojrzenie na to wszystko, bo nam się wydaje, że to już miesiąc, to już koniec wakacji. Dzieci, które są od nas dużo, dużo młodsze, mówią, przecież to jeszcze kawał czasu. Dla nich ten czas jest zupełnie innym wymiarem.
1: Dokładnie tak. I taka jest prawda, że to jest jeszcze kawał czasu. Nie? I choć ten czas płynie w taki sposób, na który nie mamy wpływu, to mamy wpływ na percepcję tego czasu i na takie próbowanie zatrzymania różnych chwil, które albo się wydarzają, albo dopiero będą się wydarzać.
0: I jak to robić?
1: Jak to robić? Zatrzymać się naprawdę czasami fizycznie. Ja zawsze w takiej sytuacji polecam zamknąć oczy, chociaż nie wszyscy to robią, ale ja, żeby się zatrzymać, ja bardzo na przykład potrzebuję zamknąć oczy i myślę, że jesteśmy tak podzieleni pół na pół i skupić swoją uwagę na doświadczaniu danej chwili różnymi zmysłami.
0: Czyli jeść te czereśnie.
1: Tak, i smakować ich smak i czuć ich fakturę, która w ustach, która też jest jakby specyficzna, no bo wiśnie mają inną fakturę, inną konsystencję. Teraz jak tutaj do was przyjechałam, to dałam sobie jeszcze chwilę, żeby postać przy murku i zobaczyłam, ile pszczół zapyla te krzaczki, które są elementem waszego żywopłotu i ile się tam dzieje, nie? I poczuć, na ile to jest w ogóle w mieście możliwe, czy tam raczej posłuchać tego bzyczenia, które tutaj jest obecne.
0: To opcja dla tych, którzy już po urlopie, czy przed urlopem?
1: Ja myślę, że to jest opcja dla każdego z nas i każdej z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy przed, czy w trakcie, czy po urlopie. Jest taka piosenka chyba Mysłowic, tak? Długość dźwięku samotności. Mm-hmm. Ja bardzo lubię
0: to. Tomek się ożywił.
2: Nie, tak. To ja dlatego mówię, że tak kiwnąłem głową, bo ta długość dźwięku samotności to jest piosenka, która zaistniała nawet w różnych krajach poza Polską, bo miała swoją wersję anglojęzyczną. Jedna z moich znajomych mówiła, że była w Izraelu na wakacjach i tam nagle z warsztatu samochodowego dobiega dźwięk radia, słyszy, a to po angielsku Mysłowic.
1: I wspaniale, nie wiedziałam
0: o tym. Co to ma z wypoczynkiem wspólnego?
1: Bo ja mówię, często używam takiej parafrazy, wydłużmy dźwięk radości. Wydłużmy dźwięk uważności, wydłużmy dźwięk takiego bycia tu i teraz, nie? I jak ja na przykład prowadzę warsztaty dla kobiet, bo tym się też zawodowo zajmuję i czasami te warsztaty są w pięknych okolicznościach przyrody, bo staram się to jakoś łączyć, żeby to nie była tylko praca w salach warsztatowych, ale czasami praca nad jeziorem, czy gdzieś w górach na jakieś polanie, to zatrzymuję kobiety i mówię, dobra, pogadajmy o tym, pobądźmy chwilę z tym, jakie to jest teraz to doświadczenie, nie? Co ci to przypomina, jaki jest zapach tej chwili, jak doświadczasz fakturę tego bycia tu i teraz, kiedy siedzimy na mchu, albo siedzimy na kamieniach, a kiedy siedzimy no właśnie nad brzegiem jeziora, albo wręcz w wodzie. I wydłużać dźwięk tego tu i teraz, nie?
0: Ponoć można sobie też wydłużyć urlopowy odpoczynek. Po pierwsze, planując go odpowiednio tak. Wcześniej, a po drugie, wspominając go nawet po powrocie. I to jest jakiś sposób, żeby tam znów przez chwilę być.
1: Tak, tak. I nasz umysł jest taki oszukiwalny, łatwy do oszukania w tym obszarze, że rzeczywiście jak na przykład będziemy przeglądać zdjęcia, z jakiegoś wyjazdu, a jeszcze do tych zdjęć dołożymy jakieś pamiątki, które przywieźliśmy z tego wyjazdu.
0: Te nielegalne muszle,
1: mm-hmm. Kamyczki. To jeżeli się znowu zatrzymamy przy tym i zaczniemy sobie przypominać różnymi zmysłami, to znaczy doświadczenia czerpane z różnych zmysłów, to możemy poczuć tą chwilę na nowo, nie? I jakby się w niej rozpłynąć. Ale znowu, to jest kwestia ćwiczenia

0: naszej uwagi, którą możemy wyćwiczyć, bo to pokazują badania, żeby właśnie częściej bywać w tych chwilach pełnych pozytywności i pozytywnych wspomnień. Więc możemy się tego uczyć. Ja bym w ogóle zachęcała wszystkich, żeby spróbować.
1: Ja mam takie jeszcze pytanie związane z tym, że najczęściej na wakacjach jednak nie jesteśmy sami. Czy powinniśmy swoich współtowarzyszy wakacyjnych zmuszać do bycia szczęśliwym? Bo każdy lubi coś innego. A mówimy, o, chodźmy koniecznie tutaj. Widać po minie drugiej osoby, okej, no pójdę z tobą, tylko że mnie to w ogóle nie interesuje.
0: Odpowiem teraz może bardziej jako mama i żona, niż tylko i wyłącznie psycholożka. Często jestem w ogóle o to pytana właśnie jako mama, bo nasza rodzina jest taka bardzo kolorowa i dosyć atypowa, czyli każdy z nas ma trochę inne potrzeby. I kluczem do przetrwania naszej rodziny było właśnie to, że dawaliśmy uwagę różnym potrzebom różnych członków naszej rodziny, przy czym umawialiśmy się, i ja to zawsze komunikowałam, że wszystkie potrzeby wszystkich osób nie mogą być zaspokojone w tym samym czasie. Albo może to być bardzo trudne, jak będą zaspokojone w tym samym czasie. Zawsze się śmiałam, że jest niewiele czynności, które robimy razem i naprawdę w danym momencie jesteśmy szczęśliwi. U nas to jest jedzenie pizzy na przykład, nie? To na pewno uszczęśliwia wszystkie cztery osoby z naszej rodziny. Natomiast myślę sobie, że jak żyjemy w rodzinie, czy jesteśmy w jakiejś społeczności, to powinniśmy być uważni na to, żeby trochę było o przyjemności jednej osoby, potem drugiej, potem trzeciej, potem czwartej. I właśnie dobry plan na wakacje tak naprawdę uwzględnia elastycznie to, że teraz robimy coś pod kątem ciebie, teraz będziemy robić coś pod kątem ciebie. I takie przenoszenie tej uwagi też jakby jest no, źródłem szczęścia, bo ja wiem, że na przykład pewne rzeczy uszczęśliwiają mojego starszego syna, nie do końca uszczęśliwiają mnie, ale ja jestem szczęśliwa, kiedy widzę, kiedy on jest szczęśliwy, nie? I szukanie takich opcji wakacyjnych, których jakby każdy z nas znajdzie coś dla siebie, no ja do tego zachęcam i wiem, to powiem ze swojego doświadczenia, że to pomogło przetrwać naszej rodzinie.
2: To jedna rzecz, którą każdy i każda z nas może jeszcze dla siebie zrobić w te wakacje, żeby odpocząć, ale tak naprawdę odpocząć.
1: I zamówić pizzę.
0: No jedni zamówią pizzę, inni zamówią pierogi z jagodami, inni zamówią frytki, bo dla mnie, frytki to też taki symbol u nas szczęścia. Jest parę rzeczy, które w ogóle towarzyszą dobremu odpoczynkowi. Przede wszystkim na przykład brak pośpiechu, nie? Więc trochę
2: to też jest takie trudne.
0: Tak, tak, bo nasz umysł bardzo się śpieszy.
2: Ja potrzebuję tydzień urlopu, żeby wyhamować.
0: No właśnie, ja wiem. Znaczy absolutnie z tym nie będę dyskutować. Tak mamy, nie? Że pędzimy. Możemy nauczyć się zwalniać już wcześniej, nie? Ale jak to mówię, to ja wiem, że ja sama jestem tydzień przed urlopem i wiem, że najbliższy tydzień będzie w moim kalendarzu
2: najbardziej zajęty.
0: Bardzo zajęty. Bardzo zajęty. Ale no właśnie, to na co mam wpływ, to na to, że się umówię z synami, tak? Bo mąż akurat właśnie wyjeżdża w delegację i mogę się umówić już, bo na tyle mamy dużych synów, żeby powiedzieć im, słuchajcie, to jest ostatni tydzień mój przed wakacjami, ja naprawdę muszę dużo rzeczy zrobić, bo mam własną firmę klientów indywidualnych, z którymi się spotykam. Bardzo potrzebuję waszej pomocy, tak? Żebyście pewne rzeczy ogarniali sami, nie wiem, czytaj pies, czy ugotowanie obiadu, bo są na tyle duzi, bo jeżeli tego nie będzie, to ja rzeczywiście się zajadę, a ja bardzo nie chcę się zajechać przed tym urlopem i zazwyczaj rzeczywiście staram się tak 2-3 dni już przed urlopem zwalniać i mieć mniej zadań. Tak.
2: To pięknego urlopu ci życzymy i wypoczynku prawdziwego.
1: I bardzo przyjemnych pamiątek takich legalnych.
2: A państwo przed urlopem, w trakcie czy po i z jakimi pamiątkami i wspomnieniami? 22 i 7 trójek.

0: Dwie wielkie gwiazdy, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, przed momentem w trójce z ogrodu, zapraszamy do ogrodu. Na razie jesteśmy razem tylko, a jeszcze goście kolejni przed nami.
1: Anna Kowalczyk.
0: Tomasz Żonda.
1: A z nami Karolina Gonet i Stanisław Perzyna, który czeka na Państwa telefony, oraz Olga Szućko.
0: 227-3, to nasz numer telefonu i telefon dzwoni.
2: Po powrocie, dopiero po 5 dniach usłyszałam, że na podłodze właśnie mój pies męczy jakiegoś robaczka. Tak myślałam początkowo, ale jak podeszłam, to zobaczyłam, że to jest skorpion. Umieściliśmy w takim bezpiecznym słoiku. W tym momencie można go odwiedzać w naszym warszawskim zoo.
0: U nas też jest jeden skorpion tutaj.
1: Ty.
0: Ja.
1: Ale takiego robaczka znaleźć w salonie? Zgroza.
0: Ja bym się przeraził, szczerze mówiąc, troszkę, ale chyba nawet w tym takim pierwszym momencie bym nie wiedział, co mam z tym zrobić i do kogo zadzwonić.
1: Pies wiedział. A jak to państwo zrobili? Do słoika go złapali? Jak się łapie skorpiona do słoika?
0: Stawiając słoik na skorpionie.
1: I karteczkę pod spód.
0: No, wolałbym zestawić ten słoik, poczekać na służby specjalne. Wiesz, to jest lepszy pomysł.
1: Pamiątki, które państwo planowali przywieźć z wakacji, też mile widziane. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony.

0: Okruchy złota to Marika, która powraca z nowymi piosenkami, zupełnie inna Marika niż znamy ją sprzed lata, wraz z nią Paweł Domagała, czyli dwie gwiazdy razem. Razem tworzą życie, dom? Chyba nie, tylko w piosence.
1: Piosenkę.
0: No to co, to może w tej chwili przeniesiemy się gdzieś daleko.
2: Tomek w Azji.
0: A dokładnie Tomasz Sakiewicz. No, sprawdźmy, co tam z Azją i z pamiątkami azjatyckimi. Te pamiątki, przypomnijmy, państwa takie bezpieczne, ciągle mogą państwo nam opowiedzieć o nich. 227 trójek, ale teraz Tomasz Sakiewicz.
3: Zaczęło się od niewinnej wizyty w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. To miała być opowieść o najciekawszych przedmiotach w muzealnych zbiorach, które przez dekady do stolicy Polski trafiały m.in. dzięki dyplomatom, podróżnikom i dziennikarzom z całego świata. Muzeum już na jesień przygotowuje ekspozycję, na której niektóre z artefaktów będą nas urzekać nie tylko swoim pięknem czy egzotyką. Skonfrontują nas z historią, czasem trudnym kontekstem. Zmuszą do zadania pytania. Dlaczego? Kiedy przed gablotą, w której prezentowane są miniaturowe buciki w poprzednim stuleciu, zakrywające skrępowane stopy Chinek, pozwalam sobie na uwagę, że kopie podobnych sprzedawanych jako pamiątki z Chin mam w domu. Mój przewodnik po Muzeum Etnograficznym, Chińczyk, pan Wang Lusian, pyta, dlaczego?
4: Właściwie myślę, że to są obiekty, które przeszły przez podwójny proces fetyszyzacji. W samych Chinach ten cały proces krępowania stóp, które po części dla ówczesnych mężczyzn był rodzajem kontrolowania kobiet, ograniczyło ich przemieszczanie się aż do egzotycznego obiektu. Po drugie, przechodziły przez ten drugi etap fetyszyzacji, kiedy te obiekty przechodziły w rąk zachodnich muzeów, kolekcjonerów.
3: Czyli krytycznie pan do tego podchodzi, tak? Jak rozumiem.
4: Bardzo. I myślę, że również stanowią taki trochę już znak, jak Zachód postrzega Chiny, kiedy wybiera którą część, kto wybiera tę historię, wybiera którą część tej historii i jakiego rodzaju historii, by je naświetlić, tak? W jaki sposób chcemy patrzeć na Chiny, przez jakie obiekty? Właśnie przez obiekty, które przechodziły przez tragiczną historię. Ja nie neguję tej historii, jakby te historie są obecne.
3: Z Chin jako pamiątki można przywieźć herbaty, jedwabie czy wycinanki. Na straganach są też talerze z wizerunkami chińskich przywódców, ale można znaleźć też jako pamiątki kopie przedmiotów, które są wspomnieniem bolesnych kart chińskiej historii. Fajki opiumowe.
4: Przychodzę do różnych muzeów i widzę fajki opiumowe. Od razu czuję taki zgrzyt w sobie. Pochodzę z Chin. W jakiś dziwny sposób te historie ujawiają się przez te fajki opiumowe, które właśnie zaczęło się od Anglii i

0: i inne kraje zmusiły Chin do otwarcia portów i legalnego sprzedaży, wymiany opiumu, które no, Chiny nie chciały, żeby mieszkańcy swojego kraju zostali uzależnieni od tego produktu, którego już w końcu im tak nie łkniono. Dzisiaj widzimy bardzo dużo fotografii z tego okresu, gdzie ludzie leżą, trzymają fajkę opiumową na łóżku i wyglądają dosyć mizernie.
1: Ma bardzo mizernie i co więcej, jakby ta nasza dzisiejsza historia opowieści z Muzeum Etnograficznego ma też bardzo wymierny dla Państwa kontekst, bo takie fotografie też są pamiątkami sprzedawanymi współcześnie. No oczywiście kopie tych fotografii jako pamiątki z podróży do Chin. Tutaj pan Wang kręci głową. Nie jest to właściwa pamiątka z podróży do Chin.
2: To, co pojawia się w sklepach z turystycznymi pamiątkami, powinno skłaniać też do refleksji o wizerunek, jaki kreują.
0: Chiny same w sobie, same produkują ten obraz, w jaki sposób zachodni turyści mają patrzeć przez Chiny. Tak? Właściwie dla mnie dzisiaj to jest refleksja nie tylko dla zachodnich turystów, kolekcjonerów, ale również dla chińskich sprzedawców. W jaki sposób oni chcą być postrzegani.
2: Europejskie muzea z własnej woli lub pod naporem krytyki mierzą się z ciemnymi kartami kolonializmu w swoich zbiorach, dając zwiedzającym inne niż dotychczas konteksty. Z pozoru niewinne, piękne przedmioty czasem mogą skrywać zapomniane, przemilczane i brzydkie historie.
3: Tomek Wazi, Tomasz Sajewicz opowiadał o dość upiornych chińskich pamiątkach.
4: Ja przekręciłem nazwisko, bardzo przepraszam Tomaszu.
3: Tomasz się pewnie nie gniewa, a Państwo do nas dzwonią w sprawie swoich pamiątek.
5: Pamiątką z wakacji, taką najdziwniejszą, która zmieniła nasze życie, to jest kot. Córka znalazła kota w pudełku, małego 5-tygodniowego. Mamy teraz 3, ale tak się zaczęła nasza przygoda z kotami. Także taka troszkę inna pamiątka z wakacji, nieprzewidziana, niezaplanowana.
4: Czy pies, czy kot? Ja mam znajomą, zresztą znajomą dość dobrą panią psychiatrkę, która była w Azji i była... Przechodziła koło restauracji, w której serwowano psy i powiedziała, ja proszę tego psa, ja go ze sobą zabiorę. I zabrała go do Polski i ten pies pięknie sobie żył przez długie lata.
3: O, to dopiero pamiątka z wakacji. Pamiętajmy też, a propos pamiątek, że na Państwa czeka latanie symulatorem Boeinga 73533, to
4: ja
3: numer,
4: będę obserwował,
3: na który
4: jeśli Państwo pozwolą.
3: Mogą Państwo wysyłać SMS-y, dzieląc się wspomnieniem o najdziwniejszej pamiątce, jaką przywieźli Państwo z wakacji. Konkurencja jest ostra.
4: Jaka była Twoja pamiątka? Najdziwniejsza?
3: Najdziwniejsza. Ja myślę sobie, że teraz najdziwniejsze jest to, że zaczęłam zbierać magnesy, których nie poważałam przez całe lata, ale mamy teraz na ścianie w domu magnetyczną mapę świata i to jest taki świetny pretekst, żeby wreszcie przywieźć sobie magnesik z wakacji.
4: Dla mnie taki magnes był najdziwniejszą pamiątką przez długi czas. Ja uważam,
3: prawda?
4: Że po co komu te magnesy? Ale byłem poproszony przez znajomego, żeby mu przywiózł właśnie wspomnianej Kuby zresztą jakiś magnes ładny. No i chciałem taki magnes, żeby jakiś widoczek, ale tam były takie magnesy bardziej z taką niby sztuką ichniejszą, jakieś takie płaskorzeźby,
3: no to
4: coś
3: najlepiej.
4: Tam. No tak, no ale nie było napisane Hawana.
3: Ale ty wiedziałeś, że to był magnes z Hawany i tylko to
4: ja się
3: liczy.
4: Ja się wstydziłem to kupić.
3: Państwo zbierają magnesy, kto ma lodówkę całą w magnesach, ręka do góry i telefon do trójki.

0: Dead and Rose, Warhols, a w drugiej godzinie zdradzimy Państwu, co wspólnego ma popularny telewizyjny architekt z Jerzym Połomskim, między innymi.
1: I z muzeami.
0: Też. Poczekajmy.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego już dziś po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać.

0: swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
0: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
0: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 1 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd.
6: Piekielna noc w Kijowie. Rosjanie użyli ponad 30 pocisków balistycznych. Już nie tylko cytologia, mamografia czy kardiolog, e-rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności. Polski MSZ ostrzega rodaków wybierających się na Paradę Równości w Hamburgu. 9 osób zginęło w Kijowie po tym, jak Rosjanie zaatakowali w nocy miasto rakietami balistycznymi. 28 osób jest rannych, w tym 4 dzieci. Rakiety spadły na kilka dzielnic Kijowa i uderzyły w budynki mieszkalne. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha nazwał to piekielną nocą. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że do brutalnego ataku siły Kremla użyły ponad 30 pocisków balistycznych. To drugie tak duże uderzenie w ciągu zaledwie 2 dni. Rosja nasila ataki powietrzne i terror wobec cywilów, bo nie osiąga celów na polu bitwy, dodał Andrii Sibicha. W Warszawie odbyło się wielkie grillowanie zwolenników Mateusza Morawieckiego. Planowany od kilku tygodni piknik doprowadził do politycznego trzęsienia ziemi i do ostatecznego rozłamu w PiSie. Mateusz Morawiecki w czasie grilla do przeszłości nie wracał, dużo za to mówił o przyszłości. Niektórzy mówili, że to początek prekampanii przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi.
7: 12 godzin rozmów o polityce, gospodarce, demografii i migracji. 3 sceny, kilkudziesięciu panelistów. Mateusz Morawiecki nie chciał pamięcią wracać do ostatnich burzliwych dni w Prawie i Sprawiedliwości. Jego zdaniem ten etap należy zamknąć.
8: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą pewnych sporów, które tracą na znaczeniu. Stają się coraz bardziej opowieściami z życia chrząszczy.
7: Trudno szukać wzrokiem polityków PiSu z frakcji Jarosława Kaczyńskiego, czym Krzysztof Szczucki i Waldemar Buda nie byli zaskoczeni.
9: Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości zapraszałem. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny mu to uniemożliwi.
7: Mateusz Morawiecki powiedział, że ten grill to początek wielkiego marszu. Kolejny przystanek były szef rządu zaplanował na 15 października, w 3. rocznicę wyborów, o których wolałby zapomnieć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Pacjenci ze skierowaniem mogą od dziś łatwiej zapisać się do niektórych lekarzy specjalistów. Centralna e-rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności, mówi Karolina Tondel z resortu zdrowia.
10: To będą specjalizacje znane pacjentom, między innymi endokrynologia, nefrologia, hepatologia, ale też choroby naczyń czy neonatologia, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę.
5: Rejestracja będzie nadal rozbudowywana i do końca przyszłego roku obejmie 39 specjalizacji. Przez Hamburg przejdzie dziś Parada Równości, ponieważ przed tygodniem w czasie podobnego wydarzenia w Berlinie doszło do zamachu. Polskie MSZ w systemie Odyseusz umieściło ostrzeżenie dla osób, które wybierają się do Niemiec.
11: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do polskich uczestników parady w Hamburgu o zachowanie szczególnej ostrożności, przypominając, że równo tydzień temu w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego, którego śmiertelną ofiarą stała się Polka. 31 osób zostało rannych. 21-letni Abdul Balut, który wjechał w ludzi samochodem, a potem atakował ich maczetą, został znaleziony i zastrzelony dzień później. Ubiegłotygodniowa parada w stolicy Niemiec otworzyła, a dzisiejsza w Hamburgu zamyka Pride Week, nazywany w niemieckojęzycznej części Europy Christopher Street Day. To okres manifestacji mniejszości seksualnych i walki o prawa społeczności LGBTQ+. W Hamburgu demonstrować będzie 150 grup, w tym organizatorzy parady w Berlinie, którzy nawołują do licznej obecności jako wyrazu wsparcia dla tych, którzy ucierpieli podczas zamachu oraz dla pokazania jedności społeczności. Spodziewanych jest 250 000 uczestników. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17 w godzinie W zatrzymamy się na chwilę, by uczcić pamięć bohaterów. Tegoroczny spektakl okolicznościowy pod tytułem Było nie gorąco inspirowany jest twórczością Anny Świr.

0: Kopczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. O sztuce Monice Gosławskiej opowiedzieli aktorzy Agnieszka Podsiadlik i Michał Sławecki.
1: Ten spektakl będzie poetycki, będzie osadzony w abstrakcie. Poetycki nie tylko dzięki twórczości dwójki poetów, których teksty są częścią scenariusza, ale również dzięki formie. Właśnie w tak abstrakcyjny i poetycki sposób ukazane postaci śmierci właśnie, którą gra Michał Sławecki, Warszawy, którą gra Maria Bijak, czy mojej postaci Ciemnej Strony Księżyca.
2: Dużo symboli w tym spektaklu.
3: Ale pamiętajmy też, że mamy dwie rzeczywiste postaci. Czyli Aleksandra Boże, która wciela się w postać Anny Świerczyńskiej, i Grzegorz Artman, Miron Białoszewski. I to tak naprawdę oni prowadzą nas przez ten spektakl, a my podążamy za emocjami.
4: I pamiętam, było gorąco i lato.
5: Było zimno, było w ogóle nie gorąco.
0: A spektakl będzie można zobaczyć od 3 do 6 sierpnia. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce, Marika Górecka.
8: Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Na start drugiej kolejki ekstraklasowych zmagań Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź. Komplet punktów zapewniła sobie za to na wyjeździe Jagiellonia Białystok, wygrywając mecz z Motorem Lublin 2-1. Wynik otworzył Nick Prelec, wyrównał Karol Czubak, a zwycięstwo gościom zapewnił Sergio Lozano, który trafił do siatki już w doliczonym czasie gry. 3 punktami białostoczanie przewodzą w ligowej tabeli. Pozostajemy przy piłce nożnej i sprawdzamy, co wydarzyło się na szczebel niżej. Drugą kolejkę Betclic pierwszej ligi otworzył mecz ŁKS-u z Polonią Bytą. Łodzianie wygrali 2-1. W drugim meczu tego wieczoru Lechia Gdańsk przegrała przed własną publicznością z Wartą Poznań 0-3. A teraz triatlon. Roxana Słupek została mistrzynią Europy na dystansie sprinterskim w zawodach rozgrywanych w Elblągu. Polka etap pływacki zaczęła z 22-sekundową stratą do prowadzących Eve Whittaker i Bethany Cook. Czołówkę dogoniła na etapie kolarskim, a trasę biegową ukończyła z przewagą 15 sekund nad drugą Amber Gasset z Francji. Za nimi na podium stanęła Lea Ward. W rywalizacji mężczyzn najlepszy z Polaków, Michał Oliwa, ukończył zawody na 8 miejscu. Kończymy tenisem ziemnym. Poznaliśmy drabinkę turnieju WTA 1000 w Toronto. Iga Świątek i Maja Chwalińska otrzymały wolny los, a to oznacza, że rywalizacje w Kanadzie rozpoczną od drugiej rundy. Świątek najdalej w Toronto zaszła w 2023 roku, odpadając w półfinale. Na start czekają spotkanie z Czeszką Sarą Bejlek lub Chinką Wang Xiu. Z kolei finalistka tegorocznego Roland Garros zmierzy się z lepszą z pary Tayla Gibson, Elisabeth Cocciaretto. W pierwszej rundzie zobaczymy Magdalenę Fręch i Magdę Linet. Łodzianka zacznie turniej meczem z kwalifikantką, poznanianka natomiast zagra z reprezentantką gospodarzy Karol Zhao. Turniej rozpocznie się już jutro i potrwa do 13 sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Nad Trójkowym Ogrodem znowu się chmurzy, ale w większości kraju, która znajduje się w strefie gorącego powietrza zwrotnikowego, całkiem ciepło, a nad północą i północno-zachodnią część napływa chłodniejsze polarno-morskie powietrze. W południowo-wschodnich krańcach Polski bezchmurnie i bez deszczu, z temperaturą dochodzącą nawet do 37 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą około 30 stopni, a na północy i w regionach podgórskich tylko 24.
9: To nie najgorzej, 24 stopnie w cieniu, to jest całkiem cieplutko, rzekłbym.
7: I przyjemnie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Autopromocja.
11: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
12: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
11: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
10: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Wpadaj do

litra po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę.

0: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 12 minut po godzinie 8.
13: Zapraszamy do Trójki.
12: Ola Szućko, Karolina Gonet, Anna Kowalczyk, Stanisław Perzyna, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie naszego ogrodowego spotkania w Trójce.
14: Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do ogrodu.
12: Nasz gość nawet już jest, Krzysztof Miruć, ale poczekamy jeszcze 20 minut i pogadamy o tym, co ciekawego szykujesz w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, ale teraz mamy telefon.
15: W 2005 roku byliśmy nad Morzem Azowskim z rodziną i tam na Arbackiej Kosie budowano domy. A mój mąż był wtedy na etapie budowania naszego domu, więc postanowił przywieźć z takich wakacji dwie takie cegły pustaki. I mamy je do tej pory.
12: To są dziwne rzeczy, to prawda. Ja byłem kiedyś szokowany, jak jechałem na krótką wycieczkę z Przemyśla do Lwowa. Zostawiliśmy samochód w Przemyślu, bo się baliśmy, co będzie się działo za granicą i wsiedliśmy do PKS-u. I w drodze powrotnej, oczywiście w 3/4 autobusu to byli państwo, którzy zarobkowo przejeżdżali. Jeden pan miał całą wielką torbę takich kul o średnicy 10 mniej więcej centymetrów wytłoczonych z drewna. Celnicy patrzyli na to, nie wiem, oni tak patrzyli na to zasłupienie, ale po co padały te kule? A potrzebuje.
14: I to jest może przyczyna.
12: 227 to jest pamiątki z wakacji.

0: Spotkanie z Warszawą to Brodka, czyli jeszcze jedna dziś piosenka o Warszawie. Piękna. Zresztą my jesteśmy na skraju łazienek tak naprawdę, więc troszkę jak w piosence.
1: No a dziś 1 sierpnia, dzień dla Warszawy, warszawiaków i warszawianek szczególny. Z nami jest kolejny gość, Bartek Wąsik, pianista i kompozytor, znany Państwu pewnie z Anteny Trójki, z audycji Pianokrąg. Odpowiedzialny za oprawę muzyczną koncertu warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, które już dziś. Dzień dobry, witaj Bartku.
2: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i Państwa oczywiście też.
1: Od 20 lat tysiące osób spotykają się 1 sierpnia, żeby wspólnie śpiewać powstańcze, już nie zakazane piosenki. Tak będzie i dziś. Pełna gotowość?
2: Tak, pełna gotowość. Ostatnie 3 dni prób były bardzo intensywne, ale jestem ogromnie szczęśliwy, bo rzeczywiście udało mi się zbudować zespół składający się z bardzo młodych ludzi. Dodatkowo soliści, którzy wystąpią też na tym koncercie, są bardzo zaangażowani w to, co robią i to, jak śpiewają. Nie mówię już o chórze warszawiaków. Musiałem dokonać castingu 90 zgłoszeń i wybrać z tych 90 zgłoszeń 70 osób, które też wystąpią dzisiaj na scenie i którzy będą swoją energią, zresztą my wszyscy będziemy zarażać właśnie cały ten tłum warszawiaków i nie tylko warszawiaków, który zbierze się pod sceną, a zapowiada się kilkadziesiąt tysięcy osób, więc naprawdę trzeba będzie świecić i emanować energią z tej sceny, także wszyscy jesteśmy gotowi.
0: A czy na scenie pojawią się potomkowie warszawskich powstańców?
2: W chórze są potomkowie warszawskich powstańców na pewno. Powstańcy będą też pod samą sceną, najbliżej sceny, z tego co wiem. I więc ten duch, ta ich obecność będzie jak najbardziej z nami.
1: To powiedz, kto z solistów wystąpi na scenie?
2: Z solistów wystąpi Sylwia Grobelna i Michał Grobelny. Oni będą śpiewali mniej więcej w połowie piosenek. Niektóre z nich będą tylko piosenkami solo, z towarzyszeniem właśnie mojego zespołu, mojej powiedzmy małej orkiestry, którą z okazji tego wydarzenia właśnie zbudowałem. Niektóre z tych piosenek będą też z towarzyszeniem chóru i tak naprawdę chodzi o to, żeby też swoją obecnością na scenie tak naprawdę dodawać otuchy przede wszystkim właśnie ludziom, którzy przyjdą na ten koncert. To nie jest koncert gwiazd, to nie jest taka sytuacja, gdzie ktoś wychodzi na scenę i występuje i inni stoją i go słuchają i się troszeczkę czasami może onieśmielają otworzyć usta, bo boją się konkurować z czymś mocnym głosem.
1: Bo my w ogóle w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do śpiewania wspólnie, prawda? Zwłaszcza publicznie.
2: To prawda. To prawda, natomiast tutaj na próbach, jak

0: przychodziło te 70 osób chóru z różnych tak naprawdę części Warszawy i to są ludzie w różnym wieku, to było rzeczywiście takie niesamowite, że akurat te osoby, niektóre z nich oczywiście brały udział we wcześniejszych edycjach, one rzeczywiście są takie bardzo podekscytowane i rzeczywiście dodają tej energii. I podobno jest tak, że ludzie, słuchacze, publiczność, która przychodzi na ten koncert, zapomina właśnie o tej takiej polskiej niestety przypadłości, że mało śpiewamy, a jak śpiewamy, to śpiewamy głośno i nieczysto. Tutaj podobno jest inaczej i wszyscy śpiewają jednym głosem. Dodatkowo jeszcze też bardzo ważna jest obecność chóru VRC, który prowadzi Joanna Maluga. To oni będą takim zaczynem, zakwasem powiedzmy dla reszty chóru. Więc jest to cały tak naprawdę układ, nie mówię pokarmowy, ale układ artystyczny. Wszystko idzie od fortepianu, z fortepianu na instrumenty, z instrumentów na chór kameralny, z chóru kameralnego na chór warszawiaków i z chóru warszawiaków na publiczność, na warszawiaków i nie tylko.
1: Czy łańcuch muzyczno-historyczny.
2: I w chórze każdy śpiewać potrafi.
1: A powiedz mi, czy ty zagrasz na fortepianie, czy będziesz śpiewał?
0: Nie, ja będę grał na fortepianie, ale na fortepianie staram się zawsze grać tak, jakbym śpiewał. Może tak odpowiem.
2: To kiedy start koncertu i czy trzeba znać te piosenki na pamięć?
0: Nie trzeba znać piosenek na pamięć. Jest tak, że... tak, jest, na pewno będzie rodzaj takiego karaoke, myślę sobie.
2: Śpiewniki
0: dodatkowo
2: są
0: będzie
2: też
0: można
2: do
0: ściągnąć. Tak, są też śpiewniki do pobrania właśnie na telefon. Też będą wersje... fizyczne. No i zapraszamy wszystkich. Start jest o godzinie 20. O godzinie 20 jest taka rozśpiewka na kilku piosenkach i przywitanie się. Natomiast od godziny 20:30 startuje ten koncert. Koncert, który będzie też transmitowany w Telewizji Polskiej w programie pierwszym.
2: Bartek Wąsik, pianista i kompozytor odpowiedzialny za oprawę muzyczną koncertu Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, był z nami w Trójkowym Ogrodzie, choć zdalnie. Dziękujemy Bartku i powodzenia.
0: Dziękuję
2: dziś.
0: Również, dziękuję serdecznie.
1: Dzięki, dla nas zaśpiewa zespół Laocze za chwilę.
2: A ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, bo już słyszeli Państwo w przerwie reklamowej, że w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego my w Trójce zapraszamy na wyjątkową audycję, którą Karolina Sulej poprowadzi wprost z Muzeum Powstania Warszawskiego. Start tuż po 9:00 na antenie Trójki.
1: Stare miasto w tej chwili.
3: Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy.

0: Stare Miasto zespół Laocze, powstańcza piosenka grupy Laocze. Przypomnijmy, że Muzeum Powstania Warszawskiego co roku przygotowuje specjalną płytę z muzyką wykonań różnych młodych artystów.
1: W tym roku Błażej Król dużo tak opowiadał na antenie Trójki o pracy nad tym albumem.
0: Nasz telefon 227 Trójek dzwoni. Sprawdźmy, cóż państwo tym razem przywieźli z wakacji.
2: Kiedyś byłem na Cyprze kilka lat temu i po raz pierwszy w życiu zakochałem się w kamieniu. To był taki olbrzymi kawałek, według mnie marmuru, w okolicy koło skała Fredyty, biało-czerwony, no przepiękny. To był kawał kamienia, bo ważył z 10 kilo. I miałem tylko podręczny bagaż, ale byłem przekonany w tej miłości do kamienia, że go przewiozę. No niestety jak wjechał na taśmociąg i pani zobaczyła celniczka, to powiedziała no way.
0: No wcale się nie dziwię, taki kamień marmurowy, to pewnie kilka blatów kuchennych można by zrobić.
1: Ale biało-czerwony pewnie stałby dzisiaj w oknie na parapecie.
0: O blatach kuchennych nie będziemy dzisiaj rozmawiali, mimo że architekt wraz z nami, ale to dopiero za chwilę, bo teraz jeszcze zaśpiewa dla nas Amy Winehouse może.

0: Amy Winehouse w Trójce w poranku z naszego ogrodu trójkowego. Przypomnijmy o naszym konkursie, który trwa. Mogą Państwo wygrać lot właściwie na symulatorze, ale Ania więcej o tym wszystkim.
1: Boeinga można pobyć pilotem przez 40 minut we fly spocie, ale najpierw trzeba nas przekonać, dlaczego to właśnie Państwo powinni sobie polecieć. 73533 to numer SMS-owy, bo tylko tu odbieramy od Państwa wiadomości.
0: Konkursowe oczywiście wiadomości.
1: Konkursowe.
0: 3,69 zł brutto, jeśli chodzi o koszt wysłania tej wiadomości.
1: Regulamin i wszystkie szczegóły na stronie Trójki.
0: I o co chodzi w tym konkursie? Mogą Państwo wygrać to, jeśli napiszą nam o swoich właśnie ulubionych przedmiotach z wakacji przywiezionych, ciekawostkach.
1: Mogą być też dziwne. No, mogą
0: główne,
1: być przypadkowe,
0: ale legalne wygrywają
1: te intencjonalne.
0: Oczywiście.
1: Słyszeliśmy już dziś o skorpionach, pustakach. O kim jeszcze usłyszymy albo o czym?
0: Teraz usłyszymy o tym, co się dzieje ciekawego wokół nie tylko muzyki Jerzego Połomskiego. Krzysztof Miruć w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam
0: Państwa. Państwo Krzysztofa bardziej jako architekta, nie jako miłośnika Jerzego Połomskiego, ale te twoje związki z Jerzym Połomskim są trochę przypadkowe, ale nie do końca.
2: Tak, są przypadkowe. No jakby wszyscy wiedzą też bardzo, bo ja też to pokazywałem. Tym się też trochę chwalę i szczycę, że posiadam dom po Jerzym Połomskim, w którym mieszkam. Dom nazywa się Połomka na jego cześć. To jest dom pod Warszawą, niedaleko Zegrza, pod Radzyminem.
0: Adres podam w audycji.
2: Tak, adres podam w audycji, dokładnie tak. Więc mieszkam w tym domu, ale i to jest taka część, która mnie łączy z Jerzym Połomskim, ale teraz łączyć mnie będzie coś bardzo ważnego i bardzo takiego głębokiego dla mnie i to jest duże wyzwanie projektowe, dlatego że Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, tutaj gdzie jest amfiteatr, projektuje wystawę po Jerzym Połomskim.
0: Ta wystawa to będzie co, przeniesiony twój dom żywcem do muzeum?
2: Nie, broń Boże, nie, nie. Muzeum dostało... A okej, okay, dobra, tak. Muszę się nauczyć trzymać mikrofon.
0: A trochę zasłaniasz nadajnik, w związku z
2: nadajnikiem. Wiem, dlatego, tak, przepraszam bardzo. Muzeum dostało spuściznę po Jerzym Połomskim. Spadkobiercy Jerzego przekazali cały jego dorobek na rzecz muzeum. I tam są książki, pamiątki, cały jego dorobek, dokumentacja fotograficzna, kroniki, które prowadził przez całe życie. Wszystkie jego pamiątki, no, nagrody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duży zbiór eksponatów, który został skatalogowany przez muzeum, który został podzielony na części. No i chcemy razem z muzeum pokazać, jak wielkim artystą Jerzy Połomski był, bo to była wyjątkowa postać, która rzeczywiście troszeczkę jest gdzieś zapomniana już teraz. Ten czas troszeczkę, ta mgła czasu trochę go przysłoniła, a chcemy to po prostu odsłonić, pokazać, jakim był wyjątkowym człowiekiem, jakim był artystą i to będzie coś naprawdę niesamowitego. Będzie stała wystawa.
1: Czy ty oddałeś albo wypożyczyłeś jakiś eksponat, znaczy mebel ze swojego domu?
2: Właśnie nie, mebli tam nie będzie, bo to jest 100 metrów kwadratowych.

0: Kwadratowych my to podzieliliśmy na kilka części. Oczywiście główna część tej wystawy, no to będzie poświęcona jego muzyce, ale pokażemy też tam zdjęcia z okresu, kiedy pracował w teatrze. Zdjęcia i pamiątki oraz, nie wiem, nawet karykatury od jego fanów. Cały zbiór jego książek, kronik. Mamy gdzieś tam garnitur, w którym występował. Pokażemy również zdjęcia i projekty jego apartamentu, w którym mieszkał na Mokotowie. To jest wyjątkowe, to będzie coś wyjątkowego, dlatego że ten apartament, słuchajcie, ja jak zobaczyłem zdjęcia i projekty tego apartamentu, to byłem w wielkim szoku. To wnętrze wyglądało jak dobrze zaprojektowany barokowy pałac we Francji. Coś niesamowitego.
1: Z rozmachem.
0: Z rozmachem, tak, naprawdę z rozmachem. Więc podzieliliśmy tą wystawę na kilka części, pokażemy wszystkie te eksponaty. Mebli nie będzie, a ja ostatnio przywiozłem książkę, którą też mam od Jerzego z dedykacją, ale książka, ten sam egzemplarz jest już w muzeum, więc ten z dedykacją zostanie u mnie w domu.
2: Czy to będzie ekspozycja stała?
0: Tak, to będzie ekspozycja stała, no.
2: Dużo pracy przed tobą jeszcze w praktyce.
0: Dużo, tak. Znaczy my mamy już zamknięty projekt. Nawet ten projekt gdzieś publikowaliśmy, więc projekt jest już zamknięty. Obecnie rozmawiamy z wykonawcami. Obecnie rozmawiamy też z partnerami, no bo taka wystawa potrzebuje też partnerów.
2: Sponsorów.
0: Tak, sponsorów, dokładnie. No najdziemy za sponsorów, tak jak za... No, pieniądze rządzą światem trochę, tak? Nawet światem sztuki. Tak jest. Ale mamy kilku fajnych partnerów, którzy pomogą nam przy oświetleniu, przy meblach. Rzeczywiście uda się zrobić tą wyjątkową wystawę. Wernisaż 19 listopada.
1: Czyli jak pół Polski remontujących właśnie w wakacje swoje mieszkania, rozmawiasz z wykonawcami.
0: Oczywiście, że tak cały czas, no.
2: No i właśnie to był taki haczyk, o którym chcieliśmy jednak wspomnieć mimo wszystko, że było tak artystycznie wysoko.
1: Skoro cię już mamy w studiu, dokładnie w ogrodzie.
2: Tak. Ania,
0: proszę.
1: Czy co zrobić w wakacje, a czego nie robić, kiedy się remontuje to mieszkanie? Ja właśnie skończyłam malować pokój syna.
0: Wszyscy remontujemy w wakacje, no bo oczywiście dzieci są wtedy na wakacjach, tak, prawda? A skoro dzieci są na wakacjach, wtedy możemy robić remont. Tak zwykle jest i tak się przyjęło, no bo dzień też jest długi i no można sobie tam po prostu popracować. Trzeba pamiętać tylko o jednej rzeczy przy remontach latem, że sierpień to jest taki miesiąc, w którym mało możemy dostać. Się pojawiają te włoskie wakacje, czyli że firmy zamykają się na 2 tygodnie albo nawet na 3 tygodnie, niektóre fabryki nawet na miesiąc. I dzisiaj kupujemy rzeczy ze stoku, prawda? Czyli kupujemy coś, co zamawiamy. Jeśli coś, co zamawiamy, no to w okresie wakacji bardzo ciężko, w okresie sierpniowym będzie nam to dostać, chyba że robimy remont z marketów budowlanych i wtedy to, co jest na półce, no to sobie bierzemy i kupujemy. Sierpień jest martwym miesiącem w budowlance, czyli po prostu nie możemy niczego zamówić, bo bardzo dużo fabryk jest nieczynnych i to trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać.
2: Ja nie pomalowała pokój syna, syn wróci i powie, a ja chciałem mieć czarny pokój, a nie taki jak zrobiłaś.
0: Brawo,
1: właśnie
0: tak.
1: Już wrócił i mu się bardzo podoba.
0: No, w jakim kolorze?
1: Takim turkusowo-morskim.
0: O proszę, no.
2: Jaki jest taki projekt, który w swoim życiu zrobiłeś, niekoniecznie w Polsce, który był dla ciebie największym wyzwaniem i jednocześnie powodem do dumy?
0: Nie mam takiej listy, Tomku. Nie, nie, nie. Ja nie mam czegoś takiego. To właśnie w tym zawodzie jest o tyle coś fajnego, że każdy projekt jest inny i nie wiesz, jakie zlecenie dostaniesz. I teraz ja naprawdę bardzo mocno się poświęcam tej wystawie i ta wystawa jest gdzieś tam głęboko zakorzeniona we mnie i bardzo długo też rysowałem to i wymyślałem, jak ta przestrzeń ma być zaaranżowana i zaprojektowana. I udało się. Pamiętajmy też, że Jerzy Płomski był takim marzeniem jego było być architektem, więc ta wystawa to też jest coś takiego w swoim układzie, taki trochę ukłon. Ona jest trochę architektoniczna, w której pokazujemy po prostu cały jego dorobek, więc ona będzie trochę takim muzeum, trochę będzie takim magazynem tych pamiątek po Jerzym. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Trzymam za to kciuki.
1: A twój własny dom nie jest takim projektem twojego życia?
0: Właśnie nie. Wiesz co, bo to jest tak, że projektujesz dom pod siebie, tu i teraz, prawda? Więc jak coś czujesz, chcesz. Ja tylko pamiętam jedną rzecz, bo ten dom jest całkiem przypadkowy, ja go nie planowałem w nim mieszkać. To miał być taki weekendowy dom, a stał się takim już całorocznym domem. I ja oczywiście mam dużo obrazów, dzieł sztuki, rzeźb, moich przyjaciół, kocham sztukę i zawsze myślałem, że będę mieszkał w takim domu minimalistycznym, w którym są po prostu, wiesz, białe ściany albo czarne i na tych

0: tych ścianek.
1: Ponoć są ludzie, którzy mieszkają w takich domach i ty ich znasz.
0: Ale ja bym sam chciał mieszkać w takim domu. A życie po prostu spłatało figla i mieszkam teraz w Połomce, która jest takim rustykalnym domem, ale ja się tam bardzo dobrze czuję. A najlepiej się czują moi przyjaciele, którzy zawsze jak przyjeżdżają do mnie, siedzą tam wieczorami i mówią do mnie, a spróbuj ty kiedyś sprzedać ten dom. To my ci nie darujemy.
2: Krzysztof Wirysz był naszym gościem w Trójce. To ja proponuję, żebyśmy posłuchali teraz piosenki o warszawiankach. Jerzy Połomski musi zaśpiewać w takim razie. A jeszcze jedną rzecz powiem, że Polskie Radio jest wszędzie, ponieważ Violetta Lewandowska, która była przez wiele lat menadżerką Jerzego Połomskiego, właściwie ostatnią menadżerką, która też pewnie też parę pamiątek zgromadziła, pracowała przez długie lata w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: O proszę.
1: Wszystkie drogi prowadzą do Polskiego Radia.
2: Krzysztof Miro, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kiedy wyjdziesz na nowy świat, na krakowskie, na rynek, na freta, choćbyś śpieszył się, złości

0: To był Jerzy Połomski, który śpiewał o warszawskich dziewczynach.
1: Ale jak pięknie. Czy słyszałeś, że tam była opowieść o tej Warszawie, której nie było, która zaginęła, były ruiny. I potem te piękne dziewczyny na wysokich obcasach powróciły do Warszawy i spacerują. No wiadomo, że co prawda była piosenka Najpiękniejsze warszawianki są przyjezdne, no ale to nie do końca prawda.
0: Przyjezdne warszawianki może się zgodzą. Karolina Sulej będzie też ze swoimi gośćmi dziś opowiadała o modzie, jak to Karolina, w powstańczej Warszawy, więc Jerzy Połomski tutaj zrobił Karolinie wspaniały przedbieg.
1: I wiemy w tej chwili, kto już wygrał nasz konkurs, bo wybraliśmy jedną osobę.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot, miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
1: Ja tego SMS-a nie mogę odczytać, dlatego że to jest, byłoby, że to ja przywiozłem tę pamiątkę z wakacji, a w twoich ustach zabrzmi to inaczej.
0: No ja miałam pewną wątpliwość i dylemat moralny, czy jako pamiątkę z wakacji można zaliczyć człowieka, ale napisał do nas pan, który z wakacji przywiózł żonę. Byłem z kolegami w Barcelonie i pod hostelem poznałem piękną białogłowę, która wróciła już ze mną. Jaka wspaniała historia miłosna, wakacyjna i to jest dopiero pamiątka na resztę życia.
1: Ale cóż za spotkanie pod hotelem. Myślałem, że w jakimś...

0: plaży, restauracji, dyskotece, na plaży.
1: Chyba potrzebujemy wiedzieć więcej o tej miłosnej historii. Już teraz prosimy na 22 i 7 trójek, bo linia SMS-owa niniejszym została zamknięta.

0: Ocean Ali w Trójce o poranku. Nie wiem, czy znana ci jest taka nazwa zespołu Sex Bomba.
1: Ze słyszenia.
0: To jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak zespół powstał, a powstał 40 lat temu, to jutro po godzinie 10 rano w historii pewnej płyty. Opowieść o płycie To Niemożliwe będzie Robert Szymański, lider grupy Sex Bomba, ale także Ania Ortodox, Wojciech Wojda, także będzie sporo dużych nazwisk, jeśli chodzi o taką alternatywną polską scenę sprzed lat. I ciągle działającą, bo ci artyści działają od 40 lat nie bez przerwy właściwie wszyscy.
1: A wieczorem koncert.
0: Iga Cembrzyńska. Piękny koncert.
1: Pożegnalny niestety,
0: ale piękny, bo mnóstwo gwiazd. Zresztą przed chwilą państwo słyszeli te informacje również na antenie naszej.
2: Fajny film.
0: A co obejrzeć w kinie? O tym najlepiej wie Ryszard Jaźwiński.
3: Wakacje w kinie trwają, co widać również po premierach tego tygodnia. Dla młodszej publiczności familijna Góra Mocy. To opowieść o trójce młodych podróżników, którzy z różnych powodów postanawiają zdobyć tytułową wulkaniczną górę, znaną z wielu nowozelandzkich legend. Tak, to propozycja z odległej nam krainy. Wielu widzów, też myślę przede wszystkim tych młodszych, na pewno ucieszy wczorajszy powrót do naszych kin Petera Parkera, czyli Człowieka Pająka. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień to typowa letnia rozrywka w kinie. Film pełen oczekiwanych i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale też chyba bardziej niż zwykle

0: wypełniony tymi przyziemnymi problemami głównego bohatera. W poważniejsze, bo biograficzne tematy wprowadzi nas inna propozycja ze Stanów Zjednoczonych, czyli Młody Waszyngton w reżyserii Johna Irwina. To zrealizowane z rozmachem historyczne widowisko opowiadające o życiu George'a Washingtona w latach, które kształtowały go dopiero na przyszłego przywódcę, pierwszego prezydenta USA i człowieka, który stał się legendą. Nie przypadkiem światowa premiera filmu miała miejsce 3 lipca, czyli dzień przed amerykańskim świętem niepodległości. Do naszych kin trafia właśnie teraz. Propozycja dobra nie tylko dla tych, którzy interesują się historią, bo tytułowy bohater nie jest tu przedstawiany jak postać z pomnika, ale jako żywy człowiek pełen energii, pasji, marzeń, ale też wątpliwości. Niezależnie od bieżącego repertuaru kin, mamy też specjalne propozycje festiwalowe. Od dziś przez kolejny tydzień na pewno warto być w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tam zaczyna się właśnie 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. A więcej o nim Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu.
1: Dziś zaczynamy dzień pokazem filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To film nagrodzony za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Przyjeżdża do nas Joanna Kulik, która będzie opowiadała o współpracy z reżyserem. Natomiast po południu oficjalne otwarcie 20. edycji BNP Paribas Dwa Brzegi. Film Tchórz Lukasa Donta, przywieziony prosto z festiwalu w Cannes. Przejmujące kino o dojrzewaniu w czasie I wojny światowej. A wieczorem koncert Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego na zamku, natomiast w przestrzeni miasta, w galeriach, noc galerii, będzie można odwiedzać galerie i spotykać się z twórcami. Zapraszamy serdecznie na festiwal do Kazimierza Dolnego. Festiwal potrwa od dziś do 9 sierpnia, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.dwabrzegi.pl.
0: Bo oczywiście wydarzeń festiwalowych jeszcze dużo, dużo więcej. To 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który odbywa się również w tym roku pod patronatem Trójki, więc i na naszej antenie nie zabraknie codziennych audycji i relacji z tego wydarzenia, na które już teraz zapraszam. Festiwal potrwa do 9 sierpnia.
2: Do kina zapraszał Ryszard Jaźwiński, a my zapraszamy na filmowe piątki w Ogrodzie Trójki, kino w Ogrodzie. Co piątek po zachodzie słońca, w najbliższy piątek 7 sierpnia. Kopnęłabym cię, gdybym mogła po 21.
3: Zabrzmiało to dwuznacznie.
2: To nie było do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.

0: On My Soul o poranku w trójce Bruno Mars. My już dziękujemy Państwu bardzo. Ola Szućko, Anna Kowalczyk, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Tomasz Żonda. Bardzo miło było z Państwem być tu w ogrodzie. U nas piękne hortensje kwitną na jabłoniach, jabłka
1: się czerwienią.
0: Pięknie. I znowu

0: wychodzi słońce zza chmur. Za chwilę po 9:00 przywita się z Państwem przy stole Karolina Sulej, prosto z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Miłej niedzieli
0: i niedzieli
1: i soboty.
0: Ileż ty wakacji. Tak. Została jeszcze cała połowa.

0: autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę, przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%

0: 50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, pierwszy dzień sierpnia, minęła dziewiąta. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Upał i deszcze i burze z deszczem i MGW wydało ostrzeżenia. Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego o 17 godzina W. W Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się 20. Festiwal Dwa Brzegi. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 15 województw. W przeważającej części kraju są to alerty drugiego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć ulewy. Lokalnie na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. W ciągu minionej doby w związku z burzami strażacy interweniowali blisko 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Kralec.
3: Najwięcej interwencji było na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. W większości interwencje to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, łamanych gałęzi i wypompowywania wody z zalanych posesji oraz budynków.
2: Nadal obowiązują też ostrzeżenia przed upałem w województwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i na południu Mazowsza. Są one najwyższego 3 stopnia. Do wieczora można spodziewać się tam temperatur do 36 stopni Celsjusza. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Militarnym celem zrywu było wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej, politycznym powitanie w wolnej Warszawie Sowietów przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu i Wojska Polskiego.
4: Wtorek 1 sierpnia 1944 roku był pochmurny i dosyć chłodny. Mimo pogody Warszawa wrzała, a na ulicach widać było coraz więcej młodych ludzi w wysokich butach, długich płaszczach i z płonącym spojrzeniem, wspominał nieżyjący już dziś Stanisław Lechmirowicz.
5: Tłum młodzieży. Widzieliśmy te same uśmiechy, coś bliskiego i podobnego w twarzach.
4: W niektórych miejscach walki wybuchły jeszcze przed 17, gdy jednak wybiła godzina W, miasto eksplodowało euforią.
6: Pojawiły się nie wiadomo skąd pierwsze biało-czerwone flagi na domach,
4: mówił zmarły w 2015 roku Władysław Bartoszewski.
6: Nastrój entuzjazmu ogarniał ulicę i potęgował się z minuty na minutę. Ludzie w jakiejś euforii wyrzucali z okien części umeblowania własnych mieszkań, aby wzmocnić barykady.
4: Dziś o 17 w godzinę W Warszawa tradycyjnie na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Przemysław Lis, Polski Radio.
2: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji oraz zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów oraz przy bierności Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walk. Zarzuty publicznego znieważenia na tle narodowościowym, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 46-latek, który wyzywał pracowników narodowości ukraińskiej i im groził. Do zdarzenia doszło na budowie hali pod Skawiną. Agresor został zatrzymany, trafił do prokuratury, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.
7: Napaść, znieważenie na tle narodowościowym oraz kierowanie gróźb karalnych i uszkodzenie ciała. Z informacji, którymi dysponuje prokuratura i z dowodów wynika, że doszło do scysji, no i w trakcie tej scysji doszło do właśnie znieważenia na tle narodowościowym współpracowników narodowości ukraińskiej, no i do szarpaniny.
2: Podejrzany częściowo przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. W Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się 20. Festiwal Dwa Brzegi. Będzie można zobaczyć filmy prosto z festiwalu w Cannes. Odbędą się też koncerty, spotkania z twórcami oraz wernisaże. Zachęca dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
8: Chcemy łączyć te przysłowiowe, symboliczne dwa brzegi. Chcemy łączyć te dwa światy. Te dwa światy bardzo różnie i symbolicznie mogą być rozumiane, bo to może być świat artystów i widzów, ale to może być też świat różnych gatunków filmowych, różnych dziedzin sztuki. I na tym łączeniu, również na łączeniu pokoleń, jeśli chodzi o naszych widzów, zależy mi najbardziej.
2: Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji festiwalu będzie pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajny, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy.
9: Klimat.
2: 26% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. O 12 w

0: W systemie pojawi się zielona godzina, kiedy warto wykorzystać nadmiar prądu z OZE. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W południowo-wschodniej części kraju jest ono duże lub średnie, a w północno-zachodniej małe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Marika Górecka.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Po fali sprzeciwów prezydent Światowej Organizacji FIFA Gianni Infantino wydał oświadczenie, w którym informuje, że wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Pierwotny plan zakładał powołanie FIFA Forward Enterprise, która docelowo miałaby przyjąć prawa komercyjne związane z organizacją turniejów. Na bazie umowy Światowa Federacja mogłaby liczyć na zastrzyk gotówki w wysokości ponad 4 miliardów dolarów. Jasny sprzeciw głosem 55 państw członkowskich wyraziła UEFA, grożąc bojkotem wydarzenia spod szyldu FIFA. W ślad za UEFA poszła także CONCACAF oraz Azjatycka Konfederacja Piłkarska. Łącznie federacje te zrzeszają 143 kraje związkowe, co oznacza, że Infantino nie uzyskałby większości wymaganych głosów dla swojego pomysłu w gremium FIFA. Już za moment rozpocznie się mecz Polski ze Słowenią w ramach siatkarskiej Ligi Narodów. Stawką spotkania jest awans do finału, a celem obrona tytułu sprzed roku. Obie reprezentacje grały już ze sobą w tegorocznej edycji imprezy, wtedy lepsza okazała się Słowenia. W drugim półfinale Japonia podejmie Stany Zjednoczone. Na koniec żużel. Łódź po raz pierwszy w historii została gospodarzem Speedway Grand Prix. W piątek rozpoczęliśmy zmagania w indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. W klasyfikacji przed ostatnią rundą zawodów przewodzi Duńczyk Mikkel Andersen. Na drugim miejscu dojechał Maksymilian Pawełczak. W rywalizacji seniorów liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Bartosz Smarzlik z 5 punktami przewagi nad Brentim Kurtsem.
0: Dziś w pogodzie będzie się działo. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze z gradem. Słoneczni i bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Do tego upał od 24 stopni na północy do około 30 w centrum i 37 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: Przeżyjemy to jeszcze raz.
5: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
6: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
5: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
7: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
5: Mama.
7: To jednak są przepustki z piekła.
5: I córka.
8: Babcia.
9: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
10: Agata Biziuk.
9: I Andrzej Brzoska.
5: Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Przy stole.
12: Dzień dobry, witam serdecznie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Stół tu dzisiaj mamy symboliczny. Dzisiaj 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 20. rocznica powstania Muzeum Powstania Warszawskiego. I dzisiaj będziemy wspominać, przenosić się myślami do tamtej Warszawy, ale też zastanawiać się, jak dzisiaj pamiętać. Będziemy rozmawiać o uroczystościach wspomnieniowych i tym, w jaki sposób pamięć kształtuje się dzięki muzeum, jego pracownikom, dzięki obchodom, które mają miejsce już od kilku dni i będą jeszcze miały miejsce dalej. Taki mój wstęp. Ja się nazywam Karolina Sulej, będę miała zaszczyt prowadzić tę audycję i przedstawię teraz może krótko gości, którzy zgodzili się w ten dzień przyjść do nas, do tego symbolicznego stołu. Jest oczywiście dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski. Bardzo miło, że znalazł pan czas dla nas w ten jakże upakowany wydarzeniami dzień. Bardzo nam miło. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jest, idę po kolei. Jak państwo mogą też później zobaczyć, jesteśmy też w obrazie. Obok mnie siedzi po mojej prawicy Joanna Mruk, rekonstruktorka, badaczka, antropolożka mody, która współtworzyła wystawę, która się otworzyła kilka dni temu, a zwie się ona, czy sukienka może być mundurem, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców.

0: Mieszkańców Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami również wspaniały powstaniec o pseudonimie Mały, ale o imieniu i nazwisku Jerzy Zawadzki. Bardzo nam miło, że zaszczycił nas pan swoją obecnością, uświetnił naszą rozmowę i jestem bardzo wzruszona, że poza medalami, których tak wiele ma pan na swojej piersi, na swoim mundurze,

0: Na 20. rocznicę chciałabym, żeby pan wspomniał o tej torbie, którą pan dostał w czasie otwarcia. Dokładnie. I jeszcze dalej przedstawiam naszych wspaniałych gości. Joanna Jastrzębska, która jest taką twórczynią i odpowiedzialną osobą za projekt dotyczący powstańczych sprawozdawców wojennych, który to projekt Fotograf na wojnie, 36 klatek, też uświetnia tegoroczne obchody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I wreszcie ostatni, ale nie najmniej ważny, że tak przetłumaczę na polski, Adam Jerzewski, kierownik działu konserwacji, ale współkurator wystawy, o której już wspomniałam, Czy sukienka może być mundurem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać wspólnie, ale chciałabym zacząć oczywiście od osoby tutaj najważniejszej, chyba nie mamy wątpliwości, czyli od pana Jerzego. Tak, słuchamy.
3: Ja zacznę od tego, że dziękuję, że jestem w Trójce, bo do tej pory Trójkę od momentu powstania jej słuchałem w domu i pasjonowałem się muzyką, bo wyście jako pierwsi wyszli z tego, mieliście wspaniałych muzyków.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Przekazywali muzykę.
0: Ale miał pan opowiedzieć, panie Jerzy, o tej torbie, o której ja wspomniałam, która tutaj na pana kolanach.
3: Potem powiem, ale powiem...
0: Najpierw może o tym dniu, jak go pan pamięta.
3: O powstaniu.
0: Tak. Więc,
3: jak wiecie, w każdej dzielnicy powstawały tak zwane ferajny. Co to znaczy ferajna? To były zespoły kolegów, koleżanek i tak dalej, które się zbierali na dzielnicy i jak mi ojciec, bo miałem wspaniałego ojca, żołnierza z 1920 roku i chylę czoła, choć on już dawno nie żyje, ale on mi udzielał takich instruktaży, że to mi się przydało. Bardzo. Pięcioletnia okupacja w Warszawie to było coś niesamowitego. To był teror nad terrorami. Ja bym tu mógł dzień po dniu opowiadać, choć urodziłem się, proszę państwa, tu, gdzie jest Pałac Kultury. Potem w 1939 roku jako mały szkrab z mamą ocalałem, a tata ocalał, bo był w pracy.
0: Tak,
3: i potem mieszkałem na Żelaznej i w momencie powstania na Ogrodowej 46, mieszkania 144, szkoła na naszym budynku stoi w tej chwili. I proszę państwa, to był newralgiczny punkt, bo byłem między getem a karcelakiem słynnym. Zawsze tam się coś działo. To była punkt taki, że no nie z tej ziemi. I pierwszym takim niebezpieczeństwem dla warszawiaków, nie mówiąc o tym, żeśmy dostawali na kartki znikome chleb, no to to jest taki żytni, ale to nie jest żyta, tylko z tego i pod spodem trociny.
0: Tak, i ta okupacja to jest bardzo ważny temat i można też pana Jerzego słuchać w historii mówionej powstania warszawskiego.
3: Jak wybuchło
0: powstanie. No,
3: tak.
0: Słuchamy.
3: A jeszcze o tych łapankach powiem dwa zdania. Dobrze. Ojciec mówi, jak będzie łapanka, ty będziesz w środku kotła. Nigdy nie stawaj pod ścianą, tylko leć i stawaj na... przy wejściu do bramy, do którejkolwiek. I jak powstanie zamieszanie, to pryskaj. Jest duże prawdopodobieństwo. Ja byłem trzy razy w łapankach i trzy razy, i teraz tu z wami dzisiaj rozmawiam.
0: Bardzo nas to cieszy.
3: I jak wybuchło powstanie, no to ferajna. No, ja pamiętam, żeśmy się zebrali i taki kapuśniaczek zaczął padać. I nagle godzina 17, zawyły syreny. I konsternacja. Ferajna, wylatujemy na ulicę Ogrodową, bo trzy podwórka były w naszej posesji, ja w tym trzecim mieszkałem. I aż pod samą Wolską ulicą, a potem przebito w czasie powstania i można było z Chłodnej poprzez numer 45 podwórko do naszego i wyjść aż na
0: Wolską.
3: Jak
0: to pan pamięta, wszystko dobrze.
3: To było naprawdę ważne. I jak wybuchło, wylatujemy, ferajna, patrzymy, a tu kurczę, tu biało-czerwona flaga, tu. I ludzie powylatywali, entuzjazm nie z tej ziemi. Przez 5 lat pokazanie biało-czerwonej flagi równało się karze śmierci.

0: Śmierci nie tylko dlatego, co wywieszał, ale i bo Niemcy stosowali kary zbiorowe, tak zwane.
1: Dokładnie tak.
0: I to było takie uderzenie pierwsze, a potem w miarę, jak się przystępowało już z mety, zostałem tutaj, gdzie siedzimy, jest dzięki panu Lechowi Kaczyńskiemu, który pałeczkę przekazał panu Ołdakowskiemu.
1: Tak.
0: Chwała im, że to robią, bo tu jest sedno sprawy. Tu można dotknąć historię.
1: To oddamy na chwilę głos panu dyrektorowi i jeszcze wrócimy do pana, panie Jerzy.
0: No dobrze.
1: Skoro pan Jerzy był tak miły, że właśnie powiedział, że to jest ważne, że to muzeum jest i działa. Na tyle ważne właśnie, że powstańcy przychodzą tutaj, chcą opowiadać, chcą tu przebywać i no krótko mówiąc, potrzebne było to muzeum bardzo. Jak widzi pan jego misję po tych 20 latach albo co w czasie tych 20 lat się wydarzyło takiego, co sprawiło, że ta misja się cały czas zmienia, bo widać, że się kształtuje, widać, że się odnawia. Co roku właściwie dowiadujemy się czegoś nowego o pamięci i o samym powstaniu.
2: To jest bardzo trudne zadanie, które stoi przed nami. Z jednej strony musimy cały czas opowiadać tą samą historię, oddawać głos powstańcom warszawskim, słuchać powstańców. A z drugiej strony co roku musimy zmieniać język, bo co roku przychodzi nowe pokolenie, dorastają nowi ludzie, którzy mają swoją wrażliwość, też swoją nieufność do oficjalnych komunikatów. Młodość polega na buncie. I staramy się też przygotowywać rzeczy, które będą komunikatywne dla młodych. To trochę do tego nas zobowiązywali powstańcy, żeby mówić tak, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Im najbardziej zależało na tej sztafecie pokoleń, znaczy mówienia do młodych ludzi. I to wydaje mi się jest największe wyzwanie, jak z jednej strony niczego nie zmieniać, a z drugiej strony, żeby ta opowieść powstańców była kanonem, a z drugiej strony interpretować to w taki sposób, żeby to nie było skostniałe, żeby trafić do kolejnych pokoleń, żeby z nimi wejść w jakiś dialog.
1: I jeszcze tylko pozwolę sobie zadać drugie pytanie, takie dopowiadające. Dialog pokoleń to jedno, ale też jest dialog, który tworzy się, można powiedzieć, na bieżąco wraz z epoką, tak? Zmieniają się uwarunkowania geopolityczne, zmieniają się nasze własne lęki, zmieniają się sposoby, w jakie państwo do nas mówi o naszym bezpieczeństwie. To sprawia, że nam się aktualizuje ta miejska tragedia, ta ludzka tragedia też w taki sposób bardziej dotykalny. No, w ciągu ostatnich kilku lat niewątpliwie tak jest. Kolejne bombardowanie Kijowa dzisiaj w nocy. Inne miasto cierpi, tak jak cierpiała Warszawa. Trudno nie czuć, że historie powstańców są nam bliskie na różne sposoby przez te lata.
2: Tak, od kiedy w 2022 roku wybuchła wojna, to nagle wszyscy zrozumieli, że to nie jest opowieść jakiejś otchłani czasów, tak. Tylko że ciągle na świecie są dyktatorzy, którzy mają jakiś pomysł, jak kogoś przekształcić na swoje wyobrażenie. Bo dlaczego tyle opowiadamy o Buczy, Irpieniu? Nie dlatego, że tam były zbrodnie, tylko potworność tych zbrodni polega na tym, że tam zostali zabici ci, którzy nie pasowali do putinowskiego wyobrażenia współczesnej Ukrainy.
1: Tak.
2: On miał jakiś pomysł na tą Ukrainę i pewnie wszystkich, którzy by nie pasowali, gdyby zajął, wszyscy wylądowaliby w dołach. I to jest właśnie istota dyktatur i totalitaryzmów, że one mają jakiś pomysł na to, na ludzi, którymi zarządzają. I najgorzej być tym, który się nie pasuje do wzorca. Więc dzisiaj rozmawianie o powstaniu warszawskim też jest inne. Bo ta niezgoda na to, żeby się dostosować do tego wzorca, który ma dla nas okupant, ma dla nas jakiś totalitaryzm czy jakiś dyktator, jest też nie tylko w polskim DNA, ale we wszystkich, DNA wszystkich ludzi, którzy uważają, że człowiek ma prawo stanowić o sobie, być wolny.
1: Tak, ludzi przyzwoitych.
2: Tak.
1: Tak, wydaje mi się to bardzo ważne i też warto wspomnieć, że dla osób z zagranicy Muzeum Powstania Warszawskiego jest często pierwszym miejscem, do którego przychodzą, żeby zrozumieć Warszawę, żeby zrozumieć Polskę. Więc jest to ten odruch właśnie takiej potrzeby, takiego poczucia, że ważne jest to, żeby się przeciwstawiać złu. Tak bym chciała myśleć o tym i o też ludziach, którzy muszą jakoś to zło znieść i żyć w tym trudzie, o którym już też pan Jerzy mówił, w tych łapankach, tak jakby w tym reżimie okupacyjnym. I chciałabym teraz oddać głos na chwilę, jeszcze zanim wrócimy do pana Jerzego, tutaj Joannie.

0: i Adamowi, żebyście opowiedzieli o waszej wystawie, która jest właśnie o codzienności, o tym styku munduru i sukienki, o tym styku cywilnego i wojskowego. To może najpierw Adam, a potem Joanna?
1: To myśmy chcieli opisać...
2: O ubiorach, tak.
0: Przez chwilę jeszcze, pani Jerzy, tak.
1: Tak, w naszej wystawie Splot, czy sukienka może być mundurem, chcieliśmy pokazać trochę inną historię. Historię codzienności, historię ubioru, czegoś, co jest takie bardzo powszechne, takie naturalne, nasze codzienne, czyli po prostu ubranie. Chcieliśmy też pokazać, w jaki sposób ubrania z lat 30. stały się ubraniami, które towarzyszyły powstańcom.
3: No właśnie.
1: Bo tutaj trzeba zrozumieć, to nie jest tak, że oni uszyli nowe ubrania, oni po prostu to, co mieli z lat 30. przerobili. Przerabiali, kombinowali, doszywali. Ale tak naprawdę, jak widzimy teraz pana Jerzego w pięknym mundurze, oni nie mieli tych mundurów, a jednak chcieli mieć te mundury.
3: Tak.
1: Mieli biało-czerwoną opaskę, założyli tą opaskę do walki, ale z czasem zdobywali hełmy niemieckie, panterki, Celty. To wszystko przerabiali na polski mundur. Doszywali do tego biało-czerwone opaski, ozdabiali orzełkiem, często robionym w warunkach domowych, ale tak, żeby ten mundur wyglądał jak mundur polski. Każdy dążył do tego, żeby być żołnierzem.
0: I żeby godnie wyglądać. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Prawda, Joanna?
4: Tak, rzeczywiście dziś często wydaje nam się, że czym jest moda w czasie okupacji, czy ubiór, że to coś zupełnie błahego wobec dramatu jakby wszystkich wydarzeń i wojny. Jednak dla wielu osób, głównie dla kobiet właśnie, elegancki ubiór, zadbana fryzura, dbałość o każdy szczegół były rodzajem zbroi, która je chroniła i która pomagała im nie poddać się, nie stracić nadziei, ale też być taką nadzieją dla rodziny i dla otoczenia, bo to pokazywało mężom, synom, braciom, że jakby nie poddajemy się, tak? Że ta zadbana matka, zadbana żona, wbrew wszystkim przeciwnościom, jest tą siłą właśnie.
0: Tak, to pokazuje, że nie chcę być ofiarą, prawda? To pokazuje, że jestem tutaj gotowa walczyć i ten entuzjazm, tak, tą siłę, ten hart ducha niewątpliwie ta codzienność pokazywała i ta walka powstańcza trwała zarówno na pierwszej linii właśnie, jak i także w tych cywilnych gestach, które były związane z codziennością. I zanim przejdę z powrotem do pana Jerzego, który jest tu najważniejszy, to chciałabym jeszcze powiedzieć o tych, którzy działali, żeby dokumentować, żebyśmy my mogli pamiętać, którzy też byli żołnierzami, ale przy okazji byli fotografami, byli dokumentalistami. Czy mogłabyś, Joanno, powiedzieć kilka słów o tych właśnie korespondentach wojennych?
5: Tak, to jest wyjątkowa grupa na tle w ogóle fotografów w Powstaniu Warszawskim, bo to jest grupa, która już zaczęła być przygotowywana do działania w Powstaniu w czasie okupacji. Także to są ludzie, którzy byli rekrutowani, szkoleni i zdobywali praktykę na ulicach, fotografując z ukrycia, bądź również byli wysyłani do lasu, do jednostek partyzanckich. Byli oni skupieni w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, taka długa nazwa, ale to biuro właśnie łączyło ludzi kultury, ludzi sztuki, ludzi kultury, dla których tym narzędziem oporu właśnie była, tak jak tu Asia mówiła o zbroi dla dziewczyn, którą stanowił ubiór, dla nich tym narzędziem walki była właśnie nie broń, tylko maszyna do pisania, aparat fotograficzny czy kamera. I ci ludzie stanęli właśnie z aparatami fotograficznymi 1 sierpnia. Do nich dołączyli również inni fotografowie i filmowcy, którzy tworzyli właśnie tą grupę prasowych sprawozdawców wojennych. I ich obowiązkiem, ich rolą było oczywiście dokumentowanie, tak by te świadectwa zbrodni okupanta, niszczenia miasta przetrwały, ale również podnoszenie morale ludności, społeczności cywilnej, wojska i informowanie o tym, co dzieje się na miejskim froncie. Właśnie przekazywanie informacji dla tych wszystkich ludzi, którzy no, nie mieli tej łączności z innymi dzielnicami, którzy siedzieli w piwnicach. Pokazywanie, że polskie państwo funkcjonuje, że służby powstańcze działają. Także to właśnie była bardzo...

0: Bardzo ważna rola, a przy okazji, jak nawiązując do tej codzienności, o której mówiliście, przy okazji powstało bardzo dużo świadectw właśnie codzienności, która jest dzisiaj dla nas najciekawsza w powstaniu.
1: Bardzo jesteśmy ciekawi tych zdjęć, tych raportów, tych wspomnień. To dla nas są najważniejsze rzeczy, które pomagają nam pamiętać, ponieważ pochodzą z tego tam i wtedy. I tak jak mówiłam, że pan Jerzy jest najważniejszy, że do niego wrócimy, to wreszcie jest ten moment, panie Jerzy.
2: To ja chcę powiedzieć, że zacznę od głowy, ale tu, co dyskutujecie, to ja się przyłączam. Chylę czoła i moje koleżanki i koledzy przed tymi, co dokumentowali i co to robią. Ja, spotykając się z różnymi grupami, najwięcej z młodzieżami, i to na uniwersytetach, w szkołach podstawowych, w średnich szkołach, zawsze powtarzam, spójrzcie na te zdjęcia, spójrzcie, co tam widzicie, zobaczcie, czy któraś z twarzy filmowanych, niektóre z ukrycia, bo przecież tak, oni nie wiedzieli. To jest jaka smutna, zamyślona, jakaś tego. Nie. Wiecie dlaczego nie? Bo jak pokazały się biało-czerwone flagi, to w nas jakby tak ktoś kopa nam dał uskrzydlenia. A jeszcze jak powstały powstańcze piosenki, ho, to każdy zna, bo one tak jak kolędy, nigdy się
1: to dzisiaj
2: nie
1: śpiewamy
2: zgodzą,
1: i znów prawda? Będziemy je śpiewać kolejną rocznicę.
2: I teraz zacznijmy od głowy. Zawsze Warszawa, Szlak Królewski, o dalej po tego Marszałkowska, ale Jerozolimskie to były taką estradą Warszawy. Tu nie wypadało przyjść roztargany i tak dalej, tylko był uczesany w skromnym nawet ubranku, ale wypranym, przeprasowanym i tak dalej.
1: No, nie robić miastu wstydu.
2: Nowym światem, jak się szło, to już gala mody. Gala mody. I nie było sztucznych jakichś takich tkanin, tylko były tkaniny na wełnie, bawełnie.
1: Dokładnie
2: i
1: tak.
2: Nie.
1: Cieszę się, panie Jerzy, pan o tym mówi.
2: Tak. Teraz zacznijmy. Ja uściskać bym chciał was wszystkich, ale to się nie da, ale drogą, jak zobaczyłem te fotografie, chociaż tam nie byłem, ale zobaczyłem na filmie, bo byłem, ale ciemną nocą, także koło tego przychodziłem, bo uwielbiam, mama mieszkała na Smolnej, to ja wychodziłem o 23 i szedłem tutaj w stronę Placu Zamkowego, bo było rozświetlone fajnie, a jeszcze Warszawa z tramwajami oświetlonymi, no to scenery. My inaczej na te Warszawy spoglądamy, wybaczcie mi to niż wy.
1: Bardzo.
2: I teraz przyglądajcie się tym fryzurom. Więc jakie były? No, najelegantsze to panie się do tyłu czesały na boki i miały z tyłu co? Ja dopiero wiedziałem, jak to mama robiła. Druty takie, druty, które wsadzali tutaj i albo się wwijało do wewnątrz, albo na zewnątrz. I powstawał fajny lok i tak dalej. Drugie, no warkocz, warkocze. I te warkocze były zaplecione pięknie. I ponieważ w powstaniu, mając długie warkocze, stwarzało się niebezpieczeństwo. Więc co robiły dziewczyny nasze kochane? A zawijały te warkocze, robiąc koszyczki, tu rozmaite cuda. W każdym razie one były piękne i dzisiaj ja też jakbym wiedział, patrzcie, damy, Dworakowska Danusia, Janinka, Halinka Rogozińska, ileż w nich ciepła. I Halinka mówi tak, cieszcie się z tych małych, z drobnych rzeczy, nie z tych wielkich. Właśnie życie się, tak jak atom składa się z cząsteczek, tak i nasze życie też. I my jesteśmy słabi i dlatego spoglądamy na rzeczy takie błahe, a te z tyłu za plecami, te ważne nam uciekają. A czas się nie cofnie. Czas już raz przeżyty jest czasem. I teraz idźmy dalej w dół. I tutaj były piękne sukienki, proste, jakże proste, beznadziejne, ale jakie piękne.

0: rozmaitych tkanin, wzorowanych, niewzorowanych, w paski, w kropki, rozmaite, ale piękne, w rożki. I to się przekształcało. To wszystko zmierzało do tego, żeby mieć kostium jakiś, który miałby kieszenie.
1: Tak jest.
0: Z boku tego, bo to było potrzebne w powstaniu.
1: Dokładnie.
0: I stąd babcie nasze, mamy siadały do maszyn i robiły takie coś, jak tutaj pan dzięki właśnie tym Muzeum Powstania Warszawskiego każdego powstańca obdarowało taką właśnie torbą. Zwykłą torbą. To szyły nasze babcie, nasze rodziny. W związku z tym każdy z nas miał co. A potem jak trafiłem do obozu, to jeszcze garnuszek. To była coś. Ale to nie mamy czasu, bo mógłbym tu tydzień wam opowiadać.
2: A ja będę zaraz się wzruszać. Już mi oczy zaszły mgłą. Tak pięknie pan Jerzy opowiada o tej walce.
0: I jeszcze powiem, że tak. Z czasem to się przekształcało, że dziewczyny panterki zakładały. Kombinezony, które były świetne, bo one i tu na nogach miały kieszenie i tu i tak dalej. I jak spojrzycie, to w kombinezonach nie fajnie dziewczyny wyglądały.
2: Super.
0: W zielonych, granatowych, a to dzięki magazynom szwabskim na stawkach, które zostały rozbite i w ten sposób. I jeszcze powiem o jednej kwestii ubiorowej. Jak wybuchło powstanie, to przecież nie wszyscy mieli mundury, bo byśmy wtedy byli armią uzbrojoną, a nie. A to było spontaniczna obrona polskiego domu, więc tak jak żeśmy byli. Więc jeden miał czapkę tramwajarza, drugi gazownika, trzeci kolejarza, a jak miał wojskową, ho, ho, ho, to jak dzisiaj spotykamy takie Cadillaki, jakieś Mercedesy i tak dalej, to była wyższa półka, tak. Takie to było. I najlepszym takim wyjściem to miały dziewczyny, które chodziły do szkoły średniej. I do tego, bo miały berety takie, jak ja mam. I wystarczyło, moi drodzy, tylko nasić ten biało-czerwony pasek i już się było znacznym. A poza tym robiono orzełki. Na prętce, z czego jak mógł, nawet z teksturki przywieszano, przylepiano. I to już był całkowicie żołnierz. I nakładano opaski biało-czerwone, to już było i szwabi. Pędzący z zachodu, jak wiadomo, ulicą Wolską. Czołgi! Hasło. I to było tak, nie było przecież telefonów, nie można było sobie wyjąć, bo skąd? Jakie środki łączności były, trzeba sobie zdać sprawę. Wiecie, jakie? Szkopy idą, szkody i następni przekazywali i tak trafiła wiadomość do nas tutaj na ulicy Okopowej, Towarowej, Chłodnej, Ogrodowej i tak dalej. I co robiliśmy? Pierwsze moje zetknięcie z powstaniem to było to, że dziewczęta, chłopcy, wszyscy, którzy żyli, jedni drągami wyciągali płyty chodnikowe, a my za ręce i te płyty wynosić na barykadę, budowałem barykady. Szafy niektórzy wynosili. Nie, szafy nie, bo to jest za słabe. Bo przecież jak Rom jest z Tygrysa, to tylko płyty. I co? Po kilkunastu minutach ja patrzę, koleżanka, kolega, ręce mamy pokrwawione. I co myślicie, że któraś z nas, dziewczyna szczególnie, no albo chłopak, powiedzieli, no nie, ja jestem zraniony, to ja nie mogę, ja się będę przyglądał. Nie, wiecie co? Polecieliśmy po szmaty. Zawinęliśmy na rękę i dawaj z powrotem, bo szkopy idą, szkopy, a to jest nasze być albo nie być. Taka była moda. I Niemcy, jak zobaczyli, że Polacy są w cywilnych ubraniach, to pozdejmowali mundury, nasze zrabowane ubrania zakładali

0: i przedostawali się na stronę naszą. I po prostu sieli seriami karabinów, tak jak chłop kosi kosą zboże, że wszystko padało. I 4 na 5 sierpnia Bór Komorowski wydał rozkaz natychmiastowego przełożenia opasek z lewej na prawą. I to wszyscy powstańcy, którzy znali ten rozkaz, robili, a Niemcy nie znali i ich właśnie żandarmeria powstańcza i ludność połapali.
1: Dla takich
0: historii. Na pamiątkę tego zdarzenia my powstańcy nosimy, zauważcie, na prawym ramieniu. To jest pamiątka po wszystkich. I jak ja do Kielc trafiłem do moich kolegów partyzantów ziemi świętokrzyskiej, to oni przychodzili: Jurek, źle założyłeś opaskę. A ja mówię: a ty, Zygmunt, źle się wyuczyłeś w historii.
1: Dla takich historii właśnie warto słuchać wciąż osób, które żywo opowiadają, nie tylko czytać, chociaż muzea są ważne i trzeba o nie dbać. To muzeum nasze wspaniałe Powstania Warszawskiego jest tego najlepszym przykładem, ale jest wciąż możliwość spotkania powstańców, posłuchania ich, więc jeśli państwo mają kiedykolwiek okazję, to koniecznie.
0: A dzisiaj do wieczora będą koleżanki.
1: No właśnie, dzisiaj do wieczora chociażby będzie do tego mnóstwo okazji.
0: Prosiliśmy Boga, żebyśmy wytrwali, ale wytrwamy.
1: Wytrwamy, my tutaj przesyłamy energię. Przesyłamy. Joanna, jak się czułaś, jak pan Jerzy tak wspaniale opisywał to, co się wydarzało? To chyba czuć, że to było ważne.
2: Tak, naprawdę wzruszyłam się tak mocno. Jestem strasznie wdzięczna panu za to, co pan powiedział, bo...
0: A jeszcze mogę opowiedzieć jedną krótką historię.
1: Jeszcze jedną krótką
0: powstanie. Jeszcze przed powstaniem ojciec... Polowanie było na Nordwachę, na Żelaznej 75A. I ojciec mówi do mnie tak, jeszcze przed powstaniem, przed wybuchem: słuchaj, tam na trzecim piętrze mieszka taki blondynek, który chyba chodzi z tobą do szkoły. Znasz go? Nie znam, ale ile to roboty zapoznać go. No to chodziliśmy i tam po scenie i wypatrzyłem, że on chodzi do tej budy na Leszno, co ja, tylko nie do tej klasy, co ze mną. Ja mówię: nie, tego. No i ciach, cześć, ja tu mieszkam i tego, chodź do mnie, nie? I potem on zaprosił mnie. I to jest naprawdę sztuka, bo na pierwszym, drugim to były Szwaby, wszystko, a na trzecim mieszkali Polacy. I teraz nie wiadomo, jacy ci Polacy, czy oni są Volksdeutschami, czy tak dalej. Ale Ferajna i mój ojciec mnie wyinstruował. I wszedłem, jest babcia, a patrzę, w kuchni wisi obrazek Matki Boskiej, to i to były szczegóły, po których się poznawało. Nie? No i następne zadanie, a to pójdziesz tam i musisz zmierzyć odległość, bo ojcu powiedziałem, wchodzi się do bramy po lewej stronie i od momentu drzwi do klatki schodowej, ile jest, jaka jest długość. Więc ja wpadłem na taki pomysł, w piwnicy znalazłem stare kółko od wózka i jako chłopak już dochodząc do chłodnej, wziąłem te kółko, bo tak tego w ręku niosłem, i robię imitację kierowcy. Stoją przed bunkrem, który tu stoi w muzeum, imitacja tego. Oczywiście uzbrojonych dwóch Szwabów, a ja tego. I dawniej nie było świetnych, tylko takie strzałki się pokazywały w samochodach i niby skręcam, musiałem udać frajera.
1: Tak, tak.
0: I teraz tak, jak zmierzyć? Ja byłem w sandałkach. Ojciec mi zmierzył długość sandałka. Pamiętam 20 parę centymetrów, było 21, 32, nie wiem. Wchodzę i nie mogła pani tak zostawiać, bo w środku Szwab. I w bunkrze nie widziałem ile, ale zaraz powiem.

0: i zwalniam i potem robię takie głupi, jak kierowca cofa, to głowa do tyłu.
1: Taki ruch.
0: I wchodzę do bunkra, do wejścia bunkra. I zmierzyłem ilość tych sandałków, potem ojciec to pomnożył i ja to dałem, ale wszedłem do tego bunkra i nie zauważyłem, że w środku jeden siedzi tu, a drugi siedział z tej strony.
2: No i co?
0: I jak otrzymałem kopa takiego, to wyleciałem z tego i z tym kółkiem w piwnicę, bo była druga strona. Pokaleczyłem sobie twarz, oto i pieronem na górę.
2: Ale zadanie się
0: dało. Jak wleciałem do mieszkania tego pani, ta babcia, jak mnie zobaczyła, synku, synku, i od razu do kuchni mnie za rękę wzięła, nóż wyjęła i przystawiała mu do tego, co siedziałem prawie do wieczora, bo się bałem wyjść.
2: To jest niesamowita historia o pana odwadze. Pan Jerzy był małym chłopcem, naprawdę.
0: A potem brałem udział w zdobywaniu tej i krótko jeszcze parę zdań powiem. Wchodzimy.
2: To może jeszcze zdążymy na koniec, bo chciałabym jeszcze trochę podpytać tutaj obecnych, bo niestety nie mamy całego dnia, a wolałabym mieć tutaj cały dzień z wami na te rozmowy. Tak jak opowiada pan Jerzy, który właśnie był bardzo, bardzo dzielnym małym chłopcem, który okazał się, no cóż, wojownikiem, jak słychać, i bardzo dzielnym. I wydaje mi się, że to, co muzeum robi, to właśnie co roku aktualizuje te wszystkie historie, te wszystkie drobne, wydaje się, właśnie osobiste, które jednak kształtują nam tą pamięć. I Warszawa bardzo potrzebowała takiego miejsca, który się zaopiekuje też nie tylko taką pamięcią ogólną, ale też właśnie powstańcami w szczególności. Mam wrażenie, że to jest misja muzeum bardzo ważna, żeby nie tylko organizować uroczystości wspaniałe co roku, ale też właśnie, żeby trwały przez cały rok wystawy, spotkania, żeby wydawać publikacje. Jakby mógł pan dyrektor chwilę powiedzieć o tym właśnie, jak w stosunku do tych historii osobistych muzeum działa?
3: Dla nas jakby bardzo ważne jest znajdować preteksty do tego, żeby spotykać różne grupy ludzi, żeby być wiarygodni, żeby być wiarygodnym dla tych sytuacji. No bo przecież to jest taki apel powstańców i też szacunek nie tylko o jedność, ale też taki szacunek do samoorganizacji i do takich organizacji grup. I dlatego stąd te takie wybieranie jakichś elementów rzeczywistości powstańczej czy okupacyjnej i budowanie wokół nich właśnie opowieści, analizowanie ich i tak jak się udało zrobić z tym strojem. Bo tak. to tworzy pomoc, bo strój, bo moda, bo to jak się wyrażamy. To...
2: Tak, to jest uniwersalny język, jak widać. I pan Jerzy pamięta bardzo dobrze tę materię i tutaj wystawa powstała, która też ją analizuje. Dokumentacja też jest dokumentacją materialnej, zmysłowej rzeczywistości. Tak, my to chcemy poczuć tutaj jako warszawiacy. Chcemy, nie boimy się tego, że pamięć może nawet czasem i boleć, tak? Że ma nas dotykać, że to nie ma być tylko sucha opowieść z podręcznika.
3: Jeśli chodzi o wystawę, to mam dwa takie ulubione eksponaty i jedną z tych rzeczy jest na pewno bolesna, bo jedna z dziewczyn, która poszła do powstania, zdecydowała się pójść w jakichś bucikach od legendarnego szewca warszawskiego, takiego jednego z naprawdę wielkich legend. Myślę, że to nie były wygodne buty do walki albo do przemieszczania się po gruzach, a z drugiej strony to, żeby się wyrazić, postanowiła to, żeby tak tą swoją godność pokazać, no zdecydowała się pójść w czymś niewygodnym po to, żeby to wyglądało. To były naprawdę to buty. A z drugiej strony w tej części powstańczej są takie małe lokówki. I proszę sobie wyobrazić, że dziewczyny przed walką umyte włosy jeszcze sobie kręciły. Dla mnie to jest w ogóle niesamowita opowieść, taka z jednej strony bardzo poruszająca właśnie przez takie drobne elementy.
2: No właśnie, prawda? To się chyba dzisiaj nazywa rezyliencja, jest takie słowo właśnie, że taka odporność nasza. Ja

0: Też pamiętam opowieść Marii Kowalskiej-Myszki o tym, jak z siostrami poszła zrobić sobie trwałą przed powstaniem, żeby właśnie te włosy się trzymały. A ty masz jakiś ulubiony, Joanna, eksponat na wystawie albo ulubioną opowieść?
1: Trudno jest wybrać jeden, bo tak wiele jest tych poruszających eksponatów, właśnie tych najbardziej ze zbiorów muzeum, które niosą za sobą historię danej osoby i to jest niesamowite, bo często te rękawiczki, ta torebka są jedyną rzeczą, która przetrwała z powstania, jedyną pamiątką, więc mają tak ogromny bagaż emocjonalny, że po prostu trudno powiedzieć, to po prostu jakaś tam torebka, tak? To po prostu moda, po prostu ubiór. No nie, że to może być coś o naprawdę wielkiej mocy i opowiadania też historii i też takiego wspomnienia bardzo ważnego.
0: Tak, bo za każdą tą rzeczą, za każdą tą historią, właśnie jak opowiadał nam pan Jerzy, od głowy w dół kryje się człowiek, tak? Z jego wyborami, z jego wolnością, z jego gustem, czyli z jego życiem, tak, które poświęcił dla Warki. Jako współkurator, czy masz coś, Adam, do dodania takiego ważnego o tej wystawie, albo swój ulubiony eksponat czy opowieść?
2: Znaczy myśmy zgromadzili ponad 160 eksponatów. Za każdym eksponatem jest jakaś historia, stoi człowiek, bo naszą misją też muzeum jest to, żeby po prostu zbierać historię ludzi. Nie pokazywać samych obiektów, tylko pokazywać historię tych ludzi. A jeżeli chodzi o obiekt, jest na ekspozycji kurtka, zielona kurtka, która jeszcze nie ma do tego rękawa. I ona jest dla mnie wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, kurtka jest przefarbowana zaraz przed wybuchem powstania, żeby bardziej wyglądała na mundur wojskowy. I do tego ma doszyte guziki z orłem, z płaszcza oficerskiego ojca powstańca, który musiał przez całą okupację chować, ukrywać, a jednak przyszył je, żeby po prostu być tym żołnierzem, żeby pokazać tą ciągłość. A jeszcze do tego dochodzi ta historia braku rękawa. Niestety w wyniku działań pan stracił nogę, ręka była na tym blaku, więc wycięto ten rękaw, ale w środku można zobaczyć obszyte pięknie lamówką miejsce ucięcia. Jakby pokazuje to, jak bardzo też dbano o to, nawet w takim momencie, żeby ten strój był godny i ładny.
0: To są bardzo ważne szczegóły, które nam mówią bardzo wiele o emocjach, tak, o których też tutaj rozmawiamy. Chciałam się, Joanny, zapytać, no właśnie, tak szukam tych ulubionych obiektów czy historii, a ty masz jakiś taki rodzaj opowieści tej korespondencyjnej, tak, tej prasowej, fotograficznej, która ciebie porusza szczególnie, albo uważasz, że jest bardzo ikoniczna, ważna dla tego, jak pamiętamy powstanie?
3: No właśnie, to jest ta trudność, o której mówiła Joanna, wyboru przez muzealnika ulubionej historii, bo to jest taki właśnie z dziennika muzealnika. Podzielę się z Państwem taką refleksją, że my w ogóle pracując, mimo że ja pracuję od bardzo wielu lat w muzeum, ale pracując zawsze nad jakimś wydawnictwem, czy nad jakimś projektem, nad wystawą, za każdym razem zagłębiając się w poszczególne zdjęcia, doszukujemy się znowu jakichś kolejnych pokładów historii. To jest takie niesamowite, że troszeczkę to można powiedzieć jak metaforycznie jak zdjęcie, które ma w sobie tych historii i tych warstw bardzo wiele, to tak właśnie jako obiekt ono też ze sobą niesie bardzo dużo różnych aspektów właśnie tego człowieka, który jest zarejestrowany na tym zdjęciu, który jest autorem tego zdjęcia. Więc tych historii jest bardzo wiele. Ja szczególnie, bo już wraca do nas po raz któryś to zdjęcie właśnie Sapera Obowiązka, który jakby zamyka nasz taki 36-klatkowy fotoreportaż, który został jakby wybrany i ułożony przez znakomitego fotografa współczesnego Wojciecha Grzędzińskiego. I ten Saper Obowiązek, taki no, przepiękny młody chłopak właśnie w takiej celcie Wehrmachtu w niemieckim mundurze, ale z harcerską chustką na szyi, który został sfotografowany na swoim stanowisku na ulicy Górskiego. My patrząc na niego wiemy, że on niedługo zostanie zastrzelony, że niedługo umrze. A on patrzy się na fotografa, tak jakby przenikał to spojrzenie i patrzył na nas. I zresztą tak Paweł Reszka, który stworzył tak jak właśnie notatki z dziennika fotoreportera do tych zdjęć, też właśnie zauważył to i jakby powiedział nam ustami jakby tego chłopaka, że patrzę na was, jakby tego fotoreportera, że robię ci zdjęcie po to, żeby potem ludzie mogli spojrzeć ci w oczy, ci, którzy przyjdą później. I to jest bardzo nośne, bardzo przejmujące. To jest po prostu portret, tak?

0: więc to nie jest jakaś niesamowita historia, którą widzimy na fotografii, ale taka bardzo, bardzo szczególna.
1: Bardzo szczególna i chciałabym zakończyć naszą tutaj rozmowę przy stole, oddając głos panu Jerzemu, więc bardzo ci Joanna Jastrzębska, bardzo dziękuję. Adam Jerzewski, ogromne dzięki. Joanna Mruk, wielkie dzięki. Ogromnie dziękuję za pracę całego muzeum na pana ręce, panie dyrektorze. Składam Jan Ołdakowski. W muzeum się odbywa dzisiaj jeszcze przez kilka dni bardzo wiele wydarzeń, ale też zachęcam do tego, żeby tu regularnie bywać, właśnie żeby szukać opowieści, żeby zaglądać też do archiwum historii mówionej, żeby poczytać o rozmowach, rozmowy powstańców i interesować się na bieżąco tym, co się dzieje. Ja i tak, teraz na koniec
2: ja tak
1: oddaję
2: na zakończenie
1: głos.
2: No właśnie. Powiem, że myśmy rozmawiali, przepraszamy, że tak krótki czas mamy, ale myśmy rozmawiali o strojach, a pod tymi strojami są serca, w których kryje się miłość. I miłość była, jest i będzie, czy się komu podoba, czy nie. I o tej miłości właśnie nam brakło czasu.
1: Nie brakło, tylko właśnie teraz jest wspaniała puenta, panie Jerzy, która z tej miłości się składa,
2: tak,
1: jak widać.
2: Więc słuchajcie, miłość w powstaniu była nieziemska. Wyobraźcie sobie, ja chłopak podglądałem tą miłość. Nie tak, że tego, ale ginie chłopak, przeszywa go seria niemieckiego karabinu i widzi, to jego narzeczona, która ma torbę z krzyżem i chce go ratować. Wszyscy ją trzymają, a nie, jej dążenie było ważniejsze od wszystkich sił, które ją to trzymały. Wyskakuje i też otrzymuje serię i pada i wyciągniętą ręką koniec palców dotyka jego ciała, jego ubrania. Jest to miłość, powiedzcie, czy nie? To jest prawdziwa miłość, która była w czasie powstania. Zapytajcie moich koleżanek, kolegów, którzy żyją, jaka była miłość. Ona była nieskazitelna, z serca do serca. Tam nie było mowy o jakimś kłamstwie, fałszu albo czegoś. I o tej miłości warto by też porozmawiać, ale ze względu, dziękujemy i ja dziękuję w ogóle i tu na miejsce koleżanki, kolegi, przyjmijcie te wszystkie takie ukłony w waszą stronę, panie dyrektorze, dla wszystkich, z którymi nie mogę się spotkać, pracownikami. Proszę powiedzieć, że chylmy czoła. Widzieliśmy, jak oni, jak w młynie pracują, chylę czoła. Robi się to wszystko, żeby dokumentacja tego była, żeby nie, Tomasze niewierne tu przychodziły. A historyków błagam, jak nie przeżyliście pięcioletniej okupacji, nie otwierajcie buzi, bo jakbyście byli tak jak ja na Woli z ojcem i udało nam się uciec z tej rzezi, to byście myśleli inaczej, a jakbyście byli z nami, to byście pitrowali, pełne portki strachu byście mieli, jak nie więcej w portkach. Dlatego błagam i nie poprawiajcie piosenek. Ja czytam teksty piosenek powstańczych i widzę poprawki. Po co to? Ich kultura nie zabrania robić takie polowania. Po co tam jakieś przedrodzkie i tak dalej? Tak żeśmy śpiewali. I tak prosto, jak one były ułożone, jak były skomponowane, jak była muzyka, nie fałszujcie muzyki, bo to mi przypomina, jak pewna autorka zaczęła hymn po swojemu śpiewać.
1: Panie Jerzy, to jest bardzo ważne.
2: Ale musiałem to powiedzieć.
1: Oczywiście.
2: Musiałem to powiedzieć, bo to nas boli, a jak mnie coś boli, to ja mam taki charakter, że od razu wylądę.
1: To jest bardzo dobra cecha i zdrowa. I też chciałam przypomnieć już na koniec, żegnając się już powoli z państwem, to co powiedział pan Jerzy na chwilę, zanim weszliśmy na wizję. I pod tymi orderami, które pan Jerzy ma i pod tymi ubraniami, które wszyscy mamy, jest serce, tak? I to o to czystość tego serca, o przyzwoitość i o przyzwoitą pamięć, która się opiera na świadkach, na ich historii, na szacunku dla drugiego człowieka, no i na tej właśnie miłości, o której pan Jerzy wspomniał. To jest wielkie dziedzictwo powstańców, którzy
2: My
1: chcą
2: mamy
1: żyć.
2: Wielką tradycję
1: żyć.
2: Naszych mądrych ludzi. Jan Paweł II, jak przepięknie o niepodległości, inni

0: Słuchajmy się z tego doczytać i ludzi. Dostosować.
1: Słuchajmy mądrych ludzi, śpiewajmy powstańcze piosenki, celebrujmy i pamiętajmy, mądrze pamiętajmy, nie dajmy się ponosić jakimś aktualizacjom różnych polityk, tylko bądźmy ludźmi wobec siebie i dbajmy o pamięć. Zachęcam, żeby zobaczyć wspaniałą wystawę, żeby zobaczyć album, żeby się interesować tym, co robi muzeum oraz oczywiście słuchać Trójki. I dzisiaj to na tyle z rozmów przy stole, stole symbolicznym, bo dziś 1 sierpnia, rocznica Powstania Warszawskiego, 82. Ja się z Państwem żegnam. Karolina Sulej. Zostańcie Państwo z nami.
2: Autopromocja.
3: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
4: Halo, tu krakowski rynek.
5: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
6: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
3: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
6: A także o wielu innych, najbardziej aktualnych tematach sportowych.
3: Zapraszamy w niedzielę między 17 a 19.
6: Krzysztof Łoniewski
3: i Dariusz Urbanowicz.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowi. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
18: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
17: Litorsal Senior?
18: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodziny nowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
7: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 sierpnia, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: O tamtych wydarzeniach mówili w trójce goście programu Przy Stole. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po zmasowanym ataku Rosjan. Łatwiej będzie umówić i odwołać wizytę. Usługa e-rejestracji została rozszerzona o kolejnych specjalistów. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Wybicie godziny W 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wspominał w audycji Przy Stole powstaniec warszawski Jerzy Mały Zawadzki.
1: Ja pamiętam, żeśmy się zebrali i taki kapuśniaczek zaczął padać. I nagle godzina 17, zawyły syreny i konsternacja. Ferajna, wylatujemy na ulicę Ogrodową, patrzymy, a tu kurczę. Tu biało-czerwona flaga, tu. I ludzie powylatywali, entuzjazm jest z tej ziemi. Przez 5 lat pokazanie biało-czerwonej flagi równało się karze śmierci nie tylko dlatego, co wywieszał, ale i bo Niemcy stosowali kary zbiorowe.
0: Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówił w audycji, że powstańcom zależy na tym, by opowieść o tamtych latach trafiła do młodszych pokoleń. Co roku trzeba więc zmieniać sposób mówienia o tamtych wydarzeniach, teraz również ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie.
2: Od kiedy w 2022 roku wybuchła wojna, to nagle wszyscy zrozumieli, że to nie jest opowieść jakiejś otchłani czasów, tak. Tylko, że ciągle na świecie są dyktatorzy, którzy mają jakiś pomysł, jak kogoś przekształcić na swoje wyobrażenie. Bo dlaczego tyle opowiadamy o Buczy, Irpieniu? Nie dlatego, że tam były zbrodnie, tylko potworność tych zbrodni polega na tym, że tam zostali zabici ci, którzy nie pasowali do putinowskiego wyobrażenia współczesnej Ukrainy.
0: A dziś cały dzień odbywać się będą uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 82 lat. 9 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych, w tym 4 dzieci, to najnowszy bilans nocnego ataku Rosjan na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że służby usuwają skutki uderzeń i pomagają poszkodowanym. Straszna noc dla Kijowa. Wróg uderzył w stolicę pociskami balistycznymi. Uszkodzone i zniszczone zostały budynki mieszkalne oraz inne. W 5 dzielnicach miasta wybuchły pożary. Na miejscu pracują służby ratownicze, które usuwają skutki ataku. Po kolejnym nocnym rosyjskim ataku na Kijów szef dyplomacji ukraińskiej Andrii Sybicha ponownie zaapelował o pilne dostarczenie Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej oraz myśliwców przechwytujących. Pacjenci ze skierowaniem łatwiej umówią się na pierwszą wizytę do 8 specjalistów. Od dziś e-rejestracja została rozszerzona, co umożliwi nie tylko rezerwowanie terminów, ale też odwoływanie wizyt. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Zmiany ułatwią dostęp do lekarzy specjalistów i znalezienie wolnych terminów wizyt, podkreśla wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
4: To jest możliwość umawiania się nie tylko do kardiologa, tylko kolejne zakresy poradni.
3: Dzięki centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Pacjenci mogą zapisywać się przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, a także, tak jak do tej pory, telefonicznie albo osobiście w placówce, która dokona rejestracji w systemie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: A docelowo systemem e-rejestracji mają być objęci wszyscy lekarze specjaliści. 15 polskich organizacji społecznych na Litwie zaapelowało do władz Litwy i Polski o sprawdzenie, czy podczas reorganizacji szkół w rejonie trockim polskie placówki były traktowane na równi ze szkołami litewskimi. Chodzi o gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu oraz szkołę imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.
5: Europejska Fundacja Praw Człowieka w Wilnie wskazuje, że szkoły polskie i litewskie prawdopodobnie nie były traktowane według tych samych zasad. Chodzi o placówki, w których liczba uczniów była zbyt mała, by mogły zachować samodzielność.
6: Niektórym szkołom zapewniano dodatkowe finansowanie albo pozwalano rejestrować uczniów w innej placówce, aby mogły nadal działać.
5: Wyjaśnia Beata Pietkiewicz, prezes organizacji Forum Wileńskie.
6: Wobec polskich szkół takich rozwiązań nie zastosowano. Pod koniec sierpnia utracą one swoją samodzielność.
5: Organizacje zaapelowały do władz Litwy m.in. o przeprowadzenie niezależnego audytu oraz sprawdzenie, czy wobec wszystkich placówek stosowano jednakowe kryteria. W apelu skierowanym do władz Polski organizacje poprosiły m.in. o uwzględnienie

0: Uwzględnianie kwestii ochrony polskich szkół w relacjach dwustronnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Bez opadów dziś tylko na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze z gradem. Do tego upał. Na północy troszkę chłodniej, o 24 stopni. Poza tym około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
6: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
5: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Karkówka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Tu Polskie Radio Warszawa.
18: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Sobota, pierwszy dzień sierpnia, po 10:10 minut tylko trójkowy ekspres wjechał na antenę i od razu rozstąpiły się chmury, wyszło słońce. Cudownie. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy i zaczynamy biec na to wzgórze.

Zapraszam na wymianę doświadczeń do samej 13. Kate Bush. Pierwotnie planowałem, nawet wziąłem ze sobą winylową wersję albumu Never Forever Kate Bush, ale wybrałem jednak Running Up Dead Hill z The Hands of Love. Spóźnione lekko, ale zawsze szczere. Wszystkiego najlepszego i 100 lat w dobrym zdrowiu. I będziemy sobie słuchać przez kolejne lata nagrań Kate Bush właśnie. Ale nie będzie tak magicznie, tak nastrojowo i melancholijnie. Jesteśmy na półmetku wakacji, ale to wcale nie jest nawet środek lata, więc będziemy rozpędzać się powoli, powoli, aż osiągniemy tę prędkość światła, która zwykle towarzyszy nam. Ciekawe, kiedy to się wydarzy? No, jeśli nie teraz, to na pewno w następnym nagraniu, choć są tacy, którzy już będą tańczyć. Można tańczyć na trawie, ale nie w każdej części naszego ogródka na przykład, bo różne rzeczy tam się dzieją. Opowiadali o tym autorzy porannej audycji Zapraszamy do Trójki dziś, ale nie wiem, czy zauważyli, że prawie wszystkie mirabelki już spadły i to jest coś, co mówi nam o upływającym czasie. No ale teraz już wszyscy razem i The Farm.

All together now, to fun. I wszyscy możemy zakrzyknąć, bo od rana byliśmy oczywiście fanami siatkówki do 16, do 19 i do 17. W trzech chyba niespecjalnie długich setach odprawiamy Słowenię i zagramy w finale Ligi Narodów. Gratulacje, byliśmy siatkarzami, zawsze będziemy, a skoro siatkówka, to zawsze pozdrowienia dla stałego słuchacza pana Zenona z Legnicy.

0: RPM.
1: I tylko śpiewać i tańczyć, i tańczyć, i tańczyć. To ja już nie będę musiał, choć zapowiadałem, że być może to zrobię, kto przeczytał dzisiejszy wpis w mediach społecznościowych. A jeśli nie, to proszę zajrzeć, tam zawsze można czegoś więcej dowiedzieć się o Trójkowym Ekspresie i o tym, co między innymi dziś do 13. My rozgrywamy dopiero pierwszego seta, ale dobre wiadomości warto powtarzać. Polska-Słowenia 3-0 i jesteśmy w finale Ligi Narodów. To są te informacje. Jesteśmy oczywiście na Trójkowym Facebooku. Ja jestem na swoim oficjalnym, zapraszamy tam Państwa, facebook.com/trójka, no albo po prostu na Facebooku, proszę wpisać Paweł Kostrzewa, ja też gdzieś tam będę, proszę mnie szukać. Dziś do 13 sporo niespodzianek, czy jak powiem Państwu, że udało się i że Krzysztof Krawczyk zaśpiewa dzisiaj Purple Rain, to się uda. Uda się również to, że AC/DC w swoim chyba największym przeboju zaśpiewają do nas po polsku. No ale to będzie z przymrużeniem oka. Tymczasem The Strokes, Last Night.

Ze swojego debiutu Last Night, The Strokes, i to jest moja odpowiedź na ich najnowszy album. Sięgnęliśmy po debiut. Jeden z panów Piotrów już szykuje się do płukania złota. On od jutra w złotoryi. Drugi pan Piotr już pakuje się, ale żeby wypełnić walizki i wyruszyć na swoje wakacje. A ja już nie przeszkadzam panu. To jest przedział konduktorski, czyli przesyłki pod specjalnym nadzorem. Jeden z klasyków The Velvet Underground. Every time she puts on a

Już nie ten najsłynniejszy skład, już zmierzchała sława zespołu The Velvet Underground, a jednak trafiło im się takie niezwykłe nagranie, Rock and Roll. Potem wracali do tego nagrania różni artyści, m.in. Jane's Addiction. No a teraz ja wracam do czegoś, co zaczęło się 2 tygodnie temu. Słuchaliśmy trzech krótkich snów, tylko przykrótkich snów. Potem były listy na M z tym, co słyszymy w polskich w zagranicznych piosenkach i co wydaje nam się, że jest po polsku. Potem był Madness i mówiłem ci Sometimes. Ja nie mogę słyszeć niczego innego, odkąd dowiedziałem się, jak brzmią pierwsze dwa wersy nagrania Highway to Hell zespołu AC/DC. Ja nie wymyśliłem tego sam. Na YouTubie są tacy maherzy od losu, którzy umieją wysłyszeć to, czego nie ma w tych piosenkach. To był chyba Cyber Marian i on tam usłyszał, że ta piosenka zaczyna się tak. Jeden liże, jeden z nich.

Highway to Hell, AC/DC. A teraz piosenka, która zastąpi dziś, i to będzie takie zastąpienie na cały sierpień, zanim cała trójka zaśpiewa z nami i będziemy śpiewać razem, to teraz Tommy Lee zaśpiewa piosenkę z repertuaru swojego zespołu Motley Crue w czwartym sezonie, 8 odcinku serialu Californication. Jest taka scena, kiedy główny bohater, nasz ulubiony, duchowny, siedzi sobie w barze, a w rogu jest Tommy Lee przy fortepianie, wokół niego grupka tych, którzy chcą być blisko artysty i śpiewają razem Home, Sweet Home.

The Day Brings. Co przynosi dzień? Dzień przynosi trójkowy ekspres. Jest sobota, pierwszy dzień sierpnia. Jesteśmy na półmetku wakacji. Brad to w ramach Pearl Jam i inni w specjalnym przedziale trójkowego ekspresu. No i doczekaliśmy się. W końcu mamy premierowe nagranie. Mam nadzieję, że utkwi Państwu na dłużej niż tylko przez te kilka minut w trakcie dzisiejszej audycji.

Moim zdaniem to jest nagranie na całe długie lato, a zostało nam jeszcze prawie 2 miesiące tego kalendarzowego. Mystery Jets, A Hole to See the Sky Through Eye, A Hole to See the Sky Through Eye. A ja już szykuję się do prezentacji Krzysztofa Krawczyka. Ktoś napisał, Greg Dulli i Krzysztof Krawczyk, rozkład jazdy nie do przegapienia. No i właśnie teraz tak się wydarzy. Był taki rok, 1986, to znaczy, że to było 40 lat temu, pewnie niemal dokładnie. Alex Band towarzyszył Krzysztofowi Krawczykowi. Nagranie zostało zarejestrowane z jednej strony dla Polskiego Radia Poznań, a z drugiej strony było w polskiej telewizji. Polski tekst, bo to będzie Purple Rain Prince'a z polskim tekstem, napisał Andrzej Sobczak, ten sam, jeśli dobrze pamiętam, który napisał Dorosłe dzieci dla Turbo i Przeżyj to sam dla Lombardu. No właściwie lepszego intro chyba nie można mieć. Krzysztof Krawczyk, Dzień za dniem.

0: Nie oglądaj się za siebie, bo ostatnich gryzą psy, to mi przyszło do głowy. Za 3 minuty 11, słyszymy się za kilkanaście minut, a ja tylko powiem, że zaczniemy od płyty, którą kupiłem sobie za 320 czegoś w obcej walucie i pracowałem na nią cały długi tydzień.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
3: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
3: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
3: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawa oddaje hołd bohaterom powstania. Uroczystości odbyły się w Parku Dreszera na Mokotowie. Ponad 100 polskich strażaków jest w drodze do Hiszpanii. Pomogą w gaszeniu pożarów. Rosyjski ostrzał uszkodził litewską ambasadę w Kijowie. Trwa szacowanie strat. Mokotów oddał hołd bohaterom powstania warszawskiego. W parku imienia Gustawa Orlicz-Dreszera przy pomniku Mokotów walczący 1944 dobiegają końca uroczystości upamiętniające walki na terenie dzielnicy. Powstańcze oddziały toczyły tu zacięte boje z hitlerowcami aż 57 dni. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w parku. Agnieszko, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Rozmawiałaś z uczestnikami uroczystości. Powiedz, co mówili.

0: i jakie emocje im towarzyszyły.
1: No przede wszystkim refleksja i zaduma, ale też radość z tego, że nadal tutaj do Parku Dreschera każdego 1 sierpnia przychodzi tak wiele osób, mieszkańców dzielnicy, ale przede wszystkim harcerzy.
2: Z racji tego, że jesteśmy z Chłopca Mokotów, to ważne jest dla nas, żeby się tutaj pojawić. To jest taka okazja, kiedy możemy upamiętnić ten dzień.
3: Od dzieciństwa chodzę, ogólnie moi rodzice też byli harcerzami, więc we mnie wszczepili tą miłość do 1 sierpnia.
1: Szczególnie wybrzmiały tutaj dzisiaj słowa burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskiego, który mówił, że pamięć o powstaniu to wypełnianie testamentu tych, którzy zginęli tutaj właśnie na Mokotowie.
4: Ojcowie, dziadkowie, sąsiedzi chwycili za broń, nie z nienawiści, ale z miłości do ojczyzny, bo chcieli żyć w kraju, w którym nikt nie będzie decydował za nich, kim mają być i jak żyć.
1: A za chwilę uczestnicy dzisiejszych uroczystości przejdą głównymi ulicami dzielnicy, między innymi ulicą Puławską, dojdą do Dworkowej, gdzie mieści się tablica, która upamiętnia żołnierzy pułku AK Baszta, który bił się tutaj 82 lata temu.
0: A o tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. 105 polskich strażaków leci do Hiszpanii, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Szybki transport ratowników będzie możliwy dzięki współpracy z wojskiem. Komendant główny Państwowej Straży Wojciech Kruczek mówił przed odlotem strażaków, że Hiszpanom pomaga łącznie 14 krajów w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
5: 777 strażaków z tych 14 krajów bierze udział na przestrzeni praktycznie 3 miesięcy właśnie w prepozycjonowaniu w kilku krajach, które są najbardziej zagrożone. To jest działanie, które powoduje, że zabezpieczają się kraje już w ten sposób, żeby wzmocnić potencjał ratowniczy.
0: W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Budynek litewskiej ambasady w Kijowie został uszkodzony podczas nocnego rosyjskiego ataku. Pracownicy placówki nie odnieśli obrażeń. Rakieta spadła tuż przy ogrodzeniu ambasady. Wybuch uszkodził okna, dach i znajdujące się na nim panele słoneczne. Na terenie placówki są odłamki i ślady po eksplozji. Trwa szacowanie strat. Według ukraińskich służb w nocnych rosyjskich atakach na Kijów zginęło co najmniej 9 osób. A 30 zostało rannych. Po tym ostrzale Wołodymyr Zełenski ponowił apel do sojuszników o pilne dostawy systemów obrony powietrznej i pocisków do zestawów Patriot. Podkreślił, że brak rakiet przechwytujących zachęca Rosję do kolejnych ataków na jego kraj. Tymczasem Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu zdecydowanie podkreślił, że Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot, choć rozmowy w tej sprawie trwają.
6: Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących systemu Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji, mimo że w tym tygodniu przyjął Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Zapytany podczas posiedzenia gabinetu w rezydencji Camp David o rakiety Patriot, Donald Trump podkreślił swoje obawy związane z przekazaniem zaawansowanego amerykańskiego uzbrojenia, w tym technologii rakietowej. To poważny krok, jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego. Chciałby on otrzymać systemy Patriot i pociski Tomahawk, a wiadomo, że to broń śmiercionośna. Jedna ofensywna, druga defensywna. Trzeba postępować bardzo rozważnie i zachować wielką ostrożność. Jak dotąd nie wyraziliśmy na to zgody. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie takiej technologii to trudna decyzja. I choć nie sądzę, by do tego kiedykolwiek doszło, to trzeba pamiętać, że ludzie, którym się ją powierzy, mogą pewnego dnia zwrócić się przeciwko tobie, mówił Donald Trump. W obliczu nasilenia rosyjskich ataków powietrznych, Ukraina boryka się z chronicznym niedoborem pocisków Patriot, jedynej broni w jej arsenale, zdolnej do zestrzeliwania rakiet balistycznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ratownicy Topru ostrzegają przed skutkami upałów w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły 2 osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
7: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
0: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze z gradem.

0: Słonecznie tylko na krańcach południowo-wschodnich. Od 24 stopni na północy do 30 w centrum i 37 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Sobota i dopiero po 11, dopiero 8 minut po godzinie 11, druga godzina Trójkowego Ekspresu. Był taki pierwszy dzień sierpnia 1987 roku, kiedy ruszyła telewizja MTV Europe i choć ta piosenka na singlu ukazała się dużo wcześniej, to do niej specjalny taki animowany, nowoczesny klip został dołączony. No i to szczególne zdanie I Want My MTV. To był tak zwany opener tej stacji, która przetrwała ze 40 lat. Dire Straits, Money for Nothing.

Dire Straits i Sting oczywiście. Money for Nothing na albumie Brothers in Arms. To był 1985 rok. Dobrze pamiętam, byłem na obozie w Budapeszcie. 320 to były forinty. 320 forintów zapłaciłem za ten album, no ale mam go do dziś i dziś właśnie z tej analogowej, winylowej wersji słuchaliśmy właśnie tego nagrania. Cały tydzień zbierałem owoce, żeby sobie nabyć tę płytę. Ja myślę, że było warto.

Zastanawialiśmy się, ile to jest. 320 forintów. Właściwie ile to było? 320 forintów w 1986 roku, ale było niemało, jak powiedziałem. No ale to wszystko było warte, jak wspomniałem również. Daniel Ash tym razem, Walk This Way. To nie to Walk This Way, to Walk This Way Daniela Asha, ale też z taką nutą santanowską, prawda? Nieprzypadkowo, gdyby ktoś chciał sprawdzić, to oczywiście można to znaleźć i doczytać. Nieprzypadkowo Daniel Ash, kilka tygodni temu świętowaliśmy urodziny Petera Murphy'ego, dziś świętujemy Daniela Asha. On też po raz ostatni ma szóstkę z przodu, podobnie jak jego dawny kompol z zespołu Bauhaus. To teraz sięgamy po nową muzykę, ale to nie będzie taka najnowsza, to będzie odniesienie do tego, co wydarzyło się na krótkiej liście przebojów Trójkowego Ekspresu już przed 2 tygodniami. Jak ten czas leci. Wśród tych 5 niewyemitowanych nagrań coś, co chciałem wyróżnić i to się nie zmienia. I nie tylko dlatego, że bardzo lubię brzmienie głosu Paula Banksa. To bardzo dobra piosenka. Gdyby na przykład zespół U2 nagrał taką piosenkę i to byłby ich nowy singiel, to oni na pewno graliby w Trójkowym Ekspresie. Boundary Rider, Tycho i Paul Banks.

Bungie Rider, Tycho i Paul Banks. Jest trochę więcej tych nagrań od Tycho, one są dosyć podobne do siebie, ale to z Paulem Banksem, pewnie przez udział wokalisty zespołu Interpol, to czyni to nagranie naprawdę innym od pozostałych. Teraz Steve Mason, A Lot of Love, a ja zapowiem, że jeszcze dziś wrócimy do płyty, która ma 40 lat i to był album, na którym wykuwał się wielki styl pewnego amerykańskiego zespołu. No i to na razie tyle może z tych zapowiedzi.

Kiedyś Bita Band, A Lot of Love. Anita dzisiaj jest szczęśliwa i donosi o tym na naszych profilach SM-owych. Jedzie na koncert Nicka Cave'a i to jest jej najważniejsze wydarzenie, chyba nie tylko koncertowe tego roku, choć nie pierwszy raz będzie widziała artystę. Cieszymy się na ten fakt i gratulujemy. A z kolei Agnieszka donosi, że Mikołaj 8 lat, rozumiem, że syn, słuchając dzisiejszego Krzysztofa Krawczyka, zapytał, a to jest angielska piosenka w wersji z lektorem? Bardzo dobry, tak? Tak właśnie rośnie nowe pokolenie. Pierwszy dzień sierpnia to dzień urodzin Adama Duritza, wokalisty zespołu Counting Crows. I choć płyta August and Everything After ukazała się 14 września, to cały sierpień będziemy słuchać nagrań z tej płyty właśnie. To był ostatni singiel i tak kończy się ta płyta. Adam Duritz, Counting Crows, August and Everything After.

Nietypowo, bo od końca napoczynamy po raz kolejny ten album August and Everything After. Grupa Counting Crows, T-Bone Burnett, legenda studia producenckiego, stoi za brzmieniem tego niezwykłego albumu i przez cały sierpień w Trójkowym Ekspresie będziemy sobie jeszcze raz słuchać tego niezwykłego wydawnictwa. To teraz czas na nowe rzeczy. Bardzo trudna selekcja, bardzo skomplikowana selekcja, wielositowa, wielowarstwowa. Mieliśmy do tej pory tylko jedno nagranie, Mystery Jets, A Hole to See the Sky Through Eye. To teraz BBI, Change.

Możemy się umówić, że za tydzień znów będziemy słuchać razem tego nagrania. BBY, czyli BBY, Change. Panie Kubo, pan się nie boi. Cały trójkowy ekspres za panem stoi.

0: Jak się ma 21 lat, to można sobie życie ułożyć. Emiliana Torini, Unemployed in Summertime, to taka podróż do przeszłości. Tę płytę produkowali muzycy zespołu Tears for Fears, nawet napisali ze dwie piosenki na ten album, jeśli dobrze wszystko spamiętałem, ale ona sama jest królową na tym albumie. Proszę do niego wrócić koniecznie, a nie ma lepszej okazji niż lato. No to, żeby nie było, że na te nowe piosenki czekamy całymi długimi minutami, to ja już teraz jestem gotowy. Yard Act, Janie Said.
1: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds from here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't

Na co dzień generalnie hałasują, a tu trafiło im się właśnie takie nagranie. Janie Said i Adact w październiku, jak ustaliliśmy przed chwilą, będą grali w Warszawie. Trzeba się wybrać. A tutaj montuje nam się, powiedziałbym, płyta, taka marzeń, płyta, która prawdopodobnie się nigdy nie ukaże, ale będzie listą piosenek roku 2026 kojarzonych z Trójkowym Ekspresem. No to teraz jeszcze, mam nadzieję, że nie zapomnę w tym tygodniu, nie zapomniałem, bo pan... Chyba Adam to już teraz mnie zamordował. Żona ma urodziny, uwielbia Trójkowy Ekspres, słucha co sobotę Porcupine Tree dla pani.

Żona pozdrowiona, teraz pozdrawia Jura. Pan Jura, to znaczy myślę, że Jura Krakowsko-Częstochowska, pan Robert z Jury właśnie. Jak co tydzień powolne podróżowanie po domu wraz z ekspresem na full. To mi się bardzo podoba. I czas tak szybko płynie, tak przyjemnie z trójką. Wczoraj urodziny miał Grzegorz Turnał. Grzegorz, wszystkiego dobrego. Dziś z niezwykłej płyty, jeszcze ekspresowej, jeśli chodzi o tytuł. Historia pewnej podróży. I moje ulubione nagranie Marka Grechuty w jego wersji na tej płycie. Słowa Jan Zych, gdziekolwiek.

będziesz, gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek.

będziesz, cokolwiek się stanie. Będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera. Słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama.
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka.
5: Babcia.
6: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
7: Agata Biziuk.
6: I Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Słuchaj, Marian.
14: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 63 dni walki, która stała się symbolem, Polska pamięta o Powstaniu Warszawskim. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu dziś doszło do kolejnych silnych wstrząsów. Synoptycy ostrzegają przed upałem, tropikalną nocą i burzami. Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. To słowa premiera Donalda Tuska w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez 63 dni znacznie słabiej uzbrojeni od Niemców polscy żołnierze walczyli o każdy dom i każdy metr ziemi. Powstanie zakończyło się klęską, ale do dziś pozostaje dla Polaków symbolem determinacji i męstwa w walce o niepodległość. Premier w filmie w mediach społecznościowych podkreślił, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
20: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
19: Hołd bohaterom powstania oddał Mokotów. Uroczystości odbyły się w parku Dreszera, miejscu, gdzie toczyły się zacięte walki. Moment wybuchu powstania wspominał pan Jerzy, który przychodzi do parku co roku.
21: Moment powstania, byli

0: na podwórku. Ja wtedy miałem 12 lat. I naokoło Warszawy zaczęły być syreny. Ja leciałem do ojca, pytam się, co to jest, czy cała Warszawa się pali, czy jak. A tata mówi, synku, to jest nasze powstanie. No i tak to potem się zaczęło. Ci młodzi ludzie strasznie ginęli. Strasznie.
1: W czasie walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców oraz od 130 do 200 tysięcy cywilów. Co najmniej 9 osób zginęło, a 30 zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Kijów. Uszkodzony został budynek litewskiej ambasady w Kijowie. Rakieta spadła tuż przy ogrodzeniu ambasady. Pracownicy placówki nie odnieśli obrażeń.
2: Wybuch uszkodził kilka okien, dach, a także znajdujące się na nim panele słoneczne. Na terenie placówki znajdują się odłamki i ślady po eksplozji. Trwa szacowanie strat. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys poinformował, że w związku z incydentem do siedziby MSZ w Wilnie będzie wezwany przedstawiciel Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna. Jak napisał w serwisie X, rosyjska kampania terroru przeciwko Ukrainie trwa i nie ma żadnych ograniczeń. Nie widać żadnych oznak rzeczywistej woli jej zakończenia, osiągnięcia pokoju ani rozpoczęcia negocjacji. Atak potępił również prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który przypomniał, że Ukraina broni nie tylko swoich obywateli, lecz także bezpieczeństwa całej Europy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: 60 kolejnych wstrząsów po wczorajszym najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. Na polach flegrejskich w południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił rano. Był odczuwalny przede wszystkim w Pozzuoli i Bakoli, ale także w wielu dzielnicach Neapolu.
3: Służby sprawdzają stan budynków. Straż pożarna ewakuowała 22 rodziny z uszkodzonych domów. Udało się też uratować 80-letniego schorowanego mężczyznę z uszkodzonego budynku. Ze względów bezpieczeństwa zamknięty pozostaje port w Pozzuoli. Po dzisiejszych wstrząsach nie ma nowych informacji o osobach rannych. Wielu mieszkańców spędziło noc poza domami, w samochodach u bliskich lub w przygotowanych punktach pomocy. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi na południu Włoch rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Upały nie odpuszczają, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski. Miejscami obowiązują alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Tam bardzo wysokie temperatury. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii powiedział Polskiemu Radio, że ciepła będzie także najbliższa noc.
4: Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura na termometrach w cieniu może wzrosnąć nawet do 37 stopni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna w centrum, na południu oraz południowym wschodzie będzie wyższa od 18 stopni Celsjusza. W tych częściach kraju będzie to noc tropikalna.
1: Więcej o pogodzie już za chwilę. Wojskowe śmigłowce i potężne samoloty transportowe na lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczyna się Mazury Air Show. Impreza zorganizowana po raz 25. Jakie konkretnie maszyny zobaczymy w tym roku? O tym wieloletni komentator pokazów Michał Andrachiewicz.
5: W tym roku na wystawie statycznej będziemy mieć 9 statków powietrznych, w tym Apache, w tym słynny śmigłowiec z Afganistanu Mi-24, w powietrzu Black Hawk, Hercules, latające łodzie, samoloty ultralekkie.
1: Pokazy w Wilamowie dziś i jutro.
6: Klimat.
1: W większości kraju dobra jakość powietrza, w centrum i na południu lokalnie umiarkowana. 45% generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, bez opadów na południowym wschodzie. Poza tym deszczowo i burzowo. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr osiągający nawet 110 km na godzinę. Od 22 stopni nad morzem do 29 na Dolnym Śląsku, 32 w centrum i 36 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
11: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
10: Iga Cembrzyńska i Mój Intymny Świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę.

0: Kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Nawet jeszcze nie jest 8 minut po południu. Trzecia tercja Trójkowego Ekspresu przed nami. Czy ja mówiłem Państwu, że dziś spotykamy się po raz 20 w trzecim sezonie? Tak, dzisiaj 20 edycja Trójkowego Ekspresu. Każdą dziesiątkę podsumowujemy z Beatlesami, dziękując za uwagę i za obecność.

The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band to repryza niemal na sam koniec tego słynnego albumu. Beatlesi powrócą za tydzień, bo w tygodniu minie 60 lat od wydania albumu Revolver. No i jeszcze jedna gratka dla Beatlesów, dla fanów Beatlesów. Jakkolwiek dziwacznie to nie zabrzmi, właśnie ukazała się nowa płyta, ukazuje się nowa płyta. Nawet więcej tych płyt, Rubber Soul z wieloma dodatkami. Jeśli ktoś uwielbia Beatlesów, to pewnie i to będzie musiał mieć na swojej półce.

Zawsze w cieniu Bruce'a Springsteena. Trochę tak. John Mellencamp, Cherry Bomb. To była połowa lat 80. mniej więcej. Cherry Bomb było wielkim przebojem. Teraz ukazuje się składankowa płyta, na której między innymi jest to nagranie. Tamten kobiecy głos to Crystal Tarifiero. Ona śpiewała oczywiście również z Bruce'em Springsteenem, ale odpowiedzialna jest za kilka takich ciekawych wydarzeń w historii muzyki rozrywkowej. Między innymi odpowiada za aranżowanie wokali w jednym z przebojów Billego Joela i to w jednym z tych największych, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj Cherry Bomb i tu też takie przesłuchy, które można słyszeć w tym nagraniu. Przez lata myślano chyba, że John Mellencamp śpiewa w tym nagraniu, w tej pierwszej linijce, That's when a smoke was a smoke, a tam chodziło That's when a sport was a sport, bo jako młody chłopak John Mellencamp chodził do jakiegoś klubu i uprawiał pewnie jakąś dyscyplinę. My wracamy do teraźniejszości. Flecze, flecze.

To też mogliby nagrać YouTube. Układamy im całkiem niezłą płytę. Fletcher, Street Lights. Przygotowując ten rozkład jazdy na dzisiejszą sobotę, w ciągu tygodnia słuchałem różnych nagrań. Myślałem sobie o zespole Spear of Destiny. Zresztą na zdjęciu widzą Państwo kilka albumów analogowych, które wziąłem ze sobą. No i tak pomyślałem, skąd mi to Spear of Destiny do głowy przyszło. I spojrzałem do historii muzyki rozrywkowej i okazało się, że Kirk Brandon, wokalista Spear of Destiny i jeszcze takiego innego zespołu Theater of Hate, oczywiście znanych z audycji programu trzeciego, ma 70 lat. Dziś kończy Kirk Brandon 70 lat.

I on w tym roku też ma urodziny. Kirk Brandon, Speed of Destiny, So In Love With You. Najczęściej pamiętam wtedy z trójki płytę One Eyed Jacks zespołu Speed of Destiny, a to jest płyta The Price You Pay. Każdy ma też jakąś rocznicę. Dagmara i Piotr mają szóstą, swoją własną.

Season Changed i zmieniła się pogoda, to zespół The Bends. Nazywają się tak jak jeden z albumów zespołu Radiohead. Po raz pierwszy w trójkowym ekspresie miały być 3, a tu już jest 5 premier w jednej audycji ledwie. Niby jesteśmy tu przez chwilę, a jeden ze słuchaczy zdążył wsiąść do samolotu, zrobić zdjęcie jak wystartował i już wylądował i już jest gdzieś nad morzem na wakacjach. Taki to pożyje. Obiecywałem Ariem z albumu, kiedy wykuwał się powoli w niektórych nagraniach styl tego zespołu. Na przykład w Cuyahoga słychać ten melancholijny, romantyczny Ariem, a w Fall on Me ten, który ma zadatki na przeboje.

0: No też nie wiadomo, kiedy minęły 4 dekady R.E.M.
1: Dzisiaj mam dla Państwa niespodziankę. O 12.30 w trzecim odcinku naszej trasy specjalnej, bo 10, 11, 12, tak, w trzecim. 22 i 7 trójek i mam dla Państwa trzy ostatnie płyty Roberta Planta, album Saving Grace. Dziś pomyślałem, że spróbujemy Państwa zaskoczyć. Gosia jest przy telefonie, będzie Państwu służyć tymi albumami. Saving Grace, Robert Plant, z okazji pierwszego dnia sierpnia, tak po prostu to sobie wymyśliłem. Więc prosimy o telefony, a jeśli chodzi o Roberta Planta, to ja bym chciał wrócić do piosenki, która okazała się w lipcu 83 roku i pamiętam, że wtedy w jakiejś audycji była prezentowana, ja byłem na wakacjach i nagrałem sobie ją całą. Cała niespecjalnie mi się podobała, ale ta piosenka była wielka od pierwszej nuty.

Big Lock, Robert Plant, The Principle of Moments, taki tytuł nosi ten album. Państwo byli chętni, to rozdaliśmy więcej w trakcie tego nagrania, więc więcej niż trzy płyty Roberta Planta, Saving Grace znalazło swoich nowych właścicieli. Będzie się Państwu ta muzyka podobać, albo jeśli Państwo znają i podoba się, to znaczy, że będą mieli Państwo bardzo blisko siebie. Trójkowy ekspres. Najczęściej gramy do śmiechu, ale czasem gramy do łez. Dopadła nas w tym tygodniu jedna, właściwie nawet dwie smutne wiadomości, i to jednego dnia. W pożegnalną trasę zabieramy Glenna Hazarda i Kamińskiego.

Człowiek czeka cały tydzień, tu nagle bum i prawie 3 godziny za nami. Na szczęście miłość, muzyka, karnawał i życie są wieczne i będą trwać w nieskończoność.

Gosia Jakubowska zadbała o to, żeby Trójkowy Ekspres się zmaterializował. Gosia jeszcze wróci dziś o 23:00. Zapraszam na jej audycję N3. Olga Szućko zrealizowała dzisiejszy Trójkowy Ekspres, a przez radio mówił do państwa Paweł Kostrzewa. Za chwil kilka, wszystko wszędzie teraz, ale dziś nie Kasia Borowiecka, tylko widzę Riko Jaźwiński. Więc on zaprasza państwa po 13:00. Po 15:00, sobotnia po południu, sobotnia tonacja Trójki Piotra Kaczkowskiego. A my już dziękujemy, życząc dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia. Yeah.

0: Sól, Bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
1: Robimy ogniska.
2: Już jestem ogrywany tutaj.
3: Tu sąsiad osypki wyrabia.
4: Coś pięknego.
0: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
6: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pamięć o największej zbrodni powstania warszawskiego, hołd ofiarom rzezi woli oddał prezydent. Polska potępia rosyjski terror w Kijowie. Co najmniej 9 osób zginęło w nocy w atakach. Krytycznie niski poziom Dunaju. W ten weekend możliwe wyłączenie elektrowni jądrowej w Pokrz. Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary rzezi woli, największej masakry ludności cywilnej dokonanej przez oddziały SS w pierwszych dniach powstania warszawskiego. W pierwszych dniach powstania zamordowano od 30 do nawet 65 tysięcy cywilów, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, co mówił prezydent podczas tych uroczystości?
17: Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że tablica w miejscu kaźni 4000 ofiar rzezi woli przy Parku Szymańskiego opowiada o tragedii ludności cywilnej, która nie była gotowa walczyć zbrojnie i po prostu chciała przetrwać okupację, ale zawsze życzliwie patrzyła na partyzantów. Tymczasem na Woli mordowano bez litości kobiety, dzieci i starców.
18: Każda klatka, każda brama, każdy chodnik warszawskiej Woli jest skropiony krwią cywilów, których mordowali Niemcy z brutalnością.
17: Prezydent przypomniał także, że niemieccy mordercy nie zostali do końca rozliczeni za zbrodnie na Woli, a niektórzy z nich później robili kariery samorządowe. Wikariusz parafii świętego Wojciecha, ksiądz Włodzimierz Kwieciński, dodaje, że hitlerowcy zaczęli strzelać do cywilów zgromadzonych przy kościele.
19: Którzy przeżyli, wywiezieni byli do obozu w Pruszkowie, a potem do pracy w Niemczech. Sam prawdopodobnie również był w tej grupie uratowanych, na szczęście mój ojciec.
17: Trudno dokładnie oszacować liczbę ofiar rzezi woli, ponieważ ciała pomordowanych były natychmiast palone przez specjalne oddziały więźniów.
7: Tym wszystkim Michał Makowski, dziękuję za relację. MSZ potępia rosyjskie ataki na Kijów. Minionej nocy zginęło w nich co najmniej 9 osób,

0: kilkadziesiąt jest rannych. Rosja użyła rakiet balistycznych. Polski resort dyplomacji oświadczył, że atak na Kijów to kolejna zbrodnia wymierzona w cywilów. Za niepokojące uznał też informacje o uszkodzeniu gmachu ambasady Litwy w Kijowie. Polscy strażacy wylecieli do Hiszpanii wesprzeć tamtejszych ratowników. W okolicach Toledo panują bardzo trudne warunki pogodowe. W regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia przed pożarami. Temperatura wynosi niemal 40 stopni. Będziemy brać udział w gaszeniu pożarów pieszo, bez użycia pojazdów, w trudno dostępnych miejscach, mówili naszemu reporterowi.
1: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze, 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menadżmencie. Będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Sytuacja jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
2: Każdy ma tutaj oparcie w każdym, nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób. Jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę i mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu. Zbieramy to cenne doświadczenie, które już niestety przydało nam się w tym roku w Polsce.
0: Ich misja będzie trwała miesiąc, potem poleci kolejna ekipa strażaków. Do 67 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą a Marokiem. Wśród ofiar są zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Kryzys migracyjny w Ceucie ma wiele wymiarów, mówił w Polskim Radiu profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podkreślił, że państwa powinny robić wszystko, aby nikt nie musiał z nich emigrować.
3: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie, natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
0: Do eksklawy w czwartek i piątek przedostało się około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów z Maroka. Hiszpania wysłała na miejsce wojsko. Wczoraj wieczorem rząd Pedro Sancheza poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Elektrownia atomowa Pokrzyż, która wytwarza ponad połowę prądu na Węgrzech, może zostać wyłączona z powodu rekordowo niskiego stanu Dunaju. Premier Peter Modzior zapowiada ograniczenie w zużyciu prądu przez duże firmy. Także w Bułgarii Dunaj osiągnął najniższy poziom od początku pomiarów. Część doliny przypomina pustynię. Są utrudnienia w żegludze, mówi Iwelin Zanew z Bułgarskiej Agencji do Spraw Utrzymania Dunaju. Na najtrudniejszych odcinkach są jednostki, które osiadły na mieliźnie, poza torem wodnym. Gdy poziom wody wynosi około 1,30 m poniżej niskiego poziomu żeglugowego, nie ma możliwości przepłynięcia statków przy maksymalnym obciążeniu. Takie jednostki są oznaczane jako zagrożenie nawigacyjne. Według prognoz poziom wody w Dunaju może się obniżyć o kolejne 2 cm w przyszłym tygodniu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam bez opadów. Poza tym deszcz oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. W Ustce i Gdańsku 22 stopnie, w Poznaniu 26, w Suwałkach 27, w Zakopanem 30, w Warszawie 32, a w Rzeszowie 36.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam w niedzielę od 14 do 16.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Ciągle z nami w Trójce przy konsolecie Olga Szućko. 8 minut po 13.
7: Wszystko, wszędzie, teraz.
6: Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. Witam Państwa dzisiaj w zastępstwie Katarzyny Borowieckiej, ale oczywiście wszystko, wszędzie, teraz, jak zawsze w sobotę do 15. Być może dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż to zwykle u Katarzyny, no ale też nie będę ukrywał, że audycje zdominują tematy mi najbliższe, czyli te filmowe, dotyczące przede wszystkim kończących się, zaczynających się albo trwających festiwali filmowych. Sporo gości, ale o tym więcej może za chwilę, bo troszeczkę czas nas goni na pierwsze spotkanie. To wyjaśni się za kilka minut. Natomiast zgodnie też z obietnicą z wczoraj z audycji trójkowo-filmowo, bo ciągle trudno nam się oswoić z tą myślą o tym, że przedwczoraj odeszła Iga Cembrzyńska. Dzisiaj też do 15 w Trójce chciałbym powspominać tę wybitną aktorkę i piosenkarkę, powspominać ją muzycznie. Wczoraj sięgnąłem po płytę Mój Intymny Świat, koncert w Trójce, właśnie tutaj u nas zarejestrowany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Był tytułowy utwór, dzisiaj sięgniemy nie raz zresztą, jak sądzę, do 15 po te inne. Iga Cembrzyńska miała w repertuarze piosenki bardziej nostalgiczne, wiele też tych takich bardzo wesołych, a sama była osobą pełną życia, pełną humoru, dystansu do siebie, ludzi, świata, więc myślę, nie będziemy się dzisiaj smucić. I wspominając tę wybitną aktorkę, może posłuchajmy tych weselszych piosenek z jej repertuaru, o choćby takiej jak ta.

Powiedziałam, idź lepiej do niej, kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta,

0: Iga Cemrzyńska, koncert w Trójce i my też jeszcze dzisiaj wrócimy do wspomnień związanych z tą wybitną aktorką i piosenkarką, a nawet właściwie myślę, że za chwilę, bo w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zaczyna się dzisiaj jubileuszowy 20. Festiwal Filmu i Sztuki. Dwa brzegi już ze mną, chociaż na odległość. Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dzień dobry, Grażyno.
1: Dzień dobry.
0: I oczywiście wiem, że podczas tego jubileuszu będzie okazja do wielu wspomnień, a wspomnienia związane z Igą Cemrzyńską też na tym festiwalu na pewno będą obecne.
1: Tak, słuchałam tego utworu w jej wykonaniu i przypomniałam sobie, kiedy Iga Cemrzyńska była u nas na Dwóch Brzegach, razem oczywiście z Andrzejem Kondratiukiem. Organizowaliśmy retrospektywny przegląd ich wspólnej twórczości filmowej. To było też związane z premierą wtedy filmu Bar pod Młynkiem. Pamiętasz?
0: Tak,
1: piękny obraz.
0: Kolejny gzowski film, prawda?
1: Tak, właśnie. Także będziemy ich tu bardzo pamiętać i Igę, i Andrzeja Kondratiuka. I tak myślę, że może oni są szczęśliwi, że są już razem znowu.
0: No właśnie.
1: Kochali. Bardzo byli ze sobą razem. Bardzo.
0: Iga naprawdę... No z trudem wielkim znosiła ten brak Andrzeja Kondratiuka. Oni byli jak naczynia połączone.
1: Tak.
0: I tak tacy też zostaną w naszych wspomnieniach. Ale my powiedzmy o tym, co przed nami, bo właściwie wszystko zaczyna się dzisiaj i potrwa jeszcze cały kolejny tydzień. I wiem, że jesteś w tym momencie osobą bardzo, bardzo zajętą, więc się cieszę, że udało nam się chociaż na chwilę połączyć, bo zdaje się, jesteś tuż po konferencji prasowej, a... Za chwilę spotkanie z naszą wielką międzynarodową gwiazdą. Tak,
1: z Joanną Kulik, ponieważ trwa jeszcze pokaz filmu Ojczyzna. Nie mogło być inaczej, by nie pokazać na Dwóch Brzegach tego filmu nagrodzonego w Cannes Złotą Palmą za reżyserię. No ale przede wszystkim cieszę się, że rzeczywiście Jasia Kulik nas odwiedziła, bo jest taką aktorką, która towarzyszy Pawłowi Pawlikowskiemu od kilkunastu lat i myślę nawet, biorąc pod uwagę, że zagrała w każdym z filmów jego trylogii, a także w jego filmie francuskim Kobieta z Piątej Dzielnicy, że film Pawła Pawlikowskiego bez Joasi Kulik nie ma szans na sukces.
0: No właśnie. No, wprawdzie, ja już to nawet mówiłem w Trójce, że Joanna Kulik za bardzo się w Ojczyźnie nie nagrała, ale się na pewno naśpiewała, prawda?
1: Tak.
0: No bo to jest taka specjalna rola, taki specjalny udział, zresztą podobny jak Widzie, prawda? No gra piosenkarka.
1: Tak. No i za chwilę rzeczywiście o 13.30 rozpoczyna się z nią spotkanie, a zaraz potem 16.30 u nas uroczyste otwarcie tej 20. jubileuszowej edycji.
0: A to dosyć wczesna pora.
1: No tak, bo my musimy pomieścić dużo wydarzeń w tę sobotę otwierającą festiwal i dlatego o 16.30 otwarcie pokazujemy film Lukasa Donta Tchórz, też nagrody aktorskie w Cannes w tym roku, a potem o 21.00 na zamku w Kazimierzu, w ruinach kazimierskiego zamku, wszyscy przenosimy się tam na koncert Mazolewski, Dorociński, Witkacy, kompozycje astronomiczne. Tu jeszcze w międzyczasie tak zwanym, w dużym kinie, w kinie Wheel of Cinema, otwarcie retrospektywy Mój wiek XXI, Jana

0: na Komasy i pokaz filmu Dobry chłopiec, ale poprzedzonego jego krótkim metrażem Fajnie, że jesteś. Pamiętasz, on zrobił taki 16-minutowy filmik, który zresztą był pokazywany w sekcji Cine Fondation w Cannes. I to był taki pierwszy mały sukces Jana Komasy, a dziś już robimy mu Na dwóch brzegach retrospektywę.
1: No i chyba się nie mylę, prawda? Janek albo już jest z wami w Kazimierzu,
0: tak,
1: albo
0: jest. Dojeżdża, tak? Właśnie.
1: Aha,
0: tak,
1: czyli
0: tak.
1: Za chwilkę będzie, czyli oczywiście też spotkanie z nim, rozmowa z nim, tak jak z wieloma artystami, którzy dopiero przybędą. No i tutaj musimy chyba wszystkich uspokoić, bo myślę, że odetchnęłaś z wielką ulgą wczoraj, gdy wyjaśniło się to wszystko, co dotyczyło wody w Kazimierzu Dolnym. Wcześniej były te niepokojące informacje, ale już od wczoraj wszystko wiadomo, woda nadaje się absolutnie, ta z wodociągów.
0: Tak, wszystko jest w porządku. Oczywiście, że była to dla nas bardzo trudna sytuacja, choć ona, no powiedzmy, nie zagrażała bezpośrednio festiwalowi. Co więcej, my dzięki naszej współpracy z Cisowianką mieliśmy pewność, że krystalicznie czystą wodę pitną zapewnimy wszystkim naszym widzom i widzkom, gdyby sytuacja się utrzymywała, ale ona oczywiście była bardzo nieprzyjemna. Ale szybciutko, na szczęście, sobie z tym poradzono i już teraz, jeśli chodzi o czystość, to mówimy tylko o czystych emocjach i czystych, pięknych wrażeniach.
1: No właśnie, i możemy naprawdę bez żadnych obaw wybierać się do Kazimierza Dolnego dzisiaj, jutro i cały kolejny tydzień. Wszystko się dzisiaj zaczyna takimi mocnymi akcentami zaczynacie, ale mam nadzieję, że te emocje zostaną utrzymane do końca. Ja będę miał okazję je poczuć od poniedziałku.
0: Zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, tak jak mówisz, zaczynamy mocnymi akcentami, ale wiesz, tak ustawialiśmy program, żeby każdy, jeśli przyjedzie nawet na jeden dzień, to poczuł mocne akcenty.
1: No tak, szczególnie, że tak wiele w tym roku świetnych tych pokaneńskich filmów, właściwie wszyscy najważniejsi laureaci, a to tylko część programu.
0: Tak, mamy także te filmy z Cannes, które nie dostały nagrody, ale na pewno były warte, są warte obejrzenia i odnotowania. Ja też się bardzo cieszę, że jutro dołącza do nas Anna Dymna, bo to jest ten cykl aktorski, retrospektywa aktorska, którą Na dwóch brzegach od początku robimy. I Anna Dymna, która jest niezwykłą postacią nawet nie tyle w polskim kinie i teatrze, ale w ogóle w polskiej kulturze, będzie od jutra z nami. Będzie też salon poezji z nią. Oczywiście te filmy, w których zagrała, choć nie będą to filmy, z których jest najbardziej popularna, bo one są bez przerwy w telewizji.
1: Nie wiem, czy chyba wiem, o czym mówisz, tak.
0: Dokładnie. Więc natomiast będzie na przykład, przypomnimy, taki film Barbary Sass, Tylko strach, gdzie Ania Dymna zagrała dziennikarkę telewizyjną, uzależnioną. I to jest obraz naprawdę genialnie zagrany przez nią, takiej kobiety, która walczy o siebie, ale to uzależnienie jest silniejsze, zwycięża. To była zresztą kreacja w latach 90. uznawana za jedną z najmocniejszych kreacji kobiecych w polskim kinie. Także Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. Wiesz, takie filmy troszkę
1: mniej znane, tak. No to świetny pomysł. Tak. Jasne, jasne. Dobrze, Grażyna, to ja już ci nie zabieram więcej czasu, bo wiem, że dosłownie za kilka minut zaczynasz spotkanie z Janną Kulik.
0: Dziękuję. Dziękuję za rozmowę i dziękuję, że Trójka jest z nami.
1: I będziemy oczywiście od poniedziałku relacje, audycje do końca festiwalu już bezpośrednio z Kazimierza Dolnego i mam nadzieję, że też się w którejś z audycji spotkam już całkiem w bezpośredniej bliskości obok siebie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy, życzymy udanego festiwalu. W Trójce była z nami Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna 20. już Festiwalu Filmu i Sztuki. Dwa brzegi oczywiście w Kazimierzu. No i skoro wspomnieliśmy Jannę Kulik, no to niech nam teraz Janna Kulik zaśpiewa, jeśli nawet nie możemy się z nią w tym momencie spotkać w Trójce, bo jest w Kazimierzu Dolnym. Z tego co wiem, nawet bardzo też zajęta w tej chwili, bo do ostatniego momentu przed spotkaniem udziela wywiadów.

0: Janna Kulik, dwa serduszka. No właśnie, w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, pokazywanym dzisiaj w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi, Janna Kulik śpiewa wyłącznie po niemiecku, bo też po niemiecku jest zrealizowany cały film z niemieckimi aktorami. My sięgnęliśmy po ten bardzo, myślę, już dobrze wszystkim znany utwór z wcześniejszego filmu Zimna Wojna, bo też, tak jak wspominałem, będziemy też wracać do trójkowego koncertu Igi Cembrzyńskiej, wspominając dzisiaj aktorkę. I gdy sięgnąłem po tę właśnie płytę, Mój intymny świat, koncert w Trójce, to pomyślałem sobie, że to jest może dobry pomysł, by dzisiaj do 15, szczególnie 1 sierpnia, w taki właśnie świąteczny, ważny dla Polaków dzień, by sięgnąć po utwory śpiewających aktorek i w tym wypadku wyłącznie polskich aktorek. Była Janna Kulik, będą kolejne. No ale teraz wreszcie pospieszyłem się na spotkanie z Grażyną Torbicką i teraz szybciutko powiem, co dzisiaj jeszcze w audycji do 15, bo sporo tych różnych spotkań. Dwukrotnie zajrzymy chociażby na 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, bo on się kończy jutro, czyli jeszcze dziś, jutro, ostatnie festiwalowe dni, projekcje. Na pewno opowiemy o wydarzeniu, które już za nami, to Polish Days, ale ważne wydarzenie nie tylko dla nas. Dowiadujemy się o tym, jakie nowe polskie filmy powstają właśnie lub też niedługo zostaną zrealizowane, ale to też spotkanie z gośćmi z zagranicy, którzy później prezentują chociażby nasze filmy na zagranicznych festiwalach. Porozmawiamy z Martą Krzeptowską, kierowniczką działu współpracy międzynarodowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, a także, bo to również gość Nowych Horyzontów, gościnie Nowych Horyzontów, spotkamy się z reżyserką Magdą Chmielewską, to właściwie reżyserka polsko-austriacka, która zaprezentowała na festiwalu swój film Ciało Teresy, to debiut, a jest to autorka, trzeba powiedzieć, współpracująca czy ucząca się od naprawdę ogromnych tuzów światowego, tak chyba mogę powiedzieć, kina. Zajrzymy do Giżycka, a dokładnie połączymy się z Pawłem Adamskim, by porozmawiać o trwającym cały czas do końca sierpnia festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, ale również Giżycko i również Warszawa. I już dzisiaj zapraszam też na dłuższe spotkanie z Janną Łapińską, dyrektorką artystyczną 51. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten wprawdzie dopiero w drugiej połowie września, ale już warto pomyśleć o hotelach, o karnetach, o filmach. Niedawno zostały ogłoszone listy z sekcji konkursowych i z Janną dzisiaj o nich porozmawiamy. No i zatrzymamy się jeszcze przy filmie, który cieszy się również w Polsce ogromną popularnością już od połowy właściwie czerwca. To Backrooms Bez Wyjścia. Horror, właściwie bardzo specyficzne kino i fenomen tegorocznych wakacji na całym świecie. O tym filmie porozmawiam z Janną Lisowską. No to sięgamy po płytę kolejnej śpiewającej aktorki i tym razem Aleksandra Nieśpielak.
1: Mieliśmy pójść do kina. Wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina. W przestrzeń pobiegnie myśl.

0: Śpiewające polskie aktorki dziś w Trójce do 15. Aleksandra Nieśpielak. Będą kolejne Wszystko, Wszędzie, Teraz. No i w tej audycji pierwsze dzisiaj nasze spotkanie z tegorocznym, kończącym się już, jak mówiłem, festiwalem Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Mieliśmy tam swoją reprezentantkę. Festiwal obserwuje Kinga Kursia. No i na pewno zgodziłaby się z takim stwierdzeniem, że pewnym odkryciem tego festiwalu, bo jest, była, no i jest ciągle Magdalena Chmielewska, reżyserka polsko-austriacka, właśnie odkryciem, bo może troszeczkę mniej znana w Polsce, we Wrocławiu zaprezentowała swój debiut Ciało Teresy i myślę, że na razie publiczność we Wrocławiu, a niedługo może też publiczność i w całym kraju będzie mogła tę autorkę poznać lepiej. Jej film to właściwie taka hybryda gatunkowa, bo nie jest to dosłownie dokument, chociaż troszeczkę film dokument przypomina, sięga do takich dokumentalnych narzędzi, a jednak jest to fikcja i też pierwszy film nakręcony w języku polskim, debiut pełnometrażowy. Nie będę tutaj przytaczał wszystkich nagród, które Ciało Teresy zdobyło, ale naprawdę sporo tych nagród, przede wszystkim właśnie w Austrii, bo z tym krajem związana była autorka. Autorka scenariusza, reżyserka i zarazem koproducentka tego filmu. Również swój udział w tworzeniu go miał dramaturg Robert Bolesto. No to poznajmy nieco lepiej także w Trójce Magdalenę Chmielewską i już oddaję głos Kindze Kursi.
1: Ze mną Magdalena Chmielewska, reżyserka polsko-austriacka, której pełnometrażowy debiut Ciało Teresy ma premierę na tegorocznym

0: festiwalu Nowe Horyzonty. Opowiedzmy na początku naszym słuchaczom i słuchaczkom o Twojej drodze filmowej, o tym, co Cię interesuje w kinie, ale także o Twoich studiach na Wiedeńskiej Akademii Filmowej.
1: Moja droga filmowa, tak po maturze, dostałam się na lingwistykę stosowaną, niemiecko-angielską. Jakby później uświadomiłam sobie, że to był właśnie klucz do tego, żeby móc w przyszłości uczyć się właśnie reżyserii, między innymi od Michaela Haneke czy Jessica Hausner, też Marie Kreutzer, która jest tutaj na festiwalu. Decyzja czy odwaga do tego, żeby uwierzyć w to, że ja mogę też podjąć się reżyserii, wydarzyła się dość późno, po właśnie ukończeniu studiów tych pierwszych, filmoznawstwo, lingwistyka stosowana. Pamiętam, że wróciłam z projektu filmowego dla Miry Nair, Spike Lee, w Afryce Środkowo-Wschodniej i wracając podjęłam decyzję właśnie, okej, próbuję zdawać na filmówkę w Wiedniu. W toku tych studiów uczyliśmy się z Michaelem Haneke reżyserowania scen i pamiętam, że to było bardzo wartościowe zajęcia, mimo tego, że uważam, że nie jest jakimś wybitnym pedagogiem, aczkolwiek w obrębie tej pracy i rozbrajaniu sceny, czy rozmowie o tym, jak aktor wchodzi w scenę, gdzie zaczynamy, jak opowiedzieć to, że tak jak on mówi, Scheiße ist am Dampfen, czyli gówno paruje, a tutaj my wszyscy udajemy, że nie paruje. Jakby ten sposób, jak taka jakby tu metodologia rzeczywiście bardzo do mnie trafiała i chyba do nas wszystkich. Też pamiętam, że powiedział mi raz, że mam dobrego nosa do fałszywych tonów w grze aktorskiej. Kiedyś omawialiśmy właśnie jego film Biała Wstążka i tam chodziło o sceny, gdzie poczułam, że jest jakaś scena, która coś mi nie zagrało i powiedziałam mu to, odważyłam się. Wspaniałe też zajęcia, przypominam sobie, z Jessica Hausner, która uczyła nas tego, jak przeprowadzić casting z aktorami, jak ich uruchamiać do tego, aby móc w tym castingu rzeczywiście znaleźć to, czego poszukujemy i dobić się jak najszybciej do takiej wiarygodności w grze aktorskiej. Z Marie Kreutzer też miałam szansę pracować w ramach zajęć z reżyserii. Pamiętam, że zachęciła nas bardzo, żebyśmy jako reżyserzy przybliżyli sobie technikę Meisnera i to rzeczywiście też było coś bardzo wartościowego, bo to bardzo pomaga w pracy z osobami nieaktorskimi. Też ostatnio, kiedy byłam wykładowczynią na Akademii Sztuki w Szczecinie i uczyłam osoby studenckie właśnie pracy z osobami aktorskimi, nieaktorskimi, to rzeczywiście bardzo się przydało nam w takim rozbrajaniu scen, jak najszybszym przybliżeniu się do tego, aby znaleźć w niej taką wiarygodność w scenie.
0: Ciało Teresy. Jest to niezwykły, fikcjonalizowany dokument, tak chyba można go nazwać, w którym wychodzisz od swojej historii rodzinnej, grasz w filmie, gra w nim również twoja mama, Teresa, która jest główną bohaterką, ale też jej ciało, jej historia. W filmie również pojawia się twoja siostra, a także jej synowie. Opowiedzmy proszę o tym, jak pracowałaś nad tym filmem.
1: Tak, rozwijałam swój debiut fabularny. To był zupełnie inny projekt, który został dofinansowany w developmencie i byłam tam jakby mocno w to zaangażowana. Ale w pewnym momencie też przyszło takie jakby może zmęczenie tamtym projektem, może jakieś takie myślenie o tym, czym może być film, gdzie ja poczułam, że i tutaj rzeczywiście w kontakcie z Teresą i jej problemami, które się w tym czasie wydarzyły, czy to właśnie wyjazd niefortunny do Berlina, w którym musiała mi pomóc stamtąd uciec, czy sprawa jej z partnerem. Jakby też jej ta ogromna wręcz miłość do tego parkingu, pracy, którą mogła mieć swojej własnej firmy, którą mogła mieć w wieku 60 lat i którą niestety zaraz po COVID-zie straciła, bo jakby nie było tej ochrony. I pamiętam, że ona to bardzo przeżyła wszystko i mną to bardzo poruszyło. Jak myślałam sobie, że jest to bardzo filmowe i ona sama jako postać, jej amplua, sposób jak się ubiera, jej takie też może niezajmowanie się pewnymi tematami, takie ciągłe bycie w akcji, kopaniu w ogródku. Jest to coś bardzo filmowego, a jednocześnie druga myśl, która do mnie doszła, to, że można byłoby tym dotknąć tego wszystkiego, co jest niewypowiedziane, jakiegoś mitu kobiecości w naszej rodzinie, losu kobiet. Ja pochodzę z klasy robotniczej, jako dziewczynka, młoda kobieta byłam świadkiem przemocy wobec kobiet w mojej rodzinie I pamiętam, że jakby nie rozmawiano o tym, ponieważ kobiety nie były jakby głównymi bohaterkami kadru systemowego. To jakby byli mężczyźni wtedy. Pragnienie jakby przetrwania, wszyscy próbowali jakoś przetrwać. Ja widzę w tych wszystkich postaciach jakąś ambiwalencję i uwikłanie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić film i wtedy już wiedziałam, że te perypetie i te wszystkie, ta historia jej strat, ona sama jako postać i

0: moje wspomnienia tego, które wydawało mi się, że mogły pomóc zbudować jakiś kontener opowieści, który mocno dotyka jakiejś prawdy, ale w sposób bardzo filmowy, że to mogłoby być coś ciekawego i że mi pomogłoby z kolei uwierzyć w to, że film może być czymś, co dotyka czegoś bardzo głębokiego i może ożywi może bardziej moją wiarę w to. Tak więc to był początek i wtedy natychmiast jakby napisałam treatment, podzieliłam się z nim z moją producentką w Wiedniu, która zaczęła natychmiast cytować Annie Ernaux i mówić o Chantal Akerman.
1: Ciało Teresy jest mierzeniem się bardzo szeroko z kontekstem migracji, awansu społecznego, historii klasy robotniczej, z której pochodzisz, ale też z prywatną historią tego, jak cała przemoc odłożyła się w ciele twojej matki, która bardzo często pojawia się ta metafora martwoty, martwoty matki, martwego ciała, zamrożenia, dysocjacji, a z drugiej strony widzimy, że drugie pokolenie kobiet, czyli ty i twoja siostra, bohaterki, które gra, mają do tego ciała jakiś dostęp. Próbują tę historię przemocy i tę historię zamrożenia i martwoty przepracować. Opowiedzmy o tym.
0: Tak, bardzo chciałam rzeczywiście, żeby opowiedzieć historię strat Teresy przez jej ciało, no bo na pewno nie przez dialogi. To Teresa nie jest osobą, która reflektuje na temat swojej przyszłości i chce o tym rozprawiać. Wydaje mi się, że jest to pokolenie właśnie, które no, musiało jakoś przeżyć, funkcjonować, a zwłaszcza kobiety, jakoś się w tym osadzić. No i rzeczywiście wszystko body remembers, ciało pamięta. I wydawało mi się, że to jest właśnie sposób, w jaki mogę subiektywizować postać Teresy. Więc jest to pierwszy mój film w języku polskim. I rzeczywiście to była moja mocna potrzeba jako autorki, aby móc wrócić do tych korzeni z narzędziami filmowymi, móc podotykać tych kontekstów, które gdzieś tam ja też dla siebie zamroziłam, bo wyjechałam, wrócić do tego i jeszcze raz sobie to opowiedzieć, że my możemy jeszcze raz sobie opowiedzieć historię, znaleźć nową narrację, która może jest bardziej budująca, a film rzeczywiście jest takim medium, które pozwala na dwuznaczność, na pokazanie jakichś uwikłań, czy wielu stron, wielu aspektów sytuacji, która jakby w innych kontekstach mogła być bardzo tak biało-czarno opisana, zapamiętana.
2: Z reżyserką Magdaleną Chmielewską rozmawiała Kinga Kurysia i raz jeszcze dzisiaj zajrzymy na kończący się jutro 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a zrobimy to za nieco ponad godzinę. Tymczasem możemy troszkę potańczyć, bo na dancing zaprosi nas Krystyna Janda.

0: tej obcej osobie.
1: Dancing Krystyna Janda. Na razie ten dancing porzucamy, by wrócić do kina. I za chwilę już na pewno przyda się mój adres mailowy. Przypominam, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl, bo będziemy mieli oczywiście też dla słuchaczy Trójki zaproszenia, za kilka minut zaproszenia do naszego kina w Ogrodzie Trójki. Kolejna projekcja w zbliżający się piątek to film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Nieco więcej o nim powiem właśnie za kilka minut, bo w tej chwili zatrzymamy się przy filmie, który jest już obecny w repertuarze naszych kin od połowy mniej więcej czerwca, a który jest ciągle tak bardzo popularny w te wakacje, że właściwie możemy mówić, że jest to fenomen tego lata. Już za chwilę spotkanie z moją kolejną gościnią.
2: Wszystko, wszędzie, teraz.
1: W Trójce z nami Iwona Lisowska, reprezentująca firmę dystrybucyjną Monolith Film. No i myślę, że możemy się zgodzić co do tego, że film Backrooms Bez Wyjścia to pewien fenomen tegorocznych wakacji.
3: Absolutnie. To jest film, który już w tym momencie ma na koncie 750 tysięcy widzów tylko w Polsce. Ten film przy budżecie 10 milionów dolarów zarobił już 400. Liczby we wszystkich mediach społecznościowych są przebijające sufit i wydaje mi się, że jakiekolwiek oczekiwania i producentów, i samych twórców, i też nas, dystrybutora, bo spodziewaliśmy się, że to będzie coś, na co ludzie czekają, ale że to będzie takie oczekiwanie i taki sukces, to i my jesteśmy zaskoczeni, ale oczywiście też i zadowoleni.
1: Oczywiście ogromne zainteresowanie widzów tym filmem. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, o czym mówimy, to może troszeczkę wprowadźmy w treść, wprowadźmy w historię, która opowiadana jest na ekranie, bo to z jednej strony no coś bardzo prostego, a z drugiej strony właściwie mówimy o swoistym horrorze.
3: Tak, to co najbardziej się podoba w tym filmie jest wielopoziomowością, która pozwala ten film zrozumieć dokładnie tak, jak każda jedna kolejna osoba chce go zrozumieć. W bardzo dużym uproszczeniu w filmie chodzi o to, że wchodzimy do jakichś dziwnych miejsc, dziwnych korytarzy, których końca nie widać. Nasz główny bohater pracuje w sklepie i w którymś momencie odkrywa tajemnicze przejście do jakby drugiego świata,

0: który jest usłany przerażającą, jednostajną żółcią korytarzy i dokładnie tą samą wykładziną w każdym kolejnym pokoju. I to jest tak naprawdę cały zamysł tego filmu, a wszystko to wyrosło z fenomenu internetu. Twórca creepypasty Backrooms był nastolatkiem, kiedy zaczął to tworzyć i stał się teraz jednym z najbardziej gorących nazwisk Hollywood, bo stanął za kamerą filmu kinowego właśnie Backrooms bez wyjścia. I odniósł gigantyczny sukces i jako twórca internetowy, i też jako twórca, który swój własny produkt przeniósł z internetu na kinowy ekran.
1: Czyli możemy właściwie powiedzieć, że to taka jego troszeczkę obsesja, może taka klaustrofobiczna obsesja, wyobrażenie o istnieniu tego równoległego świata, tak?
0: Tak, tym bardziej, że wejście do tego świata powoduje wielość możliwości się obracania w nim. Czyli każde pójście w prawo, w lewo, na wprost, wybranie któregoś z korytarzy powoduje wielość możliwości tego, w jaki sposób nasza droga w tym równoległym, powiedzmy, świecie się potoczy. I on z tego skorzystał przy tworzeniu swojego fenomenu internetowego i pociągnął za sobą naprawdę miliony osób, które tworzyły z nim tę alternatywną rzeczywistość w internecie.
1: No i oczywiście pociągnął za sobą też znakomitych aktorów, no bo myślę, że powinniśmy o nich wspomnieć. Przynajmniej ta dwójka w głównych rolach to naprawdę światowe gwiazdy.
0: Absolutnie, absolutnie światowe gwiazdy, nominacje do Oscara w tle, ale to, co w tym filmie też jest bardzo interesujące i super zaskakujące, to jest obsadzenie epizodów. Jest jeden epizod, który skradł w którymś momencie też memy internetowe. To jest epizod byłego koszykarza o wzroście 2,31. Jego warunki zostały wykorzystane w przełożeniu jeden do jednego na potrzeby filmu o charakterze filmu grozy, że tak powiem. Jeśli ktoś nie widział filmu, to nie będę spoilerować, bo on występuje gdzieś dopiero pod koniec tej opowieści. Poza tym mam wrażenie, że cała obsada zapracowała na to, żeby minimalizmem wypracować pewien rodzaj lęku i niedopowiedzenia.
1: A no właśnie, a w tych głównych rolach oczywiście ci najbardziej znani aktorzy, rzeczywiście z pewnym już dorobkiem oscarowym, a przynajmniej jeśli chodzi o nominacje, czyli Chiwetel Ejiofor i Renate Reinswe, norweska aktorka, bardzo przecież teraz już popularna na całym świecie. I niespodzianka dla wszystkich widzów, bo chociaż film Backrooms bez wyjścia miał już swoją premierę pod koniec czerwca w naszym kraju, to można ten film oglądać w nieco innej odsłonie, bo to od niedawna właśnie wasza niespodzianka dla widzów, tak?
0: Tak, od 31 lipca w kinach jest nowa, rozszerzona wersja filmu dostępna dla widzów. Ona jest poszerzona o 15-minutowy materiał, który pojawia się po napisach i po prostu jest więcej Backrooms w Backrooms. Ta wersja filmu nazywa się Backrooms bez wyjścia, wersja rozszerzona. Dla fanów na pewno super gratka. Chodzimy tymi korytarzami jeszcze kawałek dłużej.
1: Wspomniałaś już o pięknej statystyce dotyczącej tego filmu, ale to ciągle jeszcze nie wszystko. Są jeszcze inne dowody na to, jak wielką popularnością na świecie, właściwie całym, cieszy się film Backrooms bez wyjścia.
0: Tak, to jest coś, co absolutnie przebija szklany sufit. Na przykład zwiastun tego filmu osiągnął ponad 52 miliony wyświetleń na wszystkich platformach społecznościowych tylko w 24 godziny. Fanów samego fenomenu Backrooms jest około 23 milionów na całym świecie, a pierwszy 10-minutowy materiał reżysera filmu przekroczył 79 milionów wyświetleń na YouTube wtedy, a przed samą premierą kinową miał już prawie 200 milionów wyświetleń. Po premierze filmu na TikToku łączna liczba wyświetleń treści, w których pojawiał się hashtag Backrooms, to 16,5 miliarda.
1: Nie, to aż nieprawdopodobne. To rzeczywiście jakiś ogromny sukces. Myślę, że po takich właśnie wynikach to pewnie twórcy czy producenci myślą już o ciągu dalszym, może o powstaniu kolejnego filmu, który rodzi się z tego pierwszego, czy nie wiem, już się coś o tym mówi, czy na razie cisza?
0: Zakładam, że skoro są to powierzchnie liminalne, nieskończone, to powinniśmy doczekać się jeszcze jednych otwartych drzwi do kolejnych przestrzeni.
1: Czyli wszystko jest możliwe i jakaś alternatywna rzeczywistość po raz kolejny być może pojawi się w kinie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. W Trójce była z nami Iwona Lisowska, reprezentująca firmę dystrybucyjną Monolith Films. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kino w ogrodzie.

A no właśnie, już można do mnie pisać. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Niech piszą ci, którzy mają ochotę wybrać się na nasz kolejny seans kina w Ogrodzie Trójki. Ten już w piątek, 7 sierpnia. No i tutaj drobna zmiana, bo zaczął się sierpień i też zmienia się godzina projekcji. Tym razem już o godzinie 21. Potrzebuję od Państwa imię i nazwisko i też liczbę zaproszeń do naszego ogrodowego kina. Czy ktoś będzie miał ochotę przyjść na film sam, czy może z osobą towarzyszącą, a może w większej grupie znajomych, to proszę też określić w mailu ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. A tym razem w kolejny piątek film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Film, który w przejmujący sposób opowiada o Lindzie, głównej bohaterce. To dramat psychologiczny, ale też z elementami czarnego humoru. A na pewno wielkim walorem tego filmu jest znakomita główna rola Rose Byrne. Także zapraszamy kino w Ogrodzie Trójki. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Najbliższy piątek, godzina 21. Jeśli oczywiście odpiszę na maila, no to jest pewność, że miejsce zostało zarezerwowane. No i wracamy do muzycznych wspomnień związanych z Igą Cembrzyńską. To duet ze Zbigniewem Zamachowskim.

0: łóżkiem ślub, stwierdzony rejentalnie. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Dla kogoś to, z kim żyjesz tak moralnie?
0: Rzecz pusta, że

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.

0: www.pfm.waw.pl. Ogłoszenie społeczne.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze. Na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Warszawa i cała Polska pamięta o powstańcach. W wielu miejscach o 17 zawyją syreny. Europejscy liderzy apelują o pilne działania w sprawie migracji po wydarzeniach w Ceucie. Festiwal Poland Rock walczy z deszczem, ale pogoda nie pokrzyżuje planów uczestnikom. O 17 niemal w całym kraju zawyją syreny. Polacy oddadzą hołd tym, którzy przystąpili do zrywu. Dziś obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nasza reporterka spotkała się z powstańcami i pytała, jak wspominają tamte chwile.
12: To była wielka radość, że możemy być razem z dorosłymi, pomagać im.
13: Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały, w chwili wybuchu powstania miał 12 lat.
12: Bardzo młode osoby też chciały być razem ze starszymi. Jakkolwiek dla nas broni nie starczyło, ale wychowani byliśmy przecież na Polaków od dziecka.
13: Sanitariuszka Jasia, Janina Jankowska, miała 17 lat, kiedy wybuchło powstanie.
14: Myśmy do tego były przygotowane. Ja chodziłam do szkoły z koleżankami. Wszystkie brałyśmy udział.
13: Od początku okupacji Jasia zajmowała się małym sabotażem. Była harcerką.
14: Rozwieszałam różne afisze, pisałam na murach.
13: Powstańcy mówią, że walczyli o wolną Polskę, wolną stolicę. Dziś spotykają się na kolejnej rocznicy.
15: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne.
13: Powstaniec Janusz Walędzik.
15: To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
13: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
11: Obchody wybuchu powstania trwają w całej Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary rzezi Woli. W swoim wystąpieniu zwrócił się z przesłaniem do świata.
16: To apel do całego świata. Z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy Polaków, w tym kobiet i dzieci. Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić.
11: Na początku sierpnia 1944 roku Niemcy bestialsko wymordowali na warszawskiej Woli od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. 22 europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk, zaapelowało o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania ministrów.

0: Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej po wydarzeniach w Ceucie. W liście do szefów unijnych instytucji podkreślają konieczność zapobiegania niekontrolowanej migracji, zwalczania siatek przemytników ludzi i wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic wspólnoty. Opowiadają się również za zwiększeniem wsparcia Frontexu oraz zacieśnieniem współpracy z Marokiem. Autorzy listu ostrzegają, że działania mogą być postrzegane jako zachęta do nielegalnej migracji, w tym masowej legalizacji nielegalnych migrantów, osłabiają skuteczność wspólnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Łotwa zamknęła jedyne otwarte dotąd przejście graniczne z Białorusią. Oficjalnie Ryga mówi o problemach technicznych, jednak wiadomo, że Mińsk nasilił presję migracyjną.
1: Łotewska Straż Graniczna poinformowała, że na przejściu w Paterniakach doszło do awarii systemów informatycznych, która uniemożliwia prowadzenie odpraw granicznych. Służby nie podają, co jest przyczyną problemów. Nie wiadomo też, kiedy przejście będzie mogło wznowić funkcjonowanie. Minister Spraw Wewnętrznych Janis Dąbrawa wcześniej apelował do mieszkańców Łotwy, by zrezygnowali z wszelkich podróży na Białoruś lub do powrotu tych, którzy już tam są. Ostrzegł, że w warunkach prowadzonej przez Mińsk wojny hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów bezpieczne przekraczanie granicy może stać się utrudnione. Janis Dąbrawa poinformował również, że ochronę granicy wesprze Estonia, która skieruje dodatkowych funkcjonariuszy. W tym tygodniu na Łotwę pojechało też 20 strażników granicznych z Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Od początku roku Łotwa udaremniła 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów. Intensywne opady deszczu dotarły w rejon lotniska Broczyno pod Czaplinkiem w zachodniopomorskim, gdzie trwa 32. Poland Rock Festival. Część uczestników zdecydowała się skrócić pobyt, ale większość była przygotowana na zmianę pogody i weźmie udział w dzisiejszych koncertach. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
2: Chyba akurat atmosfera robi robotę i tutaj deszcz czy nie deszcz jest dobrze.
3: Piękna pogoda, słoneczna. Tylko trzeba poczuć te słońce.
4: Deszczu się nie wystraszyliście?
5: Jeszcze nie. Jeszcze nas nie pogonił.
4: Czyli dopiero przyjechaliście teraz?
5: Tak, dzisiaj, przed chwilą.
6: Nie przyjechaliśmy, tylko wróciliśmy, bo to jest miejsce, do którego się wraca.
7: Deszcz przyspieszył decyzję i uciekamy. Mieliśmy wyjechać gdzieś koło godziny 18 do Warszawy, dojechać koło 2 nad ranem, ale dojedziemy pewnie o 22.
0: Wszystkie koncerty na festiwalu odbędą się zgodnie z planem. Według prognoz deszcz ma przestać padać jeszcze przed ich rozpoczęciem. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na południowym wschodzie pogodnie i upalnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Teraz na termometrach 18 stopni w Kołobrzegu, 29 w Warszawie, 30 w Zakopanem i 35 w Kielcach.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Autopromocja.
11: Przeżyjemy to jeszcze raz.
12: To nasza premiera, słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
13: Agata Biziuk, Nasze końce świata.
12: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
14: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
12: Mama.
14: To jednak są przepustki z piekła.
12: I córka.
15: Babcia.
16: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
17: Agata Biziuk.
16: I Andrzej Brzoska.
12: Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj po 19.
10: Autopromocja.
18: Zapraszamy do reklamy.
19: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
20: Na zysk?
21: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
20: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
21: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
20: W takim razie kieruj mnie na zysk.
22: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
23: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
24: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
23: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
25: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: I prawie już 9 minut po 14.
8: Wszystko, wszędzie, teraz.
7: Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. A do 15 na pewno zgodnie z zapowiedzią zajrzymy raz jeszcze dzisiaj na festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Ten jeszcze dziś i jutro. A za nami już Polish Days. Ważne też wydarzenie dla gości zagranicznych i o nich porozmawiamy, o tych dniach właśnie porozmawiamy z Martą Krzeptowską, kierowniczką działu współpracy międzynarodowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Zapraszam na dłuższe spotkanie z Janną Apińską, dyrektorką artystyczną 51. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten dopiero przed nami, ale jest o czym porozmawiać, bo niedawno została ogłoszona selekcja konkursowa. Znamy już tytuły, które znajdą się we wszystkich trzech ważnych festiwalowych konkursach i o tych filmach z Janną dzisiaj porozmawiamy. A już za chwilę połączymy się z Giżyckiem, ale po to, by porozmawiać o trwającym do końca lata festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, porozmawiać z Pawłem Adamskim, organizatorem tego festiwalu. Do 15, tak jak i w pierwszej godzinie audycji Wszystko Wszędzie Teraz, towarzyszą nam w tym świątecznym dniu 1 sierpnia wyłącznie polskie śpiewające aktorki. Teraz Maria Peszek.

0: zacumowanych w Ekomarinie w Giżycku jachtów, ale oczywiście również w formule kinoletniego w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego, czyli Loto Kinoletnie Sopot Zakopane. No i tutaj Giżycko jest Sopot Zakopane, mamy oczywiście projekcje codziennie, a Giżycko w formule kina jachtowego w poniedziałki, wtorki, wakacji.
1: A no właśnie, Pawle, gdy gościłeś u mnie w audycji w Trójce, już to już było ponad miesiąc temu, więc dlatego pomyślałem, że dzisiaj warto przypomnieć o tym, że te ciągle te projekcje kina letniego trwają i potrwają jeszcze do końca sierpnia. Wtedy wspominałeś o tegorocznej laureatce waszej nagrody. Jeszcze nie chciałeś zdradzać, kto to taki, ale dzisiaj możemy już powspominać i to są, rozumiem, miłe wspomnienia.
0: To był zdecydowanie wspaniały wieczór. Oczywiście mówimy o nagrodzie festiwalu, czyli Diamentowy Klaps Filmowy. I w tym roku trafił on w ręce Magdaleny Różczki. I to był zdecydowanie, no tak można powiedzieć, najbardziej gorący, elektryzujący wieczór tego lata nad Polskim Morzem, czyli w Sopocie. Wręczyliśmy nagrodę festiwalu. To jest oczywiście taka nagroda za, można powiedzieć, całokształt, za pewną też osobowość i tutaj Magdalena Różczka już od kilkunastu lat nas zachwyca na ekranie różnymi rolami i tutaj mówię nie tylko o takich komediowych, jak to z początków jej kariery, typu Ladies, czy chociażby ostatnie, bardzo takie poważniejsze, można powiedzieć, role, które zagrała, czy w Heweliuszu, czy w Matkach Pingwinów, to już takie bardziej serialowe produkcje, ale właśnie Magda powiedziała, że marzy jej się, żeby może powrócić do tych lżejszych też ról, także też takie życzenie swoje wypowiedziała na Sopockim Molu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, ale niestety na razie nie udało mi się skorzystać z zaproszenia do kina samochodowego, bo przypomnijmy, że w tym roku do tych projekcji kina letniego dołączyła również Warszawa. Jak to się sprawdza?
0: To prawda i w Warszawie to jest chyba jedyne kino samochodowe, jakie jest w Warszawie. Mogę chyba tutaj z jakąś taką nieskrywaną dumą powiedzieć, że to okazało się jakąś taką naszym takim hitem tego roku, może tak bym to ujął, czyli tego sezonu wakacyjnego. Rzeczywiście mamy ponad 150 aut na każdym seansie. Te seanse odbywały się we wszystkie środy i czwartki lipca. I teraz mamy przed nami kolejne 4 daty w kalendarzu. To będą projekcje, które oczywiście odbywają się w formule kina samochodowego. Ja powiem szczerze, że miejsce, w którym organizujemy te projekcje, czyli Tor Wyścigów Konnych Służewiec, okazał się wręcz, powiedziałbym, idealny. To jest oczywiście na parkingu, tym olbrzymim parkingu Toru Wyścigów Konnych Służewiec, tam, gdzie czasami też odbywają się festiwale muzyczne, to my właśnie tam organizujemy projekcje w ramach kina samochodowego.
1: No to świetnie, że się udało, no ale oczywiście to, co najważniejsze na festiwalu kino letnie, to te dwa kurorty Sopot, Zakopane. Przypomnijmy, w jakich szczególnych miejscach odbywają się projekcje, no i potwierdzisz, chyba że dzień w dzień do końca sierpnia, tak?
0: Dzień w dzień do końca sierpnia. Tutaj wczoraj wspaniały film F1 z Bradem Pittem w Sopocie i w Zakopanem.
1: To są te same filmy tego samego dnia, czy to się zmienia?
0: Tak, w obu kurortach. Tego samego dnia we wszystkich naszych lokalizacjach, jeśli jesteśmy, pokrywają się lokalizacje, gramy ten sam film. Także bez względu na to, w jakiej lokalizacji jesteśmy, mamy do obejrzenia bardzo dobre kino. Ja może też powiem, bo w tym dniu, w którym dziś jesteśmy, to jest pierwszy dzień sierpnia, zmieniły się godziny projekcji.
1: A no właśnie,
0: u nas przesunęły się te godziny wcześniej, o pół godziny rozpoczynamy te projekcje.
1: Czyli
0: i o tak
1: której?
0: O 20.30 w Zakopanem, o 21.30 w Sopocie. Już dzisiaj Iluzja. Poniedziałki, wtorki w Giżycku o 20.30 w sierpniu. Tu zapraszam, czy najbliższy poniedziałek na Szreka, czy nieznośny ciężar wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em we wtorek. Więc to jest godzina 20.30. I wspominałem również o naszych datach warszawskich, bo tu również godziny uległy zmianie. I mamy w Warszawie projekcję o godzinie 20.30. I w tym momencie na sierpień mogę zaprosić na 4 takie daty, które warto zapisać w kalendarzu. To są daty naszych najbliższych projekcji kina samochodowego, 12 sierpnia i 13 sierpnia. I tu będzie Pieprzy Mickiewicza 2, polska produkcja w ramach cyklu Made in Poland by Lotto oraz Nothing Hill, czyli no chyba jedna z najbardziej romantycznych komedii na świecie z Hugh Grantem.

0: Grantem i oczywiście z Julią Roberts. To jest te wspomniane 12 i 13 sierpnia i kolejne dwie, to już ostatnie w sierpniu, będą projekcje kina samochodowego. 19 sierpnia Sami swój początek w ramach Made in Poland by Lotto i 26 sierpnia Samotność w sieci, film, który prezentujemy 25 lat od premiery książki, 20 lat od premiery filmu. Więc jest takie, można powiedzieć, takie na zakończenie projekcji kina samochodowego, ale oczywiście projekcje są codziennie przez całe wakacje właśnie we wspomnianym Sopocie i Zakopanem w nowych godzinach sierpniowych i tutaj te godziny serdecznie zapraszam i polecam. 21:30 to jest, to są projekcje właśnie w Sopocie, a godzina 20:30 projekcje w Zakopanem. Codziennie cały repertuar do zapoznania się na naszej stronie kinoletnie.pl i naprawdę gramy mnóstwo wspaniałego, dobrego kina, ale są również oprócz gwiazd na ekranie, również gwiazdy na spotkaniach z gwiazdami. Te spotkania planujemy.
1: Tak, w tej bezpośredniej bliskości, tak.
0: W bezpośredniej bliskości planujemy, a nawet bym powiedział, że w takiej bardzo bliskiej, bezpośredniej bliskości, bo wszystkich zapraszam serdecznie, którzy będą już w najbliższą środę w Sopocie. Otóż planujemy tam wyjątkowe spotkanie wokół filmu Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona. Zresztą reżyser będzie obecny na spotkaniu wspólnie z aktorami i aktorkami, czyli będzie Marianna Zedek, będzie Adam Woronowicz i to spotkanie o godzinie 18 w naszej kawiarni festiwalowej Koło Molo na Sopockim Molo o godzinie 18 5 sierpnia we środę, a wieczorem zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem właśnie projekcja tego filmu Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona. To jest przepiękny film, można powiedzieć taki, żebym powiedział, epicka opowieść.
1: O Kaszubach, no, mówiąca, o Kaszubach, czyli o regionie tuż obok, tak.
0: O regionie tuż obok, ale też o ważnym momencie historii, przepięknie zagrany. Tutaj mogę wspomnieć, że za tą rolę między innymi Adam Woronowicz, zresztą film wyróżniony na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, bodajże chyba nagrodą Grand Prix, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
1: No to za chwilę będziemy musieli sprawdzić na pewno.
0: Na pewno to, co pamiętamy,
1: to przecież znakomitą absolutnie również rolę.
0: Srebrne lwy, przepraszam, już sobie przypomniałem. Tak, srebrnymi lwami.
1: To dla filmu. Natomiast Janusz Gajos też przepięknie w tym filmie zagrał.
0: Janusz Gajos. Adam Woronowicz otrzymał też za najlepszą rolę męską film również w Gdyni. Właśnie tutaj za Hermana von Kraus, którego w tym filmie gra. Także serdecznie zapraszam na to spotkanie. Oczywiście wstęp wolny na wszystkie projekcje.
1: No właśnie, to bardzo ważne.
0: Tu w Sopocie należy tylko pamiętać o zakupie biletu na Molo, ale na nasze spotkania w kawiarni festiwalowej już taki bilet nie jest potrzebny na projekcję w Sopocie, aby się dostać również. Natomiast na Molo, na obiekt Mola, no, trzeba zakupić bilet. To jest jedno ze spotkań, o których chciałem bardzo serdecznie zaprosić. Jest jeszcze drugie spotkanie, które planujemy już w drugiej części wakacji. I tu mogę powiedzieć o 23 sierpnia. I to będzie spotkanie też wokół znowuż filmu również polskiego, aczkolwiek prezentowanego w ramach Dnia Tematycznego Sportowe Niedziele. Ponieważ film opowiada historię, prawdziwą historię Jerzego Górskiego, czyli podwójnego mistrza świata w Ironmanie. I to właśnie z Jerzym Górskim spotkanie 23 sierpnia w ramach sportowych niedziel, czyli w niedzielę 23 sierpnia, również na Sopockim Molo w naszej kawiarni festiwalowej. Także bardzo serdecznie zapraszam, bo no, cudowny człowiek i wspaniała, że tak powiem, historia, prawdziwa historia, która pokazuje, jak sport odmienił jego życie. No i oczywiście wspaniały też Jakub Gierszał na ekranie właśnie 23 sierpnia. Zresztą w Sopocie, w Zakopanym, projekcja filmowa również.
1: Dziękuję ci bardzo za te wszystkie zaproszenia. Dobrze, że mogliśmy zapowiedzieć wydarzenia Festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, te sierpniowe. Był z nami Paweł Adamski. Pozdrawiamy Giżycko tym razem. Dziękuję bardzo.
0: Życzę wspaniałych wakacji. Dziękuję i zapraszam do nas, do filmu. Dziękuję.
1: No i świetnie, że Paweł wspomniał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rzeczywiście Kamerdyner otrzymał na tym festiwalu, to był rok 2018, Nagrodę Srebrnych Lwów, ale też nagrodę za muzykę, charakteryzację, no i rzeczywiście za główną rolę męską Adama Woronowicza. No i właśnie dobrze się składa, bo za chwilę nieco dłużej porozmawiamy o tym przyszłym, tym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który dopiero przed nami. Spotkamy się

0: z Janną Łapińską, no a wcześniej niech nam zaśpiewa laureatka tego festiwalu. To była z kolei nagroda za główną rolę kobiecą 4 lata temu w filmie Kobieta na dachu. Oczywiście to utwór Marka Grechuty. Marek Grechuta nie tylko skomponował muzykę, ale też napisał tekst. Dorota Pomykała.
1: Weź, zabierz mnie tam, tam gdzie niebo wisi jak białe runo, jak Angora. Ach, jak bardzo jestem, ach, skóra jak mak, taka słaba jak kotyczek i blada, chyba chora. Bardzo chora. Nie, nic mi nie brak. Mam parasol, buty, futro i suknię i po domu.

0: Wszystko, wszędzie, teraz.
1: W Trójce z wielką przyjemnością witam Joannę Łapińską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami dyrektorka artystyczna oczywiście Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przed nami 51. edycja. Ona oczywiście jak zwykle, tak jak w ostatnich latach, w połowie września, no ale są powody, żeby się już teraz spotkać i już teraz o tym przyszłym festiwalu porozmawiać. A to w związku z tym, że całkiem niedawno właściwie ogłosiliście konkursowy program, tak?
2: Dla niektórych selekcja do naszych trzech konkursów, no to jest ten taki zasadniczy moment przygotowywania się do festiwalu, więc tak jak mówisz, ten moment już za nami, dużo rzeczy już wiemy, mogą państwo szykować się, doczytywać o filmach, zaznaczać, które są tymi, które koniecznie będą państwo oglądać w Gdyni, więc tak, to jest ten dobry moment, żebyśmy o tych tytułach porozmawiali.
1: No to ja muszę cię na pewno zapytać o to, kto właściwie dokonywał tej selekcji, bo wiem, że przede wszystkim ty, ale nie tylko, pracowało przy tym więcej osób. Mamy trzy konkursy, no to przypomnijmy w ogóle, jakie to są trzy konkursy i kto razem z tobą pracował przy tej selekcji, bo jeśli nam się wasz wybór nie spodoba, to musimy wiedzieć, kogo my dziennikarze i widzowie Festiwalu w Gdyni, kogo mamy się później czepiać.
2: To od razu powiem ci, że ten system gdyński na tyle jest skomplikowany, że na koniec nie będą państwo wiedzieli, do kogo i z którą pretensją. Mówimy o trzech konkursach. Konkurs główny i konkurs perspektywy. To są te dwie sekcje konkursowe dla pełnych metraży i konkurs filmów krótkometrażowych, w którym mogą się państwo naoglądać krótkiej polskiej formy, bardzo ciekawej, za chwilę pewnie o tym bardziej. Jeżeli chodzi o selekcję, 12 filmów do głównego konkursu wskazuję ja, 4 filmy wskazują pozostałe osoby pracujące w komitecie organizacyjnym festiwalu.
1: I ten komitet się zmienia chyba co roku, to nie jest...
2: Nie, nie, nie. Komitet ma skład stały, który zmienia się, jeżeli zachodzą zmiany personalne w instytucjach

0: które komitet reprezentuje, a mamy tam takie instytucje jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Urząd Marszałkowski, Pomorski, Miasto Gdynia, oczywiście Agata Kozierańska, dyrektorka festiwalu i ja reprezentujemy tą grupę organizującą festiwal, Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Telewizja Polska, więc to są te instytucje, które pracują w komitecie organizacyjnym. Oni wybierają sami, za to ja mogę się wspierać głosem doradczym dwóch ciał, dwóch zespołów selekcyjnych. Jeden ogląda ze mną pełne metraże, drugi filmy zgłoszone w ramach tej części dla krótkiej formy i w tym roku...
1: No właśnie, tu już możemy personalnie powiedzieć.
0: Oczywiście. Tak? I w tym roku pełne metraże oglądałam razem z reżyserem Leszkiem Dawidem i reżyserkami Marą Tamkowicz i Martą Minorowicz, a krótkie metraże razem ze mną oglądała krytyczka filmowa Joanna Najbor i reżyser Łukasz Grzegorzek. Z tym, że zapraszając osoby do jednego czy drugiego zespołu selekcyjnego, od razu też zaznaczam, że ich głos jest absolutnie doradczy. Na koniec pełna odpowiedzialność jest moja, finalna decyzja jest moja, więc tutaj od razu kieruję Państwa do mnie z każdą pretensją.
1: To już wiemy. Oby tak oczywiście nie było. Obyśmy byli jak najbardziej zadowoleni z tego programu. Rozumiem, że jeśli miałaś tak wielki wpływ na wybór filmów, no to chyba jesteś też z niego zadowolona. Czyli innymi słowy, możemy spodziewać się, jak to już nawet mówiłaś ostatnio w wywiadach, dużej różnorodności chociażby.
0: Tak, i to jest pewna stała, bo Państwo też regularnie pytają mnie, co nowego, jak wygląda tegoroczna selekcja wobec selekcji ostatniego roku, więc od razu tutaj chcę zaznaczyć, że to jest kolejna edycja wśród kilku ostatnich, która nie wywraca tego stolika do góry nogami, nie przynosi żadnej zasadniczej rewolucji, raczej mamy do czynienia z pewną stałą, którą uważam za dobrą dla naszej kinematografii, czyli mówimy o dość różnorodnym zestawie, który zaprosiliśmy, który Państwo będą oglądać w tym roku w Gdyni, zestawie, gdzie to słowo różnorodność rozumiana zarówno tematycznie, jak i stylistycznie ciągle jest takim mianownikiem, który łączy kilka ostatnich lat, no i łączy te filmy, które zaprosiliśmy. I to jest świetnie, bardzo dobrze, że polskie kino ma różne odcienie, bardzo dobrze, że w różne strony idzie, nasi twórcy patrzą tak szeroko, a jak szeroko patrzą, to myślę, że za chwilę sobie bardziej porozmawiamy, ale na jedną rzecz od razu zwracam uwagę. To jest szerokie spojrzenie nie tylko w ramach tematów, stylów, ale proszę zobaczyć, jak wiele tych filmów powstaje w dużej współpracy z zagranicą. Też jest
1: czyli
0: pewną,
1: koprodukcje, tak? Mhm.
0: Czyli koprodukcje, czyli filmy robione w dużej mierze też za pieniądze zagraniczne. Nasi twórcy dostrzegani przez partnerów z zagranicy, którzy zapraszają ich do współpracy. To też jest siła polskiego kina. Też się tym cieszmy.
1: No to zatrzymajmy się już teraz dłużej przy najważniejszym, najbardziej prestiżowym, wzbudzającym największe emocje konkursie festiwalowym, czyli konkursie głównym. W tym roku 16 filmów i jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że kilka z nich już znamy. Miały swoje premiery kinowe.
0: I tu mówimy na przykład o takich tytułach jak Dobry Chłopiec Jana Komasy, czy
1: Zima pod znakiem wrony Kasi Adamik.
0: Czy Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Myślę, że część z Państwa już ten film obejrzała, czy Pojedynek Łukasza Palkowskiego. Tak.
1: No właśnie w wypadku tego filmu wiele osób się bardzo ucieszyło, bo to jest film, który tak troszeczkę w kinach przeszedł bez echa większego, a później na festiwalach się okazuje, że ludzie go odkrywają dla siebie. Mam na myśli właśnie Pojedynek Łukasza Palkowskiego, że doceniają bardzo ten film. I to są tytuły, które miały już premiery, a poza tym właściwie chyba same nowości.
0: Kilka było już też pokazywanych na festiwalach filmowych. Tutaj na przykład przywołam Exotic, Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, czy Hotspot. Już przed naszym festiwalem też będą Państwo mogli zobaczyć. Ale tak, mamy sporo filmów, zobaczenie których po raz pierwszy będzie możliwe dokładnie na festiwalu w Gdyni.
1: Ja się cieszę z powodu jednego filmu najbardziej, który jest obecny w konkursie głównym. To Syrenka Picasso. Janusza Zaorskiego. Nie wiem, czy się domyślać z jakiego powodu.
0: Powiedz dlaczego.
1: Bo ja tam zagrałem samego siebie.
0: Tak.
1: Przez chwilkę pojawiam się na ekranie.
0: No proszę Państwa, no więc właśnie, więc dzisiaj od razu jako bonus tej rozmowy, rozmowa z aktorem z filmu Syrenka Picasso.
1: No oczywiście to trochę żarcik, ale tak mnie też tytułował, choćby podczas przeglądu Kino na Granicy. Właśnie Janusz Zaorski, widząc mnie, mówi: o, jest mój aktor.
0: Janusz Zaorski kazał nam naprawdę długo czekać na swój nowy film, prawda?
1: Dlatego cieszymy się też, że weteran również festiwalu w Gdyni, również laureat tego festiwalu, znowu prezentuje nam swój najnowszy film, czyli tę niezwykłą historię związaną z kiedyś obecną

0: własnością Pabla Picassa
1: w Warszawie,
0: no i właśnie z tym jego rysunkiem.
1: To jest rzeczywiście świetna miejska legenda, mnie znana i mnie się wydawało,
0: no nie do końca legenda, bo on naprawdę narysował
1: tak, oczywiście, oczywiście, czyli taka historia miasta, tak, historia warszawska, która tutaj myślę jest dość dobrze znana, za to rzeczywiście ja teraz tak się orientuję, że wcale nie tak powszechnie znana poza miastem, więc na pewno ją wielu odkryjemy.
0: Tym bardziej, że no niestety ktoś później tą syrenkę zamalował, no ale więcej pewnie na ten temat dowiemy się z filmu. Wróćmy jeszcze do innych premier festiwalowych. No bardzo różne filmy, różnych reżyserów.
1: Kiedy przywołałeś Janusza Zaorskiego, to też przyszła mi do głowy taka kwestia, którą też dobrze, żebyśmy dzisiaj podkreślili. Zobaczmy, jak dobrze ten rok jest zbalansowany, jeżeli chodzi o obecność twórców, których już znamy, na których nowe filmy czekamy.
0: I debiutantów.
1: I te odkrycia. Filmy, które jeszcze państwu nie dużo mówią, ale za chwilę mam nadzieję, że też o nich będą państwo żywo dyskutować, bo oprócz przecież Janusza Zaorskiego możemy wymienić Agnieszkę Smoczyńską jeszcze raz, Janka Holoubka, jeszcze o nim dzisiaj nie mówiliśmy, Łukasza Rondudę, jeszcze to nazwisko nie padło, Maciej Sobieszczański, Piotrek Domalewski, wszyscy oni wracają z nowymi filmami, na które wiem już, że państwo czekają, bo też do nas te głosy docierają.
0: No właśnie, Piotr Domalewski chociażby dopiero co triumfował w Gdyni z filmem Ministranci, a to już kolejna propozycja.
1: No podobnie Maciej Sobieszczański, prawda?
0: No tak.
1: W tamtym roku z Bratem, w tym roku z filmem Przez ścianę.
0: A Piotr Domalewski z filmem Nasza rewolucja, czyli filmem o małżeństwie Kuroniów.
1: Tak.
0: Myślę, że taką niespodzianką może być chyba też film Hot Spot, bo to Agnieszka Smoczyńska, która przecież chyba po raz pierwszy proponowała już nam bardzo wysublimowane artystyczne filmy, ale po raz pierwszy właściwie próbuje sił w gatunku właściwie science fiction.
1: W przypadku Agnieszki Smoczyńskiej ja bym się bała mówić, że cokolwiek jest po raz pierwszy, bo ta reżyserka jest tak spójna w swojej drodze zawodowej. Każdy kolejny film według mnie naturalnie wynika z tego, co do tej pory już Agnieszka Smoczyńska nam
0: no ty jesteś w lepszej sytuacji, bo już widziałaś film,
1: tak, ale ja mówię szeroko nie wiem, wręcz. Ja naprawdę nie myślę w tym momencie tylko o filmach Agnieszki Smoczyńskiej, ale myślę generalnie bardzo szeroko o jej drodze artystycznej, o operach, które Agnieszka Smoczyńska reżyserowała. Zresztą to może to jest dobre miejsce, żebym państwu zdradziła, że na Głos Potwora, operę wyreżyserowaną przez Agnieszkę Smoczyńską, zaprosimy państwa podczas festiwalu i proszę tego wydarzenia wypatrywać, bo to myślę będzie jeden z takich właśnie smaczków wydarzeń najbliższej edycji festiwalu. Więc myślę, że ta reżyserka kroczy bardzo pewnie, bardzo świadomie swoją drogą. Jeśli państwo, tak jak ja, są zafascynowani jej twórczością, nie mogą państwo pominąć filmu Hotspot. Jeśli państwo nie znają twórczości Agnieszki Smoczyńskiej, naprawdę zachęcam, żeby państwo chociażby przy okazji filmu Hotspot rozpoczęli swoją przygodę z tym kinem.
0: No to ciekawie się zapowiada. Nie mogę się już doczekać tego filmu. Natomiast wspomniałaś o operze, to zostańmy jeszcze przy temacie muzycznym, no bo oczywiście pojawi się na ekranie w Gdyni wielka gwiazda, którą wszyscy znamy. I to zarazem też tytuł filmu, Violetta Villas.
1: Dwa filmy muzyczne. Właśnie zastanawiałam się, który wymienisz, bo oczywiście Violetta Villas, tu mówimy o debiucie Karoliny Bielawskiej, ale absolutnie muzyczną historią jest także Mniej obcy Christophera Russa.
0: I to jest film o...
1: Jan Borysewicz.
0: Właśnie. Czyli mamy dwie muzyczne gwiazdy na festiwalu w Gdyni i rozumiem, że muzyki na ekranie w ogóle nie zabraknie, bo przecież też jest nagroda za muzykę, chociaż już w tym wypadku nie za piosenki, czy za ich interpretację.
1: My też będziemy opowiadać o kolejnych wydarzeniach muzycznych, ale to tutaj akurat już może państwu dzisiaj nie zdradzę. W każdym razie elementy...
0: Czyli tych propozycji będzie więcej.
1: Tak, elementy muzyczne jeszcze inne także się w naszym programie pojawią.
0: No dobrze, to kto chciałby dokładnie sprawdzić całą listę 16 filmów konkursowych w tym konkursie głównym, najważniejszym, to można to już zrobić na stronie Festiwalu w Gdyni, ale pamiętajmy o tym, że jest też konkurs Perspektywy, który właściwie możemy traktować jako rodzaj uzupełnienia, tak, tych propozycji fabularnych do konkursu głównego.
1: Ja nawet bardzo lubię opowiadać o pełnych metrażach, które zaprosiliśmy do sekcji konkursowych festiwalu łącznie, bo dopiero tak naprawdę patrzenie na te 24 tytuły razem, pozwala nam na szeroką i taką rozbudowaną dyskusję o najnowszym polskim kinie. Ale która myśl mnie bardzo prowadzi w stronę konkursu Perspektywy w tym roku? Tegoroczny program to będzie naprawdę, proszę Państwa, młodość. Mamy 7 debiutów i jeden film, drugi w konkursie Perspektywy. Czy myśmy powiedzieli, że w głównym konkursie mamy 5 debiutów, to też by warto zaznaczyć, bo...
0: Czyli w sumie...
1: 13, tak? 13 na 24, aha. No

0: To
1: No to tak.
0: rzeczywiście tak. Ta młodość bardzo dobrze balansuje te zdecydowanie mocniej osadzone już w naszym kinie nazwiska.
1: Aha, ale też zwróciłem uwagę, że jest bardzo dużo kobiet.
0: O,
1: reżyserek w
0: tak,
1: obu konkursach, prawda?
0: Super, tak, bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę. To też była jedna z takich moich
1: prawie pół
0: myśli.
1: Na pół.
0: No właśnie, mhm. No właśnie.
1: To chyba nawet być może pod tym względem pewien rekord w stosunku do lat poprzednich, bo również pojawiało się wiele filmów autorek, ale chyba nie aż tak wiele jak właśnie w tym roku.
0: Tak, ta edycja rzeczywiście jest na plus w tym temacie.
1: To są absolutne premiery, jeśli chodzi o perspektywy, bo tutaj jak... Miłe kobiety pojawiały się.
0: Miłe kobiety mogą już państwo znać i myślę, że mogą państwo znać Czarną godzinę Filipa Bojarskiego. Ten film też wydaje mi się... A, i Mroki oczywiście. Mroki Bartosza Szyszko, czyli jego wersja ekranizacji tej absolutnie fantastycznej książki, też pod tytułem Mroki. No naprawdę odważny ruch sięgnąć po tę literaturę, która wydaje się absolutnie nieprzenoszalna na ekran. Mam nadzieję, że państwa tutaj zafrapowałam tym tytułem. No a pozostałe tytuły rzeczywiście będą państwo z nami w Gdyni odkrywać.
1: 24 w sumie pełnometrażowe filmy fabularne. Większość z nich to absolutne premiery. Konkurs główny i konkurs perspektywy. Będzie co oglądać. Nie wiem, czy my zdążymy przez te 5 dni prezentacji filmów konkursowych zobaczyć te wszystkie filmy, ale jak zwykle...
0: Szczególnie, że muszą też państwo oglądać krótką formę.
1: I o tym porozmawiamy za chwilę. Joanna pozostanie jeszcze z nami w trójce. Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jest dziś z nami. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
2: Wszystko, wszędzie, teraz.
1: Mówiliśmy już o konkursie głównym, mówiliśmy o konkursie perspektywy, no ale jeszcze wiele, wiele filmów w konkursie filmów krótkometrażowych. To są reprezentanci szkół filmowych, tak? Studiów?
0: Tak, duża część filmów została zrealizowana w szkołach filmowych. Część filmów wyprodukowały studia niezależne, Studio Munka. No i wyjątkowo w tym roku, proszę państwa, też kilka tytułów wyprodukowanych przez telewizję w ramach takiego specjalnego programu Ziemia Obiecana, świętującego rok Andrzeja Wajdy.
1: No i kto z kolei dokonywał tutaj selekcji?
0: Finalna selekcja jest moja, ale filmy oglądała ze mną razem krytyczka filmowa Joanna Najbor i oglądał reżyser Łukasz Grzegorzyk.
1: No i ciekaw jestem, z jak wielu tytułów musieliście ostatecznie wybrać 28 filmów.
0: A spróbujesz zgadnąć? Polska produkcja fabuły.
1: Myślę, że około setki.
0: Ponad 200, proszę państwa.
1: O, i to czyli jest razy dwa, tak?
0: Razy dwa, dokładnie. To jest bardzo trudna selekcja. Nie wiem, czy chciałeś mi zadać to pytanie, ale ja od razu się tą refleksją podzielę. To jest naprawdę trudna selekcja.
1: No tak, no bo wybrać z 200...
0: My wybraliśmy 28, dokładnie. I to zawsze jest...
1: Trochę serce boli pewnie.
0: Bardzo, bardzo. Nawet nie trochę. To dla mnie to jest rzeczywiście... Przeciągam ten moment decyzji najdłużej, jak tylko mogę, rozważam na wszystkie strony, martwię się o te tytuły, dla których już nie mam miejsca, zastanawiam się, co zrobić, żeby to miejsce wyczarować, co przecież wiem, że jest niemożliwe, bo naprawdę filmów,
1: no, festiwal
0: które...
1: nie jest z gumy jednak.
0: No oczywiście, a filmów, które zasługują na oglądanie, zasługują na pokazanie na festiwalu, jest dużo więcej. Ciekawie się dzieje w krótkim metrażu i to też powtarzam państwu co roku i tu też się cieszę, że mamy tę stałą, że nic się nie zmienia, że nadal mogę mówić, że polskie filmy krótkometrażowe są tak ciekawe, tak różnorodne, tak odważne, tak świeże. To wszystko państwo zobaczą w tym zestawie, z którego oczywiście na koniec jestem zadowolona i mam takie poczucie, że dobrze państwa wprowadzi do tego tematu, przy założeniu, że właśnie wprowadzi, a absolutnie tego tematu nie wyczerpuje.
1: No, oczywiście wiem, że tutaj absolutnie nie możesz wyróżniać żadnych filmów i nawet nie chodzi mi o tytuły, ale tak spojrzałem na nazwiska reżyserów i pewne rzeczy takie obiektywne możemy zauważyć, bo na przykład bardzo się cieszę, że pojawia się film Jana Saczka, bo to przecież ubiegłoroczny laureat studenckiego Oscara Amerykańskiej Akademii Filmowej, reprezentant Szkoły Filmowej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego. Patrzę, że jest na przykład film...
0: Długa przerwa, to tylko powiedzmy
1: tak,
0: tytuł.
1: Długa przerwa
0: Jana Saczka, o tym filmie rozmawiamy.
1: No i pojawia się nazwisko reżysera znanego nam skądinąd zupełnie, Mieszko Chomka, film Limo, a przecież Mieszko Chomka w zeszłym roku pojawiał się na festiwalu jako aktor. To były Trzy miłości Łukasza Grzegorzka.
0: Mieszko Chomka zrobił też świetną kronikę festiwalową. No to może nie jest powszechna wiedza, ale jeżeli tylko mają państwo chwilę i chcą państwo pogrzebać w kronikach naszych festiwalowych, filmowych, to zapraszam, żeby ją państwo sobie odszukali.
1: Ale to mówisz o ubiegłorocznych, tak?
0: Nie, to było dwa lata temu.
1: Dwa lata temu.
0: Tak, bardzo ciekawa kronika festiwalowa w

0: reżyserowana właśnie przez Mieszka Chomkę. Z takich nazwisk, które być może już Państwo znają, warto wymienić Zuzę Banasińską, która przywiezie na festiwal swój nowy film Kontrowers. Jan Bujnowski pokaże Złe pomysły. Kasia Warzecha, Wagę idealną. Klaudia Fortuniak, Tytuł się jeszcze przyśni. No to,
1: no to jeszcze
0: widać?
1: Dorzucę dwa nazwiska, no bo Spiritus Sanctus Michała Toczka, który był przecież w konkursie w Cannes. To ważne. No i film, o którym można było przy okazji krakowskiego festiwalu filmowego, czyli krótki film o wojnie Nadima Sulejmana.
0: Tak, dokładnie. Także rzeczywiście, zobacz, jak dużo już umiemy powiedzieć, tak, prawda? To jest bardzo, ja się bardzo cieszę, że te filmy też już funkcjonują, Państwo też o nich czytają, interesują się nimi, śledzą tę część naszego kina bardzo dobrze.
1: No to świetnie, mamy 28 filmów krótkometrażowych. Też będą emocje związane z przyjęciem tych filmów. Emocje przede wszystkim w tym wypadku dla tych młodych, najmłodszych twórców. No ale możemy już powiedzieć o jednej laureatce, bo jedna laureatka jest znana, to nie tajemnica i myślę, że te platynowe lwy trafią w tym roku do reprezentantki kolejnego filmowego zawodu.
0: Po raz pierwszy, prawda, w tym roku platynowe lwy otrzymuje Halina Prugar-Ketling, absolutnie wybitna montażystka, której pracę zna każdy z nas, kto ogląda polskie kino, bo rzeczywiście pracowała z długą listą wybitnych naszych reżyserów, reżyserek, od Andrzeja Wajdy, zaczynając, któremu towarzyszyła naprawdę w takiej dużej części kariery Andrzeja Wajdy, Wesele, Panny z Wilka. Naprawdę moglibyśmy tutaj długo te tytuły wymieniać. Może nie ma sensu. W każdym razie rzeczywiście platynowe lwy otwierają kolejny rozdział w swojej historii. Po raz pierwszy nagrodzona zostaje montażystka.
1: No a ciekaw jestem, jaki film czy filmy wybraliście do prezentacji przy okazji właśnie tej nagrody?
0: A to nawet mówmy, kto wybrał. Wybrała pani Halina Prugar-Ketling i pokażemy Panny z Wilka. Jest to jedna z ulubionych realizacji laureatki.
1: A jeśli już jesteśmy właśnie przy filmach niekonkursowych, ale pokazywanych w innych sekcjach, bo takich też nie brakuje, to na co na pewno chciałabyś już teraz zwrócić uwagę?
0: Właśnie my niedużo jeszcze Państwu opowiedzieliśmy o tej części programu, więc może nie zdradzając szczegółów, uspokoję tych Państwa, to jest pytanie, które dostają często, czy kino Andrzeja Wajdy wybrzmi w tym roku na festiwalu. Tak, proszę Państwa, wybrzmi i kino Andrzeja Wajdy, i kino Krzysztofa Kieślowskiego, i kino Barbary Sas, i kino Tadeusza Konwickiego. Wszystkie szczegóły już wkrótce.
1: No to ja muszę Cię zapytać o film, którego nie ma na festiwalu, chyba, o czym być może nie wiem, chyba, że zostanie pokazany poza konkursem. Właśnie, no bo to wszystkich ciekawi. O Lalce głośno, tej Lalce oczywiście reżyserowanej przez Macieja Kawalskiego. Mówimy o tym, bo Lalka będzie miała swoją oficjalną kinową premierę tydzień po festiwalu w Gdyni. I
0: nie została zgłoszona.
1: Jesteśmy zaskoczeni.
0: Proste,
1: no właśnie, że nie ma jej w konkursie głównym. Dlaczego?
0: No nie została zgłoszona.
1: Przez producentów?
0: Przez producentów, tak. Rozmawialiśmy z Radkiem Drabikiem. Termin zgłaszania filmów do Gdyni to 30 maja. I być może to było tutaj tą kwestią problematyczną.
1: Że za wcześnie, tak?
0: Tak, że nie byli gotowi. O, tak to powiem.
1: Ale myślisz, że to się jeszcze może zdarzyć na przykład za rok w przyszłej edycji, czy to już po prostu będzie na to za późno?
0: No, to jest ich decyzja. Regulaminowo oczywiście będą mogli ten film zgłosić w przyszłym roku. Pytanie, czy będą chcieli.
1: No to jesteśmy chyba troszkę zaskoczeni, ale ponieważ właśnie wiemy o tym, że ta premiera i tak we wrześniu, więc wcześniej czy później Lalkę wszyscy, którzy będą chcieli zobaczyć, zobaczą w kinach.
0: Jedną i drugą. Nie w kinach.
1: No jedną
0: obie
1: i drugą, tak, bo jeszcze jest, tak, jest jeszcze oczywiście ten serial, który będzie obecny na platformie. Zresztą ta premiera też właśnie we wrześniu. Jurorów jeszcze nie znamy. Dopiero te składy będziecie tworzyć, tak?
0: Tak, to zawsze wrzesień.
1: Tak,
0: ogłoszenie to zawsze
1: chwili,
0: wrzesień, tak?
1: W takim razie przypomnijmy jeszcze wszystkie najważniejsze informacje, te praktyczne dla bywalców festiwalu w Gdyni. Czy coś się w tym roku zmienia? Mam na myśli miejsca, obiekty, termin festiwalu.
0: 21-26 września, czyli ostatni pełny tydzień września. Zapraszamy Państwa do Gdyni. Pogoda jak zwykle nieprzewidywalna. A wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie i tutaj miła zmiana, odświeżyliśmy ją. Zobaczą Państwo nową stronę internetową, jeśli Państwo jej jeszcze nie odkryli. www.festiwalgdynia.pl.
1: A obiekty festiwalowe te same?
0: Te same.
1: Czyli Teatr Muzyczny,
0: GCF oczywiście,
1: Gdyńskie Centrum Filmowe i Kino Helios, tak? No i jeszcze kilka innych miejsc, tak. Ale to już oczywiście dowiemy się

0: Dokładnie, z programu festiwalowego. No to cóż, tylko rezerwować czas w połowie września i...
1: I czekamy na Państwa w Gdyni.
0: No i rezerwować też karnety.
1: I oczywiście hotele, gdyby przyjeżdżali Państwo spoza Trójmiasta, to jest dobry moment na to.
0: Lepiej pomyśleć wcześniej, stąd też warto było spotkać się wcześniej, na miesiąc ponad przed festiwalem z Janną Łapińską. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Była z nami dyrektorka artystyczna 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: I ostatni z zapowiadanych dzisiaj tematów w audycji. Blisko 300 przedstawicieli branży filmowej z całego świata na zamkniętych pokazach obejrzało te gotowe filmy, ale też fragmenty filmów dopiero w postprodukcji, a także przygotowywanych do realizacji. I o Polish Days, bo tak to wydarzenie się nazywa, z Martą Krzeptowską, z kierowniczką działu współpracy międzynarodowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, rozmawiała Kinga Kurysia.
3: Jesteśmy na 26. edycji festiwalu Nowe Horyzonty. Wydarzenie szczególnie ważne dla filmowców, czyli Polish Days, ale także dla widzów, bo wpływa na to, co będziemy oglądać w następnych miesiącach lub latach i na to, jak zmienia się ta branża. Czy możemy zdradzić jakieś tytuły? Czy możemy zdradzić, jacy twórcy w tym roku występują w ramach Polish Days?
1: Jest to bardzo ciekawe i rzeczywiście co roku czekam na Polish Days, ponieważ na Polish Days mogę zobaczyć taki malusieńki wgląd do tego, co zobaczę w Gdyni później. I to jest fantastyczne. Oglądamy projekty w developmentie, więc troszeczkę dłuższa droga przed nimi. Są też pokazy, podczas których możemy zaprezentować polskie filmy przed programerami zagranicznymi. Dla nas najważniejsza jest Europa, ale też jest Sundance, też jest Tribeca, też są inni z dalszych zakątków. Jeśli mamy taką grupę ludzi, to po prostu stwierdziliśmy, że no, po prostu nie ma wyjścia, jak nie skorzystać z tego. Trzeba pokazywać filmy, które są na ukończeniu i trzeba powalczyć, żeby te filmy były widoczne. No, jest tu fantastyczny film Maćka Sobieszczańskiego Przez ścianę, na który bardzo czekam. Nie ukrywam, że to też jest film, który w zeszłym roku oglądałam na Work in Progress i jest to wielkie przeżycie. Myślę, że widzowie docenią ten film i docenią historię i to ujęcie. No jest też dużo młodych twórców. Emmy Buchwald, która jest z nowym filmem, kolejnym ciekawym filmem, więc to jest bardzo ekscytujące, że ktoś, kogo film już gdzieś tam w kinie się sprawdził, po raz kolejny próbuje swoich sił i teraz odkrywamy nową historię i dalej jesteśmy podekscytowani, że jest to jakaś nowa odsłona tej osoby.
3: Czy zainteresowanie cały czas na Polish Days jest takie samo, czy widzicie jako instytut większe zainteresowanie i też takie DNA trochę tego, jakie zapotrzebowanie obecnie jest na tego typu projekty? Bo współpracujecie z Nowymi Horyzontami od dawna, więc chciałam zapytać właśnie, jak to się zmienia.
1: No nie ukrywam, że festiwal we Wrocławiu jest festiwalem najbardziej doświadczonym, jeśli chodzi o industry. Jest to industry najlepsze w Polsce. Jest to, uważam, też industry jedną z najlepszych tutaj w naszym regionie, jak nie najlepsze w regionie, a europejsko nie odstające od najlepszych marketów, najbardziej ciekawych z perspektywy przyjeżdżania gości. Świadczy o tym też ilość gości zagranicznych, którzy odwiedzają to industry w tym roku. To jest absolutnie kluczowe i o tym rozmawialiśmy podczas debaty z młodymi twórcami. Jak ważne jest, jak dotrzeć tak naprawdę, jak sprawić, żeby ten film pojawił się w Cannes. I myślę, że to jest jakaś taka moja świeża diagnoza, ponieważ stwierdziłam, że też jako instytut taką wiedzę powinniśmy posiadać, ile tak naprawdę młodych ludzi ma potencjał, żeby pojawić się w Cannes w najbliższych latach, ile mamy dzisiaj takich, którzy są widoczni. I jest to olbrzymie zaskoczenie, że takich młodych twórców jest 16 osób, drugie 16 spokojnie dojdzie do tej listy. Tu bardzo łatwo sprawdzamy coś takiego. Jeśli ich filmy są w Clermont-Ferrand, w festiwalach francuskich, są pewne festiwale, które są wyznacznikiem rozwijającego się talentu i oni na tych festiwalach są widoczni. No, oczywiście jest też olbrzymi reprezentant wielkiego sukcesu z Cannes, czyli Michał Toczek, który pokazał tam w konkursie głównym swój film krótkometrażowy Spiritus Sanctus. Więc to są takie postaci, które myślę, że jeśli zadbamy o to, żeby utrzymać ich poziom, utrzymać ich świeżość i ciekawość formy, którą podejmują, to myślę, że będziemy super dumni i być może to kino polskie będzie bardziej widoczne jako my, jako autorzy, a nie tylko jako producenci w dużych festiwalach.
3: Wspomniała Pani o Michale Toczku. Jeśli Nowe Horyzonty to też shortlista, w której co roku pokazywany jest właśnie przegląd polskich filmów krótkometrażowych. W tym roku między innymi oprócz Spiritus Sanctus można zobaczyć Długą Przerwę Jana Saczka, czy między innymi Kołysankę dla psa Joanny Różniak. Jakie plany macie w związku z finansowaniem krótkich metraży? Bo wiem, że w tym obszarze zmieni się coś niedługo.
1: Do tej pory Polski Instytut Sztuki Filmowej finansował filmy krótkometrażowe, animacje i dokumenty i tak naprawdę wiele instytutów zagranicznych uważa, że krótki metraż powinien być obowiązkiem i częścią developmentu, co jest dla nas na razie trudne do wyobrażenia, ale prawda jest

0: Także gdzieś ten pomysł finansowania to nie jest indywidualna, samotna wyspa i jakieś coś, co nie dzieje się na świecie. We Francji jest to bardzo popularne. Myślę, że to jest świeżość i to jest ciekawa zmiana dynamiki w instytucie w kontekście podejścia do strategii międzynarodowej. W przeszłości bardzo mocno myśleliśmy o widoczności naszej na największych festiwalach, co jest oczywiście ważne, to jest duma narodowa. Dzisiaj dla mnie najważniejszym elementem jest edukacja naszej branży i masowe podniesienie jakości produkcji, którą mamy.
1: Rok 2027 upłynie pod znakiem współpracy międzynarodowej. Dlaczego polsko-francuska? Przede wszystkim, co nas czeka?
0: No, myślę, że Polska-Francja to jest sytuacja, która się zdarza. Ludzie to powtarzają jak mantrę raz na 30 lat i jest to prawda niestety, że podejście pod bilateralne spotkania polsko-francuskie są tak rzadkie, ponieważ Francja jest oblegana przez wszystkie kraje na całym świecie, więc jest to absolutnie wyjątkowy rok. Żartuję sobie, że musimy się skupić i naprawdę skoncentrować, obserwować, co się dzieje. I rzeczywiście pracujemy z Instytutem Francuskim, z Instytutem Adama Mickiewicza, ze wszystkimi możliwymi festiwalami, które są w Polsce w tej chwili. Mamy taką specjalną radę. Widzę entuzjazm ze strony francuskiej, co jest niebywałe, ponieważ to nie jest nacja, która pozwala sobie na okazywanie wielkich emocji, szczególnie pozytywnych. A tutaj jest taka chęć, bo gdzieś tam zostaliśmy zdiagnozowani jako twórcy fantastyczni w dziedzinie animacji. I również nasz dokument cieszy się popularnością w kontekście jakości, jaką tworzymy. I też mamy ciekawy moment, chcemy go wykorzystać. Czy będziemy widoczni? Na pewno będziemy widoczni we Francji, bo to jest nasz cel. Francuzi będą widoczni tutaj. Myślę, że wystarczy, jeśli będziemy mieć 4 koprodukcje polsko-francuskie w przyszłości, to będzie olbrzymi sukces. Myślę, że takich koprodukcji będzie bardzo, bardzo dużo.
2: I to już wszystko dziś w audycji. Dziękuję, Ryszard Jeźwiński. Przed 15 jeszcze jedno muzyczne wspomnienie związane z Igą Cembrzyńską, ale do tych wspomnień, to już wiem, wróci po 15 też Piotr Kaczkowski. Wrócimy do nich również jutro, w niedzielę, bo po 19 cały koncert Igi Cembrzyńskiej z 1998 roku. Ten właśnie zatytułowany Mój Intymny Świat, koncert w Trójce. A dziś jeszcze jeden duet z Wojciechem Walasikiem.

0: prawda to narodziny,
1: powiedział Bocian. Prawda to śmierć, powiedziała żaba.
0: Masz rację.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo,

0: Spocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: taniej masz. Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawa oddaje hołd powstańcom i żołnierzom Armii Krajowej. Polscy strażacy ruszyli do walki z pożarami w Hiszpanii. Nie żyje słynny himalaista Nirmal Purja i 9 innych wspinaczy, którzy zaginęli w czwartek na Broad Peak. Mieszkańcy stolicy oddają dziś hołd żołnierzom Armii Krajowej i twórcom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Przed pomnikiem konspiracyjnych organizacji upamiętniono bohaterów z okresu II wojny światowej. W powstaniu poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, jak przebiegają te uroczystości?
7: Wieczny ogień przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego pali się wyjątkowo mocnym i jasnym płomieniem. Wojskowa asysta złożyła wieńce od władz państwowych i organizacji patriotycznych przy dźwiękach werbli. Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Komorowski przypomniał, że w warunkach absolutnego wyniszczenia narodu przez okupantów udało się stworzyć zakonspirowaną i w pełni sprawną organizację, dzięki której przetrwała polska państwowość.
8: Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego nie miało analogii i stanowiło ewenement w całej okupowanej przez Niemcy Europie.
7: Powstaniec warszawski, pułkownik Czesław Lewandowski w rozmowie z Polskim Radiem zwraca się do młodszych pokoleń, które tak jak on 82 lata temu kiedyś mogą stanąć do walki w obronie ojczyzny.
9: Trzeba im przypomnieć, że to co w tej chwili mają, czym się cieszą, tym bezpieczeństwem, to jest ciężka praca, ciężka walka ich poprzedników, ojców, dziadków, pradziadków.
7: Polskie Państwo Podziemne wydawało konspiracyjną prasę, kształciło młodzież szkolną, wydawało też wyroki na osoby kolaborujące z Niemcami. Z kolei nawet 40% uczestników Powstania Warszawskiego przeszło szkolenia wojskowe organizowane przez Armię Krajową.
6: O tych uroczystościach Michał Makowski, dziękuję za relację. Pojechali z Polski do Hiszpanii, aby walczyć z żywiołem. Z lotniska wojskowego w podkrakowskich Balicach 35 polskich strażaków wyleciało w okolice Toledo i Cuenki, aby pomagać w gaszeniu pożarów lasów. W Hiszpanii spłonęło już ponad 170 tysięcy hektarów lasów i pól. W rejonie, gdzie będą stacjonować Polacy, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia przeciwpożarowego, mówi dowódca akcji Jakub Siczka.
10: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Sprzęt już dojechał na miejsce. Sprzęt został wysłany we wtorek naszymi samochodami. W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Oprócz tego mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
6: Akcja polskich strażaków będzie trwała miesiąc. Nie żyje słynny himalaista Nirmal Purja. Zginął w lawinie podczas próby na wejście na Broad Peak. Potwierdzono również, że wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy, którzy zaginęli w czwartek. 43-letni Nirmal Purja to były żołnierz brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w nieco ponad 6 miesięcy. Jego wyprawę pokazano w filmie dokumentalnym Netflixa. Ponad 1100 osób wystartowało z Drohiczyna w spływie pod hasłem 500 kajaków. Uczestnicy płyną rzeką

0: Bóg, a przyjechali z różnych zakątków kraju. Dziś przepłyną blisko 30 km do Grannego.
1: Sejn. Pierwszy raz znajomy nam mówił, super impreza. Kajaki oczywiście na czarnej kanci też są, ale masowo taki start warto zobaczyć.
2: Nie nastawiam się na takie sportowe rywalizacje, tylko żeby podziwiać naturę i zrelaksować.
3: Kajaki są super, trakcja idealna.
4: Natura, ludzie, klimat i super zabawa.
5: Najmłodszy uczestnik ma rok i 2 miesiące, najstarszy 82 lata.
6: Organizator spływu Rafał Siwek.
5: Działamy jako ośrodek kultury, który chce promować województwo podlaskie, promować rzekę Bóg, promować kajakarstwo i, no i to bezpieczne pływanie.
7: Lubię kajaki, podoba mi się to.
8: Super są nastroje. Na kajakach co roku, a tutaj pierwszy raz.
9: Trenowaliśmy tutaj cały rok, więc damy radę. Nam woda nie przeszkadza.
0: Jutro już mniejsza liczba uczestników pokona około 20-kilometrowy odcinek z Grannego do miejscowości Nur. Ratownicy Topru ostrzegają przed skutkami upałów w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły 2 osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownik Rafał Kubacki mówi, że na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orle i Perci tworzą się kolejki.
10: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego, czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawnia i idzie to, że tak powiem, wolniej i to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
0: Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich.
11: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, lokalnie w centrum i na południu umiarkowana, a w Radomiu i Złotym Potoku dostateczna. Prawie połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Poza tym deszczowo i burzowo, miejscami grad. Od 22 stopni nad morzem do 29 na Dolnym Śląsku, 32 w centrum i 36 na Podkarpaciu.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16:00 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Pierwsza dzisiejsza kostka domina zaczęła się układać niedługo po zakończeniu audycji przed tygodniem.

Od 1994 roku jeden z najpiękniejszych utworów świata, The Great Escape, kompozycja zespołu Marillion z albumu Brave, ozdobiła ubiegłosobotni koncert w słynnym amfiteatrze w Pompejach. Podejrzewam, że trochę więcej o tegorocznych planach zespołu dowiemy się niebawem. Kolejny z najpiękniejszych utworów świata powstał w 2006 roku. Od trzech dni wraca do programów audycji na całym świecie, niestety ze smutnego powodu.

Falling Slowly. Prosta piosenka o spotkaniu, o tęsknocie i o nadziei. Za ten utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Once Glenn Hansard i Marketa Irglova odebrali w 2009 roku statuetki Oscara. Można by zaryzykować twierdzenie, że to najbardziej rozpoznawalne nuty z ponad 30-letniej kariery Glenna. W środę dotarła do nas wiadomość o tragicznym wypadku motocyklowym na przedmieściach Dublina i śmierci artysty. Pozwoliłem sobie wybrać jeszcze dwa jego wyjątkowe utwory. Oto nagranie z ostatniej wydanej jesienią 2023 roku płyty.

Glenn Hansard z ostatniej solowej płyty. To jeszcze ten bardzo ważny utwór. Słuchaliśmy go razem 31 lat temu.

Pamiętam pierwsze odtworzenie tego utworu tu w programie trzecim i od razu wiadomo było, że będziemy śledzić jego twórczość gdziekolwiek się pojawi. W zespole The Frames, w duecie Swell Season, potem pod własnym nazwiskiem. Nagranie Revelate, otwierające płytę Fitzcarraldo, jesień 1995 roku. Podobno Glenn Hansard zaczął tworzyć tę płytę w swoje 25 urodziny. Kolejny utwór w dzisiejszej tonacji też wykona 25-latka, ale tu musimy trochę cofnąć się w czasie.

0: Jak w Mińsku, w Chile, ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w koluszkach w Mińsku, w Chile, ja cię znajdę, krzyknę, wróć.
1: W czwartek dotarła informacja, że zmarła pani Iga Cembrzyńska. W koluszkach w Mińsku, w Chile. Taka linijka tekstu Agnieszki Osieckiej, ale w jakże mistrzowskiej interpretacji pozostała we mnie na zawsze. W 1964 roku nieraz widziałem panią Igę Cembrzyńską, nagrywała wtedy pierwsze piosenki dla Polskiego Radia, ale pokłonić się jej mogłem dopiero 35 lat później, gdy przygotowywała dla programu trzeciego swój jubileuszowy koncert. Oto jego 9-minutowy fragment.

Iga Cemrzyńska w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Koncert zarejestrowany 27 października 1998 roku. Dodam, że wśród gości na scenie pojawili się aktorzy Wojciech Walasik, Zbigniew Zamachowski i Michał Bajor. Jeśli mają Państwo ochotę na więcej, proszę nastawić radio jutro o 19. Powtórzę, jubileuszowy koncert Igi Cemrzyńskiej odtworzony zostanie ponownie w Trójce jutro, parę minut po godzinie 19. Patrzę na nieubłagany zegar i widzę, że pomieści dziś zaledwie dwie ważne premiery. Oto pierwsza.

Greta von Fleet. Świetne, chociaż dość zaskakujące to najnowsze, wczoraj opublikowane nagranie. Jeżeli chodzi o Petera Gabriela, następnego wykonawcę, tu niespodzianki nie będzie. Mistrz trzyma poziom od lat.

Peter Gabriel. 4 miesiące do premiery nowego albumu. Ten utwór nazywa się One by One. Została mi na dziś tylko jedna płyta. Sięgamy po album Ewy Demarczyk przy różnych okazjach, ale obowiązkowo od prawie 40 lat wraca zawsze 1 sierpnia, bo są na tej płycie wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poległego w 4 dniu Powstania Warszawskiego. Gdy za godzinę, tak jak co roku, rozlegnie się dźwięk syren, zatrzymajmy się na chwilę w hołdzie pamięci. Dziękuję za dziś. Kłaniam się do przyszłej soboty. Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
2: Halo, tu krakowski rynek.
3: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
4: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
1: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
4: A także o wielu innych, najbardziej aktualnych tematach sportowych.
1: Zapraszamy w niedzielę między 17 a 19.
4: Krzysztof Łoniewski
1: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Godzina W już za godzinę. W tej godzinie odwiedzimy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie jest nasz reporter. Dwa śmiertelne wypadki w górach, zginęli turysta i taternik. Konieczna jest deportacja jeszcze kilku tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, mówi burmistrz Sełty. Jak co roku przed Muzeum Powstania Warszawskiego wyjątkowo długa kolejka. W rocznicę wybuchu zrywu do placówki przyjeżdżają ludzie z całej Polski, ale również z zagranicy, aby w tym miejscu uczcić pamięć bohaterów walczącej Warszawy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, co dzieje się teraz w Muzeum Powstania Warszawskiego?
7: Aby zwiedzić dziś muzeum, trzeba swoje odstać. Ludzie nie narzekają jednak na czas oczekiwania ani na zmienną pogodę. Pytałem ich, dlaczego dziś chcieli być akurat tutaj.
8: Dlatego, że dzisiaj 1 sierpnia, proszę pana, to jest nasza wolność, bo to jest historia.
9: Powstanie warszawskie dało wszystkim Polakom ten dzień wyjątkowy i wolność, także warto tu być i poświęcić tę chwilę czasu.
7: W muzeum spotkać dziś można również wielu harcerzy biorących udział w zlocie z okazji rocznicy powstania. Uczestniczka zlotu, Zosia, mówiła mi o tym, co czuje, będąc tu w mundurze harcerza.
10: Wielką dumę, ogromną dumę, wielki patriotyzm, to, że mogli się zebrać, swoją odwagę, również czuli dumę i to ich napędzało i to bardzo straszne, to jest niesamowite.
7: Kulminacją obchodów w muzeum będzie oczywiście 17 i godzina W, gdy zabrzmi dzwon monter, a zebrani w Parku Wolności ludzie, wsłuchując się w wycie syren alarmowych, uczczą pamięć bohaterów zrywu i walczącej Warszawy.
6: Przemysław Lis, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów, a taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu, poinformował dyżurny ratownik Topr. W Tatrach upał, co zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody. W wyższych partiach gór warunki mogą zmieniać się bardzo szybko, a na jutro prognozowane są burze. Nie żyje znany himalaista Nirmal Puria, były żołnierz nepalsko-brytyjskiego pochodzenia, zginął w lawinie na Broad Peak. Na ośmiotysięczniku położonym w Karakorum wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy. Wciąż trwa akcja poszukiwawcza.
11: Choć sygnały z nadajnika GPS Nirmala Purje dawały cień nadziei, że himalaista przeżył lawinę, to dzisiejsze oświadczenie jego współpracowników nie pozostawia już złudzeń. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wspinaczy na świecie zginął razem z 9 innymi himalaistami, porwany przez lawinę na wysokości około 6600 metrów. 43-letni Nirmal Purje był żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w nieco ponad 6 miesięcy. Film dokumentujący jego wyczyn obejrzały miliony widzów na całym świecie. Wraz z nim lawina porwała 5 Nepalczyków, Pakistańczyka, Amerykanina, Chińczyka i obywatelkę Omanu. W grupie był między innymi Kilipemba Sherpa, jeden z pierwszych zdobywców K2 zimą. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Konieczna jest deportacja z Ceuty jeszcze kilku tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Marokiem w ciągu ostatnich kilku dni. Taką informację przekazał burmistrz hiszpańskiej enklawy. Juan Jesus Vivas dodał, że atmosfera na miejscu pozostaje napięta. W Ceucie wciąż przybywa kilka tysięcy osób, które muszą zostać deportowane. Nastroje wśród mieszkańców miasta pozostają naznaczone niepokojem i obawą. Ceuta nie wróciła do normy i musi wrócić do normy jak najszybciej. Kryzys wybuchł 2 dni temu. Z Maroka do hiszpańskiej Ceuty przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęły co najmniej 34 osoby. Na koniec przenosimy się do Białegostoku na Truck Show Podlasie.

0: Kilkuset kierowców z całej Polski prezentuje swoje ciężarówki ozdobione barwnymi grafikami i lampkami.
1: Tu są ludzie z pasją, którzy to po prostu mają w sercu. Ten zawód, mimo że jest ciężki, zresztą widać po autach.
2: Nie ma sztuki, tylko że na kółka.
3: Ludzie wkładają w to masę serca.
2: Ja z Łowicza przyjechałem, kolega tutaj natomiast z Kutna.
4: Podobają ci się te ciężarówki?
5: Bardzo!
6: Jestem też kierowcą zawodowym. My tego na wschodzie nie mieliśmy. I stwierdziłem z małżonką, że zrobimy coś właśnie dla kierowców naszych, lokalnych, żeby też pokazać ludziom, jak wygląda ten transport naprawdę.
7: Organizator zlotu Piotr Komor.
6: Tutaj mamy ciężarówki, które same ich wykończenie przekraczało koszt zakupu.
8: Bardzo miło tutaj przyjechać, spotkać się, zobaczyć, no i przede wszystkim wystawić się, żeby pokazać tym, czym pracujemy na co dzień.
0: Ciężarówki w Białymstoku można oglądać dziś i jutro za darmo. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. W połowie kraju obowiązują alerty przed upałem. Niedziela będzie raczej pogodna, jedynie na południu i południowym wschodzie początkowo sporo chmur i może popadać. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 26 w centrum i na zachodzie, do 31 na krańcach południowo-wschodnich.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Autopromocja.
12: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
9: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
12: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
9: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
11: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
18: Spokojnie, kochanie.
19: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
17: Litorsal Senior?
19: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
20: Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
22: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
21: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
20: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
21: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
20: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
23: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
24: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisu.

0: rabatowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Prawie 10 minut po godzinie 16.
7: Audycja międzynarodowa.
6: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję międzynarodową, którą wydaje Karolina Gonet, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. W programie dziś między innymi o dramatycznych wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie. Ponad 50 tysięcy migrantów przedarło się do tej eksklawy w Afryce. Rząd w Madrycie twierdzi, że był to atak hybrydowy między innymi Maroka, a ich zdaniem Europejczycy znów nie zdali testu z solidarności i odporności na wojnę hybrydową. W audycji też o tym, czy rzeczywiście teraz jest prawdziwa szansa na to, że Hamas się rozbroi, a Izrael wycofa ze Strefy Gazy. O buncie przeciwko FIFA, o najszybciej rozprzestrzeniającej się pandemii w eboli w historii i o sztucznej inteligencji, która no właśnie, wymyka się spod kontroli, czy też to dobry PR. Więc o tym dzisiaj w audycji międzynarodowej. Ale zaczniemy od Rashida Tahy, francusko-algierskiego artysty urodzonego w rodzinie berberyjskiej, który wzywa swojego towarzysza, żeby go słuchał, bo przyjaciel ostrzega przed jednostronnym, toksycznym uczuciem do kobiety.

0: Audycja międzynarodowa.
1: W audycji międzynarodowej łączymy się teraz z profesor Małgorzatą Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Bardzo dziękujemy za to, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy, bo wydaje mi się, że ważne jest, byśmy opowiedziały o tym, co wiemy na temat wydarzeń w Ceucie. Bardzo dużo dezinformacji z różnych źródeł

towarzyszyło w ostatnich godzinach właśnie tym wydarzeniom, również dlatego, że dotyczą one migracji, a wiemy, że jeżeli chodzi o wojnę kognitywną i dezinformację, to jest jeden z tych tematów, który jest bardzo szeroko manipulowany, więc postaramy się opowiedzieć o tym, co wiemy, ale też o tym, jak interpretuje się te wydarzenia, co mogło do nich doprowadzić, bo tu interpretacje są różne i jak mówię, też sporo

0: 7 osób. No i teraz rząd w Hiszpanii twierdzi, że wszyscy oni w zasadzie już wrócili do Maroka, skąd do Ceuty się przedzierali. Prawie wszyscy, powiedział rząd. Więc nie wiem, co pani profesor jeszcze na początek, żeby podsumować tę sytuację tu i teraz, na co by zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o te wydarzenia.
1: No, niewątpliwie jest to kolejna odsłona kryzysu migracyjnego. To jest kolejna odsłona pokazująca, w jakich trudnych warunkach Europa w tej chwili funkcjonuje i mimo wszystko jak zależy siłom zewnętrznym na tym, aby tą jedność europejską rozbić. W Hiszpanii, przypomnijmy, rządzi Pedro Sanchez, stoi na czele lewicowego, koalicyjnego rządu. To jest pierwszy koalicyjny rząd od śmierci generała Franco de facto. No więc tutaj już duże wyzwanie przed premierem, ale myślę, że ważne jest także to, że jest to właśnie rząd lewicowy, jak powiedziałam na samym początku, który jest zwolennikiem polityki klimatycznej. No może uchylmy rąbka tajemnicy, że początkowo nasza rozmowa miała dotyczyć pożarów, tak, które też są bardzo poważnym problemem politycznym w tej chwili w Hiszpanii. No i rzeczywiście robi się wszystko, aby pokazać, że ten rząd, który zresztą całkiem niedawno ogłosił politykę uregulowania sytuacji nielegalnych imigrantów w Hiszpanii. No przypomnijmy, Hiszpania jest bardzo atrakcyjnym miejscem zarówno dla przybyszów z państw afrykańskich, jak i do pewnego stopnia nadal z Ameryki Południowej, a zatem rząd hiszpański zdecydował się tą sytuację uregulować. No i teraz chcąc skompromitować rząd Hiszpanii, tak, ta narracja przeciwko migrantom dotycząca braku skuteczności hiszpańskiego
0: rządu. Sanchez sprowokował tę sytuację właśnie tą decyzją o uregulowaniu pobytu 500 000 migrantów w Hiszpanii, czyli jakimś zalegalizowaniu ich pobytu. Oraz druga decyzja miała sprowokować, to była decyzja Sądu Najwyższego, że wszystkim tym, którzy przez morze, no w sposób nielegalny przedostaną się do Hiszpanii, należy się jednak procedura rozpatrzenia ich wniosku o jakąś ochronę i jakiś pobyt. I to jest ta narracja, którą bardzo szerzyły środowiska, nazwijmy je skrajnie prawicowe tak ogólnie, oraz jak ostrzegają Ukraińcy, bardzo aktywnie i intensywnie Rosja też w tym brała udział. Co pani profesor powiedziałaby, że wiemy na temat tego, skąd te ponad 50 tysięcy osób się znalazło nagle w Ceucie?
1: No, rzeczą bardzo ciekawą jest to, że kiedy hiszpańscy dziennikarze próbowali im te pytania zadawać, tak, co spowodowało, że podjęli taką, a nie inną decyzję, aby w tak ryzykowny sposób próbować dostać się na terytorium Unii Europejskiej, to wielu z nich nawet nie było w stanie powiedzieć. Zastanawiali się, co oni tutaj robią. Tak? W związku z tym już było widać, że jest to sytuacja no, dosyć podejrzana. Rząd Hiszpanii mówi tutaj o zorganizowanych grupach przestępczych, które specjalizują się w przemycie osób. No, mówi się, idąc już bardzo daleko, że to konflikt pomiędzy Hiszpanią a Marokiem, który ma tutaj kilka odsłon, między innymi właśnie o Ceutę i Melillę, czyli te eksklawy należące do Hiszpanii.
0: Czyli z jednej strony wersja byłaby taka, że Maroko po prostu to jest proces odbijania czy podbijania Ceuty przez Maroko.
1: No tak, jest to interpretowane przez niektórych komentatorów. Pamiętajmy, że bardzo podobna sytuacja miała miejsce w roku 2001. Te sceny były wtedy jeszcze bardziej dramatyczne, bo o ile pamiętam, to było w takim momencie roku, kiedy woda jest już znacznie bardziej zimna i faktycznie wówczas również wiele osób z małymi dziećmi przepływało i próbowało się do Ceuty dostać. W związku z tym 5 lat później mamy, możemy powiedzieć, ponowną próbę takiego masowego wymuszenia tego kryzysu politycznego. No ale tak jak podają hiszpańskie źródła, tak jak podaje hiszpański rząd, w chwili obecnej rzeczywiście większość tych nielegalnych migrantów została już na podstawie umowy z Marokiem temu państwu zwrócona, tak można byłoby powiedzieć.
0: To jest o tyle ważne, że właściwie no jedna z hipotez, może jeszcze tak przez nikogo oficjalnie nie wypowiadana, ale przez ekspertów, jest taka, że to był atak tak zwany hybrydowy, czyli coś, co można by porównać do ataku rosyjsko-białoruskiego na granicy z właśnie wykorzystaniem, zinstrumentalizowaniem migrantów na Polskę. Tutaj taki atak miałoby w jakimś, do jakiegoś stopnia zorganizować właśnie Maroko, czy to z powodu sporu o Ceutę, czy o Saharę Zachodnią, którą Maroko cały czas okupuje, czy o zbliżenie algiersko-

0: hiszpańskie. I teraz nie wiem, jak pani profesor to podsumuje czy skomentuje, no bo jeżeli rzeczywiście Maroko w jakimś sensie do jakiegoś stopnia stoi za tego rodzaju atakiem, no to dobrze by było nazwać rzeczy po imieniu. Zamiast winić Hiszpanię, powiedzieć, że Hiszpania została zaatakowana.
1: No tak, ale byłoby to niezwykle ryzykowne, ponieważ oczywiście pani redaktor wymieniła tutaj szereg potencjalnych przyczyn, o których mówi się i komentuje. Natomiast nie wymieniła pani redaktor jeszcze jednej z nich, a mianowicie ewentualnego znaczenia w tym konflikcie Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, prawda, który bardzo jest niezadowolony z postawy w Hiszpanii, jeżeli chodzi o działania prowadzone na Bliskim Wschodzie, no i nie ułatwianie tak prezydentowi Trumpowi, mówiąc w największym skrócie, podejmowania tych działań. W związku z tym pytanie jest takie, czy rzeczywiście no, tak daleko ta sprawa w relacjach międzynarodowych poszła, że można by się tutaj też dopatrzyć pewnej próby wywarcia presji przez Stany Zjednoczone na Hiszpanię, nie współpracującą zgodnie z oczekiwaniami prezydenta Donalda Trumpa. Niemniej jednak widzimy, że jest to sytuacja niezwykle trudna. No i myślę, że w tej sytuacji chyba najbardziej niebezpieczna z europejskiego punktu widzenia są te komentarze, które dotyczą właśnie rządu hiszpańskiego i Pedro Sancheza. No jednak oczywiście jest to rząd lewicowy, tak? W skład tego rządu wchodzi także partia Sumar i kilka innych jeszcze bardziej lewicowych niż PSOE. Ale myślę, że obciążanie winą i oskarżanie o nieskuteczność rządu hiszpańskiego no jest działaniem bardzo niebezpiecznym i działa na rzecz atomizowania nastrojów politycznych i społecznych w Europie.
0: No, powiedzmy, że pierwsze wyzwania, żeby cokolwiek to znaczy wyrzucić Hiszpanię z strefy Schengen, przyszły ze strony premierki Włoch Meloni, reprezentującej prawo na prawo we Włoszech. Potem głos zabrała wiceministra spraw wewnętrznych Finlandii z partii Prawdziwi Finowie, czyli też no bardzo, nazwijmy to, prawicowej. Ale dziś mamy już list 22 państw, które może bardziej w białych rękawiczkach, ale jednak krytykują czy atakują Hiszpanię. Z drugiej strony Hiszpania odpowiada, że w takich momentach, kiedy jest pod atakiem, przydałaby się solidarność europejska. Więc wydaje się, że rzeczywiście no, te napięcia po tym wydarzeniu są ogromne w Europie.
1: No niestety ma pani redaktor rację i trudno tutaj przyznać, trudno tutaj odmówić racji premierowi Pedro Sanchezowi, że w momencie, kiedy jedno z państw jest atakowane, jeżeli jedno z państw znajduje się w bardzo poważnym kryzysie, to solidarność europejska nakazywałaby wsparcie, jak chociażby to, którego Hiszpanii udziela się w związku z tymi szalejącymi pożarami. Myślę, że faktycznie podsycanie nastrojów, oczywiście jasne, że kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne. Pewnie, że
0: Unia Hiszpania Europejska zareagowała. To znaczy, nie wiem, jakby właśnie pani jeszcze może to jest istotne w tej opowieści, zareagowała. To znaczy wysłała wojsko i zapewniła, że nikt z tej grupy nie przedostanie się do strefy Schengen.
1: Hiszpania wysłała wojsko, zmobilizowała także gwardię cywilną. Naprawdę tam wszystkie służby są postawione na nogi, a żeby było jeszcze ciekawiej, to akurat we wspólnocie, w mieście autonomicznym Ceuta rządzi hiszpańska centroprawica. Także jeżeli mówimy tutaj o władzach lokalnych, które mierzą się z tym kryzysem, oczywiście jasna sprawa, że nie są w stanie zrobić tego bez pomocy hiszpańskiego wojska i gwardii cywilnej właśnie, ale nie zmienia to faktu, że na pierwszym froncie to ugrupowanie, które ma obowiązek zmierzyć się, należy do hiszpańskiej centroprawicy. W związku z tym obciążanie tylko i wyłącznie Pedro Sancheza, który w moim przekonaniu zareagował absolutnie prawidłowo, wyszedł poza wszelkie polityczne spory i różnice i absolutnie stojąc na straży niepodzielności terytorialnej państwa, zrobił wszystko, aby ten kryzys i militarnie, i humanitarnie, i społecznie rozwiązać. No myślę, że jest z europejskiego punktu widzenia bardzo niefajny. I chyba o nas, Europejczykach, w tym momencie naszej historii nie najlepiej świadczy.
0: Właśnie, to różnice są w polityce migracyjnej. Pytanie, czy Unia Europejska utrzyma spójność w obliczu tego, że różni zewnętrzni aktorzy wykorzystują te trudne dla Europy kwestie migracyjne. No nie wiem, właśnie jakby pani podsumowała na ten moment, bo przecież ta historia będzie się ciągnąć, wnioski z tego wydarzenia.
1: Byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy jako Europejczycy ten test oblali. Myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że za wschodnią granicą Polski toczy się pełnoskalowa wojna, no myślę, że po ostatnich wydarzeniach

0: marzeniach, trochę na południe od Lublina, nikt nie ma wątpliwości, jak poważne jest to zagrożenie, jak bardzo jesteśmy testowani, to myślę, że to jest dla nas ogromna szansa, aby dopracować procedury, zewrzeć szeregi i niezależnie od podziałów politycznych, no mimo wszystko stanąć ramię w ramię, jeżeli któryś z członków Unii Europejskiej potrzebuje takiego wsparcia.
1: Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i analizę. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego była państwa gościnią. A teraz czas na odpowiedź na pytanie, czy tym razem po wielu miesiącach negocjacji udaje się zrobić właśnie kolejny krok w ramach rozejmu między rządzącym wcześniej w Gazie i wciąż Hamasem a Izraelem. Nadzieja na to pojawiła się w czwartek, gdy prezydent Trump ogłosił porozumienie, które ma wdrożyć w życie drugą fazę rozejmu i kierowana przez niego Rada Pokoju miała właśnie doprowadzić do tego, że Hamas zgadza się na rozbrojenie, a Izrael na wycofanie wojsk z Gazy. Pytanie, czy to rzeczywiście przełom, czy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza kolejny sukces bez pokrycia, aby odwrócić uwagę od swoich innych porażek. Łączymy się w audycji międzynarodowej z profesorem Jarosławem Jarząbkiem z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: To tak na początek, przełom, nie przełom, jakby pan to, co wiemy o tym porozumieniu Rady Donalda Trumpa określił?
2: Ja myślę, że do przełomu to jeszcze trochę brakuje. To znaczy na razie rzeczywiście udało się wypracować pewien kompromis po stronie palestyńskiej. Przede wszystkim pomiędzy Hamasem i innymi ugrupowaniami palestyńskimi. No i udało się ten Hamas namówić do tego, żeby on się zgodził na oddanie tej broni. Tutaj też może taka tylko techniczna uwaga, ale dosyć istotna, bo tam w tym porozumieniu zawartym na razie właśnie przez palestyńskie ugrupowania i tą właśnie Radę Pokoju jest sformułowanie o tym, że Hamas i palestyńskie inne ugrupowania w Strefie Gazy mają nie tyle się rozbroić, co one mają oddać i zmagazynować broń.
1: A czym to się różni?
2: No właśnie to jest istotne, dlatego że rozbrojenie oznaczałoby, że one tej broni się pozbywają, ta broń zostanie oddana gdzieś na zewnątrz, tak, Izraelowi, czy po prostu wywieziona z tej Strefy Gazy. Natomiast tak jak to jest teraz sformułowane, ta broń ma zostać zmagazynowana na terenie Strefy Gazy i pilnowana czy kontrolowana przez te właśnie siły międzynarodowe, które mają się tam pojawić. I to jest taki kompromis, na który Hamas się zgodził. No niekoniecznie Izrael będzie z tego zadowolony i dlatego właśnie mówię o tym, że do przełomu trochę nam brakuje, bo no, ten przełom, będziemy mogli mówić o pewnym przełomie, jeżeli strona izraelska rzeczywiście się teraz zgodzi na swoją część, czyli na to, że ona zaakceptuje ten warunek oraz zaakceptuje to, że siły izraelskie z tej Strefy Gazy będą się powoli wycofywać.
1: Właśnie, bo rozumiem, że do tej pory problemem było to, kto pierwszy. To znaczy Hamas mówił, my się nie rozbroimy, dopóki izraelskie siły nie wyjdą ze Strefy Gazy. No a izraelskie siły zbrojne mówiły, że no, my nie wyjdziemy stąd, dopóki Hamas się nie rozbroi. I nie jest dla mnie jasne, czy udało się to przełamać, czy jest dokładnie jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy.
2: Te ustalenia, które zostały poczynione, przewidują, że będzie się odbywało to w takich naprzemiennych fazach. To znaczy Hamas będzie oddawał broń stopniowo, zaczynając od jednostek takich tych policyjnych, tej policji Hamasu i później kolejne grupy, później uzbrojenie ciężkie, czyli jakieś tam pewnie wyrzutnie rakiet, które Hamas posiadał. Natomiast te fazy oddawania broni przez Hamas będą jakby przeplatane fazami wycofywania się Izraela z kolejnych obszarów Strefy Gazy. To jest to, co ustalili przedstawiciele palestyńscy i negocjatorzy z Turcji i Kataru, którzy tam uczestniczyli w tych rozmowach, no i właśnie przedstawiciele tej Rady Pokoju. Także takie są te ustalenia. One są do zaakceptowania dla Hamasu właśnie, tak, że będzie się to odbywało w taki naprzemienny sposób. No i znowu właśnie pytanie, bo na razie ze strony Izraela izraelskiej nie mamy oficjalnego potwierdzenia, czy rząd izraelski to akceptuje, więc no, na to musimy poczekać.
1: Mamy za to komentarze, że wygląda na to, że Donald Trump ogłosił to jednostronnie, nie czekał, aż Izrael tutaj się wypowie, więc do tej pory, jak rozumiem, nie mamy oficjalnej wypowiedzi, mamy tylko, jeżeli

0: mogę tak to ująć, harcowników ze skrajnej izraelskiej prawicy, którzy mówią nie do przyjęcia.
1: Tak, dokładnie. Na razie premier Netanyahu milczy. Donald Trump ogłosił oczywiście, że on nawet powiedział, że strona izraelska jest bardzo szczęśliwa z powodu tego porozumienia. No ale wiemy, że Donald Trump, no niekoniecznie te jego słowa należy traktować tak stuprocentowo jako pewnik, bo Benjamin Netanyahu na razie się na ten temat nie wypowiedział. Rzeczywiście na przykład Itamar Ben-Gwir, czyli właśnie przedstawiciel tej takiej skrajnej partii nacjonalistyczno-religijnej izraelskiej, powiem, całkowicie odrzucił to porozumienie, ale też, co ciekawe, ze strony opozycji izraelskiej no, są głosy takie mocno sceptyczne dotyczące tego porozumienia i szans na to, że ono będzie w jakikolwiek sposób zadowalające dla Izraela. A musimy pamiętać o tym, że w Izraelu zbliżają się wybory i wszelkie tego typu decyzje i rząd izraelski obecny i opozycja izraelska, no jakby biorą pod uwagę, tak, to w jaki sposób może im to pomóc albo zaszkodzić w tych nadchodzących wyborach.
0: To proszę jakoś pomóc mi, czy słuchaczkom i słuchaczom zrozumieć. Przyznam, że ja do tej pory tego rodzaju informacje nie wywoływały we mnie reakcji, no bo się nauczyłam, że jest dużo wojny propagandowej, jedni mówią to, drudzy to. Ale tym razem, po tym ogłoszeniu Donalda Trumpa, wydawało mi się, że eksperci uwierzyli, że teraz sytuacja jest inna niż wcześniej. Jest inna, czy jednak cały czas jesteśmy w tym samym punkcie?
1: Ona jest inna po stronie palestyńskiej. I myślę, że z tego wynikał ten optymizm wśród wielu ekspertów, bo to, że udało się Hamas przekonać do tego, żeby on no, tą broń swoją zostawił, tak, oddał ją w ręce powiedzmy neutralnych sił, które będą tej broni pilnować, to jest niewątpliwie duże, znaczące bardzo ustępstwo ze strony Hamasu. Natomiast i po tej stronie palestyńskiej tak, mamy duży krok naprzód i jest to postęp. Po stronie izraelskiej, no właśnie, no i teraz tak naprawdę cały problem leży w tym, jak zareagują Izraelczycy. Czy premier Netanyahu będzie skłonny do tego, żeby to porozumienie zaakceptować?
0: Czyli zadziałać zgodnie z Trumpem, bo pytanie jest, czy on, no tak, czy postawi się Donaldowi Trumpowi?
1: No więc premier Netanyahu jest w trudnej sytuacji, dlatego że widzimy, że Donald Trump bardzo mocno na niego naciska, żeby on to porozumienie zaakceptował. Donald Trump też chce mieć sukces, też chce ogłosić no, jakieś swoje ważne osiągnięcie. Benjamin Netanyahu nie może tego zignorować i on musi brać pod uwagę to, że no jednak Stany Zjednoczone, a przede wszystkim osobiście Donald Trump, to są jego najważniejsi sojusznicy. Ale z drugiej strony on jest pod ogromną presją wewnętrzną, dlatego że w samym Izraelu zarówno jego wyborcy, jak i wyborcy jego sojuszników z obecnej koalicji rządowej, jak i opozycja w większości temu porozumieniu jest no, dosyć zdecydowanie przeciwna. Myślę, że premier Netanyahu będzie starał się lawirować i robić to, co robi dosyć skutecznie od wielu lat, czyli no właśnie zrobić coś takiego, żeby wszyscy jakoś znowu mu przynajmniej na tą chwilę krótką uwierzyli.
0: Mniej ostatnio informujemy o tym, co dzieje się w Strefie Gazy według źródeł z Gazy, czyli rządzących w Gazie. Zginęło ponad już 70 tysięcy Palestyńczyków. Co więcej, po zawarciu rozejmu dalej oni giną. Ja mam dane, że ponad 1200 w tych ostatnich miesiącach zostało zabitych. Izraelczycy tracą żołnierzy, też prawie już około 500 z nich. Jakby pan krótko podsumował tę sytuację w Strefie Gazy, jeżeli chodzi o przemoc?
1: No, ta sytuacja jest daleka od zadowalającej. Niewątpliwie jest ona lepsza niż była jeszcze ten rok temu, tak? Nie ma masowych izraelskich bombardowań, nie ma masowego ostrzału rakietowego. Natomiast Izraelczycy ciągle dokonują takich pojedynczych ataków. Polują na osoby, które uważają za członków albo przywódców Hamasu przy okazji tych ataków na, nawet jeżeli one rzeczywiście są skierowane przeciwko realnym, tak, jakimś tam ważnym działaczom Hamasu, to bardzo często przy tej okazji giną po prostu postronne osoby, bo no, Izraelczycy niespecjalnie przykładają się do tego, żeby zlikwidować tylko konkretną osobę, a nie jakieś osoby znajdujące się w pobliżu. Ta sytuacja humanitarna też jest nadal

0: bardzo kiepska. Oczywiście tej pomocy dostarczanej jest do Strefy Gazy więcej niż w tych najtrudniejszych miesiącach, ale wciąż jest to dalekie od ilości, która byłaby w pełni, która w pełni zaspokajałaby potrzeby tamtejszej ludności. Także jest lepiej niż rok temu, natomiast to nie znaczy, że jest dobrze.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego był państwa.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz w audycji międzynarodowej czas na raport na temat epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. To jak podają teraz władze, najszybciej rozprzestrzeniająca się epidemia w rejestrowanej historii. Według oficjalnych danych zmarło już ponad 1500 osób w niecałe 3 miesiące. Łączymy się więc z dr Anną Cichecką z Instytutu Socjologii, również Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, co kluczowego podałaby pani na temat sytuacji w Demokratycznej Republice Konga. Ja tylko dodam, że Ugandzie wydaje się, że udało się tę sytuację opanować, ale w Kongu ten wirus rozprzestrzenia się szybciej niż wykrywane są kolejne przypadki.
2: Tak, i ja myślę, że to jest kluczowy element, jeśli chodzi o komentarz dotyczący tej sytuacji, dlatego że Ebola, jak pokazuje Demokratyczna Republika Konga już nie pierwszy raz, jest no przede wszystkim chorobą zakaźną, ale jest też testem dla państwa. Testem na to, jak działają instytucje albo nie działają, i testem politycznym na zaufanie wobec tych instytucji państwowych i na sprawność czy szybkość reagowania. I ta wspomniana Uganda, w której też pojawiły się przypadki eboli, kilkanaście dni temu ogłosiła, że zdołała się uporać z nimi. My wprawdzie powinniśmy poczekać do bodajże 40 paru dni, żeby te prognozy Ugandy i te twierdzenia uznać za całkowicie już wiarygodne, ale pokazuje to nam między innymi, że od tej szybkości reagowania i od sprawności, od w ogóle tego, w jaki sposób instytucje sobie radzą, może zależeć to, jak ta epidemia będzie wyglądać dalej, a wiemy, że epicentrum epidemii jest jak na nieszczęście znów we wschodniej części DRK, czyli w tym regionie, w którym toczy się no właściwie bardzo wiele różnych konfliktów i sytuacja jest od lat najtrudniejsza.
1: A jakby właśnie pani podsumowała działania czy politykę rebeliantów, no choćby z tej grupy, która chyba w tej chwili jest no, największym źródłem przemocy, M23?
2: To jest też bardzo ciekawy wątek, bo mamy tutaj takie dwa główne nurty. Po pierwsze, M23 bardzo utrudnia radzenie sobie z ebolą, dlatego że na skutek ich działań zbrojnych dochodzi do przesiedleń, migracji, często przymusowych, więc dla osób, które pracują w terenie i starają się opanować epidemię, to oznacza, że one nawet nie są w stanie zliczyć, ile jest tych przypadków i że wirus bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Więc M23 to nawet nie jest tło, tylko to jest dodatkowy czynnik, który powoduje, że epidemia się rozpędza i że bardzo trudno jest ją skontrolować w tych i tak już trudnych warunkach. A z drugiej strony znamy przypadki, kiedy rebelianci współpracują z personelem medycznym i pomagają ludności na tych terenach dostać się do placówek medycznych, wskazują im, gdzie powinni się udać z objawami eboli. I teraz no, zakładam, że od razu... Że jakby trudno uwierzyć, że to są jakieś ich dobre i szlachetne intencje. Jest to właśnie raczej ten drugi nurt, o którym wspominałam, czyli to jest element budowania legitymizacji, czyli to jest walka o władzę, pokazywanie, zobaczcie, instytucje rządowe zawodzą, czy Sekedi sobie kompletnie nie radzi, a my tutaj na miejscu pomagamy wam wyzdrowieć i jesteśmy po prostu dobrzy.
1: Wydaje mi się, że istotnym jest też wątkiem zrozumienie jakiejś odpowiedzialności nas wszystkich, wspólnoty międzynarodowej. Nie ma szczepionek, nie ma metod leczenia tego bundibujo, przepraszam, jeśli źle wymawiam, czyli tej odmiany eboli, która teraz rozprzestrzenia się w Kongo. No ale prowadzone są prace choćby na Uniwersytecie Oksfordzkim czy w innych firmach, ale z drugiej strony wiemy, że ten wirus został bardzo późno wykryty, no i tu częściowo wini się cięcia administracji Donalda

0: Trumpa w USAID, czy USAID.
1: Tak. AID. Tak, znaczy tutaj też, bo tutaj często pada takie pytanie, dlaczego WHO tego nie zatrzyma. Musimy zrozumieć, że WHO to nie jest organizacja, która samodzielnie prowadzi jakieś działania w terenie, czy że w ogóle jest takim międzynarodowym ministerstwem zdrowia. Jest to jedynie organizacja, która wspiera, koordynuje. Wycofanie się Stanów z tej organizacji oznacza takie znaczące uszczuplenie budżetu na poziomie około 18%, ale organizacja obecnie mierzy się z różnymi innymi kryzysami humanitarnymi. Żeby wspomnieć chociażby o Gazie, o której rozmawialiście Państwo przed chwilą, ale również o Afganistanie, Ukrainie, Haiti, Jemenie i tak dalej. I jest to moment bardzo specyficzny, bo od lat nie mieliśmy takiej sytuacji, więc WHO jest na wielu różnych frontach. Mamy innego aktora, który jest ważny chociażby symbolicznie, to jest Africa CDC, czyli takie centrum powołane przez Unię Afrykańską w odpowiedzi na ebolę w Afryce Zachodniej, ale też później w odpowiedzi na pandemię COVID, które koordynuje, które sprawuje jakby ten cały nadzór epidemiologiczny, wspiera laboratoria, szkoli, ale dysponuje, jak to zwykle, bardzo małym budżetem. No i finalnie przekłada się to na rezultaty, które na ten moment są mizerne. WHO nawołuje do współpracy, zachęca całą społeczność międzynarodową do zajęcia się i żeby ją zmobilizować, ogłosiła stan zagrożenia międzynarodowego, co też wywołuje skrajne reakcje. Czyli z jednej strony się boimy, że ebola dotrze do Europy i mamy już kilka odnotowanych przypadków, więc powstaje taki efekt trochę paniki, a z drugiej strony tej motywacji w społeczności międzynarodowej i wśród państw na razie wciąż nie widać na taką skalę, na jaką potrzeba.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz. Doktor Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego była gościnią audycji międzynarodowej. Dziękujemy. A teraz czas na bunt przeciwko FIFA. No, na tyle silny, że na razie spacyfikował bardzo kontrowersyjne pomysły przewodniczącego światowej właśnie organizacji Federacji Piłkarskiej FIFA Gianniego Infantino. On skapitulował, a wcześniej chciał sprzedać część udziałów w mundialu zewnętrznym, prywatnym inwestorom, ale właśnie przeciwko temu pomysłowi zaprotestowały kolejne regionalne federacje i groziły nawet zbojkotowaniem przyszłych mistrzostw świata, a teraz więcej Michał Strzałkowski.
2: Pomysł odsprzedania części udziałów w mundialu nie spodobał się kibicom, choćby tym świętującym niedawne zwycięstwo ich drużyny w mistrzostwach, czyli hiszpańskim. To jest naturalna reakcja. FIFA nie powinna handlować futbolem. Futbol nie jest na sprzedaż, to jest dobro publiczne. Należy do światowej społeczności. Nie dziwi mnie oburzenie kibiców na Gianniego Infantino. Mówi Stuart Dykes z Europejskiego Stowarzyszenia Kibiców Piłkarskich. Sam Infantino próbował przekonywać, że chodzi mu tylko o wzmocnienie zarządzania światowym futbolem i pozyskanie nowych środków, dokładnie 6 miliardów dolarów, na rozwój tego sportu w biedniejszych rejonach globu. Ale mało kto mu uwierzył. Padały za to oskarżenia o próbę sprywatyzowania najpopularniejszej na świecie dyscypliny sportu, a bunt wobec Infantino ogłaszały kolejne regionalne federacje z europejską UEFA na czele. Podczas nagłej narady członków UEFA było dużo emocji. Nikt nas o takich planach wcześniej nie informował. Aż 33 krajowe europejskie związki piłkarskie podpisały się pod deklaracją, mówiącą, że jeśli FIFA sprzeda udziały w mundialu, to dojdzie do bojkotu mistrzostw. Chyba wszyscy czuliśmy się oszukani. Relacjonowała szefowa norweskiego związku piłki nożnej Lise Klaveness. Podobne do UEFA stanowisko przedstawiły też Azjatycka Konfederacja Futbolu oraz federacje zrzeszające państwa Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Ostatecznie więc Infantino się ugiął i w nocy wydał pisemne oświadczenie, w którym napisał: po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się dla mnie jasne, że ten projekt wywołał podziały, które nie były zamierzone. Jedynym jego celem od początku do końca było zjednoczenie wokół futbolu i poprawa sytuacji piłki nożnej. Moja propozycja nie będzie już dłużej rozpatrywana. Emocje w światowym futbolu jednak szybko nie opadną. Infantino już wcześniej mierzył się z krytyką, bo ostentacyjnie podlizywał się Donaldowi Trumpowi, wręczając nawet amerykańskiemu prezydentowi na szybko wymyśloną pokojową nagrodę FIFA, która miała zapewne osłodzić Trumpowi brak Nobla. anulował też na prośbę Trumpa czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza podczas niedawnego

0: Mundialu. Australijska dziennikarka sportowa Tracy Holmes jest zdania, że Infantino mógł ostatecznie pogrzebać swój wizerunek, ale niekoniecznie szansę na pozostanie na czele FIFA. On uchodził długo za cudotwórcę. Sprawił, że popierało go 200 z 211 istniejących na świecie krajowych związków piłkarskich. Teraz dużo tego poparcia stracił. Na pewno musi zacząć zabiegać o jego odzyskanie. Na Zachodzie myślę, że jest spalony, ale wiele razy pokazywał, że potrafi różnymi sposobami wygrywać poparcie w Afryce czy Azji. Wybory w FIFA są dopiero w marcu przyszłego roku. Jeszcze wszystko jest możliwe. Gianni Infantino jest szefem FIFA od 10 lat.
1: Audycja międzynarodowa.
2: W audycji międzynarodowej w studiu przy Myśliwieckiej jest już Jan Jęczy z Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A to dlatego, że w ostatnich już dniach czy tygodniach głośno jest o... Nieraz takie są tytuły, buncie sztucznej inteligencji. Najpierw firma OpenAI poinformowała, że podczas jej testów takich wewnętrznych nowego modelu tak zwanej sztucznej inteligencji, ten system wydostał się z tego zamkniętego środowiska, sam zdobył dostęp do internetu i zaatakował inną firmę. Potem Anthropic, inna firma, poinformowała, że w sumie oni mieli 3 podobne incydenty. Czy to jest PR, czy to są dystopie z popkultury właśnie nam się w życiu realizują?
3: To jest w ogóle trzecia opcja. Myślę, że musimy wyjść poza te takie dychotomie, w których albo mówimy o tych skojarzeniach skynetowych i nakręcamy się tymi wizjami.
2: Sztuczna inteligencja nas...
3: Tak,
2: z
3: popkultury. Natomiast uważam, że nieodpowiedzialne w 2026 roku po tylu latach rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji jest też kwestionowanie zdolności tych modeli i takie cyniczne podejście, że jeżeli robi to Dolina Krzemowa, to z pewnością jest to PR, to z pewnością jest tutaj jakiś fałsz, ponieważ mamy zbyt dużo argumentów też na podstawie badań modeli otwartych, nie tylko tych zamkniętych modeli Anthropica czy OpenAI, które wskazują, że rzeczywiście tych tak zwanych granicznych modeli, najnowszych zdolności, szczególnie dotyczące hakowania, dotyczące analizy kodu, znajdowania w kodzie podatności i później wykorzystywania tych podatności, te zdolności rosną w bardzo dużym tempie. Przy czym, zaznaczę, to nie znaczy, że sztuczna inteligencja, systemy stają się samoświadome. Tutaj
2: no
3: jest
2: właśnie,
3: to istotne rozgraniczenie.
2: Bo to nie jest tak, że użyję takiego, będę teraz antropomorfizować, czyli to nie jest tak, że one zyskały wolę się uwolnić, tylko dostały zadanie, którego wykonanie zrobiły bardzo kreatywnie, podeszły do wykonania, więc przydało im się zhakowanie jakiejś tam firmy.
3: Tutaj musimy wprowadzić takie pojęcie, o którym część osób nas słuchających może już słyszała, bo też w produktach dla konsumentów to określenie się pojawia, to znaczy agentyczna sztuczna inteligencja, agenci sztucznej inteligencji. To są takie systemy, które są w stanie działać autonomicznie po tym, jak wyda się im jakieś polecenie startowe i później ustala jakieś reguły, jakiś schemat działania. To
2: w sumie
3: one są...
2: nawet się nie wiadomo, co się dzieje wewnątrz tego, tylko wiadomo, że on
3: dąży
2: do celu.
3: Ma dojść do pewnego celu i po drodze wykonuje jakiś szereg działań. Albo jest, ma większą wolność działania, albo bardziej ograniczone te reguły. I takie rzeczy, takie polecenia agentom można wydawać no nawet na co dzień. To znaczy można sobie ustawić, żeby, nie wiem, codziennie ustaw mi przypomnienie w komputerze albo wyślij 3 maile. Natomiast przy testach sztucznej inteligencji tych nowych modeli takim agentycznym systemom daje się polecenia no bardzo ambitne i bardzo ogólne. Typu właśnie na przykład znajdź w systemie innym, oddalonym gdzieś tam, do którego nie masz dostępu, jakąś informację, o której dajemy ci ogólne jakieś, na temat której dajemy ci ogólne wytyczne. No i co jest też istotne, w tym konkretnym teście o OpenAI, który zakończył się tym incydentem, bardzo mocno zostały obniżone zabezpieczenia dla takiego systemu. Znaczy on miał ogromną dowolność działania. No,
2: czyli
3: ja
2: trzecia wersja jest taka, że to jest nieodpowiedzialność po prostu tych
3: trochę
2: korporacji.
3: Nieodpowiedzialność, albo po prostu taki specyficzny rodzaj testów, w którym trochę obniżamy warunki. No, taką ładną metaforę obrazową profesor Kate Klonik przywołała na podstawie różnych rozmów swoich z ekspertami od bezpieczeństwa, że to był taki trochę test, wydostań się z więzienia, ale klucz jest na stoliku niedaleko krat. Więc no wiadomo, że już tutaj pewne ułatwienia na starcie były. Co nie zmienia faktu, że system OpenAI był w stanie się dostać do systemu innej firmy, Hugging Face, oryginalnie z Francji się wywodzącego, takiego repozytorium różnych systemów sztucznej inteligencji i

0: zestawów danych, no to jest coś dosyć imponującego.
1: I teraz użył pan sformułowania zamknięte systemy. I wprowadźmy geopolitykę czy rywalizację największych mocarstw, Chiny, w których to modele rozwijają się otwarte. I w zasadzie te chińskie systemy pomogły zdiagnozować ten hak tego agenta OpenAI-a. Czym się różnią? O co chodzi? Znaczy, co jest tak dla naszego rozumienia, jak się te systemy rozwijają? Co jest kluczowego w tej otwartości modeli? Dlaczego to teraz jest taka gorąca dyskusja?
0: Otwartość to jest w ogóle spektrum i modele mogą być otwarte na różne sposoby. Mogą być otwarte w całości, to znaczy wiemy, jakimi danymi były trenowane. Mogą być otwarte tylko w pewien, do pewnego stopnia, to znaczy, że mamy tylko informacje o ich jakichś parametrach, które możemy modyfikować. Natomiast w największym uproszczeniu modele otwarte to są takie, o których coś wiemy i które też możemy pobrać do własnego użytkowania na własnym sprzęcie obliczeniowym. Oczywiście te największe modele, żeby uruchomić, no to potrzeba byłoby naprawdę, no nie wiem, własnego centrum danych, tak? Mhm. To są możliwości dla firm na przykład, które posiadają rzeczywiście własny budynek z centrum danych.
1: Ale ktoś
0: zdobył
1: modele i za darmo je oddaje?
0: No właśnie tak. No właśnie tak. Dlatego, że po pierwsze, firmy, które rozwijają modele otwarte, wciąż zarabiają na ich udostępnianiu w chmurze. No bo te największe modele, tak jak mówię, no nie każdy jest, nie tylko, że nie każdy jest w stanie je uruchomić. Większość osób nie jest w stanie uruchomić te najmocniejsze modele. Może sobie eksperymentować z takimi mniejszymi i to robi. Chociażby polski Bielik powstał na bazie takich otwartych modeli firmy Meta, rozwijanych od lat. I to jest bardzo istotne dla rozwoju w ogóle całej branży, żeby takie otwarte modele powstawały. Natomiast chińska branża idzie coraz silniej w otwieranie modeli granicznych, tych takich najsilniejszych, zbliżających się, to się mówi zawsze w ostatnim czasie w branży sztucznej inteligencji, że to jest tak mniej więcej 6 miesięcy do tyłu, są, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, względem tych zamkniętych modeli firm, najnowszych modeli firm takich OpenAI i Anthropic.
1: Wolniej się rozwijają, ale?
0: Ale są dostępne i w teorii, jeżeli ktoś ma zasoby, no a tutaj wchodzą właśnie geopolityczne scenariusze typu Iran, Korea Północna, czy Rosja, no czy same Chiny, gdzie jest taka możliwość, że jacyś aktorzy o złych zamiarach mogą mieć dostęp do po prostu całego własnego centrum danych, żeby
1: albo
0: uruchomić.
1: Albo Polska, żeby Bielika zbudować.
0: Tak, tak. Chociaż tutaj bardziej rozmawiamy o właśnie zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa. No, że te modele są po prostu tak bardzo dostępne i trzeba jakoś ograniczyć ich rozwój, bo takie firmy jak OpenAI i Anthropic w ostatnim czasie na przykładach tych incydentów, które im się przydarzyły w czasie testów, apelują do regulatorów amerykańskich i nie tylko. Zobaczcie, skoro my jesteśmy w stanie robić takie rzeczy naszymi modelami, to oni za chwilę też będą w stanie to robić, tylko że my kontrolujemy, kto ma dostęp do naszych modeli. I my wiemy, kto jest naszym klientem, przynajmniej do pewnego stopnia. Możemy zatrzymać to dostęp, możemy, po prostu mamy większą kontrolę. A te modele otwarte, to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, jakiś uran rozrzucali po świecie losowo i kto zgarnie, kto będzie umiał wykorzystać, no to nie wiadomo, co z tym zrobić.
1: Riposta jest taka, no tak, tylko te chińskie modele są tańsze, dostępniejsze, a wy to jakby prywatyzujecie to wszystko, zarabiacie na tym fortunę i wasze modele będą coraz mniej dostępne.
0: Oczywiście i ta riposta idzie też z wewnątrz Doliny Krzemowej. To znaczy, o ile OpenAI i Anthropic dość otwarcie apelują o to, żeby w jakiś sposób amerykańscy regulatorzy zainterweniowali, jeżeli chodzi o przynajmniej o wykorzystanie chińskich otwartych modeli w amerykańskiej gospodarce. O tyle, znów bardzo otwarcie, Jensen Huang ostatnio na przykład na X-ie, czy Mark Zuckerberg na łamach Wall Street Journala apelują o to, żeby właśnie absolutnie absolutnie to może nie, ale pozostawić tę dostępność otwartych modeli, ponieważ jak najszersze wdrażanie sztucznej inteligencji w tej logice, która mówi o tym, że im więcej wdrożymy sztucznej inteligencji, tym będziemy mieli większe zyski dla produktywności i tak dalej, no to jest jedyny sposób, żeby się ścigać z Chinami, bo jakby branża chińska po to też rozwija te modele otwarcie, żeby one były jak najszerzej dostępne, żeby, nie wiem, mniejsze firmy o mniejszych budżetach mogły wykorzystywać takie modele, albo żeby właśnie kolejne startupy mogły eksperymentować. Plus, i to jest ostatnia kwestia, dla firm, które rozwijają rozwijają hardware, dla chipy, procesory, serwerownie i tak dalej. Tak. Dla nich im więcej modeli krąży,
1: tym więcej, chipów
0: jest potrzebnych.
1: Czy my właśnie rozmawiamy o w zasadzie jednej z najważniejszych w tej chwili kwestii, jeżeli chodzi o rywalizację między naszymi wspólnotami.

0: współczesnymi mocarstwami?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to, co się wydarzy w obszarze regulacji najnowszych modeli sztucznej inteligencji, będzie pod wieloma względami definiujące, po pierwsze dla relacji międzynarodowych i też relacji Chiny-USA. To znaczy, jeżeli powiodą się na przykład te starania, żeby utworzyć jakiś ponadnarodowy, jakąś ponadnarodową platformę współpracy. No, o to sam Altman niedawno w Financial Timesie apelował o taki AI-owy odpowiednik Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tak? Jeżeli uda się coś takiego stworzyć, no to będzie też wielki przełom nie tylko dla rozwoju sztucznej inteligencji, ale po prostu dla relacji międzynarodowych, tak? Dla układu sił. Bo skonfliktowane państwa w tej jednej bardzo ważnej, na tej jednej ważnej płaszczyźnie znajdą porozumienie. No a jeżeli to się nie będzie działo, no to ten klimat zimnowojenny będzie się zaostrzał. No niedawno Adam Tooze, na przykład tak znany ekonomista w swoim podcaście, tak z moim zdaniem słyszalnym w głosie przerażeniem opowiada o tym, że to jest trochę jak wyścig o budowę bomby atomowej, tylko że jeszcze na dodatek, co gorsza, w którym głównymi graczami są prywatne przedsiębiorstwa, niekontrolowane przez rząd. Więc ja aż tak apokaliptyczny może bym nie był, no ale na pewno jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, która wymaga nowych instytucji, nowych reguł, nowych formatów współpracy i ta sytuacja no, jest istotna i gospodarczo, i dla bezpieczeństwa, i też po prostu dla relacji międzynarodowych.
0: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight był Państwa gościem tu w Przemyśliwieckiej. Ostatnim gościem dzisiejszej audycji międzynarodowej, którą wydawała Karolina Gonet, a realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Na koniec utwór Dubę, który wykonuje Gordej Staruch. To jest nowoczesna aranżacja starej, tradycyjnej ukraińskiej pieśni o żołnierzach, którzy idą na wojnę, a natura jest jaka jest i ktoś inny po prostu zajmuje ich miejsce.

Dźwięk syren w stolicy i w całym kraju przypomina każdego roku w godzinę W o powstańczym zrywie Warszawy. W wielu miejscach Polacy w tym momencie zatrzymują się na chwilę, aby oddać hołd żołnierzom sprzed 82 lat.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, 1 sierpnia, godzina W. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Cała Polska stanęła na kilka chwil, aby uczcić pamięć powstańców warszawskich. Na stołecznym rondzie Radosława jest nasz reporter. Śledczy wznowili poszukiwanie elementu rakiety, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. 105 polskich strażaków jest w drodze do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami lasów. 82 lata temu była już godzina W. W Warszawie wybuchło powstanie. Jak co roku stolica zatrzymała się na kilkadziesiąt sekund, aby uczcić pamięć tych, którzy rozpoczęli nierówną walkę z okupantem. Na rondzie Radosława jest nasz reporter Jan Oleński. Powiedz, jak wygląda ta chwila w stolicy?
1: Dzień dobry Państwu. Tutaj na rondzie zgrupowania AK imienia Radosław właśnie milkną syreny. Przez minutę Warszawa naprawdę zamarła. Zatrzymały się samochody, kierowcy wysiedli, ludzie przerywali rozmowy, pojawiły się race. Inne syreny, inne odgłosy. Wokół widać biało-czerwone flagi i powstańcze opaski. Widzimy w oczach niektórych mieszkańców, ale przede wszystkim dało się odczuć ogromne wzruszenie i zadumę. To jedna z tych niezwykłych chwil, kiedy zwykle głośne, pędzące miasto przypomina sobie własną historię. Dokładnie 82 lata temu młodzi warszawiacy ruszyli do walki o wolność. Dziś, tutaj, w miejscu noszącym nazwę jednego z legendarnych zgrupowań Armii Krajowej, pamięć o nich połączyła całe pokolenia. Syreny już ucichły, cichną, ale słyszymy jeszcze dzwony kościelne. Ruch powoli wraca, ale wspomnienie bohaterskiego zrywu zostaje głęboko w sercach warszawiaków. Cześć i chwała bohaterom.
0: Na rondzie Radosława w Warszawie jest nasz reporter Jan Oleński. Dziękujemy za te relacje. W serwisie Trójki kolejne informacje. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformowała prokuratura okręgowa. Miejsce zabezpieczyła żandarmeria. Rzecznik prokuratury przypomniał, że czwartkowe oględziny z udziałem georadaru i wykrywaczy metalu pozwoliły na zabezpieczenie kluczowych dowodów. Ich szczegółowa analiza wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego elementu. Ze względu na specyfikację terenu oraz prawdopodobieństwo, że może się znajdować na dużej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań, dodał Marcin Kozak. Nasi strażacy są już w drodze do Hiszpanii. Do końca sierpnia 105 ratowników z Polski będzie walczyło z pożarami lasów w okolicach Toledo i miejscowości Cuenca. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Hetafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
3: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
2: Jak tłumaczy dowódca pierwszej zmiany, młodszy brygadier Jakub Siczek, strażacy do akcji będą mogli wkroczyć już jutro rano.
3: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań.
2: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Od dziś ze skierowaniem łatwiej zapiszemy się do niektórych lekarzy specjalistów. Centralna e-rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności, mówi Karolina Tondel z Ministerstwa Zdrowia.
4: To będą specjalizacje znane pacjentom, między innymi endokrynologia, nefrologia, hepatologia, ale też choroby naczyń czy neonatologia, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy 1 sierpnia pojawią się w systemie.
0: A do końca przyszłego roku będzie to już 39 specjalizacji. Przez kilka dni w roku całe rodziny żyją tu jak w czasach Mieszka I. W Wolinie trwa 31. Festiwal Słowian i Wikingów. Można

0: podglądać rzemieślników pracujących jak 1000 lat temu, spróbować jak smakowały potrawy ze średniowiecznego stołu, a nawet sprawdzić jak ciężkie i to dosłownie było życie wojownika.
1: Dużo żelastwa, między innymi hełmy, zbroje lamelkowe czy kolczugi.
2: To jest kolczuga, tak?
1: To jest akurat oplot kolczy, czyli coś, co zasłania nam zęby i szyję. I on waży gdzieś 3-4 kilo. Sam hełm waży od 4 do 5. Przykładowo kolczuga czy zbroja lamelkowa to jest kolejne 10 kilo. Tarcza to kolejne 4. I tak jak wszystko dodamy do siebie, to potrafi być koło 30 kilogramów.
0: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie potrwa do jutra. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na wieści sportowe, Mateusz Foremniak.
4: Dzień dobry. Dzisiaj w kontekście sportowym jest to jak najbardziej uzasadnione przywitanie. Kto w weekend podniósł się z łóżka do 9, mógł zobaczyć popis naszych siatkarzy w półfinale Ligi Narodów. Broniący tytułu Polacy bez większych problemów w 80 minut 3-0 odprawili zawsze groźnych Słoweńców. Siła naszego zespołu zrobiła wrażenie nawet na jego libero Jakubie Popiwczaku.
5: Jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć, bo czujesz, że drużyna po prostu funkcjonuje świetnie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach, żeby jutro zdobyć to trofeum po raz drugi tutaj w Chinach, w Nimno. Aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie.
4: Łatwo nie, ale chyba łatwiej niż się zapowiadało, bo do finału nieco zaskakująco dotarli Amerykanie 3-2 lepsi od niepokonanych do tej pory Japończyków. Za to łatwiej będzie śledzić ten finał na żywo, bo zaplanowano go na 13:30 naszego czasu. Bardzo dobre wieści dotarły też do nas z włoskiego Varese. Trwają tam wioślarskie Mistrzostwa Europy, na których udany występ zaliczyła nasza męska czwórka podwójna. Załoga w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zajęła drugie miejsce. To nagroda za wytrwałość i dobry prognostyk na przyszłość, komentuje Dominik Czaja.
6: Jesteśmy po finale Mistrzostw Europy, bardzo zadowoleni, cieszymy się, że wróciliśmy na podium. Początek sezonu był bardzo ciężki, ale w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata jesteśmy na dobrej drodze.
4: To nie jedyny występ polskiej czwórki podwójnej dzisiaj. Piąte miejsce zajęły panie startujące w składzie Jasińska, Kalinowska, Lesner i Stępień. Nawet w PKO Ekstraklasie dostaliśmy zaskakująco apetyczny kąsek. Piast Gliwice z Wisłą Kraków postawiły na otwartą i ofensywną grę, ostatecznie zakończoną hokejową wygraną Piasta 4-3. Za niecałe pół godziny drugi Beniaminek z Krakowa, więc Wieczysta, sprawdzi jak z bolesną porażką w eliminacjach Ligi Mistrzów uporali się mistrzowie z Lecha Poznań. W tym samym czasie na skoczni w Wiśle zobaczymy pierwsze skoki tegorocznego letniego Grand Prix mężczyzn. Na rozbiegu zaprezentuje się 10 reprezentantów Polski na czele z medalistami ostatnich Igrzysk Olimpijskich, Pawłem Wąskiem i Kacprem Tomasiakiem. Swoją inaugurację mają już za sobą panie. Najlepsza okazała się Słowenka Emma Klinec. Z Polek punkty tylko dla 11 w konkursie Anny Twardosz.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami możliwe deszcze i w wielu miejscach burze połączone z gradem i porywistym wiatrem osiągającym nawet 110 km na godzinę. Na termometrach teraz od 22 do 26 stopni, nad ranem od 11 na zachodzie do 18 w centrum i 19 na Podkarpaciu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I 8 minut po 17.
9: Tygodnik muzyczny.
8: Agnieszka Łukasiewicz realizuje, przy mikrofonie Maciej Jankowski, przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.

metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci dusik na metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci.

historia bardzo swą pisze. Już widziałeś to w jej snach. Metaliczny posmak w ustach, twój nadalek w słońcu lśni. W głowie piszczy straszna pustka, w brzuchu kręci to signa. Metaliczny

Jak co roku, ukazała się również i w tym roku płyta z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem Błażej Król został wybrany do zrealizowania tego zadania. W tym utworze Daria ze Śląska mu towarzyszyła. Srebrny medalik to na początek tygodnika muzycznego właśnie z płyty Łączy Nas, którą bardzo gorąco polecam, tak jak zresztą wszystkie pozostałe płyty. Co rok ukazuje się coś zupełnie nowego, inni artyści, inne spojrzenie na sprawę, inne spojrzenie na kompozycję i tak dalej. Błażej Król z Darią ze Śląska przed momentem. Dziś w tygodniku, jak co tydzień, zresztą nowości muzyczne, tego nie zabraknie. Będą nawiązania do kalendarza, no i oczywiście też przejrzę sobie trochę wszystko to, co przez ostatnie tygodnie, miesiące działo się w muzyce, bo działo się wiele, a nie wszystko była okazja zaprezentować. Olive Jones na przykład wydała płytę, a jakoś o niej zapomniałem.

Na ostatniej płycie to jest marcowa premiera. Olive Jones, no i także współpracujący z nią Tom Henry na tej płycie. Między innymi w

Nie zdarzyło mi się po nią sięgnąć, a jest tam naprawdę mnóstwo świetnej muzyki, świetnego songwritingu. No i oczywiście Olive Jones, która ma podejście do groove'u tak nieszablonowe momentami, że naprawdę doskonale się tego słucha, bardzo odświeżająco. Od Kingdom zaczęliśmy, to teraz A Woman's Heart, drugi fragment z płyty For Mary. W połowie marca się ta płyta ukazała. Raz jeszcze przypomnę, Olive Jones, bohaterką naszego programu jeszcze przez najbliższe 3 minuty.

Come on Saints, innymi słowy Dobrzy Samarytanie i Charlie J. Perry, kryjący się za tym właśnie pseudonimem, czy też za tą nazwą właściwie jakby zespołu, ale to jest jednak jego projekt solowy. Charlie J. Perry jest producentem, artystą, który mieszka, żyje i tworzy w Londynie. No i współpracuje z bardzo wieloma artystami z najwyższej półki, jeżeli chodzi o produkcje popowe, choćby BTS, choćby Georgia Smith, Maverick Saber. To jest tylko trójka z wymienionych, z bardzo długiej listy artystów, z którymi współpracował, którym produkował utwory, a to jest jego projekt, w którym realizuje swoje muzyczne fascynacje, Come on Saints i Sandman, jeden z nowych utworów. Najczęściej, i tego dowodzi, myślę, między innymi właśnie Charlie J. Perry, najciekawsze utwory powstają, kiedy wszystko rodzi się na styku wielu gatunków. I to też udowadniają Los Bichos, czyli kolejna ekipa z Wielkiej Brytanii, która jednak korzeniami sięga także różnych wpływów latynoskich. Tutaj z nimi Sin Cane i Adrian Quesada.

Hang Up Part 2, od razu przypomina się Arc de Soleil, trochę Cranbean, to Los Bichos, Sin Cane i Adrian Quesada. Super grupa, jeżeli chodzi o brzmienia słoneczne. I teraz przy tym ostatnim z wymienionych, wspomnianych się zatrzymamy. Chodzi o Adriana, który też jest producentem, pracuje z wieloma twórcami, jest artystą solowym, wydaje swoje płyty, ale od paru lat stanowi też jedną drugą projektu Black Pumas i chyba obecnie z tego właśnie jest najbardziej znany.

Live from Brooklyn, Black Pumas, czyli zespół, który z początku był takim sypialnianym projektem Adriana Quesady i Erika Bartona, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, ale dogadywali się świetnie muzycznie i postanowili stworzyć coś razem korespondencyjnie. I tak powstał ich debiut 7 lat temu, ale poszło świetnie, więc niedługo później już grali jako pełnoprawny band i mam ogromną nadzieję, że będą jeszcze wspólnie działać, bo te dwie płyty studyjne, które wydali, no to jest złoto. Tak jak i złotem okazał się album Out of Our Hands. To był lipiec 1965 roku.

Ciekawa jest ta historia, bo przypominam sobie od razu cały ten background związany z pojawieniem się w ogóle stereo, jak patrzę na takie płyty jak na przykład ta, która jest teraz po już dodaniu na wszelkie serwisy streamingowe opisana jako mono, no bo już na tym etapie jest to pewna ciekawostka. Wtedy jeszcze było to zupełnie naturalne, ale większość ludzi miała jeden głośnik, stereo raczej wydawało się takim nikomu za specjalnie niepotrzebnym luksusem, natomiast szybko później okazało się, że jednak jest to odpowiednia droga. No więc w mono płyta The Rolling Stones, The Last Time, ta płyta ukazała się 30 lipca 65 roku, a z kolei 1 sierpnia również 65 roku. Też ciekawe zdarzenie, tylko tym razem koncertowe ze Stonesami związane. Podczas trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii wystąpili na London Palladium w towarzystwie The Walker Brothers, The Foremost, Steam Packet z Rodem Stewartem i Sugar Pie Descent with the Chevelles. To jest ekipa dopiero. Takie w Londynie sytuacje się wydarzyły. 65 rok, no i wielki sukces Stonesów po premierze tej płyty na dwóch najważniejszych rynkach muzycznych na świecie, czyli w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych również. Płyta się świetnie poniosła. To teraz na najważniejszy dla nas rynek muzyczny, polski. Przechodzimy. Misia Furtak z jednym ze swoich nowych numerów.

18 września ukaże się nowa płyta Misi Furtak, Otuchy, a zapowiadają m.in. nagranie Drugi Brzeg, którego słuchaliśmy. No a to artysta, który już swoją najnowszą płytę wydał, nazywa się Sam Henshaw, tworzy Neo Soul i do sesji nagraniowych zaprosił choćby OG.

Charlotte Dos Santos z takim wstępem i zakończeniem, jak ze złotej ery R&B. Od razu się Boyz II Men przypominają i tak dalej. Zresztą dużo jest tutaj połączeń, bo no, z jednej strony to R&B właśnie, z drugiej strony syntezator wyciągnięty po prostu z kolei z innej złotej ery muzyki, natomiast tym razem z City Popu, przynajmniej takie mam wrażenie, że czerpała z tego okresu dość krótkiego, ale bardzo intensywnego, który teraz powraca i dowodem na to jest choćby ostatni album artysty, który nie tak dawno temu, dosłownie parę dni temu, wystąpił na letniej scenie progresji. Swoją drogą to miejsce święci ogromne sukcesy w tym roku, no i wydaje się, że tak już będzie, że coraz większe będą te sztuki. Charlie Puth, o nim mowa, z Kenim G akurat tutaj, utwór Cry z nowej płyty, a my słyszymy się po serwisie trójki po 18:00.

0: Autopromocja.
1: Przeżyjemy to jeszcze raz.
2: To nasza premiera. Słuchowisko zrealizowane na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Agata Biziuk. Nasze końce świata.
2: Grażyna Warszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska. Trzy kobiety. Babcia?
4: Piekło to ja już miałam, ale na ziemi.
2: Mama?
4: To jednak są przepustki z piekła.
2: I córka?
5: Babcia?
6: Zapraszamy na scenę teatralną trójki.
7: Agata Biziuk
6: i Andrzej Brzoska.
2: Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 18:00.

0: Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dźwięk syren alarmowych w godzinę W, jak co roku, oddał hołd żołnierzom powstańczej Warszawy. Apel premiera Hiszpanii o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów w celu omówienia sytuacji w Ceucie poparła szefowa komisji. Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. W godzinę W stolica i wiele innych miejsc w całym kraju tradycyjnie na chwilę się zatrzymuje. Rozlega się dźwięk syren alarmowych. Polacy oddają hołd bohaterom z 1944 roku.
1: Dzięki tym ludziom, którzy brali udział w powstaniu, możemy żyć w tak ładnej teraz Polsce. Naprawdę nasz kraj jest bardzo ładny i czasem go chyba nie doceniamy.
2: Oddanie życia to jest największe, co możemy oddać za wolność ojczyzny. Oby nigdy więcej te czasy nie wróciły, abyśmy nigdy nie musieli stać na miejscu tych młodych ludzi.
3: Warto o nich pamiętać, bo dzięki nich tak jakby mamy Polskę. Wolną, niepodległą.
0: Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, przypomniał premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
4: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna. Gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: O ofiarach na warszawskiej Woli przypomniał prezydent Karol Nawrocki. W czasie powstania Niemcy zamordowali tam około 50 tysięcy mieszkańców stolicy.
5: Gdy słyszymy, że zginęło ponad 50 tysięcy osób, to widzimy liczby, statystykę. Gdy uświadomimy sobie, że ten ślad pamięci i ten pomnik poświęcony jest 4 tysiącom ludzi, to widzimy liczbę. Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że w sierpniu roku 44 mieszkali w Warszawie.
0: Odegranie hymnu państwowego i salwa honorowa rozpoczęła przy pomniku Gloria Victis na Powązkach Wojskowych główne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystościach uczestniczyli powstańcy, prezydent Karol Nawrocki, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz mieszkańcy stolicy. Apel premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów w celu omówienia sytuacji w Ceucie poparła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała też, że zdecydowana większość osób, które nielegalnie przedostały się do hiszpańskiej enklawy, wróciła już do Maroko dzięki współpracy hiszpańskich i marokańskich służb. Ani jedna osoba nie dotarła do kontynentalnej części kraju, ani do pozostałych państw Unii, podkreśliła przewodnicząca komisji. Unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie została zwołana na wtorek. Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Teheran ostrzegł też sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w czasie trwającego konfliktu.
6: Stany Zjednoczone szybko podążają ścieżką eskalacji napięć w regionie, powiedział Ali Abdollahi, szef irańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Każdy kraj służący jako tarcza obronna dla przestępczej, agresywnej Ameryki zostanie pochłonięty płomieniami wojny, podkreślił wojskowy Teheranu. Iran miał przygotować kompleksową odpowiedź na ataki, które według doniesień USA i Izrael planują przeprowadzić na irańską infrastrukturę energetyczną. Na początku tego weekendu liczne źródła przekazały stacji CBS News, że USA i Izrael planują wymierzoną infrastrukturę energetyczną Iranu kampanię bombardowań, które mogłyby okazać się jedną z najbardziej zmasowanych operacji tego typu, a jej rozpoczęcie może nastąpić w najbliższych godzinach. Ambasady Stanów Zjednoczonych w kilku stolicach Bliskiego Wschodu ostrzegły obywateli amerykańskich przed możliwą niespodziewaną eskalacją konfliktu w regionie i wezwały ich do zachowania gotowości do wyjazdu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Klimat.
0: Bardzo dobra i dobra jakość powietrza na północy Polski. W centrum i na południu powietrze jest umiarkowane, a w Dąbrowie Górniczej, Radomsku i Nowinach oceniane jako dostateczne. 1/3 energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W centrum i na południu utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazu wstępu do lasów. W znacznej części południowej i wschodniej Polski trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Mamy ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski oraz alerty przed upałem. W czasie burz miejscami może spaść do 50 mm deszczu, a wiatr może osiągać 110 km na godzinę. Niedziela raczej pogodna, jedynie na południu i południowym wschodzie początkowo sporo chmur i może popadać, miejscami zagrzmieć, na termometrach 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na

0: zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
4: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
3: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 8 minut po 18.
16: Tygodnik muzyczny.
15: Witamy w drugiej godzinie. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Ron Gallo.

Jest w tym artyście sporo takiego Beatlesowsko-Stonesowego ducha lat 60. i tego rock'n'rolla ówczesnego. Zresztą bardzo proste są to piosenki, co nie oznacza, że coś jest z nimi nie tak, wręcz przeciwnie. Bardzo prosta progresja akordów na gitarze akustycznej jest właściwie podstawą do całości i tylko drobne produkcyjne zabiegi to wszystko u Rona Gallo w nowym utworze Peter Thiel. Od tego zaczęliśmy drugą godzinę. No i przy gitarach, choć nieco innych, zostaniemy jeszcze przez chwilę. To Total Tommy z nowym singlem.

Total Tommy, czyli Jess Holt z australijskiego Sydney. To jest jej nowe nagranie zapowiadające płytę, drugą po debiucie z 2024 roku. A to z kolei Wiktoria Jakubowska w nieco innej roli niż zwykle.

Wiktoria Jakubowska, zwana także Vicky Drums, jedna z najpopularniejszych polskich perkusistek, grała i gra z wieloma składami, żeby nie szukać za daleko, no to Kasia Lins, Karaś Rogucki i wiele innych składów. No i poza tym oczywiście też kojarzona ze sceną jazzową, na przykład na portretach, czyli na takiej składance polegającej na zestawieniu utworów perkusistek i perkusistów, się pojawiła na części drugiej. Zresztą to już przytaczaliśmy w audycji Młody Polski Jazz. Zachęcam, w każdą niedzielę po 21:00 zapraszamy z Anią Lalką. A to nieco inna strona twórczości Wiktorii Jakubowskiej, bo powraca jako solowa artystka. Już nie pierwszy jest to jej singiel. Kolejna zapowiedź materiału solowego, płytowego. Opowiedz, to jej najświeższy singiel. Od fletu poprzecznego przez perkusję, przez wiele, wiele lat. No i teraz powrót trochę do korzeni w postaci właśnie takiego grania. No i też gitara się tam zdarza od czasu do czasu. Tutaj zresztą w tym utworze bardzo istotna i bardzo wyraźna na pierwszym planie. To od gitar odchodzimy na moment, bo muzyka elektroniczna to jest raczej punkt wyjścia, choć dzieje się tutaj znacznie więcej niż po prostu elektronika. Maribu State opublikowali taki suplement do ostatniego wydawnictwa Together w wersji demo.

To jest wersja demo utworu Together, która zapowiada wersję deluxe płyty z ubiegłego roku. Ta płyta będzie się składała aż z 3 krążków. Jeszcze tylko 19 dni czekamy i dostaniemy zarówno właśnie demówki, jak i remiksy nagrań z płyty Hallucinating Love z ubiegłego roku. Właśnie ta płyta była na openerze grana intensywnie, bo w styczniu się ukazała na openerze ubiegłorocznym, oczywiście nie mówię o tegorocznym, bo w zeszłym roku Maribu State tam się pojawili, no i zagrali dużą część tej płyty i wiele przebojów sprzed lat. Była z nimi Holly Walker, to nie jest żadne zaskoczenie, myślę, że wręcz dziwnym byłoby, gdyby się nie pojawiła, tak jak pojawia się w utworze Midas, którego już za chwilę wysłuchamy, a ja słuchając tego nagrania z kolei przed momentem zacząłem zastanawiać się, co to takiego jest, ten ich właściwie taki znak rozpoznawczy w postaci takich wysokich dźwięków przetworzonych mocno, trochę jak syntezator, trochę jak gitara, to się pojawia w wielu utworach Maribu State i można powiedzieć, że jest to właśnie coś takiego, co sprawia, że od razu wiadomo, że to oni, ale sam Chris Davis i Liam Avery wielokrotnie mówili, że ich misją jest stworzenie takich partii, takich dźwięków, żeby nie można było do końca określić, co to takiego dokładnie jest. Tutaj akurat mamy do czynienia z wieloma instrumentami nałożonymi na siebie. Jest to trochę gitary, jest to trochę syntezatora, jest to trochę różnych FX-ów, czyli efektów takich, które trochę ten dźwięk psują, sprawiają, że jest to właśnie ten sound, który kojarzymy z Maribu State. To jeszcze jedno nagranie, Midas, no i tu oczywiście Holly Walker.

Zaskoczyło mnie to, muszę przyznać, że opublikowana została wersja radiowa tego singla In My Lifetime. To Jay-Z przed momentem w tygodniku muzycznym. Powrót do lat 90. do tych najważniejszych płyt w jego dyskografii, bardzo bogatej. Choć za najważniejszą można uznać The Blueprint, która już w XXI wieku się ukazała, no to oczywiście In My Lifetime Volume 1, wcześniej Reasonable Doubt. To 30-lecie przecież przed momentem za nami, bo ta płyta się 25 czerwca 96 ukazała. No i to piękny ukłon w stronę tych właśnie czasów, w których Jay-Z zasłynął jako jeden z najbardziej utalentowanych raperów z Brooklynu. No chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest absolutną legendą tego miejsca. Natomiast z hip-hopem też coś miał wspólnego swego czasu Jordan Rakey, który na koncertach cały czas momentami gdzieś tę swoją stronę odsłania, ale teraz zdecydowanie bardziej w stronę alternatywną, trochę jazzową, trochę R&B, trochę soulową. To było słychać przed 2 laty na koncercie w Jastarni na Salt Wave Festiwalu. Na tym koncercie miałem ogromną przyjemność być. Był to koncert fenomenalny. Dobrze się składa, że akurat Jordan z albumem koncertowym mi się dzisiaj przypomniał. To natomiast jedno z jego najnowszych nagrań z udziałem Nubia Garcia, fenomenalnej saksofonistki z Wielkiej Brytanii.

studyjne nagranie Jordana Rakey z gościnnym udziałem Nubai Garcia, płyta Between Us, właściwie epka Between Us, która się w kwietniu tego roku ukazała. W lipcu roku ubiegłego natomiast Jordan opublikował piękny album koncertowy, który pokazuje w każdym calu jego koncertowy kunszt, no bo zawsze ma ze sobą mnóstwo muzyków na scenie, całą sekcję, jedną, drugą, trzecią i naprawdę dzieją się tam rzeczy niesłychane na tych koncertach. Bardzo zachęcam pośledzić jego trasy koncertowe i się wybrać z czasem. Wind Parade to z koncertu w Royal Albert Hall, właśnie na tej płycie zarejestrowany materiał. Live from the Royal Albert Hall.

Wielkie brawa, bo są to koncerty genialne. Jordan Rakim. Ostatnio też oglądałem taką wycieczkę po jego studiu domowym. Można to znaleźć w internecie z łatwością. Mnóstwo syntezatorów, mnóstwo elektronicznych pianin. Rhodes, nie Rhodes, Wurlitzery, wszystko co tylko można sobie wyobrazić, maszyny do bitów. Naprawdę cuda niewidy i bardzo polecam wszystkim fanom zbieractwa sprzętowego zobaczyć sobie, jak pracuje Jordan Rakim, bo jego proces twórczy na pewno też jest fascynujący. Wind Parade za nami z płyty koncertowej. Koncert zarejestrowany w Royal Albert Hall. Ta płyta ukazała się prawie dokładnie rok temu, 25 lipca 2025 roku. A powracając do nowości z tego tygodnia, Angus i Julia Stone.

Czwarte płyty będą takim motywem przewodnim tych ostatnich minut tygodnika muzycznego dzisiejszego, bo to zapowiedź właśnie czwartej płyty duetu z Australii, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. To jest ich najnowsza.

pierwszy singiel, no i zapowiedź płyty planowanej na 4 dzień września tego roku. To będzie kolejna ich, że tak powiem, spotkanie na poziomie takiej alternatywy, trochę Amerykany, bo też ich muzyka kojarzy się momentami z tym, co po drugiej stronie świata się dzieje muzycznie. Dużo indie rockowych elementów i karaoke bar, no bo to jest punkt wyjścia do ich najnowszego albumu, który, przypomnę, 4 września się ukaże. Płytę też numer 4 zapowiada Greta Van Fleet i muszę przyznać tutaj, że czekałem na te informacje. Może nie dlatego, że jestem jakimś gigantycznym fanem tego zespołu, ale jest to tak duża historia w muzyce, że zawsze cieszy informacja o nowym materiale. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski, dziękujemy za dziś. Kończymy drugim singlem Grety Van Fleet, So You Stand.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
2: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Główne uroczystości 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Hiszpańscy żandarmi montują bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Przed pomnikiem Gloria Victis powstańcy, przedstawiciele władz państwa i mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom walk o Warszawę. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinę W stolica zatrzymała się, a na cmentarzu wojskowym na Powązkach tysiące osób uczciły walczących z Niemcami w 1944 roku.
15: Uroczystość na wojsko.

0: dodatkowych powązkach, jak w całej Warszawie, rozpoczęły syreny alarmowe.
1: Zebraliśmy się tu, aby złożyć hołd poległym, przywołać ich pamięć, pochylmy się nad ich grobami w ciszy, w zadumie, przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach tym, którzy przyjdą po nas.
0: Po modlitwie w intencji walczących i poległych, powstańcy, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis, a tysiące osób w ten sposób ze wzruszeniem dekoruje cały dzień powstańcze mogiły.
2: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Jest to bardzo poruszające.
3: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No naprawdę to było tragiczne.
0: W walkach, które trwały 63 dni, poległo około 18 tysięcy powstańców. Witold Banach, Polskie Radio.
4: W serwisie Trójki kolejne informacje. Trwa walka z pożarami lasów w departamencie Var we Francji. Przedstawiciel lokalnych władz William Fogel przekazał, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja została opanowana. Służby wciąż mają jednak pełne ręce pracy. Pożar zniszczył wczoraj w nocy ponad 1000 hektarów. Na miejscu jest 1200 strażaków, którzy pracowali przez całą noc i będą kontynuowali akcję przez resztę dnia. Dzisiaj wzmocniło nas kilka jednostek lotniczych. William Fogel dodał, że akcję strażaków utrudnia wiatr i upał. Temperatura w regionie zbliża się do 40 stopni. W drodze do Hiszpanii są polscy strażacy. Do końca sierpnia 105 ratowników będzie walczyło z pożarami lasów w okolicach Toledo i miejscowości Cuenca. Tymczasem hiszpańscy żandarmi montują barierę na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. Zapora powstaje na plaży, na którą przypłynęły w czwartek tysiące ludzi. Kryzys migracyjny w Ceucie ma wiele wymiarów, ale nie należy zapominać, że tam giną ludzie, mówi politolog profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert podkreśla, że państwa powinny robić wszystko, aby nikt nie musiał z nich emigrować.
5: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie Finowie, natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
4: Francja i Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch graniczny z Hiszpanią w strefie Schengen. Apel premiera Pedro Sancheza o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów w celu omówienia sytuacji w Ceucie poparła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Narada ma się odbyć we wtorek. Serwis Trójki zmierza do brzegu, a właściwie do dwóch brzegów. Są filmy i spotkania z twórcami. W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się 20. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz w reżyserii Lukasa Donta, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie.
6: Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
7: 20 lat wakacji pod namiotem. Super!
6: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi.
8: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
9: 5 godzin samochodem.
10: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
11: Sama atmosfera, filmy są świetne, panele.
6: Tłumy przychodzą także na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
12: Jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
6: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A ze słuchaczami Trójki spotka się teraz Mateusz Foremniak, pora na sport.
14: Gdzie jak gdzie, ale w siatkówce jesteśmy potęgą i basta. Polacy udowodnili to po raz kolejny, awansując jako obrońcy tytułu do finału Ligi Narodów. W półfinale wręcz lekko, łatwo i przyjemnie ograli zawsze groźnych Słoweńców 3-0. Pod wrażeniem wygranej w 80 minut był nawet nasz rozgrywający Marcin Komenda.
15: Przed meczem spodziewaliśmy się bardzo trudnego pojedynku. Myślę, że były momenty, w których Słoweńcy mocno napierali, natomiast my byliśmy naprawdę dobrze dysponowani dzisiaj. I myślę, że przez większą część tego meczu kontrolowaliśmy to, co się dzieje. Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i z tego jestem najbardziej zadowolony, że po prostu graliśmy równą, dobrą siatkówkę.
14: Występ na podobnym poziomie bardzo przyda się w jutrzejszym finale, w którym Polacy zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. To pewna niespodzianka, bo Amerykanie 3-2 wygrali półfinał z niepokonanymi do tej pory Japończykami. Oby na nas nie znaleźli sposobu, a kciuki za to warto trzymać od 13.30. Siatkarze wciąż celują w złoto. Ze srebra wioślarskich Mistrzostw Europy może cieszyć

0: Gością nasza męska czwórka podwójna, załoga w składzie Dominik Czaja. Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański musiała uznać wyższość wyłącznie Niemców. Mimo tego Konrad Domański nie ukrywa satysfakcji, licząc też na rychły rewanż.
1: Bardzo dobry bieg, jeden z lepszych w mojej karierze. Cieszy fakt, że drugie Mistrzostwo Europy Seniorskie i drugi raz na podium. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą formę na Mistrzostwa Świata albo jeszcze lepiej będzie.
0: A Mistrzostwa Świata już za nieco ponad 3 tygodnie w Amsterdamie. Wracając jeszcze do bieżących wydarzeń, warto również docenić 5. miejsce naszej kobiecej czwórki podwójnej w składzie Jasińska, Kalinowska, Lesner i Stępień. Kolejne medalowe szanse Polaków jutro. Na medal, szczególnie dla postronnych kibiców, był pierwszy dzisiejszy mecz w PKO Ekstraklasie. Piast Gliwice po zaciętym i otwartym meczu 4-3 ograł u siebie Wisłę Kraków. Ulgi po tej wygranej nie ukrywał trener gospodarzy Daniel Myśliwiec.
2: Jak to zrobić? Co powiedzieć, żeby oddało to choć odrobinę to, co się wydarzyło? Jedno krótkie słowo, upiekło się. Po pierwsze, anturaż taki, że mogli piłkarze się upiec, w sensie dosłownym, ale finalnie nam się upiekło, patrząc pod kątem wyniku.
0: W drugim dzisiejszym meczu winy z mijającego tygodnia próbuje choć trochę odkupić Lech Poznań. Jak na razie jest na dobrej drodze, bo prowadzi 2-1 na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Do wyniku tego spotkania wrócę w serwisie po 21, podobnie jak do trwającego letniego Grand Prix w skokach w Wiśle oraz startującego właśnie łódzkiego Grand Prix Polski na żużlu.
3: Wieczysty Lech odkupi. Jutro zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze, na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Witamy i zaczynamy sierpień 2026 z teatrem radiowym.
15: Scena teatralna Trójki.

0: sierpień, jeden z polskich miesięcy, w których pamięć zaczyna intensywnie pracować. Miesiąc szczególny, bo wakacyjny, kiedy staramy się dla higieny psychicznej żyć czasem teraźniejszym. Postanowiliśmy więc spotkać to, co było, z tym, co jest, proponując słuchowisko opowiadające głosami kobiet mikrohistorie rodzinne, zwyczajne, niepowstańcze, niezwiązane z wielkim naszym doświadczeniem sierpniowym. Zostało ono zrealizowane w pierwszym dniu festiwalu Dwa Teatry, 19 czerwca, w Teatrze Atelier w Sopocie. Zapraszamy na trójkową premierę. Oto trzy aktorki: Grażyna Barszczewska, Ewa Konstancja Buchak i Sara Lityńska w rolach babci, mamy i córki.
1: Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Sopot 2026. Agata Biziuk. Nasze końce świata. Reżyseria Agata Biziuk.

0: Trauma transgeneracyjna, znana również jako trauma pokoleniowa, to dziedzina psychologii, która zajmuje się badaniem wpływu traumatycznych doświadczeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To coś więcej niż tylko przekazywanie opowieści i wspomnień. To przekazywanie emocji, zachowań i wzorców myślowych.
1: Wielki wybuch. Przestrzeń symboliczna. Rodzaj czyśćca pamięci. Dwie kobiety stoją naprzeciw siebie. Jedna pamięta dużo, druga za mało. Rzeczywistość nie jest tu stała, przypomina galaretę, która nieustannie zmienia kształt pod wpływem wspomnień. Raz staje się wiejską chatą, innym razem ulicą, domem, ogrodem czy placem zabaw. Przestrzeń podąża za pamięcią bohaterek. Zmienia się wraz z tym, która z nich opowiada swoją historię i jakie emocje przywołuje. To wspomnienia są tu architektkami świata, a scenografia pozostaje niezmienna.

0: Ty siedziałaś na podłodze, pamiętasz?
1: Przy stole siedziałyśmy.
0: Trzymałaś mi głowę na kolanach.
1: Za rękę cię trzymałam.
0: Widzisz? I dlatego tu jesteśmy.
1: Bo się nie zgadzamy?
0: Bo każda z nas pamięta własną wersję cudzego cierpienia.
1: Piękne wyolbrzymienie. Po prostu są rzeczy, które czas zamienia w kurz.
0: Dobra, dobra. I są takie, które konserwuję jak eksponaty w muzeum. To akurat stoi u mnie pod szkłem. Skup się. To ważne.
1: Pierwsza miłość.
0: Pierwsza katastrofa. Mam 16 lat. W tym wieku człowiek nie przeżywa uczuć. Człowiek produkuje cierpienie. Gluty do pasa, oczy jak po gazie łzawiącym. Generalnie godność opuściła lokal.
1: Po co wracać?
0: Bo mam wrażenie, że o to w tym wszystkim chodzi. Żeby to przepracować, nazwać, przeprocesować. Myślę, że wtedy pójdziemy dalej.
1: Dobrze, przeżyjmy to jeszcze raz.
0: Usiądź.
1: Tutaj?
0: Tak, dokładnie tutaj.
1: Niech będzie to twoje wspomnienie.
0: Pamiętam, że głaskałaś mnie po włosach. Możesz?
1: Jeżeli to pomoże.
0: Uwaga. Rok 2012. Maria, czyli ja, ma 16 lat. Przeżywa pierwszy zawód miłosny. Miejsce akcji – kuchnia. W radiu chwytliwy przebój, a na podłodze – melodramat.
1: Wszystko będzie dobrze, córeczko. Nie z takich końców świata ludzie wracali. Nie jeden początek utkany jest z tego, co wydawało się końcem.
2: Dlaczego? Ja tego nie przeżyję, mamo.
1: Przeżyjesz.

0: Janeczko, kobiety przeżywają wszystko. Wiem, że to brzmi teraz jak groźba i pewnie trochę nią jest, ale zobaczysz.
1: Nie, to miłość. Jedyna, nierozerwalna na śmierć i życie. Rozpadam się. Czuję tak mocno, że aż mnie to boli. Ja już nigdy nikogo tak nie pokocham.
0: Przejdzie ci.
1: Nie przejdzie.
0: Uczucia

0: powietrze, światło, ja.
1: To bardzo poetyckie.
0: Bo cierpię.
1: Dasz radę. Jesteś kobietą. Kobiety rodzą. Kobiety opiekują się umierającymi. Kobiety sprzątają po cudzych katastrofach. Od pokoleń ćwiczymy mięsień przetrwania. Moja matka miała go większy ode mnie. Jej matka większy od niej. A ja właśnie próbuję przekazać go tobie.
0: Nie, zaraz, stop. Ja nie chcę mięśnia przetrwania.
1: Każdy tak mówi, dopóki nie musi go użyć.
0: Ale czy naprawdę o przeżycie chodzi?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Większość ludzi ma o sobie znacznie ambitniejsze zdanie, niż na to zasługuje. Myślą, że chodzi o szczęście, spełnienie, sens. A przede wszystkim chodzi o przeżycie. Dopiero potem można się zastanawiać, po co.
0: To strasznie smutne.
1: Nie. Smutne jest odkryć to za późno.
0: No nic. W każdym razie nie poszłyśmy dalej. A to wspomnienie było jednym z piękniejszych moich wspomnień. Wtedy, w tym bólu, stałaś mnie najbliżej. Potem już tylko oddalałaś się powoli.
1: A ja to inaczej pamiętam. Prościej. Na pewno nie mówiłam takimi metaforami. Wtedy chodziło mi o to, żeby przekazać ci to, co jest ważne. Najpierw przeżywasz, a potem próbujesz żyć godnie.
0: A czym właściwie jest godne życie?
1: Życiem bez wstydu?
0: No to klops. Ja się ciągle wstydzę.
1: Ja też.
0: Ty?
1: Codziennie.
0: Czego?
1: Że za mało, że za dużo, że nie tak, że za głośno, że za cicho. Kobieta zawsze znajdzie powód do wstydu. Ważne, żeby inni tego nie widzieli.
0: Czyli całe życie walczymy ze wstydem?
1: Nie. Najpierw myślimy, że walczymy ze światem. Potem odkrywamy, że walczymy ze sobą. A na końcu okazuje się, że walczymy głównie z głosami ludzi, których od dawna nie ma.
0: Jakimi głosami?
1: No takimi, które mówią, nie wypada, co ludzie powiedzą, bądź grzeczna, wytrzymaj, nie przesadzaj.
0: Kto ci to mówił?
1: Moja matka.
0: A jej?
1: Jej matka.
0: I tak sobie przekazujemy ten prezent?
1: Jak rodzinne srebra.
0: Czyli ja swój wstyd wyssałam z twoim mlekiem.
1: Nie, nie. Ja jestem świadoma.
0: Nieprawda.
1: Cudownie, teraz jeszcze będziesz mi tłumaczyć moje własne życie.
0: No, ktoś musi.
1: Poza tym ja nigdy nie mówiłam tak poetycko. No jak w tych twoich wspomnieniach. No. Ty mi zawsze jakieś mądre myśli do ust wkładasz.
0: Bo prawdziwe były za smutne. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Mam 5 lat. Biegnę przez podwórko. Nowe białe rajstopy. Błękitna sukienka.
1: Pamiętam. W żółte kwiatki. I taki błyszczący kołnierzyk. Piękna była.
0: Mamo! Mamo!
1: Co się stało?
0: Patrz! Mlecz! Najpiękniejszy na świecie. Chcę ci go dać.
1: Uważaj, bo się przewrócisz.
0: Uważam.
1: Uważaj, masz nowe rajstopy.
0: Uważam.
1: Uważaj, idziemy do cioci.
0: Uważam. Cholera jasna!
1: Co proszę?
0: I wtedy wyrżnęłam jak długa, prosto w mokrą trawę. Rajstopy zrobiły się zielone, sukienka zrobiła się brązowa, mlecz nie przeżył.
1: Cholera jasna! Mówiłam uważaj, niczego nie szanujesz, zasrańcu. Nowe rajstopy, nowa sukienka.
0: Widzisz?
1: No.
0: To są pierwsze wyrzuty, które pamiętam. Nie moje, twoje. Potem już poszło. Najpierw wyrzuty, a potem wstyd. Rosły razem ze mną jak dziecko, którego nikt nie zapraszał, ale i tak zamieszkało w domu.
1: Z tym zasrańcem to przesadziłaś. Nigdy tak nie powiedziałam.
0: Powiedziałaś.
1: Ale czyli wszystko moja wina?
0: Nie.
1: Ale to ja nauczyłam cię kląć i się wstydzić.
0: Nie. Ty nauczyłaś mnie tego samego, czego nauczono ciebie. To nie jest opowieść o winie. To jest opowieść o dziedziczeniu.
1: A jest jakaś różnica?
0: To ogromna. Przy winie szuka się sprawcy. Przy dziedziczeniu trzeba zdecydować, czego nie przekazać dalej. Ja na przykład nie zamierzam. Sklep zamknięty, ziemia jałowa.
1: A pamiętasz, jak prowadziłam cię za rękę do szkoły? Jak siedziałam przy łóżku, kiedy miałaś gorączkę? Jak opatrywałam zdarte kolana? Tego nie pamiętasz? Masz bardzo wybiórczą pamięć.
0: Każdy ma.
1: Nie. Ty budujesz z pamięci akt oskarżenia.
0: A ty laurkę.
1: Bo naprawdę miałam świętą cierpliwość. Nie usiedziałaś w miejscu minuty, wierciłaś się, potykałaś, gubiłaś rzeczy, tłukłaś szklanki, zapominałaś, patrzyłaś przez okno, kiedy świat próbował ci coś powiedzieć.
0: Dzisiaj nazwaliby to ADHD.
1: Ale kiedyś tego nie było. I jakoś się żyło. Wy bardzo

0: Lubicie grzebać w sobie, analizować, nazywać, rozkładać człowieka na części pierwsze. My nie mieliśmy na to czasu. Trzeba było żyć, pracować, prać, gotować, martwić się. A wy ciągle szukacie przyczyny swojego nieszczęścia.
1: Bo wy szukaliście sposobu, żeby je przetrwać. My szukamy sposobu, żeby go nie przekazać dalej.
0: A przed chwilą wspominałaś, jak cię pocieszałam po złamanym sercu. A teraz robisz ze mnie oprawcę.
1: Nie robię.
0: To co robisz?
1: Konfrontuję.
0: A co ci to da?
1: Prawo do własnej pamięci.
0: Mnie się wydaje, że to grzebanie w czymś, co dawno zaschło. Nie no, to ruszysz i tylko smród pójdzie. I no po co?
1: Bo pod zaschniętym czasem nadal jest rana. I może o to chodzi, żeby to wszystko wydłubać.
0: Wiesz, co ja pamiętam? Ja pamiętam, jak zbierałam na tę sukienkę. Jak liczyłam pieniądze. Jak prasowałam każdą falbankę. Jak chciałam, żebyś nie wyglądała gorzej od innych dzieci. Ja pamiętam wysiłek. Ty pamiętasz upadek. I obie mamy rację.
1: Niby śmieszne, a jednak płakać się chce.
0: No, i na nic te twoje starania. Ciągle lądujemy w tym samym miejscu. Masz pomysł, dlaczego my tu właściwie jesteśmy? Co to za przestrzeń? Nie ma czasu. Nie ma miejsca. Wszystko płynne jak galareta. Skaczemy od wspomnienia do wspomnienia jak pijane pchły. Bo to jest twoja głowa, prawda? Siedzimy w twojej głowie?
1: Nie wiem.
0: A ja myślę, że wiesz.
1: Może.
0: Po co to wszystko?
1: Widać, musimy się rozliczyć.
0: Z czego?
1: Z tego, co było.
0: I co nam to da?
1: Może porządek? Może przebaczenie? Może wyjście z tego miejsca? Może nic.
0: Brzmi jak bardzo kosztowna inwestycja o niepewnej stopie zwrotu. Tylko mojej matki brakuje.
2: Jestem.
1: O, babcia.
0: O, to jednak są przepustki z piekła.
2: No, piekło to ja już miałam, ale na ziemi. Teraz odpoczywam.
0: Nie chcesz jadła, napoju. Zostaw nas w spokoju. A kysz, a kysz.
1: Dobrze cię widzieć, babciu. Tęskniłam.
2: No, to u nas rodzinne. Tęsknimy za sobą głównie wtedy, kiedy jest już za późno.
0: Czemu przyszłaś? Zakłócasz nam katarzis.
2: Przywołałaś mnie.
0: Ja?
2: Ktoś musiał. Nie pojawiam się przecież bez powodu. Jestem jak wysypka albo wyrzuty sumienia.
1: Babciu.
2: Tak?
1: Ty też przyszłaś się rozliczać?
2: Nie, ja już nie mam z czego. Ja przyszłam zobaczyć, jak wy próbujecie naprawić coś, co w naszej rodzinie przekazywało się od pokoleń. Szybciej niż kolor oczu.
0: No to co to takiego?
2: Samotność.
0: Całe życie na ciebie czekałam. A po śmierci wystarczy pstryknąć palcami i jesteś?
2: No tak, to jest z wyrzutami sumienia.
0: Jakimi wyrzutami? Ty sobie powinnaś coś wyrzucać. Ten swój chów chłodny i niemiarowy. Jeszcze śmieszna samotność narzekać?
2: Ja zawsze byłam. To ty nie chciałaś mnie wpuścić.
0: Babcią byłaś świetną. Matką byłaś do kitu.
1: Och. Nigdy nie rozumiałam, czemu tak bardzo czepiałaś się babci. Babcia była super.
0: Oczywiście. Babcią super być łatwo. Przyjechać, rozpieszczać, nakarmić ciastem, poprzytulać, oddać wieczorem. Spróbuj być matką. 24 godziny na dobę, przez lata, bez urlopu, bez instrukcji obsługi, bez pewności, czy robisz cokolwiek dobrze.
1: Ja pamiętam każde wakacje u babci. Pamiętam zapach siana. Krowy. Staw. Kompot z porzeczek. I to, że nikt się nigdzie nie śpieszył.
0: Po co robić mi z tego zarzut?

0: Każdy potrzebuje oddechu. Pracowałam. Nie wysyłałam cię do kopalni. Jechałaś na wieś. Tam były zwierzęta, drzewa, powietrze. Co miałaś robić ze mną w bloku? Siedzieć przed telewizorem?
1: Nie chodzi o wieś.
0: To o co?
1: O to, że kiedy tęskniłam za tobą, myślałam, że nie tęsknisz za mną.
0: No to akurat nieprawda.
1: Wiem. Dzisiaj wiem. Wtedy nie wiedziałam.
0: Tego ci nigdy nie powiedziałam.
1: Właśnie.
0: Albo u nas się takich rzeczy nie mówiło.
1: Wiem. U nas się je przeżywało po cichu.
2: I dlatego wszystkie trzy jesteśmy takie wygadane dopiero po latach.
1: Wiedziałam, że mnie rozśmieszysz. Brakuje mi twojego zapachu, babciu. Przytulmy swoje tęsknoty.
2: Wnusiu, kochana moja.
0: Jak zwykle. Ja ta najgorsza.
1: Nikt tego nie powiedział.
0: Nie trzeba. Patrzę na was. Macie swoją bliskość, swoją historię. A ja stoję obok, jak zawsze.
1: Mamo.
0: Nie naprawiaj tego teraz słowami.
1: Mamo, chodź do nas. Nikt cię tu nie sądzi.
0: Przed chwilą był nade mną mały proces norymberski.
2: Oj, no chodźże. Całe życie stoisz na warcie, jakby ktoś miał ci odebrać ten ból.
0: A jak oddam, to co mi zostanie?
2: Może pierwszy raz od bardzo dawna ty sama.
0: Nie mogę. Jakaś sztuczna jest ta sytuacja. Patetyczna. Jest jakiś taki szalony krąg kobiet, którego kompletnie nie rozumiem.
1: Ty nigdy nie lubiłaś kobiet, niestety. Nigdy nie oswoiłaś mnie z moją kobiecością.
0: Bo u nas w domu ważny był facet. I to nie moja wina, tylko jej.
2: Moja?
0: Król ojciec. Święta krowa. Cały dom chodził wokół niego na palcach. Takie dziwne stawianie na piedestale. Nawet jeśli ten piedestał ledwo stoi. Bieda, ojciec wiecznie pijany, a ty wokół niego na paluszkach. Pysknąć nie można było, prawdy powiedzieć nie można było. Jak dziś pamiętam. O, stałaś pod piecem ze wzrokiem nieobecnym, a my wstydziliśmy się za was. Pamiętasz? Mamo, mamo! Ojciec pijany przy płocie leży!
2: Nie pijany, zmęczony.
0: Mamo, ojciec zmęczony przy płocie leży i zawodzi.
2: Nie zawodzi, śpiewa. Ku pokrzepieniu serc śpiewa.
0: Mamo, ojciec ku pokrzepieniu serc nie trafia do furtki.
2: Na litość boską, pomóż ojcu.
0: I wtedy świst. Mokrą ścierą przez plecy. I ty naprawdę wierzyłaś w to, co mówiłaś? Że ojciec jest zmęczony, że głowa go boli? Że taki już charakter? Przecież wszyscy wiedzieli.
2: Wiesz, że to tak nie wyglądało?
0: Właśnie, że tak.
2: Nie! To tak wygląda w twojej pamięci. A pamięć nie jest archiwum. Pamięć jest pisarką. Dopisuje dialogi, skraca sceny, wyrzuca niewygodne fragmenty.
0: A teraz jeszcze będziesz mi tłumaczyć moje własne dzieciństwo.
2: Czas zrobił ci psikusa i ta twoja pielęgnowana przez lata złość na mnie. Ta scenka to bardziej karykatura niż wspomnienie.
1: Mózg to naprawdę zabawna instytucja. Najpierw coś pamięta, potem pamięta jak pamiętał, a na końcu już nie wiadomo, co było naprawdę.
0: Może i przesadzam, ale w ten deseń było.
2: Ja chciałam tylko, żebyście dobrze zapamiętały ojca.
0: Kłamiąc?
2: Czasem. Czasem kłamie się z miłości. Sama wiesz.
0: Są granice.
2: Oczywiście. Tylko człowiek najczęściej odkrywa je dopiero po latach. Ja chciałam wymazać to, co najgorsze. Trochę wam odczarować świat. A pamiętasz suknię z firanki? Koronę z celofanu? Chleb maczany w mleku i cukrze? Nie miałam wiele, ale dawałam co mogłam.
0: Mokrą szmatą też dawałaś.
2: A miłość nie zawsze wygląda elegancko.

0: Nie zmienia to faktu, że ojciec był ochlejmordą, a ty kłamczuchą.
1: A ty zarzucasz córce, że jest radykalna. Ty słyszysz siebie?
0: Może rzeczywiście czas wywlec wszystko na wierzch.
1: Dobrze, to wywleczmy. To były inne czasy. Nie lepsze, inne. Ojciec zarabiał. Bez niego nie byłoby za co żyć. Rozwódka w naszej wsi? Wyrok. Kobieta miała być posłuszna, cierpliwa i wdzięczna. A najlepiej jeszcze niewidzialna. Ja nie walczyłam o szczęście. Ja walczyłam o przetrwanie.
0: Ja też.
1: Właśnie. A teraz powiedz mi coś. Ty taka mądra, taka współczesna, taka od terapii granic i świadomości. Dlaczego sama zostałaś tyle lat w byle jakim życiu? Przecież pracowałaś, zarabiałaś, mogłaś odejść. Co poszło nie tak?
0: Bałam się.
1: Czego?
0: Że zostanę sama. Bałam się bardziej samotności niż nieszczęścia.
1: A ludzie?
0: Ich też, ale mniej. Najbardziej bałam się wrócić wieczorem do pustego mieszkania i usłyszeć tylko siebie.
1: A teraz?
0: Teraz jestem sama.
1: I co czujesz?
0: Ulgę. Pierwszy raz od bardzo dawna spokój. Nawet jeśli odszedł do innej.
2: Mnie go nie żal. Niech teraz ktoś inny nosi ten krzyż.
0: Wiesz, to okropne. Całe życie bałam się samotności. A okazało się, że bardziej bałam się wolności.
1: Twój odszedł, mój się zachlał. Jakby się tak dobrze przyjrzeć, różnica niewielka. Zostawiłyśmy im miejsce przy stole, a ono i tak pozostało puste. To jest chyba nasz rodzinny happy end.
0: Wiesz, mamo, ja chyba naprawdę nie wiedziałam, że można żyć inaczej. I to jest najgorsze. Nie przemoc, nie samotność, a brak wyobraźni. Kobiecie często nie brakuje odwagi. Brakuje jej wyobraźni, że wolno. Oby tobie jej starczyło.
2: Postaram się, mam bujną.
0: Ale dawkujmy sobie tę czułość.
1: No może naprawdę po to tu jesteśmy? Może to jest jakiś czyściec? Może mamy odpowiedzieć sobie na pytania, których nigdy sobie nie zadałyśmy?
0: Nie, wykluczone. Ty byś w czyśćcu nie siedziała, tylko piętro niżej.
1: No, ależ ty jesteś zajadła.
2: Wiecie, co jest najdziwniejsze? Czasy się zmieniły, prawa się zmieniły, miejsce kobiet się zmieniło, a schemat został. I właśnie tutaj kończą się wszystkie mądre przemowy, bo dalej nie wiem.
1: Jak to nie wiesz? Czekam na wielką puentę, na objawienie, na sens, na tę bombę, którą nosisz pod sercem.
2: Jaką bombę?
1: No, przecież musi być jakiś powód tego spotkania.
2: Może spotkałyśmy się tutaj, żeby oczyścić krew rodową? Wygonić traumy, naprawić DNA. Tak by przyszłe pokolenia żyły długo i szczęśliwie.
1: Jesteś w ciąży?
0: Stara jesteś, a nadal naiwna. Życie nie ma puenty. Nie dostajesz klamry. Nie dostajesz zadośćuczynienia, po prostu trwasz.
1: A kto jest ojcem?
2: Babciu, jakie dziecko? Jakie DNA? To nie jest powieść. Tu nie będzie niepokalanego poczęcia, ani wielkiego zwrotu akcji.
1: No to po co tu jesteśmy?
2: A skąd wiadomo, że to moja głowa?
0: Z całym szacunkiem, ale nasze wnętrza były bardziej praktyczne. Mniej w nich było korytarzy.
1: I mniej luster.
2: To nieprawda. Po prostu nie zaglądałyście do środka.
0: A ty zaglądasz za często.
1: To po twojemu. Co ty czujesz? Czego ty chcesz od życia?
2: Nie wiem. Głowa mi ciąży. Myśli ważą za dużo. Jest we mnie jak

0: jakaś pustka. Nie taka romantyczna, nie taka filmowa. Bardziej jak studnia bez dna. Ciągle czegoś szukam i nie wiem czego. Kiedy coś dostaję, cieszę się chwilę, a potem znowu czuję głód. Jakby życie miało mi dać coś bardzo konkretnego, tylko nikt nie powiedział co. Chciałabym spokoju. Ale kiedy robi się cicho, natychmiast zaczynam słyszeć siebie. Wtedy wszystko wraca i kłuje.
1: Jak kłuje, to szyszki olchowe dobre.
2: Mamo!
1: No co, próbuję pomóc.
0: To jest taki zbiór wszystkich rozczarowań.
2: Ja bym po prostu to nazwała smutkiem.
0: Wiem. I trochę ci zazdroszczę.
2: Czego?
0: Że umiesz rzeczy nazywać krócej. Ja mam na wszystko za dużo słów.
1: A ja miałam za mało. No i proszę, wszystkie trzy nieszczęśliwe po swojemu.
0: Może każda z nas powinna zajrzeć do środka i powiedzieć: halo, jest tam ktoś?
2: Dobrze, to teraz moja kolej.
1: No i przecież już
2: była. Nie, tam to było o ojcu. Całe nasze życie kręcimy się wokół mężczyzn jak planety wokół słońca. Dosyć, teraz będzie o mnie.
1: To dopiero będzie katastrofa.
2: No czekaj, miejsce akcji. Kuchnia, późne popołudnie, siedzę przy stole i odrabiam lekcję. Za oknem lekki gwar, śpiew ptaków, późny maj. No teraz ty, mamo. Wchodzisz do kuchni, wchodzisz, a ja już po twarzy widzę, że coś się wydarzyło.
1: A co ja? Chrystus frasobliwy?
2: Nie, to moje wspomnienie, nie przeszkadzaj mi. Mów.
1: Kasiu! Idź do pokoju, spakuj się do zielonej walizki.
2: Gdzie siedziemy?
1: Ty jedziesz, pośpiesz się.
2: Gdzie jadę?
1: Pomieszkasz trochę u babci Renaty.
2: A Anielka?
1: Zostaje.
2: A Wojtek?
1: Też.
2: Dlaczego?
1: Ciężko jest. Babcia pomoże.
2: Przeze mnie ciężko?
1: Nie gadaj głupot. Pakuj się, tata cię odprowadzi.
2: Nie chcę.
1: Ja też wielu rzeczy nie chciałam, a jednak się wydarzyły. No, możesz nas odwiedzać w sobotę. Nie płacz. Bądź dzielną dziewczynką. Obiecasz? Będziesz dzielną dziewczynką?
2: I zostałam dzielną dziewczynką. Tak dzielną, że przestałam zadawać pytania. Po latach zrozumiałam, że mój mózg po prostu wyłączył myślenie. To był mechanizm obronny, bo gdybym wtedy dopuściła do siebie możliwość, że własna matka oddaje mnie gdzieś indziej, nie wiem, czy bym to uniosła. Ten okres życia jest dla mnie jak czarna dziura. Nie pamiętam miesięcy, nie pamiętam pór roku. Pamiętam tylko uczucie, że coś jest ze mną nie tak. Skoro wysłano właśnie mnie.
1: A co ja miałam robić? Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Miałam nerwice. Ja wtedy nie żyłam. Ja wtedy tonęłam.
2: A ja tonęłam razem z tobą. Tylko osobno.
1: Myślałam wyłącznie o tym, jak przetrwać. To było powszechne. Przez tyle lat nic mi nie powiedziałaś.
2: Bo dzieci nie zawsze mówią. Czasem pokazują, a czasem uczą się, że nie warto.
1: Dlatego tak mnie nienawidzisz.
2: Nie. To byłoby proste. Ja ci po prostu nie ufam. To pierwsze prawdziwe pęknięcie, które pamiętam. Pierwszy raz, kiedy zrozumiałam, że miłość nie zawsze oznacza bezpieczeństwo.
1: Może powinnam była ci to wyjaśnić, może powinnam była cię przytulić. Może powiedzieć prawdę. Ale myśmy nie mówili. Myśmy liczyli kartofle, myśmy pilnowali, żeby dzieci były najedzone, żeby miały suche buty, żeby miały w czym pójść do szkoły.
2: A ja potrzebowałam jeszcze jednej rzeczy.
1: Jakiej?
2: Żeby ktoś zauważył, że też się boję.
1: Wiesz, dlaczego wysłałam właśnie ciebie?
2: Dlaczego?
1: Bo z tobą nigdy nie było problemów. I dopiero teraz rozumiem, jakie to było okrutne. Bo ukarałam cię właśnie

0: Za to, że dawałaś sobie radę.
1: A ja się wakacji u babci czepiam.
2: No widzisz? Takie właśnie są wzorce. Całe życie przez to czułam się jak nagroda pocieszenia. Jak ktoś, po kogo sięga się wtedy, kiedy nie ma pierwszego wyboru.
0: Wtedy tak wszyscy robili, takie były czasy.
1: I właśnie dlatego tak wiele osób nosi podobne rany. Rodzina to pierwsze miejsce, w którym człowiek dowiaduje się, kim jest. Albo kim nie jest.
2: O właśnie.
0: I ty też przeciwko mnie?
1: Nie przeciwko, po prostu tak to działa. Dzieci uczą się świata od rodziców, nawet wtedy, kiedy rodzice niczego nie tłumaczą.
0: No, czyli wychodzi na to, że to ja jestem tą najgorszą. I po to mnie z grobu wyciągnęłyście?
2: A może wszystkie jesteśmy martwe? Stąd to spotkanie.
1: Nie. Gdybyśmy były martwe, nie miałybyśmy już pretensji. Pretensje są bardzo żywotne. O coś tu jeszcze walczymy.
2: Ja już o nic. Mam wrażenie, że od początku zostałam wciągnięta w nieswoją historię. Mielimy te same opowieści, te same żale. Jakbyśmy stały w wodzie po kolana i wiosłowały w miejscu.
0: No dobrze, moja wina.
1: Nie przejmuj się. Tobie też pewnie coś zrobiono, jak każdej z nas.
0: Ja nie chcę tego roztrząsać.
1: Właśnie dlatego trzeba. Dla równowagi.
2: Marysia, nie diagnozuj babci.
0: A kto by tam po tylu latach zaglądał?
1: Ja bym zaglądała. Chcę wiedzieć, gdzie to wszystko się zaczęło.
2: No, żeby dojść do początku, musiałybyśmy się cofnąć chyba do jaskiniowców.
0: Wiecie, co to jest wiejski dom? Wiejski dom to budzenie o świcie. To krowy, które nie wiedzą, że masz gorączkę. To ziemniaki, które trzeba wykopać niezależnie od nastroju. To ojciec, którego głos było słychać z końca podwórka.
1: I co jeszcze?
0: Wieczna robota i zmęczenie. Takie zmęczenie, którego już nawet nie zauważasz. Było nas sześcioro. Każde dobre w czymś innym. Jeden przy zwierzętach, drugi w polu, trzeci przy naprawach. Liczyła się użyteczność. Nikt nie pytał, co czujesz. A ja najbardziej lubiłam szkołę. To było jedyne miejsce, gdzie można było usiąść. Gdzie było ciepło, gdzie pachniało książkami i miało nadzieję, że istnieje jakiś inny świat. Większy niż nasza wieś. Pewnego ranka matka spojrzała mi w oczy, pogłaskała po głowie i powiedziała:
2: Irenko.
0: Tak, mamo?
2: Musimy porozmawiać. Masz piękną twarz. Wiesz o tym?
0: Wiem, wszyscy tak mówią.
2: Z taką twarzą sobie poradzisz.
0: Ale ja nie chcę sobie radzić z twarzą. Mogę już iść do szkoły?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Bo ktoś się musi poświęcić.
0: I wtedy uwierzyłam w poświęcenie. I tak poległam najpierw na twarzy, potem na mężu, potem na nadziei. Bo co mogłam sama? Bez wykształcenia, bez pieniędzy, bez wzoru.
1: Matko Boska, jak my jesteśmy na katastrofę pokoleniowo zaprogramowane.
0: To była codzienność. Miałam tylko twarz. Potem twarz zmieniła się w zmarszczki, potem w zmartwienia.
2: To jest takie prawdziwe.
1: Dobrze. To teraz powinno nastąpić katarzis. Łańcuch traum został nazwany. Wszystko wyjaśnione. Muzyka rośnie. Światło gaśnie. Wolność i kurtyna. Nic się nie dzieje.
2: Życie nie jest spektaklem.
0: Ja nie wiem, ile trupów trzeba wyrzucić z rodzinnej szafy, żeby zrobić przeciąg.
1: Głowa mnie boli.
2: To rodzinne.
0: Podobno prababka Aniela powiesiła się na jabłonce z powodu nieszczęśliwej miłości. I dlatego serce mamy w karku.
1: Coś w tym jest.
2: Smutna prawda jest taka, że od chwili, kiedy pojawia się drugi człowiek, nasze życie przestaje być wyłącznie nasze. Nosimy cudze historie, cudze lęki, cudze marzenia. Potem przekazujemy je dalej.

0: krwi do krwi.
1: Da się to odczarować?
2: Nie, ale można to nazwać. A to już bardzo dużo.
1: Czy my w ogóle żyjemy, czy to jakieś majaki?
0: A co za różnica? Może toniemy właśnie citroenem C3. Może życie miga nam przed oczami.
1: A może właśnie wynurzamy się na powierzchnię?
2: I pierwszy raz nabieramy powietrza.
1: Lubię ten nasz komizm, który wyrasta z rany. Lżej jakoś.
0: Śmiejmy się. Niech broczy.

0: W słuchowisku Agaty Biziuk Nasze końce świata wystąpili Grażyna Barszczewska, Ewa Konstancja Buchach, Sara Lipińska. Muzyka Franciszek Dziubek. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska przy wsparciu Macieja Muchy i Krzysztofa Krzybyły. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Agata Biziuk. Było to słuchowisko na żywo z cyklu Fala Czasu, prezentowane w Teatrze Atelier w Sopocie w ramach Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry Sopot 2026.
1: Dziękujemy studiu On, który wraz z młodym kompozytorem towarzyszył na scenie Teatru Atelier w Sopocie trzem aktorkom. Andrzej Brzoska.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Połączyliśmy się z Agatą Biziuk.
3: Dzień dobry.
1: Pani Agato, sporo napisała Pani o pamięci, to i my z Andrzejem chwilę powspominamy, bo też mamy naszą wspólną mikrohistorię festiwalowych działań. To było trójkowe, zaledwie trzecie słuchowisko live powstałe w Sopocie. Każde zrealizowane w innym miejscu. Pierwsze, pionierskie, w Dworku Sierakowskich, remake Ewy Szumańskiej kryminału Gabinet Powtórzeń. To było wydarzenie. Drugie, w Teatrze Kameralnym, Teatru Wybrzeże, w Sopocie oczywiście, adaptacja opowiadań Gombrowicza. I najnowsze w Teatrze Atelier właśnie. Każda z tych przestrzeni inaczej brzmiała. Inne wyzwania przed tobą postawiła.
4: W Dworku Sierakowskich przeżyliśmy oblężenie wręcz. Dworek jest niezbyt obszerny. Tuż po wyłamaniu drzwi się okazało, że są jeszcze miejsca za oknem. Także mieliśmy publiczność w ogródku. Zachwytom nie było końca. To są przygody, ale przede wszystkim słuchowisko na żywo. To są zawsze ogromne emocje i obawa, że coś nie wyjdzie. Nasze końce świata też miały przygodę, bowiem Franciszek Dziubek siedział przy pianinie, a pianino było tuż przy wejściu. Mieliśmy niestety spóźnionych gości, którzy usiłowali wejść, chociaż nie było miejsca.
1: Ale byłam ciekawa, czy nie wspomnisz chociaż pewnego charakterystycznego mikrofonu, który widziałam nie raz, kiedy na przykład na Mazurach w Stodole Hochu realizowałeś słuchowiska. Reżyser dźwięku to bardzo specyficzny zawód.
4: Tak, żarty bym powiedział, że reżyser dźwięku ma swoje tajemnice, ale to jest nieprawda. W słuchowisku na żywo jest bardzo trudny problem z poruszaniem się aktorów przed mikrofonem, dlatego że nie ma miejsca, podłoga jest nie ta, nie ma warunków akustycznych. W związku z tym plany akustyczne są robione w inny sposób, dlatego wożę ze sobą taką kulę, która wisi nad sceną. To jest taki bardzo specyficzny mikrofon. Jako dodatkowy, odpowiednie użycie tego mikrofonu buduje plany. Byłem o tę kulę również pytany, bo po naszym słuchowisku było spotkanie z publicznością. Mikrofon przypominający nieco piłkę budził zainteresowanie również publiczności.
1: Podsumowując, do trzech razy sztuka, trójka ze swoim premierowym słuchowiskiem na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. No niestety, 3/25 nie satysfakcjonuje nas to do końca. W związku z tym mamy plan. A teraz o pani, Agato, o pani doświadczeniu, historii, którą pani napisała i w tych warunkach opowiedzianych przez Andrzeja wyreżyserowała Agata Biziuk.
3: To nie było nasze pierwsze spotkanie z Andrzejem, który jest dla mnie raz, że mistrzem, dwa, opiekunem w Polskim Radiu i przede wszystkim autorytetem. Jeśli chodzi o taki dźwięk na żywo, to była nasza trzecia praca. W związku z tym, że ja jestem przede wszystkim reżyserem dramatycznym, reżyserem teatralnym, filmowym, cały czas świat radia jest dla mnie taką strefą nową, trochę niepoznaną, ale jako, że jestem też naddechadowcem, który się lubi uczyć i rozwijać, to trafiłam akurat na takie środowisko i na takiego człowieka, który mnie z wielką

0: troską, ale i profesjonalnie wprowadza w ten świat, więc rzeczywiście było to przerażające doświadczenie. To nie ma co ukrywać, że publiczność na żywo i też czas pracy nad słuchowiskiem jest stresujący, ale z panią Grażyną Barszczewską, która też jest niesamowitą aktorką i z którą miałam już przyjemność pracować przy poprzednim słuchowisku, więc my już jesteśmy, można powiedzieć, dotartymi współtwórczyniami i zaczynamy rozumieć swój język, więc tutaj miałam ogromne oparcie, zwłaszcza, że postać pani Grażyny była taką postacią prowadzącą. No i Ewa Bucha, też doświadczona w Teatrze Polskiego Radia i nie tylko. Także ja się cieszyłam, że mogłam ten materiał autorski skonfrontować z publicznością na żywo, widzieć jej reakcję. I to, co przytoczył Andrzej, chyba najbardziej nas przerosło organizacyjnie to zainteresowanie wydarzeniem, ponieważ w trakcie te osoby były wpuszczane i rzeczywiście kończyło się to otwieraniem rzepów przy mikrofonach zainstalowanych obok naszego kompozytora, czy potrąceniem go w trakcie grania. No ale oczywiście to są przykłady, które zawsze mogą się zdarzyć. Wydaje mi się urok tych słuchowisk na żywo, które można słuchać, oglądać w Sopocie. Ja miałam okazję oglądać też inne słuchowiska reżyserowane przez wspaniałych twórców. I to jest też ogromna lekcja dla samego reżysera, co można z tego dźwięku rzeczywiście wydusić w takich warunkach.
1: No tak, ale teraz historia sama, znaliśmy ją już.
0: Ten tekst napisałam już jakiś czas temu, a napisałam go po narodzinach mojej córki. Myślałam bardzo dużo o tym, co my dajemy swoim dzieciom, co przekazujemy i trafiłam na taką właśnie teorię traumy transgeneracyjnej. Jest taka odrębna dziedzina psychologii, która się tym zajmuje, jak to doświadczenie pokoleniowe przekazujemy i jak na przykład narzędzia terapeutyczne pozwalają temu zapobiec. I w trakcie prób miałyśmy z naszymi aktorkami niesamowite rozmowy osobiste. Ten tekst zmuszał nas bardzo do takiej wiwisekcji emocjonalnej, do powoływania się na własne doświadczenie poprzez rozmowy z widownią, że ten tekst dotyka bardzo czułej strefy, o której trudno często mówić, ponieważ on nie toczy się wokół wydarzeń, tylko on toczy się wokół tego, co jest nas w środku. I myślę, że to rezonuje z tym, jak ja myślałam właśnie o tej swojej córce, o tym dorastaniu, o tym, jak to jest być kobietą, co przekazujemy, jakie kody rozpoznawcze w sobie mamy.
1: Zbliżający się koniec patriarchatu, to pani wpisała się w ten nurt, bo mężczyźni są w strasznym świetle i to też w niewielkim tylko wycinku ich doświadczeń pokazani.
0: I uważam, że to, co nas ogranicza i to, co właśnie zamyka horyzonty, to jest pewna radykalność, a jednak zjawiska i emocje i relacje tym bardziej są takim kamieniem opalizującym, zależy z którego punktu widzenia widzimy, tak odbieramy, tak opowiadamy ten świat, ale nie ma co ukrywać, że i w swojej pracy twórczej, reżyserskiej, dramaturgicznej też bardzo bliski mi jest feminizm, bardzo dbam o te kobiety, a te role kobiety, zresztą wspaniała aktorka właśnie Ewa Buchak zwróciła uwagę i bardzo dziękowała mi za to, że ona jako aktorka mogła dostać mięso, że dla aktorek takich 50+ rzadko kiedy jest dostępny materiał taki, z którego ona może stworzyć postać z problemami, z emocjami, gdzie może się tak rzeczywiście aktorsko wykrzyczeć. I nie ukrywam, że dużo rozmawiałam też z aktorkami na temat tego znikania po 40. A ten tekst daje możliwość pewnego wykrzyczenia się i dla aktorki starszej i średniej i tej młodszej. Ten głos kobiet jest dla mnie niesamowicie ważny i oczywiście jest troszeczkę atakiem na ten patriarchat przede wszystkim schematu polskiego myślenia i tradycji polskiej, co na pewno czuć w tym tekście, ponieważ występują tam pewne archetypy i schematy, czyli to, co u mnie w domu było rodzinnym, czyli pochodzenie wiejskie, gdzie mężczyzna miał ustalony porządek, czy jakby wychowanie w wierze katolickiej, która też fundamenty stawiała poprzez rodzinę, która trwa. Nawet rodzinę skrzywdzoną, nawet rodzinę patologiczną, ale pełną niż decyzyjność kobiety wobec siebie, by ochronić bliskich. Więc to są też tematy szalenie wrażliwe i ważne. Ja pochodzę z Podlasia, który jest bardzo napiętnowany takim silnym oddziaływaniem kościoła na rodziny, na społeczeństwo. I troszeczkę też tymi swoimi tekstami staram się wykrzyczeć możliwość stanowienia o sobie, to wyzwolenie się z tych kajdan, można powiedzieć, symbolicznych. Ja oczywiście pochodzę z pełnej rodziny. To, o czym piszę, jest pewnego rodzaju abstrakcją, jest refleksją, ale jest coś w tym, że tworząc, pisząc, zawsze poniekąd myśli się o tych swoich bliskich, żeby, broń Boże, nie odebrali tego personalnie. I tutaj w tym przypadku też miałam taką refleksję. Mówię, mamo, tylko nie bierz do siebie, bo to jest fikcja.
2: Trauma pokoleniowa może już teraz nie jest tak silnie znaczona, ale w okresie, powiedzmy, powojennym wiele osób milczało, a jednak kolejne pokolenia miały to w sobie. Te przeżycia były przekazywane, nawet niewerbalnie. Niektórzy nawet sobie mogą nie zdawać sprawy z tego, że noszą sobie traumę poprzednich pokoleń.
1: Po spektaklu pozwoliłam sobie zażartować, że mamy Dzień Babci.

0: gdyż w sztukach prezentowanych podczas festiwalu dopuszczono do głosu osoby senioralne. Piękne role także zagrały m.in. Anna Seniuk i Maria Maj w nagrodzonym Grand Prix Potopie Salci Hałas i Magdy Małeckiej-Wipich. Słuchowisko także o mikrokońcu świata kobiet z gdyńskiego Pekinu, dzisiaj stuletniej Gdyni. Czy w PS jeszcze coś od pani Agaty i od Andrzeja w studiu?
1: Liczymy na kolejne słuchowiska na żywo, na kolejnych festiwalach Dwa Teatry.
2: Ciągle się uczymy, ciągle się dziwimy i moim zdaniem póki jest to zdziwienie, póki jest zachwyt, to będzie sztuka i będzie radio, więc warto dalej inwestować w tę przestrzeń, żeby mówić o ważnych rzeczach istotnych i robić im przestrzeń w eterze.
0: I tak nostalgicznie rozpoczęliśmy sierpień, przypominając zarazem pełen nadziei początek tego lata podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Andrzej Brzoska w Studiu Trójki, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Agata Biziuk na Mazurach.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: I cieszymy się, że lato trwa mimo wszystko. Do usłyszenia za tydzień, nadal przed zachodem słońca.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polski Radio.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania zachęca do udziału w konkursie Pamięć w kadrze. Wielkopolscy strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły nad regionem. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która spadła w kolonii Tarnawa na Lubelszczyźnie. W godzinę W w Warszawie i wielu innych miejscach w kraju włączono syreny alarmowe. To symboliczny gest oddający hołd bohaterom powstania. W Białymstoku uroczystości odbyły się przed pomnikiem żołnierzom Armii Krajowej.
12: Musimy pamiętać, przyprowadziłam młodzież ze swojej rodziny, żeby przekazywać pałeczkę. Musimy pamiętać, oni oddawali życie, o Polskę walczyli.
13: Można było teraz sobie tak gdybać, że ja na pewno bym walczył, ale co by było, gdyby przyszła ta wojna? Ciężko powiedzieć.
14: spotykamy się w rocznicę godziny

0: oddać należny hołd bohaterom Warszawy.
1: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
0: By dziś, kiedy coraz mniej jest wśród nas świadków tamtych czasów, dać wyraz naszej pamięci.
2: To wydarzenie nie należy wyłącznie do stolicy.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Stało się jednym z mitów założycielskich wolnej Polski, do którego odwołuje się cały naród.
3: Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca do udziału w konkursie fotograficznym Pamięć w kadrze, mówi Karol Mazur z muzeum.
4: O to chodzi, żeby każdy, kto chce wziąć udział w tym konkursie, zrobił zdjęcie albo serię zdjęć, bo są dwie kategorie, jest reportaż albo pojedyncze zdjęcie, i żeby pokazał swoje emocje związane z obchodami. Żeby to nie była tylko czysta dokumentacja, ale żeby złapał coś wyjątkowego, coś symbolicznego.
3: Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy są świadkami rocznicowych obchodów w różnych zakątkach Polski, ale też świata.
4: Polonia w różnych miejscach na świecie stara się kultować tą pamięć Powstania Warszawskiego i też ich zapraszamy do brania udziału. Czasami to dla nas ciekawa dokumentacja, bo której byśmy nigdy nie doszli, a oni czasami jakąś uroczystość udokumentowali. Jest to nawet dla nas bardzo wzruszające, że ktoś pamięta o Powstaniu Warszawskim, żyjąc w Argentynie, w Nowej Zelandii, Australii czy Kanadzie.
3: Zdjęcia można wysyłać na adres foto@1944.pl. Więcej informacji znajdziemy na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zerwane dachy i powalone drzewa. Wielkopolscy strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły nad regionem. W Nowej Wsi, niedaleko Krotoszyna, został uszkodzony dach na budynku gospodarczym i dwa dachy na budynkach mieszkalnych. Silne porywy wiatru towarzyszące ulewie wyrządziły też szkody w powiecie pleszewskim. W Dobrzycy wichura powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa na Lubelszczyźnie. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Kozak, element pocisku znajdował się w miejscu, w którym się go spodziewano.
5: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy, przynajmniej na razie, wracać na miejsce zdarzenia. Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać.
3: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Upały zmieniają rytm życia w Rzymie. Gdy w ciągu dnia temperatury są trudne do zniesienia, mieszkańcy i turyści chętniej wychodzą z domów dopiero wieczorem. Także niektóre placówki kulturalne wydłużają godziny otwarcia.
6: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku. Rano nie ma czym oddychać, wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, m.in. Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Niedziela ma być dość pogodna, jedynie na południu i południowym wschodzie początkowo sporo chmur i może popadać, a miejscami zagrzmieć. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
8: Autopromocja.
9: To jest wezwanie, wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
7: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
9: Ja nazywam się Anna Gacek, this is a call and this is Aksamit.
7: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
8: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Plik tekstowy.
11: Po co pisać o kobietach, które już nie grają? Pytali mnie niektórzy z tych, których prosiłam o rozmowę. A ja pytałam ich, jak myślisz, czemu przestały? Słyszałam od mężczyzn, muzyków i dziennikarzy, że miały słomiany zapał. że baby

0: zawsze się kłócą. Nie chciało im się. Były leniwe i nie garnęły się. Z coraz większą uwagą obserwowałam, jak niektórzy dawali mi rady, jak pisać tę książkę. Gdy tylko siadaliśmy przy stole, z dawnych punków i niepokornych muzyków zmieniali się w wykładowców. Czasem coś w nich pękało. To fragment nie z początku, tylko ze środka książki pod tytułem Będziesz wrzeszczeć, w podtytule Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Autorka tej książki, Magdalena Czubaszek, jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
1: Cześć.
0: Gościnią oczywiście pliku tekstowego. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wszystkie odcinki do odsłuchania na stronach Trójki, a także w popularnych serwisach streamingowych, a także oczywiście dzięki naszej wspaniałej ekipie technicznej do obejrzenia na profilu Trójki na YouTubie. A kwestia tego, co słychać, a jak się wygląda, jest tutaj istotna. Zacznijmy od tego, czy ten fragment, który ja przeczytałem, jeden z wielu, których mam wrażenie wskazujesz na to, że oprócz bohaterek, które wyciągasz z pamięci, czy z zapomnienia raczej, to tak naprawdę różne znane postacie nie chciały, żebyś napisała tej książki.
1: Tak, to jest jakiś w ogóle paradoks od początku, jak myślałam o tym temacie, bo mamy środowisko alternatywne, które powinno być bardzo wolnościowe, nie? I takie właśnie, że tutaj jest miejsce dla wszystkich. Może nie od razu, że walczymy z komuną, bo co do tego zdania są podzielone, ale jednak się okazuje, że no, jedni byli bardziej uprzywilejowani niż inni, no i kobiety ewidentnie miały trudniej, miały gorzej. Ja nawet nie wiem do teraz po tej książce, jak niektórzy już ją przeczytali, czy oni sobie to uświadomili, czy jeszcze nie. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Ta rozmowa z Kamilem Sipowiczem, która jest w tej książce, on też taką wątpliwością się tam dzieli, że on nie wie, czy to w ogóle jest możliwe, jakby wykorzenić z siebie tego mizogina, nie? No grubo, że w ogóle to pomyślał i to powiedział, nie? Tak sobie myślę.
0: Dokładnie. Ten fragment, który przeczytałem, to jest wstęp do twojej rozmowy z Kamilem Sipowiczem. Jak byś go w ogóle określiła dla naszych słuchaczy i słuchaczek? To znaczy, jakby kim jest Kamil Sipowicz?
1: No Kamil Sipowicz to jest postać też ze świata alternatywy, znany jakby w powszechnej świadomości, głównie jako partner wieloletni i mąż Kory z Manamu. No ale też dziennikarz, badacz, on napisał książkę Hipisi w PRL-u. Więc to była taka postać, która też w latach 80-tych, 70-tych się kręciła przy zespołach, dużo czytała, interesowała się, no jakby nie odmówię mu tego, dużo wie, no ale też nasiąkł po prostu tym środowiskiem, które wtedy było. A ja urodziłam się później, w 89, więc jakby no jest ta różnica pewna między nami, nie? W naszym podejściu i tego jak, i tym, jak widzimy rock'n'rolla, punk rocka i w ogóle rolę kobiet na tej scenie.
0: Mhm. Ale to wytłumaczmy to do końca. To jest ogromna różnica pokoleniowa, ale mi nie chodzi w tej chwili o ageizm, bo mój ageizm jest też raczej autoageizmem, że jestem stary, ale rozumiem, że to jest trochę spotkanie w tej książce twojej wrażliwości właśnie wspaniałej, tak, nowej, tak. Z, no właśnie z czym?
1: No nie wiem, wydaje mi się, że przede wszystkim z takim uprzywilejowaniem wynikającym z tego, że się jest facetem i się nie spotkało jakichś przemocowych rzeczy z tego tytułu, miało się po prostu łatwiej, było się często faworyzowanym. No nie wiem, nie sądzę, że miał sytuacje takie, że jechał pociągiem i siadał naprzeciwko niego gość i się onanizował i bał się w związku z tym. Nie wiem, czy miał takie sytuacje, że gdy grał z zespołem, to jego brat albo siostra mówiła mu, że to on tu się nie liczy, on tylko pomaga. No nie wiem, czy miał takie sytuacje, że to, że na przykład sobie poszalał gdzieś łóżkowo czy imprezowo, to był nazywany słowem na K od razu. No jakby trudno to przełożyć, bo to po prostu inna płeć. Tu jest mężczyzna, tu jest kobieta, ale te podziały wtedy, w czasach komunizmu, ale też dziś, ale wtedy szczególnie, no były tak silne, że po prostu kobieta, która wchodziła na scenę, no jakby od razu samym tym, że tam była, jakby to łamała, nawet jeżeli oni wszyscy teraz powiedzą, że nie, że myśmy je dobrze traktowali.

0: Ali. Zresztą no, wiele osób mi tak mówiło, czego ty tutaj szukasz, myśmy je dobrze traktowali, tylko no właśnie to jest ta różnica w tej wrażliwości, nie? Bo dla mnie to, że ja idę na koncert zespołu Oczy Czorne po latach, gdzie one, wiesz, naprawdę miały przejścia no, mega grube i jednak się zebrały i grają ten koncert i po prostu chłop, który mi mówi, że nic tu się nie działo, sam przeszkadza w tym koncercie, bo one zawsze grają małe, kameralne koncerty, tak cichutko nagłośnione i on stoi na środku z kolegą, się śmieją, gadają, że aż wokalistka musi użyć mikrofonu i powiedzieć, halo chłopcy, czy my możemy już, czy mam poczekać, jakby. To jest pewien rodzaj po prostu ignorancji i braku szacunku, który, no nie wiem, no jak jest się kobietą, to po prostu uczysz się z tym żyć i na różne sposoby sobie z tym radzisz. Czasami to jakoś internalizujesz i uważasz, że ci się to należy, albo masz syndrom oszusta potem. No w ogóle w punk rocku zawsze była też taka, taki vibe, nie wiem, jak zaczynasz chodzić właśnie w skórze, czy słuchać jakichś zespołów, to zawsze się znalazł kolega, nawet nie starszy w twoim wieku, który musiał ci zadać pytanie, no dobra, wymień trzy pierwsze płyty The Clash i już egzamin, jakby, czy ty masz w ogóle prawo tutaj, nie wiem, jakoś nawet nie tyle się etykietkować, co w ogóle być, nie? To akurat może też spotykało mężczyzn, no ale kobiety, które po prostu chciały grać na własnych zasadach, mówić własnym głosem, no absolutnie to było niemożliwe, a jeśli było, to za taką cenę, że myślę, że żaden mężczyzna nie mógłby sobie tego wtedy wyobrazić, a dzisiaj także z trudem.
1: Twoja książka jest rzeczywiście pełna dramatycznych sytuacji. Niektóre historie nadają się, wiesz, na taki scenariusz filmowy tragiczny bardzo. I spróbujmy przejść do konkretów teraz. To zdjęcie, które jest na okładce, przedstawia zespół The Raincoats,
0: tak,
1: od którego według legendy szerokiej zaczyna się historia punk rocka w Polsce. I przytaczasz tę wizytę żeńskiego właśnie zespołu, dlatego że no właśnie okazuje się, że punk rock zaczął się w Polsce nie od wizyty ani The Clash, ani Sex Pistols, ani nikogo w tym stylu, tylko od dziewczyn właśnie. I co to była za wizyta? I też od razu w tym rozdziale się pojawia w zasadzie spór pomiędzy różnymi osobami, jak to pamiętać w ogóle to wydarzenie.
0: Mhm. No to było absolutnie szokujące wydarzenie, no bo jak sobie wyobrazimy gierkowską Polskę, no że jeszcze nie jest tak niby najgorzej, no ale wiadomo, że jest trochę jednak dziadowsko, szaro i brudno, jak sam Sipowicz podkreśla. No to nagle w tej Polsce, nie wiadomo skąd, na festiwalu robionym, na festiwalu performance'u de facto robionym przez też taką szaloną postać animatora i artysty Henryka Gojewskiego, pojawia się nagle zespół z Wielkiej Brytanii, gdzie no 3/4 zespołu stanowią kobiety, mężczyzna jest perkusistą i one się pojawiają i jakby od razu naruszają to wyobrażenie, które już było tego punk rocka, że przyjdą faceci, będą rzucali krzesłami, jak to na koncertach Pistolsów, bo pewnie gdzieś w prasie już ktoś tam przeczytał i takie miał wyobrażenie, czy będą pluli, czy przeklinali, czy że w ogóle będzie agresja, tu jakby zero agresji, po prostu przychodzą kolorowe dziewczyny w takich... No Jeremy, ten jej strój na tej scenie, taka monstrualna szpilka, jakaś neonowo-zielona, do tego spodnie, no i z gitarami na ostro, dużo się jakby ruszały też na tej scenie, co na przykład Ginie, basistce, było no niejednokrotnie była za to krytykowana, że co to jest za styl gry na basie w ogóle, nauczcie się grać, ale... To było absolutnie wydarzenie, które wielu będących pod sceną totalnie zelektryzowało, bo nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego, nigdy nie widzieli dziewczyn, które by w ten sposób używały instrumentów, dziewczyn, które by z taką frywolnością w ogóle do tego podchodziły, dziewczyn, które by tak wyglądały. No i... Dla wielu osób, które się znalazły na tej sali, były właściwie główną inspiracją, żeby te punkowe zespoły założyć, no bo to jest Tomek Lipiński, jego Tilt, który powstał w przyszłym roku. Zresztą Raincoats, jak odjeżdżały z Warszawy, to on w każdym wywiadzie podkreśla, że wtedy mu powiedziały: "You are the future of Polish rock and roll", jakby musisz to zrobić, nie? No i on wziął sobie to do serca i to zrobił. No to jest też oczywiście Robert Brylewski, który wtedy był licealistą poszedł na ten koncert i oszalał absolutnie, i tam w różnych wspomnieniach można odnaleźć.

znaleźć, że on po tym koncercie powiedział, no nie, no jakby zakładamy zespół, nie ma opcji, działamy. To był ten bodziec, którego może brakowało. No był też oczywiście Luther

0: opisane i ja znajdowałam tylko pojedyncze jakby zdania, nie? Że no był taki koncert, uznaje się go za początek punk rocka, ale nikt nie pochylił się nad tym, żeby to zrekonstruować. Wiesz, wyszła książka niedawno Za oceanem, napisała ją Amerykanka. I wiem, że gadała też z Tomkiem Lipińskim, Magurą, który też był tam ważny. No ale ten aspekt jakby warszawski został tak, no nie był bardzo rozwinięty, bo, no bo one też miały wiele przygód później, że Kurt Cobain się tam w nich zakochał, miał grać z nim trasę, John Rotten też Sex Pistols je uwielbiał. No jakby na zachodzie one były totalnie docenione, uznawane. No to, że Anna jest w ogóle na tej liście Rolling Stone'a jako jedna z najlepszych gitarzystek ever, a u nas jakby z jednej strony szok, niedowierzanie, wspaniale zakładajmy zespoły, a z drugiej no takie bardzo już seksistowskie recenzje i odbiór niefajny, no sprowadzający po prostu ich działalność do tego, jak wyglądają, a że wyglądają oczywiście koszmarnie.
1: To może zacytujmy Roman Rogowiecki w recenzji dla Non-Stopu, tak?
0: Tak.
1: Napisał, z bliska Anna jest naprawdę ładna. I na twoje, kiedy mu to odczytujesz, mówi, z daleka wyglądała koszmarnie. To co w tym złego? Czy to właśnie było od początku tak? Bo to jest taki paradoks, że polskiego punk rocka zaczynają kobiety, potem te kobiety są ciągle spychane na margines i tak naprawdę w tym, co pisał Rogowiecki w 78, to jest tak naprawdę już ta klisza, o której potem pisano o kolejnych kobietach, które próbowały na tej scenie alternatywnej zaistnieć, prawda?
0: Tak.
1: Czy to jest tak, że to wydarzenie z klubu Remont w 78, Henryk Gajewski, on potem się staje też jakby ważnym źródłem informacji, chociaż jak wiadomo, w towarzystwie jest to osoba, która jakby skromnie udziela tych informacji. Henryk Gajewski kręci filmy o tym, co się dzieje później ze wspomnianym przez ciebie Lutrem, czyli Jackiem Lenartowiczem. I to są też filmy, w których pojawia się Jolanta Mazur, czyli Pola Ryba.
0: Tak.
1: I ta ich historia, no jakby opowiedz ją, bo, no bo ja ją znam akurat, ale, ale ty to wspaniale opowiadasz w książce. Jest to też symboliczna historia związku, emigracji, ucieczki, porażki.
0: Tak, to jest bardzo trudna historia. Ja kiedy robiłam research bardzo długo, żeby ją napisać, to znalazłam mnóstwo materiałów o Jacku, o Lutrze i on ewidentnie w tym środowisku punkowym był legendą, był ważną postacią. Nazywano go geniuszem, wizjonerem, inteligentem, no różne takie przymioty jego chwalono. Na pewno był warty uwagi i też wiesz, no miał dostęp do płyt, co było rzadkie. Tymi płytami się dzielił, a wtedy jak ktoś miał płyty, to był ktoś po prostu. Warto było go znać. Znał język angielski, więc jakby łatwiej mu się nawigowało w takich sprawach, którymi tutaj wiele osób się interesowało, ale miało to utrudnione. No i Jacek i Pola, obydwoje byli z Gdańska. Trudno ustalić, gdzie oni się poznali, czy w Gdańsku, czy w Warszawie, bo dużo tam było imprezowania, ale to był jakby pierwszy moment taki, że ta pierwsza załoga punkowa z Gdańska, tam jeszcze był Gary Hell, słynna postać, ważna postać, spotkała się z tą załogą warszawską, gdzie był między innymi Brylewski, Świtalski, Lipiński i tak dalej. No i jakby różne towarzysko rzeczy zaczęły się dziać. Na początku Pola, z tego co pamiętam, była ze Świtalskim w związku. Nie wiem, czy już wtedy myślała, żeby wystąpić w punkowym zespole, ale na pewno już śpiewała, no bo zawsze podkreślała, że jej inspiracją największą jest Violetta Villas. Oni nawet potem zrobili taki zin i tam była Villas po prostu jak taka wielka, monstrualna kocica, która wychodziła z kartki.
1: Przepraszam, tylko spytam o jedną rzecz, bo to jest fascynujące, bo ta Violetta Villas się w paru miejscach pojawia. Czy to chodzi o to, że ona już była tak przegięta?
0: No bezczelna w jakimś sensie,
1: queerowa,
0: nie?
1: W zasadzie, no. W pewien sposób, że właśnie ta paradoksalnie najbardziej jakby komercyjna gwiazda, też postać tragiczna, mogła być inspiracją jakby dla offu w pewnym sensie?
0: No była, no bo jakie były inne? Jakby ona wydawała się taka najbardziej po bandzie, mimo że estrada, wyjazdy do, wiesz, Stanów Zjednoczonych, jakiś splendor i tak dalej, barok w tych włosach, to jakoś sama Pola mówiła, że jej się podobał kicz, który ona reprezentowała, że ten kicz

0: znawała za coś punkowego, nie? Mhm. I jakby stąd sobie czerpała z niej. Te wzory kobiece są bardzo ważne, no bo ich nie było w Polsce dużo. Były, ale to były, wiesz, Mira Kubasińska, czy Helena Majdaniec, czy... teraz nie wiem, czemu mi uciekło ta dziewczyna od Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Karin Stanek. No
1: dokładnie,
0: to one były tak. Dosyć grzeczne jednak, nie? Mhm. Dosyć takie w klimacie trochę może... Nie aż harcereczek, ale jakby ten vibe, a Villas, no to już było na grubo, na poważnie i nie wszystkim się to podobało, co też było takie, wpisywało się w punk rocka, bo punk rock też, no to jak wyglądasz, to się nie ma podobać, nie? Jeśli jesteś cool, no to jesteś uncool, nie? Więc Pola jakby w tym sobie znalazła źródło inspiracji. No jakby nie będę się rozwalać teraz na kawałki może w tej historii, po prostu zaczęli być nie od razu razem z Jackiem. Jacek pokazywał jej muzykę, no trochę jej uchylał świata, pokazywał jak można różne rzeczy fajnie robić. No i się to spodobało, ta wrażliwość, ta wyobraźnia. No i pomyśleli, że razem po prostu coś spróbują. Było to logiczne, że ona wejdzie na wokal. Próby robili w remoncie. Tam 4 utwory się zachowały tego zespołu Białe Wulkany. Dostałam też od niej listę, gdzie jest 10 utworów, ale to jest wszystko jakby co wiem. Nie wiem, czy to ktokolwiek gdzieś nagrał, może to u kogoś leży w domu. No było świetnie, gdyby się odnalazło. I co? I ona mi mówiła, że oni nawet nie zagrali koncertu de facto, że wystąpili w tym filmie Gajewskiego, który już był kręcony w Berlinie, no bo tutaj się taka smutna rzecz odwaliła, że w 80., kiedy Pola zagrała w ogóle pierwszy koncert z innym zespołem, z Atakiem, i to był w ogóle szok, że dziewczyna w ten sposób, na takim gniewie, wiesz, wchodzi na scenę, rzuca mikrofonem, jakby no ludzie tam oszaleli na maksa, nie? Że coś takiego się dzieje. To jeszcze w klimacie jakby stoczni, wybrzeża tego no, ważnego historycznego wątku, nie? Więc te emocje ona umiała podchwycić. Potem to się rozwinęło, że oni razem właśnie zaczęli grać, ale tutaj sytuacja w Polsce była coraz gorsza po prostu i właściwie oni chwilę przed stanem wojennym wyemigrowali. No nie widzieli żadnej nadziei, żeby tutaj się rozwijać, czy żyć, zarabiać cokolwiek, nie? Tworzyć przede wszystkim się nie dawało. No i wyjechali do Berlina. Berlin, jak wiemy, dla tego środowiska alternatywnego to nie były rurki z kremem, to nie było łatwe środowisko. No tam było dużo bardzo ćpania, problemów finansowych. Tutaj mieli ułatwione z tego, co wiem, bo Luther był synem chyba Niemca i mogli się wystarać tam o obywatelstwo, więc nie byli do końca tymi obywatelami drugiej kategorii, jak to zwykle w tamtych czasach w wypadku Polaków się działo w Berlinie Zachodnim.
1: Po resztę szczegółów odsyłamy do książki, ale też ja dlatego chciałem o tą emigrację, żebyśmy o niej powiedzieli, bo to też jest to, co przypomina o tym, że z jednej strony z tymi karierami, w cudzysłowie, kobiet walczą mężczyźni, ale walczy też system. To znaczy, żeby naprawdę grać, trzeba pokonać trudności wszelakiego rodzaju, no. Prawda? I to, że oni się znaleźli w Berlinie Zachodnim, jest tutaj oczywiście symboliczne, podobnie jak Mao Star, czyli Małgorzata Starowiejska, o której piszesz. I może zapytam o nią, bo to jest postać fascynująca, ale postać, która w zasadzie w dużej mierze jednak realizowała się przez lata w sztukach wizualnych.
0: Tak.
1: Więc dołączasz ją do tego panteonu z powodu jej odwagi, zadziorności, tragiczności, czy tego, że pod koniec zaczęła robić muzykę też?
0: Wiesz co, dołączam ją też na pewno z tego powodu, że zaczęła robić muzykę, no bo gdyby jej nie robiła, to trudno by to było obronić, czemu ona tam jest, nie? Ale dołączam ją, bo zależało mi od początku nie, żeby pisać o konkretnej scenie, na przykład same hardcore punkowe zespoły, bo to potem w Polsce poszło po prostu w takie łupanie, tylko chciałam pokazać bardzo różne podejścia do muzyki, do dźwięku, bardzo różne sylwetki kobiet też, nie? Pokazać, że my mówimy, że ich nie było, podczas nie dość, że były, to była bardzo duża różnorodność wobec tego, co tworzyły, jakie miały wobec tego podejście, co chciały też osiągnąć, nie? Więc taki rodzaj przekroju.

0: mnie tutaj interesował, żeby takim kluczem jakby to podejść bardziej. Ja wiedziałam, że ta Mao Star ma w porównaniu do innych mało muzycznej historii, ale tak naprawdę to ona jest głównym jakby mianownikiem wszystkich dla mnie, bo to, co o niej mówi Tomek Świtalski, staliśmy na papierosie, mówi, no wiesz, to była taka dziewczyna, taki żużel w środku. Ja to tak usłyszałam, sobie myślę, co to w ogóle znaczy? A brzmiało tak naprawdę hardkorowo, jako opis.
1: Co to znaczy?
0: No, trudno powiedzieć właśnie, no... Taka sytuacja, że ktoś żyje tak autodestrukcyjnie, tak po bandzie, jakby jest tak bezkompromisowy i tak nie uznaje granic jakby swojej wolności, wolności innych, że no spala się do końca i umiera po prostu, nie?
1: Żużel jako produkt uboczny spalania, coś co zostaje, gdy ogień jest zbyt duży. I tak, i rzeczywiście Mao Star, czyli Małgorzata Starowiejska, to jest żużel. Natomiast jeżeli chodzi... A, właśnie... Tutaj się w tle jej, to jest takie miejsce, które sobie zaznaczyłem, że pojawia się Krystian, zapisujesz Krystian, choć często to on jest pisany jako, jako Krystian, skrzyposzek, pisarz, prawda?
0: Tak.
1: I rzeczywiście to jest też taka sytuacja, która pokazuje, jak te środowiska się zazębiały, bo w gruncie rzeczy to nie chodzi do końca o to, czy ktoś grał, czy performował, czy pisał. Prawda? Tylko, że w ogóle to jest też opowieść o pewnej w ogóle energii twórczej po prostu tego okresu, tak?
0: Tak, oni wszyscy się tam nakręcali, nie? Przecież Starowiejska znała się z Sipowiczem, znała się też z Korą, potem z tego co wiem miała romans z Jackowskim, to jakby tam się wszystko po prostu przeplatało na różne sposoby, nie tylko miłosne, ale wszyscy żyli w takiej po prostu dzikiej jakiejś, mam wrażenie, energii wtedy, nie? Która pewnie wynikała i z tego, no jakie były, można to tak nazwać, trendy w sztuce, no i że ten punk rock jakby otworzył, no był taką eksplozją i otworzył różne sposoby, jak można podchodzić do tej sztuki, ale też myślę, że sam ten czas bardzo trudny, gdzie państwo cię dojeżdża z każdej strony, w domu jest nieprzyjemnie, zimny chów, wszędzie wszyscy piją alkohol, po prostu łoją wódę, no to jakoś tak, tak sobie to wyobrażam, że to wytwarza jakąś energię, jakąś specyfikę tego czasu i jakieś nurty w sztuce i muzyce, które to no, były odbiciem po prostu tego, nie? I, no i też wydaje mi się, że w porównaniu do dziś to była większa jakaś wspólnotowość. Ludzie się bardziej trzymali ze sobą, koczowali u siebie. Jakby to nie był problem pojechać do innego miasta stopem i nikt się nie zastanawiał, gdzie będzie spał, bo zawsze się coś znalazło, nie? Jakby nie było jakichś wymagań, że ktoś musi mieć super wygodnie czy po królewsko, no bo wiadomo, że było ciężko i tak, więc...
1: Jasne. Zaczęliśmy od tych projektów bardzo efemerycznych. Natomiast taką chyba pierwszą w zasadzie postacią, która, po której jednak parę utworów się zachowało i w zasadzie dwa zespoły aż, to jest Kasia Kulda. Pierwszy zespół to była Kontrola W. Czy to też jest historia kobiety, wokalistki, frontmenki, która też była blokowana przez mężczyzn?
0: No tutaj jest moim zdaniem tak, ale nieco trudniej odpowiedzieć na to pytanie, bo nie udało mi się z nią porozmawiać. Natomiast uznałam, że to, że nie udało mi się też z nią porozmawiać, nie udało mi się do niej dotrzeć, to samo w sobie jest jakimś tematem. Bo to wszystko jest, cały ten tekst o jej właściwie nieobecności, o jej znikaniu, że ona jest, ale się mówi o niej, że ona tylko pomagała. Czyli właściwie mogłoby jej nie być, ktoś inny mógłby pomóc, tak? Skoro to jest tylko pomaganie. Natomiast no jej wpływ był ewidentnie tutaj bardzo ważny. Nie tylko umiała używać swojego głosu, miała ciekawy w ogóle głos, wiesz, miała niski, chłodny, znaczy wysoko też potrafiła śpiewać, ale po prostu poruszała się w takich rejestrach chłodu, co z tą gitarą jej brata, taką mocną, agresywną, szybką, dawało fajny kontrast. I ja nie wiem, jak mieliby to osiągnąć inaczej. No mogliby szukać tym kluczem innej kobiety czy innego mężczyzny, ale to nie dałoby takiego efektu. Też się przyglądałam jej zdjęciom. Ona na wszystkich było widać, że planowała to, jak będzie wyglądała. Te ciuchy były przemyślane, nie? A też w tamtych czasach takie ciuchy niełatwo było zdobyć, więc to też na pewno kosztowało wiele wysiłku i wiele pracy i takich rzeczy często się nie zauważa, że to jest w ogóle praca.

0: pracę, nie? No i samo to, że ona pojawiła się w końcu na okładce najbardziej czytanego wtedy miesięcznika muzycznego w Polsce non-stopu, już dowodziło, że to jest postać no, jakby kluczowa dla tej alternatywy, a jednak pozbawiana głosu. Bardzo często no, wstrząsnął mną ten wywiad, który tam znalazłam kawałek dalej w non-stopie, gdzie właściwie większość pytań dziennikarza do Kasi Kuldy sprowadzała się do tego, do jej wyglądu, do tego, jak jest pociągająca, czy planuje zostać miss, czy jak się czuje, kiedy wie, że dziewczyny pod sceną jej nienawidzą, bo jest taka piękna. No po prostu takie nagromadzenie, jakby już jakaś obsesja, ile można o to pytać i jakby... Wiesz, no właśnie jestem bardzo ciekawa, co ona tak naprawdę o tym wszystkim myśli, szczególnie, że w tej książce Fala Rafała Księżyka powiedziała, gdy zadał jej pytanie, czy spotkał ją kiedykolwiek seksizm, co jest dla mnie w ogóle zabawnym pytaniem, to odpowiedziała, że nie, że nigdy. I ja sobie myślę, jak nigdy? Przecież znalazłam pełno dowodów na to, że tak. Natomiast myślę, że to też mówi o tym, że większość z nas w społeczeństwie nie wie, co to jest seksizm tak naprawdę. Myślę, że wielu z nas, wiesz, interpretuje to jako już takie jakieś grube przekroczenia, napad na kogoś, gwałt, nie musi być to.
1: Swoją drogą naszym słuchaczom i słuchaczkom polecam odcinek pliku tekstowego rozmowa z Rafałem Księżykiem właśnie o książce Fala, czyli o nowej, zimnej fali. Natomiast ten wywiad, o którym ty wspomniałaś, to było już z czasów jakby drugiej emanacji, czyli kosmetyki Mrs. Pinky, czy właściwie MRS Pinky właśnie.
0: Tak.
1: Którą ja jeszcze zdążyłem chyba nawet zobaczyć na Rubregę. To możliwe, że na Rubregę późnym mogłem ich jeszcze zobaczyć? Czy mylą mi się ich jakieś
0: wydarzenia? W którym roku?
1: Jak miałem ze 13 lat, albo 14, czyli w 88,
0: coś możliwe, takiego. Możliwe, bo oni byli wtedy w Warszawie, z tego co wiem, więc to jest możliwe. No.
1: Na pewno no. Ich utwór pojawił się na takiej składance Radio Nieprzemakalnych, się to nazywało, z malunkami artysty wizualnego, który też tutaj się często pojawia. Kain Maj, i to była taka już uładzona wersja, powiedziałem, kontrolowana, właściwie nie punk rocka, tylko muzyki alternatywnej, to wydawała wtedy rozgłośnia harcerska. Ale chciałem spytać o to, co mówi Kulda, bo chodzi mi o to, czy problem nie polega na tym, no właśnie, że to ona uważała, że pomaga, że to ona uważała, że jej miejsce jest jakby, nie wiem, w cieniu, tak, że ona jest jakby dodatkowa, no ponieważ była z innego pokolenia niż ty. Innego niż ja zresztą.
0: No ale zobacz początek tej historii. Znaczy w ogóle jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Cały czas nie mamy jakby od niej informacji na ten temat. Ja bazuję na relacji głównie Darka, nie? I tego, co powiedziała Księżykowi. Więc zobacz, sam początek tej historii, że on mówi jej, kurczę, tylko teraz będzie to spoiler, no ale trudno, że on mówi jej, no, że chodź tutaj, pośpiewasz w zespole. A ona mówi, ale ja nie umiem śpiewać. No i to, że mówi, ja nie umiem śpiewać, to co to znaczy? No znaczy, że nie czuję się w tym pewnie, tak? A on mówi, to będziesz wrzeszczeć.
1: I stąd jest tytuł książki, o której cały czas rozmawiamy. Przypominam, będziesz wrzeszczeć, autorka Magdalena Czubaszek. Dodajmy przy okazji, że książka wydana przez wydawnictwo poznańskie, co jest też nie bez znaczenia, ale to o tym jeszcze za chwilę. W rozmowie właśnie z bratem, z Darkiem, Kuldą, tak, rozmawiacie też o innych artystkach, bo przecież paradoks jest trochę taki, że w tym czasie, kiedy tym dziewczynom na Ofie było tak trudno się przebić, to na dużej scenie, powiedziałbym, takiej scenie, no, która miała aspekty alternatywne, no, ale była jednak sceną oficjalną, tak. Pojawiają się...
0: Były, owszem.
1: Kora, pojawia się Urszula... Pamiętam też jego. Pojawia się oczywiście Beata Kozidrak, jak się okazało, nie do zdarcia, a w dodatku.
0: Tak.
1: Pojawia się Izabela Trojanowska i to jest też początek lat 80. Czyli jakby z tego fragmentu książki mam wrażenie, że paradoks jest taki, że w tym systemie oficjalnym tym kobietom było łatwiej niż w

0: na scenie ofowej.
1: No nie wiem, czy było im łatwiej, wiesz, trzeba by je o to spytać, jak one się tam czuły, natomiast zaistnieć na pewno było łatwiej, no bo miały ze sobą, nie wiem, jakieś instytucje, jakiś menadżerów, jakiś organizatorów, którzy no je pchali po prostu naprzód, a tutaj musiałaś sama się wepchnąć, co było bardzo trudne po prostu, więc to tak najprościej można powiedzieć, tak sobie myślę, ale... No wiesz, też w tym środowisku alternatywnym to nie szanowano tych kobiet jakby, nie? To uważano, że ktoś, kto komu, nie wiem, winyle tłoczą polskie nagrania, to się sprzedał po prostu, nie słuchamy tego, to jest dno, jakby to nas nie interesuje, jakby był bardzo mocny podział na to, kto jest true, a kto nie jest. I takie kobiety, które brały udział jakby w estradzie, były traktowane po prostu jako lalki, które... Ktoś ubiera, ktoś pisze im piosenki, a one nie mają nic do powiedzenia, nie? Więc to też było jakoś tak, no niespecjalnie miłe, nie? Je tak traktować. Ciekawa jest historia Kory, no bo ona wyszła faktycznie z undergroundu, ale nie porzuciła, z tego co wiem, różnych przyzwyczajeń. Dalej tam interesowała się muzyką, filmem, jakby z takiego obiegu kultury, no ale weszła w mainstream, nie? No i już jakby punkrokowcy stwierdzili, ma nam po prostu, dziękujemy, już nie chcemy tego, nie? Więc tak sobie myślę, że pozornie łatwiej im było tylko, nie?
0: A czy ktoś napisał książkę o takich postaciach, jak te, które wymieniłem, plus musimy jeszcze dodać Małgorzata Ostrowska, Lombard. Tak. Czy ktoś napisał o tych wokalistkach lat 80.
1: Wiesz co, ja wiem, że Sylwia Hutnik się tym interesowała. Nie wiem, czy ona napisała, ale gdzieś coś mi mignęło, że to było w ramach jej zainteresowań, gdzieś o tym opowiadała, czy wygłaszała.
0: Ale książki chyba takiej ale dużej
1: książki
0: nie ma.
1: Chyba nie.
0: Może by się ją napisała po prostu.
1: O Jezu, kolejną.
0: Kolejną
1: no wiesz,
0: książkę, tak.
1: Też mnie przytyrała ta książka jednak.
0: No domyślam się. Ale swoją drogą też to oskarżenie, czy ta walka o to, kto jest prawdziwy, a kto nie, ona jednak chyba częściowo trochę wynikała z tego, że na tej scenie oficjalnej bardzo szybko pojawiło się wykorzystywanie punk rocka, bo zespół na przykład Lady Punk był takim pop punkiem i to widać w ich strojach, oczywiście w nazwie i tak dalej, i tak dalej. Ostrowska też zaczynała od krytykowania dyskoteki, więc też rozumiem, że ten w ogóle opór po stronie undergroundu był rzeczywiście duży, bo mainstream natychmiast przejął to, tak jakbyśmy żyli wtedy nie w socjalizmie, a w kapitalizmie,
1: tak,
0: który tak
1: to ciekawe,
0: przejmuje,
1: ale przejął tylko estetykę,
0: tak,
1: nie?
0: Tak,
1: i
0: tak,
1: nic
0: tak,
1: więcej.
0: Oczywiście.
1: I myślę też, żeby obronić tych punkowców, to trzeba powiedzieć, no, że ta ich złość brała się z tego, że no, jakby chronili swoje autonomii, no bo co oni mieli więcej? No jakby mieli tylko swój Jarocin, swoje festiwale, swoje małe zespoły i ktoś jeszcze jakby wyżej nad nimi kradł teraz tą estetykę i wiesz, myślę, że to można też zrozumieć, dlaczego byli wkurzeni, no ale emblematycznym, wspaniałym przykładem na, jakbyśmy kręcili jakiś serial dokumentalny, to byłby ten koncert Republiki z 85 na Jarocinie, no bo Republika nagrywała, już weszła w mainstream i już byli B. No już byli niefajni, no i bali się, jak czytam wywiady, w ogóle przyjechać na ten Jarocin, bo tam się różne rzeczy działy, leciały, nie wiem czy kamienie, ale na pewno deski, jabłka, jakieś rzeczy, które były pod ręką. I oni się bardzo bali wziąć udział i zaczęli grać i naprawdę było grubo i w jakichś wywiadach chyba Ciechowski mówił, że no, był przekonany, że go zabiją tam po prostu, nie? To aż trudno sobie wyobrazić, że tak festiwale kiedyś wyglądały. No ale zagrali wtedy utwór Moja Krew, który wiesz o czym jest i tak właśnie stojąc na tej scenie, obrzucani tymi jabłkami, czy kamieniami, czy nie wiem czym, grając ten utwór, no to jakby zdobyli po prostu serca ich nagle i się zmieniło całkowicie jakby atmosfera tego wydarzenia, więc to też jest ciekawe, te różne napięcia, nie?
0: Musimy jeszcze wspomnieć koniecznie o Irenie.
1: Tak.
0: Dlatego, że Irenka Warkoczyk, tak ją nazywali, wspomina Michał Wasążnik, fotograf. To jest postać, która też jest tak naprawdę historią o tym, że to kobiety umiały grać na instrumentach, a nie mężczyźni. Co przyznaję, nawet to mam Tomek Świtalski. Mhm.

0: powiedzmy sobie szczerze, dlatego te nagrania Kryzysu Wczesne i różne inne są takie urocze, bo słychać, że jak bardzo oni nie potrafią grać po prostu. Natomiast Irena, ale też dziewczyny z oczy, zespołu Oczy Czorne,
1: tak,
0: to był ten kłopot, że właśnie one były po szkołach muzycznych, mhm, albo jakiejś ich części i one potrafiły naprawdę grać, a Irena to była naprawdę no, wybitna multiinstrumentalistka, prawda?
1: Tak, tak. Ona też była po szkole muzycznej. Zaczynała od gitary. No, była w szkole, więc też ogarniała pianino. No, często się tak nudziła tymi instrumentami, więc poszukiwała nowych jakichś wyzwań. Więc potem była trąbka, kornet. A, no i bas w okresie punkowym to bardzo podkreślała. Z tym basem chyba najbardziej jakoś czuła więź. No, bardzo dużo tych instrumentów faktycznie. No i tak właśnie ona mówiła o nich z Remontu Chłopakach, a oni o niej, że oni nie umieli grać, a ona, jak wspomina Świtalski, być może była jedyną osobą w ogóle w tym środowisku, która coś potrafiła. To była jedyna osoba, która no po prostu miała takiego skilla, że mogła i sobie na jam jazzowy zagrać. No oni nie mogli, po prostu. No nie da się.
0: Irena Jagiełka, która grała z takimi zespołami, co opisujesz, jak Holy Toy, z którego później jakby w kolejnym etapie ewolucji grupa, ta następna dzióbka,
1: Depress,
0: o, aha, właśnie, która była już taka łomocząca, a tak naprawdę Holy Toy to jest bardzo subtelna, awangardowa muzyka. Tak. To też w ogóle przypomina o tym, że to hasło, że to był punk, jest takie strasznie ogólne, no bo powiedzieć o Holy Toy, że to punk, to była po prostu awangardowa muzyka chyba,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no właśnie ja też nie jestem jakby fanką tego słowa punk i nazywania wszystkiego punkiem, bo to się wtedy spłyca, tam się dużo więcej działo, dużo więcej było poszukiwań, nie?
0: Irena Jagiełka była też bardzo istotna dla sceny wrocławskiej, ponieważ grała z kamanem, uzbeckim szamanem, ale czy te zespoły różne, czy ci muzycy, z którymi grała, czy oni ją doceniali? Bo ta historia się, nie zdradzajmy szczegółów, ale nie kończy się dobrze w pewnym sensie.
1: No nie kończy się dobrze, w żadnym sensie.
0: W żadnym no. sensie, tak. No.
1: Czy oni ją doceniali? Wiesz co, ja nie rozmawiałam z kamanem, nie rozmawiałam też z Jankiem Routem, no bo Janek nie żyje od lat. Myślę, że mieli generalnie w środowisku do niej taki szacun, wiedzieli, że ona umie, nie? No ale była kobietą po prostu i jakby miała, sama mi powiedziała tak zresztą, że w Remoncie jeszcze jak była i przyjechała jakaś telewizja z, nie wiem, Wielkiej Brytanii chyba, to no to wszyscy się jakby wpychali przed tego dziennikarza, że oni tutaj są, robią muzykę. Nie ma nikogo więcej, absolutnie jakby, no bo pewnie gdyby dowiedzieli się, że jest dziewczyna, która gra, no to ona byłaby tematem, a nie oni, tak podejrzewam, nie? Ale była, myślę, że przez to, wiesz co, wrocławskie środowisko była doceniana, tylko co to znaczy doceniana? To znaczy wynagradzana, to znaczy, że miała na leki, to znaczy, nie wiem, że zapraszali ją do współprac, za której dobrze płacili. No właśnie pytanie, co to znaczy, jak to rozumiesz w ogóle, że ktoś jest doceniany, nie? Bo mi się wydaje, że przez swoich przyjaciół, kolegów na pewno była doceniana. Gdy byłam na jej... Znowu spoiler będzie, no niestety. Na jej pogrzebie to mężczyźni, którzy się tam pojawili, mówili o niej z ogromnym podziwem. Naprawdę. Ja zobaczyłam w ich oczach, że ona była wzorem w ogóle dla nich, wiesz, tego jak żyć. I oni wspominali jeszcze jej czasy hipisowskie i tak dalej, więc tam był szacun. Tylko no co z tego, jak...
0: Jedyną ekipą, która, zespołem, który przetrwał, to są Oczy Czorne, chociaż ta historia jest też pełna okropnych sytuacji, okropnych mężczyzn, mówiąc wprost, którzy się tam pojawiają w tle. Tak naprawdę jest to bardzo smutne. Kończysz tą książkę pisząc, że ona się nie kończy kropką, bo podkreśla, że tak naprawdę tych artystek było dużo więcej.

0: I czy myślisz, że tutaj jest jeszcze temat na następne książki?
1: Zawsze jest.
0: Zawsze
1: Zawsze jest.
0: jest.
1: Nie wiem, czy dla mnie,
0: Okej.
1: ale zawsze jest. I jakby kładę na to jakiś akcent, bo tego czasu nie będzie. Nie wiadomo ile, nie? Też to nie są osoby, które mają 20 lat. I też pewnie to nie są osoby, które tak łatwo dadzą się przekonać do rozmowy, no bo tu też trzeba było się natrudzić, żeby je przekonać, żeby zdobyć zaufanie, żeby się czuły bezpiecznie. No wszystkim jakby bohaterkom pokazywałam, głównym bohaterkom tekst cały, nie? Przed, co wiedziałam, że jest dużym ryzykiem też dla mnie, ale wiedziałam, jaki poziom zaufania był potrzebny, żeby napisać tę historię, żeby mogły to opowiedzieć, więc no taki deal wydaje mi się po prostu uczciwy, nie? Więc jest tych kobiet znacznie więcej i ja jestem za mała i za słaba, żeby wszystkie wyciągnąć jakby z zapomnienia, ale wiem, że też są inne badaczki, wiem, że różne prace się odbywają. No tylko też wiesz, no do tego dochodzi kwestia właśnie rynku wydawniczego, to zawsze o tych tematach się myśli, że to jest niszowe, to się nie sprzeda, więc dochodzą problemy innej natury w tej kwestii. Natomiast no nie wiem, może jeszcze ta książka coś zainspiruje, może coś się wydarzy więcej, wiesz, bo na przykład teraz się zdarzyła taka śmieszna sytuacja, że odezwał się do mnie dziennikarz New York Timesa, czy pomogę mu znaleźć właśnie bohaterkę do tekstu. No i pomogłam mu znaleźć tą, o której właśnie nie napisałam, czyli Nikę z Post Regimentu, nie? I no jestem ciekawa, co im się urodzi, co z tego będzie, bo ona, trochę z nią rozmawiałam niedużo, ale wyczułam, że też ma mocne historie do opowiedzenia, jakby nie jest zadowolona ze wszystkiego, jak było, nie? Więc wiesz, to są te jakieś pozytywne aspekty pisania takiej książki, która w sumie jest trudna i smutna, nie? Że jednak to żyje dalej swoim życiem jakoś.
0: Nika z Post Regimentu potem także pochwalone, a rzeczywiście książka będzie wrzeszczeć, moim zdaniem była potrzebna. Bardzo, to znaczy chodzi mi też, wiesz, o to, że w pewnym momencie rynek w Polsce został w zasadzie zalany wspomnieniami, czasami bardzo długimi i niestety momentami nudnymi różnych starych punkowców, różne albumy o Jarocinie, też oczywiście książki fachowe, tak jak te na przykład Księżyka, książka Zagrani na śmierć, Tomka Lady, ale też jego następna książka, o której tu opowiadał w Trójce, czyli książka z kolei o popie lat 90. Ten odcinek pliku tekstowego polecam. I jednak chyba to powinno paść, że paradoks jest taki, że lata 90. z kolei wydają się zdominowane przez kobiety na scenie rockowej. Czyli być może jednak jakaś, nie wiem, sprawiedliwość nastąpiła później. Choć oczywiście o ich kłopotach z wydawcami i tak dalej też.
1: Tak.
0: Też jest to jej mnóstwo do opowiedzenia. Część z tego jest w książce Lady właśnie.
1: No tam na pewno było więcej emancypacji, nie? No i klimat się całkowicie zmienił, no bo wiadomo, dziki kapitalizm. Myślę, że tak wiele osób weszło na hura w to, różnie się to kończyło. No ale tu na pewno można by znaleźć, ja nie zgłębiałam aż tak, ale dużo historii o zupełnie innym jakby wydźwięku niż te 80-sowe, nie?
0: Słuchaj, powiedz, zmierzamy już niestety do końca, ale, bo tak, wspomniałaś o Gary Helu, a z książki się dowiadujemy, że to była, że on był początkiem twojej drogi badawczej, więc wspomnij o tym i ja dlatego powiedziałem też o wydawnictwie poznańskim, bo rozumiem, że ta książka powstała w wyniku konkursu.
1: Tak.
0: Czyli jaka była droga od Gary Hela do...
1: O Jezu,
0: konkursu.
1: Bardzo długa, ogromna. Nie da rady opowiedzieć teraz w kilku minutach. Jakby, wiesz co, no ja też jestem z tego środowiska, ale bardziej jakby chyba już jakaś przekora została w moim DNA, a nie jakby na zewnątrz. Nie muszę tego jakoś pokazywać. Po prostu interesują mnie ludzie, którzy się jakoś wyłamują z systemu i mają taką odwagę i chęć, żeby to robić. No i gdy zobaczyłam na ulicy w Sopocie gościa, który mówi w jakimś kosmicznym języku, ale nie pije,

0: I nie jest żadnym menelem, absolutnie. I ma bardzo ciekawe historie. Zaczęłam go słuchać. I jakby z tego zrobiłam pracę magisterską. On mi po prostu wymieniał nazwiska. Ja znajdowałam te nazwiska. Odwiedzałam te osoby. Czasami je przyprowadzałam do Garego. No bo Gary też jest taką osobą trochę zwichrowaną, raczej bezdomną. Ale legendą po prostu w Sopocie ogromną, o którą myślę, że mieszkańcy jakoś dbają i ją pielęgnują. No i z tym punkrokiem jest o tyle związane, że był, no tak jak wspominałam, w tej pierwszej załodze punkowej, miał swój zespół Gary Hell and Psychodeliki. Nagrania się oczywiście nie zachowały, no ale to była postać też przyjaźniąca się z Irenką. Jest ten motyw w książce niesamowite, że jakby to powróciło. No ale to też jakby była taka historia, wiesz, która no nie nadawała się na to, żeby ją wydać. Jest zbyt szalona, żeby ktoś to kupił jakby.
1: No zobaczymy, zobaczymy. No,
0: zobaczymy, ale no. Wiesz, no już minęło chyba z, kurczę, nie wiem, 15 lat, 12, jakby już co chwilę mnie ktoś pyta o to, co z tym, kiedy to wyjdzie, jakby już nawet wiele osób mi proponowało, ja dołożę, powiedz ile, ja mówię, nie, ja nie chcę tego tak robić, jakby nie chcę tego tak robić, że proszę o coś, jakby chcę, żeby to było zrobione porządnie po prostu, uważam, że to się Garemu należy, nie, a i też chciałabym, żeby on coś z tej premiery wydania takiej książki miał, a nie, że jakby ja sobie wszystko wezmę, bo ja tu napisałam, jestem taka wspaniała i w ogóle. No ten Gary też mi jakby życiowo dużo dał, on mnie trochę wychował jakby, nie? No.
1: Okej. Okay. Cieszę się, że Wydawnictwo Poznańskie zorganizowało konkurs i że wygrałaś w nim i że ta książka się ukazała. I na koniec naszej rozmowy inne lektury. Ukazała się książka Krzysztofa Karpińskiego Czarnoskóry for Dancer w Warszawie. I jesteśmy tutaj też w pewnym sensie na obrzeżach i pośród postaci wykluczonych. I to hasło z okładki jest może odrobinę mylące, ponieważ on był nie tylko fordancerem, ale przede wszystkim perkusistą. I to jest właśnie ten słynny, jedyny czarnoskóry uczestnik Powstania Warszawskiego, którego znamy z obrazów Karola Radziszewskiego. Bardzo solidnie napisana książka wydana przez Wydawnictwo Literackie August Agbola Brown powraca. A to też taka postać, która gdzieś jakieś elementy o niej pojawiały, ale to jest w końcu solidna cała książka. A ty co czytasz? Powiedz na koniec.
0: Mam dwie rzeczy.
1: I teraz antycypuję wyciągnięcie.
0: Być może będzie element niespodzianka. Może nie. To jest Bolanio, Dzicy Detektywi. Uważam, że no to jest najlepsza rzecz, jaką przeczytałam w tym roku. Aha. Prawie najlepsza, bo jeszcze jest druga taka ex aequo.
1: I widzę, że zaznaczasz.
0: Tak, oczywiście. I zaginam rogi i piszę i jestem najgorsza. Owszem, tak.
1: Okay.
0: To jest książka, która moim zdaniem jest największą powieścią bitnikowską, ale nie napisał jej bitnik. Bo powstała w latach 90., ale to jest totalnie jakby ten vibe włóczęgi, seksu, podróży, no używek różnych, poszukiwań, poezji przede wszystkim, bo to jest o bebecho realistach, którzy szukają kobiety, poetki. Kobiety też są bardzo fajne w tej książce i niejednoznaczne. Szukają poetki, która zainicjowała ich ruch. No więc to jest jakby też styl jest istotny, bo to jest bardzo polifoniczne. Tu jest ponad 40 narratorów, więc można oszaleć, przepaść. Jest to jakby chaos, ale poskładany, uporządkowany i to jest jedna z tych książek, gdzie czyta się ją i ona ma tak mocną immersję, że jak ja ją odkładałam, to miałam ochotę wyjść na ulicę i po prostu zaczepić kogoś randomowego i żyć jak w tej powieści, nie?
1: W wypadku książki zagranicznej otwórz i przypomnijmy, kto tłumaczy.
0: Tak, musimy.
1: Bo to jest jednak coś, co zdecydowanie
0: przełożyli Tomasz Pindel i Nina Pluta.
1: O, to gratulujemy i wydał PIF, tak? Dobrze
0: tak.
1: Pamiętam, że to jest PIF chyba, tak?
0: Tak, tak, to jest PIF.
1: Dokładnie. Co masz drugiego w worku, to dowiem się już tylko ja.
0: Nie.
1: No dobra, dawaj.
0: To jest polska odpowiedź jakby na to.
1: Azart.
0: Paweł Kozioł, Azart. Mało znana, a zasługuje naprawdę na więcej. Jest wybitna, jest polifoniczna, też rwana w jakiś sposób, ale jest to bardzo nieoczywiste śledztwo.

0: i rozkmina sprawy sądowej z 1923 roku, kiedy wybuchła Cytadela.
1: A więcej nasze słuchaczki i słuchacze mogą się dowiedzieć z odcinka pliku tekstowego, w którym Azart był omawiany razem z autorem, więc polecam i cieszę się, że tak samo jak ty doceniłem tę książkę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za rozmowę w pliku tekstowym. Magdalena Czubaszek, Będziesz wrzeszczeć.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawiacy śpiewają powstańcze piosenki na Placu Piłsudskiego. Tysiące ludzi. Śmiertelne wypadki w Tatrach, jak informuje TOP, zginęli turysta i taternik. Polscy strażacy w drodze do Hiszpanii będą pomagać w walce z pożarami lasów. Wieczór z powstańczymi piosenkami na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Śpiewają tysiące ludzi. Niezakazane piosenki organizowane są po raz 20. Łączymy się z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim. Powiedz, co przyciąga na ten koncert.
4: Jest niezwykła atmosfera wieczoru, wspólnota tysięcy ludzi, którzy przyszli śpiewem oddać hołd powstańcom, nieważna pogoda i umiejętności śpiewania.
5: Nasza wroczy, nasza wrogą brzmi.
6: Deszcz nas nie powstrzymuje.
7: Oczywiście.
4: A na co czekamy szczególnie?
7: Warszawo ma.
6: A ja na warszawskie dzieci. Każdy znajdzie coś dla siebie. No, żeby pamiętać, żeby czcić tą chwałę i pamięć.
8: Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom!
4: Jest deszcz i wiele parasoli, a spod nich ludzie i tak śpiewają. Na scenie piosenki powstańczej z czasów okupacji śpiewa profesjonalny chór i wokaliści, ale na placu nie brakuje znanych i mniej znanych twarzy, a wśród nich jest m.in. prezydent Karol Nawrocki.
3: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. O 17:00 w stolicy rozległ się dźwięk syren alarmowych. W godzinę Warszawa stanęła.

0: oddając hołd bohaterom z 1944 roku. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, mówi, że powstanie było konieczne.
1: W ogóle walka była potrzebna, żeby Związek Radziecki nie mógł twierdzić, że to cały teren to jest Rosja. Więc rządowi w Londynie to zależało na tym. Natomiast powstanie tak naprawdę to wcale się nie zaczęło. My mieliśmy zdobyć broń i wyjść z Warszawy. A ponieważ zostaliśmy otoczeni, to nie mogliśmy wyjść i walczyliśmy.
0: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Walczyli 63 dni. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy Topru poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce.
2: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Buczynowej, zdaje się, około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
0: Mówi Polskiemu Radiu ratownik dyżurny Topru Łukasz Duda. Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Bięguszowicki Szczyt. Tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów od jutra. W Tatrach prognozowane są burze. Trwa tymczasem akcja poszukiwawcza w Karakorum. Wiadomo, że nie żyje znany himalaista Nirmal Purdzha. Były żołnierz nepalsko-brytyjskiego pochodzenia zginął w lawinie na Broad Peak. Na 8-tysięczniku położonym wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy. Polscy strażacy w drodze do Hiszpanii. Do końca sierpnia 105 ratowników będzie walczyło z pożarami lasów w okolicach Toledo i miejscowości Cuenca. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Getafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
4: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, w których wykorzystywaniu moduł się specjalizuje. Mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
3: Jak tłumaczy dowódca pierwszej zmiany, młodszy brygadier Jakub Siczek, strażacy do akcji będą mogli wkroczyć już jutro rano.
4: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań.
3: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Trzy osoby zginęły, a co najmniej 15 zostało rannych w eksplozji, do której doszło w pobliżu kawiarni w centrum Moskwy. Taką informację przekazała agencja TASS, która powołuje się na lokalne władze. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu.
5: Klimat.
0: 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, prawie 10%. Na południowym wschodzie jakość powietrza głównie umiarkowana, na północnym zachodzie bardzo dobra, poza tym dobra.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
7: Upalna wakacyjna sobota upływa nam pod znakiem sporych emocji sportowych. Informacją dnia z pewnością jest awans naszych siatkarzy do finału Ligi Narodów. Wszystko za sprawą bardzo pewnej wygranej 3-0 z mocną Słowenią. Zwycięstwo w zaledwie 80 minut bardzo ucieszyło selekcjonera Nikolę Grbicia.
8: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. Oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
7: Nie ma co ukrywać, jutro liczymy na powtórkę ze Stanami Zjednoczonymi, które w swoim półfinale niespodziewanie 3-2 ograły maszerującą do tej pory od zwycięstwa do zwycięstwa Japonię. Proszę zanotować, początek finału o 13:30. Mimo trudnych warunków atmosferycznych dostaliśmy dzisiaj całkiem apetyczne popołudnie z PKO Ekstraklasą. Najgoręcej, dosłownie i w przenośni było w meczu Piasta Gliwice z Wisłą Kraków. Piast wygrał 4-3, a tak porażkę analizował trener Wisły Mariusz Job.
9: Na pewno bardzo słabo zaczęliśmy to spotkanie. Pierwsze 20 minut, bardzo dużo strat, druga połowa, dużymi fragmentami pokazywaliśmy to, co potrafimy robić. Także tyle, gratuluję Piastowi zwycięstwa. My musimy szybko się otrzepać po tej porażce.
7: Za Lechem Poznań jeszcze długo będzie ciągnęła się porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale dzisiaj w lidze nieco otrzepał się po środowych popisach, choć wyjazdowa wygrana 2-1 z Wieczystą nie należała do łatwych, lekkich i przyjemnych. Ligowe granie wraca jutro, bo zaplanowany na dzisiaj mecz Korony z Górnikiem Zabrze został przełożony na inny termin. Zgodnie z planem ruszyło za to letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Najlepsza wśród pań okazała się Słowenka Emma Klinec. Wysokie 11 miejsce zajęła najlepsza z Polek Anna Twardosz. U panów pierwszym liderem klasyfikacji generalnej został Japończyk Naoki Nakamura. Siódmy był Kacper.

0: Tomasiak, który tak podsumował swój występ w rozmowie z TVP Sport.
1: Co skok było dzisiaj troszeczkę lepiej, chociaż jeszcze te skoki nie były na takim najlepszym poziomie, jakie się zdarza gdzieś tam w pojedynczych skokach na treningach, więc po prostu brakuje jeszcze takiej stabilności, ale tak na ogół tak w lato to zazwyczaj wygląda.
0: Poza Tomasiakiem punkty zdobyli również 10. Dawid Kubacki, 16. Maciej Kot, 21. Klemens Joniak i 27. Paweł Wąsek. Jutro w Wiśle kolejne zawody indywidualne. W Tour de France Femme pierwszy etap dla Holenderki Loreny Wibes. Siódma linia mety przekroczyła Katarzyna Niewiadoma Fini. Za to w rajdzie Finlandii nowym liderem po wypadnięciu z trasy Sebastiana Ogiera został Fin Sami Pajari. Przypominamy również, że w Łodzi trwa żużlowy Grand Prix Polski. W fazie zasadniczej najlepiej radził sobie Patryk Dudek, a do ostatecznych wyników wrócimy w sporcie za 2 godziny.
2: Jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur i możliwy deszcz. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, do 31 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam w niedzielę od 14 do 16.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: No nie będę ukrywał, że właśnie zaczyna się moja ukochana część soboty.
7: Jazz and Bass.
6: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w Jazz and Bass. No właśnie. Dzisiaj mija 6 lat, odkąd tutaj do tego mikrofonu powiedziałem pierwsze słowa. Nie zapomnę tego stresu, tego bicia serca, tej wymarzonej przez lata trójkowej aury. No i tego szoku i niedowierzania. 6 lat działo się tutaj wiele, nie tylko w programie trzecim, jak i w Polskim Radiu, ale w tym naszym wspólnym, które budujemy sobie razem, które jeszcze do niedawna nazywałem Radio Grabek, a po ostatniej sugestii słuchacza Ignacego przechrzciłem na G Radio albo G Radio. Dziękuję wam, tym wszystkim, którym Jazz and Bass służy co sobotę i proszę mi wierzyć, że te spotkania też są dla mnie bardzo ważne. Wkładam w nie całe swoje serce, bo ja najnormalniej w świecie kocham radio.

Zegar pokazuje 16 minut po 21. No ja nie obchodzę rocznic, nie numeruję audycji, ale ten 1 sierpnia już na zawsze będzie mi się kojarzył z 4 rano, kiedy na głęboką wodę od razu wrzucił mnie ówczesny szef muzyczny Trójki Mariusz Owczarek. No i zaczęło się od kilku zastępowych audycji Mikrokosmos, a potem to pasmo między 4 a 6 rano zostało przemianowane na Trójka Budzi Jazz and Bass, także... Chyba śmiało mogę powiedzieć, że dziś mija 6 lat audycji Jazz and Bass, ale żadnych takich szczególnych wspominek nie będzie, chyba że wy macie na to ochotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo social media Trójki i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Z mojej strony wspominki to mogą być, ale z ostatniego koncertu Marka Napiórkowskiego w minioną środę we Wrocławiu.

kontrabasie i Cezarym Konradem na perkusji. Można powiedzieć, że spontanicznie udałem się na taras Galerii Handlowej we Wrocławiu, żeby zobaczyć ten skład. Była miła atmosfera, świeże powietrze, no i ta jedna z najważniejszych gitar jazzowych w Polsce. Koncert udany, koncert z klimatem, no i oczywiście z przecudownymi dźwiękami głównego bohatera. A to przecież legenda. No ale mój ostatni Wrocław to nie tylko Marek Napiórkowski, ale również Tant Freaky.

W roku 2019 na albumie Hippocamp Marek Napiórkowski przedstawił swoją wersję Space Oddity, nieśmiertelnego tematu Davida Bowiego. We Wrocławiu w minioną środę mistrz zagrał razem z Robertem Kubiszynem.

No mówiłem o tym w liście przeboju wczoraj. Piękny ten Wrocław, piękny jak zawsze. No i ciekawe muzyczne dzieje w tym mieście, nie od dziś i nie od wczoraj. Tantriki, niesamowita ekipa szalonych muzyków stamtąd właśnie, która ostatnio wystąpiła na festiwalu w Montreux. Specjalnie z trójkowym mikrofonem udałem się do stolicy Dolnego Śląska, aby porozmawiać z muzykami, spotkać się, spędzić miło czas. No i co mogę powiedzieć? Niedługo efekty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Dwie przepiękne, kolorowe płyty dostałem, one są dzisiaj ze mną. Open Hearts Circle, Tant

Friki, jeszcze będzie o nich głośno. Zobaczycie, 27,5 po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja naprawdę nie powiedziałem tego wszystkiego na początku, żeby zrobić jakąś wspominkową audycję i dostawać masę listów. Okazuje się, że listy dochodzą i od tych najwierniejszych słuchaczy, którzy 6 lat są z audycją Jazz & Bass. Serdecznie dziękuję za te wszystkie miłe słowa i oddaję się razem z wami dźwiękom New Jazz Underground z Nowego Jorku.

No dostałem sygnały podczas zeszłotygodniowej audycji, że New Jazz Underground no, trafił w wasze uszy, szanowni słuchacze Jazz and Bass. Tak w skrócie przypomnę, mówiłem o tym tydzień temu, to trzech kumpli z Nowego Jorku, którzy postanowili połączyć swoje muzyczne siły i pograć trochę podczas lockdownu. Okazuje się, że wyszła z tego całkiem niezła zadyma jazzowa, mają dobre płyty, występują na całym świecie, są z Nowego Jorku i tak pięknie grają. New Gun to kompozycja, którą na dzisiaj wybrałem. Półmetek wakacji, jakby nie było, ale nie chcę tutaj do tego podchodzić jakoś negatywnie, tylko spojrzeć troszeczkę na lipiec. Jeżeli ktoś w lipcu z nami nie był, to jeżeli miałbym z tych lipcowych audycji wybrać jakieś dwa mocne punkty, to by były to te dwie piosenki.

Jazz and Bass Anno Domini 2026 to na pewno nowe nagranie Mosesa Boyda, Say Yeah, no i nowe nagranie Everything is Recorded, Richarda Russella, Beyond the Brilliant Haze z Peterem Gabrielem. To w takim telegraficznym skrócie. Tydzień temu Cold Cut, dziś też, ale z pierwszej płyty.

To po naszym ostatnim spotkaniu tak mnie tchnęło, żeby ruszyć dzieła Cold Cut. No i mamy rok 93, debiut Philosophy. Jakie piękne podejście do acid jazzu. Kwadrans do 22 i tańczymy, bo to środek weekendu. Jazz and Bass od 21 do 23, a teraz panie i panowie, tak.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy oddali hołd powstańcom warszawskim. Dobiegają końca uroczystości rocznicowe. Przed burzami z silnym deszczem i wichurami w nocy ostrzega IMGW. W sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie we wtorek specjalna unijna narada. Kończą się dzisiejsze uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zwieńczyło je uroczyste rozpalenie ognia pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie, przeniesionego z grobu nieznanego żołnierza. Przy kopcu Powstania jest nasza reporterka Dagmara Kędzior.
3: To już faktycznie ostatni element dzisiejszych obchodów. Rozpalono ogień pamięci, który będzie płonął przez kolejne 63 dni, czyli tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie. Rozegrano hymn Polski oraz hejnał Warszawy. Głos zabrał m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
4: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
5: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach będzie trwać.
3: Powstanie warszawskie wybuchło równo 82 lata temu. Zginęło w nim około 150 tysięcy cywilów i około 18 tysięcy żołnierzy.
2: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Po raz 20 warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Na koncert na Plac Piłsudskiego mimo deszczowej pogody przyszły tysiące ludzi.
6: Nie trzeba umieć śpiewać.
7: Pałacyk Michla, co tam dalej było?
8: Żytnia Wola.
9: Chłopcy spod parasola?
7: Bronią, tak.
9: Bronią parasol.
7: Bo była reszta w śpiewniku i tak. Można śpiewać dalej, tak?
9: Dokładnie.
7: Czy pani wie, jak to z tą Małgorzatką było?
9: No, Małgorzatka, sanitariuszka.
10: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy uśmiech twój.
2: Z uczestnikami koncertu rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami najbliższej nocy. Przejdą w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię łódzką i świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Mazury i Podlasie. Może spaść 30-40 litrów wody na

0: metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Synoptycy przewidują też grad. W Wielkopolsce trwa liczenie strat po gwałtownych burzach, które po południu przeszły nad regionem. Nawałnica pozrywała dachy i powaliły drzewa. Pracuje 140 strażaków.
1: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Mówi Waldemar Barański ze Straży Pożarnej w Pleszewie. Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Obiekty wymagają remontu, ale mieszkańcy mogą do nich wrócić. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie apelował premier Hiszpanii. Wezmą w niej udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii, napisał w mediach społecznościowych. Z Maroka do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej przedostało się w tym tygodniu około 60 tysięcy migrantów. Zdecydowana większość wróciła już do Maroka. Nad Balatonem rozpoczyna się usuwanie nielegalnych pomostów i przystani. To efekt nowych przepisów chroniących linię brzegową węgierskiego jeziora.
2: Część starych pomostów, często budowanych przez właścicieli prywatnych działek, zostanie rozebrana, a w ich miejsce mają powstawać rozwiązania dostępne dla większej liczby mieszkańców i turystów. Władze argumentują, że samowolne konstrukcje niszczą naturalne środowisko jeziora, szczególnie trzcinowiska będące miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Zdaniem ekologów niekontrolowana zabudowa brzegu ogranicza także publiczny dostęp do Balatonu, który zgodnie z nowymi zasadami ma być lepiej chroniony jako dobro wspólne. Sprawa budzi jednak emocje wśród właścicieli domów letniskowych. Część z nich twierdzi, że pomosty powstały wiele lat temu i były używane przez lokalne społeczności, dlatego obawia się utraty dostępu do jeziora. Samorządy i organizacje ochrony środowiska przekonują natomiast, że konieczne jest zakończenie wieloletniego chaosu prawnego wokół prywatnych konstrukcji na brzegu węgierskiego morza. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur i możliwy deszcz. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, do 31 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
6: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
5: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Cześć, tu Sadl. Pozdrawiam słuchaczy Jazz & Bass w programie Trzecim Polskiego Radia.
3: Jazz & Bass.

100 lat temu Simon D z funkowej przestrzeni. Wiele, wiele lat później Grey Boy w tym pięknym temacie muzycznym, który rozpoczyna nasze spotkanie w drugiej godzinie. Audycja Jazz and Bass, przypominam, nadawana jest w każdą sobotę między 21 a 23. Możemy się kontaktować michał.grabkowski@polskieradio.pl i to dzisiaj się dzieje. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki. No i teraz fantastyczna wiadomość. Myślę, że ci, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, to teraz naprawdę uśmiechną się. 4 września na 6 urodzinach, klubu Jasmine w Warszawie wystąpi nie kto inny jak Joe Armon Jones. Czy ja dokładnie powiedziałem? Joe Armon Jones w Warszawie.

Joe Armon Jones. Ile razy wymieniałem to imię i to nazwisko na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass, no bo to jeden z takich naszych ulubieńców, takich faworytów, jeżeli chodzi o brytyjską współczesną scenę jazzową. Niezwykle płodny artysta, niezwykle pracowity artysta. Na co dzień człowiek, który jest w szeregach zespołu Ezra Cole.

wydawniczej i rzeźbi i tworzy, spotyka się z różnymi gośćmi, w różnych stylistykach urzęduje. No i te rzeczy, które zapisuje na płytach, no na pewno są ciekawe, bo przysłuchujemy się każdej płycie stworzonej przez Joe Armon Jonesa. I ten Joe Armon Jones z długimi włosami i ze swoimi parapetami, jak to się mówi w środowisku muzycznym, czyli klawiszami jednymi, drugimi, trzecimi i pewnie jeszcze piątymi, zjawi się 4 września w klubie Jasmine na urodzinach tegoż klubu właśnie. Dzisiaj z takiej płyty Archetype z roku 2023, nagranej z Maxwellem Owenem, czyli bardziej tajemniczo, bardziej dubowo i bardziej, myślę, broken beatowo gdzieś, bo Joe Armon Jones potrafi. Teraz mamy 19 minut po 22. Czy wątek japońskich płyt to już jest taki cykliczny wątek? No tak, bo tego materiału tyle mi się w plecak spakowało, że nie sposób się nim nie dzielić. Wracamy do albumu Rebirth of Three Blind Minds. Składankowe dwie płyty, które idealnie przedstawiają obraz dźwięków tej wytwórni założonej w latach 70. w Japonii.

26,5 minuty po 22. Jazz and Bass, program Trzeciej Polskiego Radia. Sierpniowa wieczorna trójka, a w sierpniowej wieczornej trójce Rebirth of Three Blind Minds. Najpopularniejsza, jeżeli chodzi o japoński jazz, oficyna wydawnicza, to lata 70. No i teraz ostatnimi czasy ukazują się fantastyczne wznowienia płyt, które kiedyś się ukazywały, a teraz są białymi krukami. No i dwa kompakty w tym pudełku. Pierwszy już przewałkowaliśmy w audycji Jazz and Bass. Pora dzisiaj na drugi, bo jest tu wiele muzyki, oczywiście artystów zupełnie mi obcych, bo jeżeli chodzi o japoński jazz, to jest szerokie, tajemnicze i wielkie pojęcie. Przed chwilą Naosuke Miyamoto Sextet, A New Shade of Blue, no ale zaplanowałem w tej godzinie dwa fragmenty z tej płyty, więc dajmy jeszcze antenę Naosuke Miyamoto Sextet.

0: podobno radiowcy nie powinni przyznawać się do swoich błędów, ale od razu powiem, że troszeczkę namieszałem z tymi japońskimi grupami przed zapowiedzią tej piosenki. Przed chwilą zagrali dla państwa Teruo Nakamura Group, a wcześniej Naosuke Miyamoto Sextet Rebirth of Three Blind Minds. Japoński jazz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o akurat tę muzykę stamtąd właśnie. No ale tak jak powiedziałem, w walizce, w paczuszce i w plecaku jeszcze trochę tytułów zostało. 23 minuty do 23. Dziękuję za ciągle dochodzącą do audycji korespondencję i dziękuję za miłe słowa w stronę Jazz and Bass.
1: Hi, this is Nicky Tone and you are listening to Jazz and Bass show on Polish Radio Channel 3.
0: Zapraszam do Nowego Orleanu.

Hot 8 Brass Band przypominają o sobie, a to z racji tego, że chcą powiedzieć swoim fanom w Europie, że jesteśmy w wakacje, gramy, koncertujemy. Trasa z okazji 30-lecia istnienia grupy w najlepsze trwa. W sierpniu można spotkać panów w Anglii, w Irlandii. Proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę, jeżeli chcecie zobaczyć koncert Hot 8 Brass Band. Byłem na jednym z nich. I muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne, basowe, brassbandowe, dęte widowisko. Tutaj Ghost Town z repertuaru The Specials, bo jak wiemy, panowie z Hot 8 Brass Band lubią sobie coverować innych. A propos, chyba dobre hasło w tym momencie się pojawiło. 18 do 23 to skawerujemy coś? Tak, skawerujemy coś. Proszę bardzo.

0: na co?
1: Flagowy popis ShyFX Original Nata, tutaj w wersji Magic Drum Orchestra, jeszcze zremiksowanej przez DJ-a Madat. Czyli tanecznie w sobotę w Trójce się zrobiło po raz kolejny. 14 minut do 23. No to czas na, no właśnie, czas na drum and bass. Nie podejrzewałem, że będę sięgał w audycji Jazz and Bass jeszcze po nagrania tego gościa, mimo tego, że dawno, dawno temu bardzo mu kibicowałem, no ale to jest chyba przykład tego, jak można się spiosenkowić. Jest takie słowo, nie ma, ale wiadomo, o co chodzi w drum and bassie. High Contrast. Natrafiłem na jeden utwór z 2025 roku. No i przetarłem uszy, bo nie wierzę, że High Contrast jeszcze w tych czasach robi taki kawał solidnego basu, kawał solidnego bębenka, tak wszystko zgrabnie łamie, nie ma jakiejś koktajlowej, plastikowej piosenki. Proszę posłuchać.

No i uszom swoim nie wierzyłem, jak można inteligentnie, atmosferycznie, czasem nawet jungle jazzowo podejść do kompozycji, panie High Contrast. High Contrast od ponad 25 lat, Lincoln Barrett tak się nazywa, od ponad 25 lat tworzy w tej przestrzeni i różnymi ścieżkami w drum and bassie podąża, o tak powiem. Ta dzisiejsza zatytułowana jest Art House. 9,5 minuty do 23 to takie PS do zeszłotygodniowego Fatboy Slima. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

Dziękuję.

0: No i genialna przecież albumowa wersja Fatboy Slima i nietuzinkowy remix Purple Disco Machine tydzień temu, no ale też warto rzucić uchem czasem na oryginał, z którego Norman Cook aka Fatboy Slim wyciął ten sample Take Your Praise, Camille Yarbrough. Och, jak to pięknie gra. Nie wiem jak z drugiej strony, ale tu przy Myśliwieckiej 357 całkiem 5 minut do 23. Niestety 5 minut do 23, bo trzeba powiedzieć coś, czego ja na przykład bardzo nie lubię mówić. Dziękujemy. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za dzisiejszą realizację programu, wam za obecność. Po drugiej stronie szyby widzę uśmiechniętą Gosię Jakubowską, znaczy po 23 uśmiechnięty magazyn muzyczny N3. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i żegnam się z wami razem z nowymi dźwiękami zespołu Omasta.
1: Hej, tu zespół Omasta. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
2: Robimy ogniska.
3: Już jestem ogrywany tutaj.
4: Tu sąsiad osypki wyrabia.
5: Coś pięknego.
1: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
6: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
7: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
0: Autopromocja.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 63 dni będzie płonął ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. Kończą się rocznicowe uroczystości. Śledczy odnaleźli poszukiwany fragment rosyjskiej rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Król Hiszpanii Filip VI reaguje na wydarzenia w Ceucie. Państwo nie powinno do nich dopuścić. Dobiegają końca uroczyste obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na kopcu Powstania na Mokotowie rozpalono ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni. Odegrano hymn i hejną Warszawę.
9: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
10: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę, ale patrząc na was, tu obecnych, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach i o walce za wolność, godność i niepodległość Polski będzie trwać.
8: A w Godzinowo Warszawa, jak co roku, na chwilę się zatrzymała. W Muzeum Powstania pamięć bohaterów uczciły tłumy ludzi. O 17:00 tradycyjnie zabrzmiał dzwon monter.
11: No jak widać są emocje, jak co roku. Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
12: Zawsze chciałem tu przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Właśnie mój dziadek też był partyzantem i to też taki bliski mojemu sercu. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija. Na pewno takie podziękowanie dla nich, dla ten wysiłek. Też tak spojrzałem na swojego syna za to, że tu możemy być, że możemy rozmawiać po polsku, no i pamiętać o tych powstańcach.
8: Na Rynku Głównym w Krakowie setki osób minutą ciszy upamiętniły powstańców. Tu także w godzinę W odezwały się syreny. Bezność. 1 sierpnia do powstania stanęło około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Walczyli 63 dni. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa na Lubelszczyźnie. Był tam, gdzie spodziewali się śledczy.
13: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy, przynajmniej na razie, wracać na miejsce zdarzenia. Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać.
8: Mówi prokurator Marcin Kozak. Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę.

0: Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole na Lubelszczyźnie. Król Hiszpanii oświadczył, że państwo nie powinno dopuścić do takich wydarzeń jak w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, do której przybyły dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka. Filip VI wyraził swoje zaniepokojenie i oburzenie z powodu wydarzeń, które określił jako poważne. Jak dodał, należy podjąć wszelkie kroki, by zapewnić wsparcie mieszkańcom Ceuty i Melilli. Państwo powinno czuwać nad ich bezpieczeństwem, zaapelował hiszpański monarcha. Przy bardzo wysokich temperaturach trzeba wyjątkowo ostrożnie planować wycieczki w górach, przypominają ratownicy GOPR. Podczas upałów kluczowe jest wczesne rozpoczęcie wędrówki. Trzeba dużo pić i unikać otwartych grani w godzinach południowych.
1: Jak się to z głową robi, to da się wędrować. Trzeba tylko pamiętać, żeby mieć jakieś nakrycie głowy, na pewno dużo picia w plecaku, zasłonić sobie czymś ramiona przed tym słońcem, kremy z filtrem, no cokolwiek, co nas przed słońcem ochroni. Chodzić się po górach da, tylko że trzeba się trochę zabezpieczyć.
0: Mówi Mikołaj Grzech, dyżurny ratownik w Ustrzykach Górnych. GOPR ostrzega, że jeśli ktoś nie jest pewien swojej kondycji, powinien zrezygnować z wędrówki po górach podczas upałów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. Mateusz Foremniak.
3: Za nami całkiem dosłownie gorąca sportowa sobota. Dużo ciekawego. Na koniec dnia działo się w Łodzi. Żużlowy Grand Prix Polski wygrał Robert Lambert. Drugi był Patryk Dudek, a podium uzupełnił Brady Kerc, który został nowym liderem cyklu. Bartosz Zmarzlik, tym razem poza ścisłym finałem, ostatecznie sklasyfikowano go na 6. miejscu. Okazja do poprawki już za tydzień w Rydze. Wydarzeniem dnia jest jednak awans naszych siatkarzy do finału Ligi Narodów. Panowie dokonali tego w kapitalnym stylu w 80 minut, odprawiając 3-0 zawsze niewygodnych Słoweńców. Na praktyczne aspekty takiej wygranej zwraca uwagę nasz rozgrywający Marcin Komenda.
4: Wiemy, jaki mecz jutro gramy i chcemy jak najszybciej odpocząć, jak najszybciej zresetować głowę i po prostu skoncentrować się na tym jutrzejszym pojedynku. A dzisiaj jeszcze możemy na pewno chwilkę pocieszyć się z tego zwycięstwa, bo Słoweńcy naprawdę w tym roku pokazali dużo dobrej siatkówki.
3: Mamy nadzieję, że finał też da nam dużo dobrej gry. O 13.30 obronę tytułu Polacy zagrają z Amerykanami, którzy niespodziewanie 3-2 okazali się lepsi od Japończyków. W PKO Ekstraklasie dzisiaj dwa mecze, ale aż 10 bramek. 7 z nich padło w rywalizacji Piasta z Wisłą Kraków, zakończoną wygraną ekipy z Gliwic 4-3. Wciąż bez punktu pozostaje drugi z krakowskich Beniaminków, Wieczysta. Dzisiaj lepszy 2-1 okazał się od niej poturbowany Lech Poznań. A co zdaniem trenera Kazimierza Moskala stanęło na przeszkodzie w upolowaniu zdobyczy punktowej?
5: Z perspektywy boiska ja to tak odbierałem, że byliśmy zbyt nerwowi. Nie chcę powiedzieć, że trochę żeśmy się wystraszyli Lecha, bo myślę, że to nie w tym był problem. Natomiast ta nerwowość w momencie, kiedy posiadaliśmy piłkę, nie potrafiliśmy wiele razy uporządkować gry.
3: Jutro porządkować grę Legia będzie z Zagłębiem, Śląsk z Rakowem, a GKS z Radomiakiem. Pierwsze porządki zaszły na trasie kobiecego Tour de France. Najszybsza na trasie pierwszego etapu okazała się Holenderka Lorena Wiebes. Siódma na metę dotarła Katarzyna Niewiadoma Fini. W Wiśle mieliśmy dzisiaj lekki powiew zimy, bo wróciła rywalizacja w skokach narciarskich. Pierwsze zawody letniego Grand Prix wygrali Słowenka Emma Klinec i Japończyk Naoki Nakamura. Nas cieszyć mogą 11 miejsce Anny Twardosz, a także 7 Kacpra Tomasiaka i 10 Dawida Kubackiego. Powody do zadowolenia dostarczyła również nasza męska czwórka podwójna. Załoga w składzie Biskup, Czaja, Domański i Ziętarski zdobyła srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy. Wysoko, choć bez medalu, bo na 5 miejscu zawody skończyły ich koleżanki po fachu. Wypadnięciem z trasy drugi dzień ścigania w rajdzie Finlandii zakończył dotychczasowy lider Sebastien Ogier. Dzięki temu na czele rajdu pojawił się reprezentant gospodarzy Sami Pajari. Trzeci w klasyfikacji WRC3 jest Tymoteusz Abramowski.
0: Jutro pogodnie, tylko na południu więcej chmur i możliwe deszcze. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, do 31 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam w niedzielę od 14 do 16.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: The year was 1986. He was a teenager like any other, dreaming of his heroes and in love with a girl. But on a thunder

każdym dniem dowiadujemy się czegoś nowego o płycie Music, Fashion, Film. Mimo że Charlie XCX chciała zostawić fenomen Brad Summer za sobą, no to nie udało jej się powstrzymać tej całej fali fascynacji muzyką. A fani, jak to fani, szaleją, analizują, doszukują się dokładnych znaczeń, powiązań. Być może jest to utwór Persona o Rinie Sawajanie, a może nawiązanie do filmu Bergmana. Ja osobiście nigdy aż tak chyba nie mam potrzeby doszukiwania się kolejnych znaczeń, gdy artyści sami przemawiają i tak Charlie XCX po raz kolejny wskazuje na to, jak sława zmienia, z czym należy się przy niej mierzyć. To zdecydowanie nie jest najlepsza płyta w jej dorobku, ale zdecydowanie jedna z ciekawszych i potrzebnych przede wszystkim jej, ale być może komuś w wersji fizycznej również, na przykład w wersji winylowej. Ja teraz właśnie trzymam w rękach Music, Fashion, Film.

Pięknie wydana płyta, bardzo prosto, ale też i nawiązująca do całej koncepcji albumu, o której to koncepcji już niejednokrotnie w audycji Entrzy opowiadałam. Kto chciałby otrzymać, proszę napisać, do którego utworu z tej płyty najczęściej wracacie i dlaczego? Gosia.Jakubowska@polskieradio.pl Gosia.Jakubowska@polskieradio.pl U mnie ostatnio jest to właśnie ten.

Nic i nikt nie trwa wiecznie. Tak mówi Dawid Cronenberg z Charlie XCX, a Steve Lacy dodaje oprócz tęsknoty. Przypominam, dzisiaj płyta Charlie XCX do zdobycia w wersji winylowej. Proszę śmiało pisać gosia.kubowska@polskieradio.pl. No my teraz trochę przyspieszamy i na chwilę wyjdziemy z tego marazmu. Jeden z moich ostatnio ulubionych zespołów powraca z kolejnym singlem Fat Dog i Shit Love.

Ten rok jest rokiem powrotów. Nie dla wszystkich jest to zawsze powrót udany, ale dla aktres jak najbardziej. Płyta dopiero we wrześniu, ale Overcourt idealnie wpisuje się w dzisiejszą narrację. Audycję 3, która gdzieś tam krąży wokół miłości, czasu, a to pojęcia są szerokie, pod którymi w Overcourt aktres znajduje m.in. zależność, władzę i sprawczość. Do tych haseł powrócimy pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast Soda Plans być może odnajduje w tym wszystkim ból.

Soda Plains. No, coś czarującego jest w jego twórczości. Poruszający się między różnymi okresami, czerpiący sample z lat 80., później przekształca to w muzykę, która brzmi chwilami jak z lat 90., a później jednak przypominamy sobie, że jesteśmy w 2022 roku, kiedy to ukazał się ten utwór Guinevere's Grip. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, bo też i Soda Plains nie udziela zbyt wielu wywiadów, nie mówiąc zbyt wiele też o tym, skąd czerpie inspirację, ale wiemy o nim nieco więcej dzięki temu, że mieszka w Londynie, chwilami pomieszkuje w Berlinie, za to w jego twórczości też możemy usłyszeć korzenie. Te są akurat z Hongkongu. Niesamowite jest to, że jest to artysta, który mimo już długiej kariery radiowej w sumie też, bo właśnie pomyślałam o NTS, w którym zagrał około 750 setów, to całkiem sporo, to nadal pozostaje w jakimś tyle. Jest to też nie tylko opowieść o syntetycznym brzmieniu, ale także i tutaj całkiem sporo możemy znaleźć takich naturalnych inspiracji. Trochę romantyczności też w niej znajdziemy i jest to też artysta, który zdecydowanie stawia na wydawanie muzyki własnym sumptem, dlatego bardzo szybko moje myśli pobiegły w stronę Jamesa Blake'a. Days Go By.

28 lipca mogliśmy zobaczyć, jak wygląda tworzenie i zapisywanie na żywo całej płyty Nine Months and 50 Hours, Freda Again i meksykańskiego rapowego zespołu Latin Mafia. It's gonna be alright, usłyszeliśmy na końcu. Uśmiechnęłam się i pomyślałam, że idealnie wpasowuje się w to, co nas czeka do końca audycji N3. I to też idealne uchwycenie tego impulsu, potrzeby tworzenia, ponieważ to wyszło bardzo naturalnie i spontanicznie, ta współpraca, która, jak sami możemy się domyślać, trwała kilka już tygodni, kilkanaście. I też ta potrzeba stworzenia czegoś zupełnie niezależnie od tego, co dyktuje nam rynek muzyczny, to nie tylko Freda Again i Latin Mafia czy Charlie XCX wspomnianej na początku, ale także

Najpierw Earth Tracks i Out in the Cold, czyli fragment jego najnowszej płyty Everlasting Flame i to płyta, która miała być takim plastrem przede wszystkim na te najgorętsze, najdłuższe dni, wieczory i noce. O tej płycie nieco więcej już za tydzień z samym Bartoszem Kruczyńskim będziemy rozmawiać w audycji N3. A przed chwilą Arka, która zbiera wspaniałe recenzje ze swoją najnowszą płytą XXX, która to jest właśnie wynikiem współpracy ze sztuczną inteligencją. Jest to też wynik takiej nieustannej inspiracji cielesnością, pierwotnymi instynktami. Przyznam szczerze, że ta płyta jakoś mnie aż tak bardzo nie porwała, chociaż znajduje się na tym albumie utwór Grip, który przed chwilą pojawił się premierowo w Trójce i który myślę, że jest jednym z takich mocniejszych punktów całego albumu. Ale też i ta cielesność, te pierwotne instynkty podkreślane są samym procesem twórczym. I o tej cielesności śpiewa również koleżanka po fachu, Rosalia.

Cielesność, naturalność, instynkty, władza, sprawczość, a to wszystko w nawiązaniu do miłości i upływu czasu. I filmowo zaczynaliśmy, filmowo kończymy. Proszę iść do kin na Odyseję. Tam wspaniała ścieżka dźwiękowa Ludwika Goransona. Coś czuję, że znowu będzie to mocny kandydat do Oscarów. Więcej za tydzień, już teraz zapraszam.

Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia. Za chwilę już usłyszymy, no właśnie, James Blake, Travis Scott i Odyseja. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już w niedzielę przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
2: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
1: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 2 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa oddała hołd bohaterom z 1944 roku.
4: Dzięki tym ludziom, którzy brali udział w powstaniu, możemy żyć w tak ładnej teraz Polsce.
3: Polski wspinacz zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Dobry początek Tour de France kobiet Kasi Niewiadomej. W godzinę W stolica zatrzymała się, by uczcić powstańców warszawskich. O 17:00 w wielu miejscach w kraju zabrzmiały syreny alarmowe i Polacy oddali hołd bohaterom z 1944 roku.
4: Dzięki tym ludziom, którzy brali udział w powstaniu, możemy żyć w tak ładnej teraz Polsce. Naprawdę nasz kraj jest bardzo ładny i czasem go chyba nie doceniamy.
5: Oddanie życia to jest największe, co możemy oddać za wolność ojczyzny. Oby nigdy więcej te czasy nie wróciły, abyśmy nigdy nie musieli stać na miejscu tych młodych ludzi.
6: Warto o nich pamiętać, bo dzięki nich tak jakby mamy Polskę. Wolną, niepodległą.
3: Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, przypomniał premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił w mediach społecznościowych, że Polska tylko wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
7: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
3: O ofiarach na warszawskiej Woli przypomniał prezydent Karol Nawrocki. W czasie powstania Niemcy zamordowali tam około 50 tysięcy mieszkańców.
8: Chciałbym, abyśmy za tymi liczbami widzieli twarz konkretnych ludzi, którzy oddali swoje życie i zostali przez Niemców zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami i tylko dlatego, że w sierpniu roku 44 mieszkali w Warszawie.
3: Wieczorem na kopcu powstania warszawskiego zapalono ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni, tyle ile walczyli powstańcy. Śmiertelny wypadek polskiego turysty w Tatrach Wysokich na Słowacji. 37-latek zginął po upadku podczas wspinaczki w rejonie wschodniej Żeruchowej Turni. W akcji ratunkowej wykorzystano śmigłowiec. Do Polaka dotarli ratownicy górscy i medycy. Mimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają słowackie służby. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Wezmą w niej udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska będzie aktywna na specjalnym posiedzeniu. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii, napisał w mediach społecznościowych. Z Maroka do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej przedostało się w tym tygodniu około 60 tysięcy migrantów. Zdecydowana większość wróciła już do Maroka. Całkiem udanie Kasia Niewiadomo rozpoczęła Tour de France Femme. Polka na pierwszym etapie ze startem i metą w Lozannie finiszowała siódma. Na finałowym podjeździe triumfowała Holenderka Lorena Wiebes, najlepsza z 10-osobowej czołówki. Tak Kasia Niewiadomo mówi o pierwszym etapie najbardziej prestiżowego wyścigu w kobiecym kolarstwie.
9: Cieszę się bardzo z obecnej formy, jaką mam, tak samo z tego, jak jechałyśmy jako zespół, cały czas z przodu czujnie, także pierwszy dzień możemy wziąć same tylko pozytywne czynniki i czekamy na po prostu cięższe etapy.
3: Tour de France kobiet potrwa do 9 sierpnia. Kasia Niewiadoma 2 lata temu wygrała prestiżowy wyścig. Przed rokiem była trzecia. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Niedziela pogodna, tylko na południe więcej chmur i możliwy deszcz. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie do 31 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
3: Halo, tu krakowski rynek.
2: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
4: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
2: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
4: A także o wielu innych, najbardziej aktualnych tematach sportowych.
2: Zapraszamy w niedzielę między 17 a 19.
4: Krzysztof Łoniewski
2: i Dariusz Urbanowicz.
1: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
7: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
6: Witam w czasie muzyki elektronicznej z wakacyjnym pod tytułem Sztuka Łączenia, bowiem główną rolę odgrywają tutaj kilkudziesięciominutowe mixtape'y mojego autorstwa. Dziś mixtape z pierwszej dekady tego wieku, oparty tylko i wyłącznie na płytach kompaktowych i nagrywany w czasie rzeczywistym. Na setkę, z późniejszym dołożeniem samych dżingli zarówno trójki, jak i potrójnego pasma przenoszenia. Sama muzyka zaś jest rejestracją DJ setu. To od strony technicznej. Do merytorycznej przejdę za prawie 20 minut, a do tego czasu Yoshinori Sunahara, również z kompaktu, natomiast w tej chwili wita nas z kolei Carl Craig, który na kasecie wydał reedycję, kiedyś płyty suplementu, a w tym roku jako ten album właściwy i to właśnie na kasecie magnetofonowej. Mowa o brzmiącym już Meditations. Był kwiecień, kiedy po 13 latach znowu się ukazał. Tym razem bez towarzystwa, jako ten właściwy. Całość rozpoczyna Meditation One.

0: Meditation One i Carl Craig na początku naszego spotkania z albumu wydanego w tym roku na kasecie. 6 kolejnych medytacji tworzy to wydawnictwo. Dziś jest to odrębna całość, ale pierwotnie album ukazał się 13 lat temu jako dodatek do mixtape'u Amerykanina wydanego w labelu Ministry of Sound. Wtedy ów dodatek, ów suplement nie zrobił takiego wrażenia, jak czyni to dziś. Album to zestaw kompozycji, które bardziej można usytuować w przestrzeni ambientu, ale jak najbardziej z wyczuwalnym, pięknym basem. Wszystko łączy fundamenty techno z Detroit z szerszą, multidyscyplinarną twórczością Carla Craiga, producenta, DJ-a, ambasadora właśnie Detroit. I tak jak wspomniałem, cechą wspólną wszystkich nagrań jest przestrzeń. Przestrzeń wyodrębniana basową, piękną strukturą. Raz jeszcze polecam to kapitalne wydawnictwo, no a szczególnie oczywiście na kasecie magnetofonowej.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A w niej jeszcze przed prezentacją mixtape'u proponuję muzykę z Japonii. To będzie utwór Yoshinori Sunahary z płyty Take Off and Landing, wydanej w roku 1998.

0: No Sun to tytuł wybrzmiałego nagrania z albumu opowiadającego o wyimaginowanym podziemnym lotnisku. Ten album kapie od sampli, od pomysłów rodem na przykład ze słuchowiska. Bigos Stylistyk. Kapitalna, chyba najlepsza płyta Yoshinori Sunahary. No ale jak mogę myśleć inaczej, skoro pierwszą płytą w ogóle w moim życiu, płytą, którą pamiętam właśnie jako pierwszą, była Wojna Światów Jeffa Wayne'a.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: I skoro pojawił się Rademenes, to znaczy, że czas już najwyższy na mixtape, w którym dziś przywołam sporo deep house'ów i bardzo klimatycznej muzyki napędzanej tym modnym na przełomie wieków deep house'owym rytmem. Całość rozpoczyna zespół Underworld, który umieścił w 2007 roku na płycie Oblivion with Bells kompozycję Faxed Invitation. Życzę wam dobrego pasma przenoszenia. Premiera tego mixtape'u miała miejsce w czerwcu 2008 roku.
2: Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka.

0: Mass Destruction i Faithless w remiksie Toma Middletona. Tak kończy się dzisiejsza sztuka łączenia, czyli mixtape mojego autorstwa. Na kolejny take nagrany, no właśnie, przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich i rzecz jasna z płyt, zapraszam w przyszłym tygodniu.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: I skoro mixtape oparty był na płytach kompaktowych, no to teraz o szczególną uwagę dla równowagi. Poproszę fanów winylu i albumów z opowieścią. Przed nami twórczość Hansa Petera Lindstroma, czyli jednej z najważniejszych postaci współczesnego disco. Ów norweski producent w 2017 roku opublikował moim zdaniem najlepszy swój album w całej dyskografii. Ów Longplay nosi tytuł It's a Right Between Us As It Is.

wysłuchaliśmy strony B ze zgranego na potrzeby dzisiejszego spotkania albumu Hansa Petera Lindstroma. Ów winyl nosi tytuł It's Right Between Us As It Is. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na kolejne spotkanie zapraszam wyjątkowo w środę w tonacji trójki, gdzie zastąpię Jacka Hawryluka. Zatem do usłyszenia w środę, kilka minut po godzinie 14:00, mówił Michał Margański.